0: do tej nagrody nominowana, a za książkę Stryjeńska Diabli na Dali nominowana do nagrody Nike. I to nie jest pełna lista laurów. Angeliki, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Dobrze się masz, mając przed sobą swoje nowe dziecko?
1: Przenoszone trochę. Kasia Krzyżan-Perek, moja redaktorka, z którą się wspaniale pracuje, z wydawnictwa literackiego, mówi, że to książka dziesięciolecia i trochę to tak wygląda.
0: O tym zaraz będziemy rozmawiać, ile potrzeba czasu, żeby napisać taką książkę, a jaką. Mam przed sobą książkę Rebeliantka, Skłodowska-Curie, Maria, rzecz jasna. Książka pojawiła się niedawno, no i jest powodem tego naszego dzisiejszego spotkania. Od kilku tygodni można ją czytać. Na okładce, jak to zwykle na okładkach, pojawia się tekst. Angelika Kuźniak powraca. Mistrzyni portretu biograficznego kreśli intymną opowieść o kobiecie, która przekroczyła granice swojej epoki. Wiadomo, jak to jest z tymi tekstami okładkowymi.
1: Nie ja je piszę.
0: Ale im bardziej zachęcające, tym podobno lepiej dla książki. Prawie każda, zgodnie z tymi tekstami, wydaje się być najbardziej oczekiwaną książką roku. Ale w twoim przypadku to nie jest nadobietnica. Napisałaś książkę absolutnie wspaniałą.
1: Dziękuję bardzo.
0: Czujesz, że to jest taka książka, która dużo cię kosztowała?
1: Tak, też, bo pisałam ją w bardzo trudnym dla siebie czasie. Ale kosztowała mnie też dlatego, że ja właściwie nie wiedziałam, z czym się mierzę, kiedy zaczynałam tę pracę, bo to zapewne chciałaś mnie, albo będziesz chciała mnie zapytać, podejrzewam, skąd się wziął pomysł. Więc pomysł, jak nie na mnie, coś nadzwyczajnego, czyli nie jest mój, bo ja zazwyczaj sobie wybieram, albo te bohaterki wybierają mnie.
0: Uwaga, tutaj odpowiadasz już na trzy kolejne pytania, ale oczywiście mów.
1: Dobrze, więc to było tak, że właśnie Kasia Krzyżan-Perek i w ogóle wydawnictwo literackie zapytało, wysłało mi taki mail, ja wtedy z nimi w ogóle nie współpracowałam, bo to rzeczywiście nawet by chyba było ponad 10 lat temu, czy coś mniej więcej takiego, czy ja byłabym zainteresowana napisaniem książki o najwybitniejszej Polce. I ze wstydem dzisiaj przyznaję, że ja w ogóle nie pojawiłam się natychmiast Maria Skłodowska-Curie.
0: A ciekawa jestem, kto się pojawił.
1: Nigdy właściwie, wiesz,
0: naprawdę
1: szukałam.
0: No bo tak, się, kto to?
1: Tak, nie, zastanawiałam się długo, ale w ogóle, znaczy Maria to już w ogóle. Teraz to nie pamiętam tak naprawdę, może ktoś tam mi mignął, ale Marianie przyszłam. I kiedy usłyszałam to nazwisko, to znów ze wstydem i to nadrobiłam błyskawicznie. Okazało się, że ja bardzo mało o niej wiem. Czyli wiem to, co ludzie zazwyczaj, czyli oto naukowczyni, laboratorium.
0: Jakiś Nobel.
1: Tak, nawet dwa. I nic więcej. Ale ja lubię wyzwania i pomyślałam sobie, że za tym wszystkim musi stać przede wszystkim człowiek. A ja moje książki piszę w ten sposób, że chcę być bardzo blisko tej osoby, którą opisuję i jeśli mi się to uda, to wtedy czuję, no czy jakiś taki pewien rodzaj spełnienia, nazwijmy to. No więc była to trudna książka i najcieszę się, że już mam ją z głowy.
0: No nie zupełnie jeszcze masz ją z głowy. Myślę, że jeszcze wokół tej książki będzie się bardzo dużo działo. Zaczynałaś od pisania reportaży, świetnych, poruszających, intensywnych, nagradzanych. Współpracowałaś z Polskim Środowiskiem Reportażowym, pisałaś teksty do dużego formatu Gazety Wyborczej. Kiedy zrozumiałaś, że biografie interesują cię bardziej niż po prostu historie?
1: Mogę opowiedzieć, jak ja w ogóle zaczęłam pisać, bo to dla mnie jest bardzo ciekawe i tak naprawdę, gdyby nie Małgorzata Szejnert, to pewnie w ogóle bym nie zaczęła. Zawsze mówię, że do reportażu wjechałam rowerem. Ja wtedy mieszkałam w miasteczku na granicy z Niemcami i się okazało, że 20 kilometrów od tej miejscowości, koło Rzepina, jest miejscowość Lubin, kiedyś Wildenhagen, niemiecka miejscowość i tam kobiety przed wkroczeniem Armii Czerwonej w 1945 roku popełniły masowe samobójstwo. Wtedy, a był to rok chyba 2000, bardzo mało się o tym mówiło. No i, a ja czytałam w ogóle, już mieszkając w Słubicach, bo mówię o Słubicach, tym moim miasteczku, to czytałam właśnie duży format, wtedy to był magazyn. I ja nigdy się nie uczyłam pisać. Ja czytałam książki, patrzyłam, jak to jest skonstruowane i pomyślałam sobie, miałam jakąś taką odwagę, ja nie lubię dzwonić, znaczy nie lubię telefonować, ale mogę coś napisać i o coś poprosić. I wtedy napisałam właśnie do Małgorzaty Szejner, że znalazłam taką historię, że jedna z dziewczynek, którą mama wieszała na strychu, żyje we Frankfurcie nad Odrą. A ja studiowałam w Niemczech, więc wiedziałam, że będę mogła sobie z nią spokojnie, dość intymnie porozmawiać. I Małgorzata Szejner napisała mi, proszę pisać. Ale jak pani będzie potrzebowała pomocy, no to mamy świetnego reportera Włodka Nowaka. No to ja sobie pomyślałam, ja pomoc w ogóle. Ale tak zanim doszłam do domu, do jakichś 500 metrów, stuknęłam się w głowie, powiedziałam, że przecież ty nie potrafisz pisać reportaży, ucz się. I rzeczywiście w moim życiu zjawił się Włodek Nowak. Włodek nie mówił wtedy, nie wiem czy w ogóle, ale na pewno zbyt dobrze po niemiecku, więc to było takie o tyle trudne, że ta rozmowa, bo to było tak, siedziałam naprzeciwko tej kobiety, i ona się, widziałam, że ona się przeniosła do lutego 1945 roku. To bardzo czuć. I ona zaczęła opowiadać, jak właśnie zbliżali się Rosjanie, było ciemno. Najpierw taka Ida Valentin z długim nożem biegała po wsi, mówi, zabijemy się, kobiety zabijemy, bo mężczyzn nie byłoby, byli na wojnie. I ona najpierw wbiegła do takiej izby, gdzie było dużo kafli takich, znaczy pieców kaflowych do suszenia bielizny. Zaczęły zawieszać takie sznureczki, one się rwały. Więc ona mówi, musimy znaleźć coś innego. Pobiegły na strych. I tam na tym strychu znaczy one się zaczęły wieszać. Tam były w ogóle takie worki z owsem, czy z czymkolwiek. I Hajcien stała koło mamy i zapytała mamusiu, ile to trwa, żeby umrzeć. I mama, Hajcien to tylko 5 minut. I ja wtedy, jak siedząc naprzeciwko tej Hajcien, już wtedy 68-letniej, ja po prostu czułam, że jestem z nią w tym 45. To jest niesamowite, jak ten człowiek, po prostu czułam, że ona w ogóle nie jest ze mną. I to było bardzo trudne. I pamiętam, że było tak, że jak myśmy z Włodkiem pojechali później do tej miejscowości, to ona nam, choć spacerowaliśmy, ona mówiła, to jest ten dom, w którym wisiałam, w tym domu, w którym wisiałam. I pamiętam, że Włodkowi przesyłam takie fragmenty tekstów. To, co ona powiedziała, to było jeszcze niezredagowane, jeszcze nie za bardzo wiedziałam, jak to ułożyć. Czasem mi wychodziło. I cały reportaż zaczyna się taką sceną, kiedy Hajcien już, bo ją odcięli Rosjanie, znieśli na dół i ona miała taką pręgę na szyi. I my piszemy o tym, że Hajcien siedzi na kolanach radzieckich żołnierzy i oni tam śpiewają, gra harmoszka, tam pręga na szyi i przez drzwi widzimy Elzę, taką ze wsi, która nam występuje w reportażu z pianą przy ustach. I wiemy oczywiście, że jest wielokrotnie zgwałcona. I w progu leży kapelusik. I wtedy Włodek Nowak zadał mi najważniejsze moim zdaniem pytanie dla mojego późniejszego też pisania. On mnie zapytał, no dobrze, ale jaki kolor miał kapelusik? I ja wtedy pytałam i pomyślałam sobie, że wtedy trzeba pytać o wszystko. I jak, żeby przeskoczyć do Marii teraz, pamiętam, że jedną z pierwszych rzeczy, to nie było to, oczywiście ja przeczytałam jej biogram, tam jakąś biografię jedną, drugą, to kiedy ja ją poczułam, to był ten moment, kiedy ja się dowiedziałam, że ona cały czas pocierała palce, bo miała tak poranione od pracy z Radem. I to był ten moment, kiedy ja Marię poczułam fizycznie. I jak komuś opowiadam, to zdarza mi się po prostu, że sama te palce pocieram. Więc tak się zaczęła moja przygoda z pisaniem, ale pewnie tak wydryfowałam, że już zapomniałam twoje pytanie, więc musisz mnie naprowadzić.
2: Naprowadzam cię oczywiście, bo zapytałam o to, kiedy zrozumiałaś, że...
1: że biografia.
2: Że biografia i w zasadzie odpowiedziałaś trochę na to pytanie, bo mówisz o twoich pierwszych reportażach, pierwszym reportażu, no, w który wpadłaś w ogóle jak taka śliwka trochę, w kompot. Nie wiadomo skąd się urwała ta śliwka. Wpadła i się okazało, że jest najlepszą śliwką w tym kompocie i że świetnie ci idzie. No to jest dość niesamowita opowieść też o tym, jaką intuicję jako młoda osoba miałaś.
1: Ciekawość, myślę, wiesz, bo to się w ogóle zaczęło od tego, dlaczego rower. Ja pojechałam tam rowerem i tam była taka tablica na kościele. Nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, ale mniej więcej, że tutaj leżą ludzie, którzy stracili życie w bezsensowny sposób. Mm-hmm. Ja zaczęłam pytać i wtedy się dopiero natknęłam na te Hajcien w opowieściach, że ona żyje we Frankfurcie. Zaczęłam szukać w gazetach i tak to poszło. Gdyby nie ta tablica, jakaś taka ciekawość po prostu kiedyś
2: się oglądała. Ale ciekawość to nie jest wszystko, co trzeba mieć, żeby napisać dobry tekst i na pewno ta intuicja też też do szczegółów, które mogą być ważne, interesujące, jakiś rodzaj takiej, powiedziałabym, nadwrażliwości, która sprawia, że te teksty, ty mówisz, że miałaś, poczułaś się, jakbyś się przeniosła w czasie. Ja, kiedy tego słucham, mam ciarki i mam wrażenie, że właśnie ten rodzaj takiej, tak sobie wyobrażam, nadwrażliwości wręcz na opowieść sprawia, że kiedy czyta się twoje teksty, to też się przenosisz do tamtego świata, do tych historii. I trudno, długo trudno z nich wyjść. Myślę, że to jest jakaś taka no, niesamowita siła twoich książek. No dobrze, czyli pierwsze reportaże.
1: Tak, ale
2: upewniłaś się, że potrafisz pisać?
1: Nie, wcale nie. Ja wiedziałam, że muszę się jeszcze uczyć, ale to było dla mnie bardzo ciekawe. Ja tak naprawdę nie myślałam o tym, że powstaje, nie wiem, coś wielkiego, coś ważnego, bo też przypuszczam, że gdyby te reportaże, które napisaliśmy, dwa takie bardzo głośne, później to był Mój Warszawski Szał.
2: Pisaliście, czyli z Włodkiem Nowakiem.
1: Mhm. Mój Warszawski Szał o żołnierzu Wehrmachtu, który ostatnim pociągiem, 18-letni chłopiec Matiszenk wjechał właśnie do Powstania Warszawskiego i był saperem przed jednym z największych okrutników, czyli Oskarem Dirlewangerem. My to, ten akurat tekst opublikowaliśmy w 2004 roku, też się niewiele jeszcze wtedy o tym wszystkim mówiło. Gdyby one dzisiaj były opublikowane, to prawdopodobnie ten... My dostawaliśmy głosy ze środowiska również, te jakieś tam nagrody, ale dla mnie chyba ważniejsze jest to, co właśnie od czytelników dostaję, bo ja też mogę się wtedy uczyć, na przykład nie wiem, czy coś mi się podobało, czy nie podobało, ale wracając do biografii, to pierwszą biografią przecież była Marlena i ona też wyszła z reportażu, bo ja napisałam do Wysokich Obcasów właśnie taki tekst, zresztą tam miałam taką historię pierwszą, stresującą bardzo, ponieważ
2: opowiedz.
1: Ja mam taką tendencję sprawdzania rzeczywiście prawie wszystkiego. I chodzę, i tam, i dokumentów, mnóstwo tego muszę mieć. 5 razy sprawdzić. Jak ja na przykład piszę o tym, że skok do Marii, że ona siedzi po śmierci męża i opiera łokcie o kolana, to ja musiałam znaleźć, że ona rzeczywiście te łokcie opiera. Ja sobie tego nie... Mimo, że ona jest, można powiedzieć, że miejscami fabularyzowana, ludzie mówią. Ja się zżymam wtedy, bo ja wiem, że ja to napisam na podstawie dokumentów. I z Marią było tak, że ja sprawdziłam chyba... Z Marleną było tak, że ja sprawdziłam chyba wszystko. Oprócz jednej rzeczy najprostszej. Bo była historia taka, że Marlena będąc... Bo to jest taki reportaż, który głównie się rozgrywa w Polsce. Marlena była tam dwukrotnie. Że chyba za drugim razem teraz, nie, za pierwszym albo za drugim, nie pamiętam. Została obrzucona przez fotografa warszawskiego jajkami. I ja napisałam, że to obrzucił fotograf kwiatek. No i tam tekst się podobał. W ogóle się okazało, że to nie kwiatek, tylko pracownik kwiatka i napisała rodzina pana kwiatka, że to nieprawda. I ja się tak zestresowałam po prostu i pamiętam, jeszcze miałam taką odpowiedzialność, bo Małgosia Szejnert tak bardzo temu kibicowała tekstowi. Ja pamiętam, ją chyba 3 razy mailowo przepraszałam, że ja tego nie sprawdziłam. I ona mi powiedziała, sprawdzaj tam, nie wiem, 3 razy. I ja sobie pomyślałam, dlaczego sprawdziłaś wszystko? Liczysz, nie wiem, schody do mieszkania papuszy, to kolejna jakaś tam moja książka. Ale tutaj przy Marlenie sprawdziłaś tego, czy ten zakład jest, bo on jeszcze tam stał. Wystarczyło pójść. Ja później się spotkałam, jak robiłam drugą wersję tej książki z tym pracownikiem i on mi o tym opowiedział, więc... Ale... Bo najpierw był reportaż w gazecie. I to było takie... No, takie bardzo mnie dużo też nauczyło, że trzeba czasem ostrożnie do różnych takich fascynujących...
2: Szczególnie jeśli pisze się biografię, bo to jest chyba... No jedna z najtrudniejszych materii, powiedziałabym, w takim, tak mi się wydaje, w takim pisaniu niefikcji, bo dotyczy czyjegoś życia i wchodząc w to życie i dotykając go, opisując, łatwo się potknąć, to po pierwsze, a po drugie łatwo kogoś skrzywdzić, bo czyjeś życie to też są życia innych osób, które gdzieś tam orbitowały wokół. Boznańska, Stryjeńska, Demarczyk, Papusza, Dietrich, Skłodowska, Curie, co je łączy?
1: Osobność, myślę. Taka. Mhm. Nawet jak kiedyś myślałam, żeby napisać książkę o Hercie Müller, kiedyś zrobiłam przed Noblem z nią wywiad i tak jakoś pamiętam, że w Berlinie to było jakoś tak, też było dość emocjonalnie i pomyślałam sobie, że ona tak do mnie mówi, zresztą też literaturą, że chciałabym I też sobie pomyślałam, że ona też jest jakaś osobna. Gdzieś jest... Zresztą ja tak w każdej postaci coś widzę z siebie, więc gdzieś pewnie tak je wyszukuję. Jak najbardziej się chyba zastanawiałam nad Stryjeńską, co tam było. Ja myślę, że taka niezależność, czyli ona nie chciała do żadnych organizacji należeć i tak dalej, mam coś podobnego. Poza tym zawsze się bałam trochę Stryjeńskiej, pomyślałam sobie, że nie wiem, czy chciałabym być jej koleżanką. Dzisiaj wiem, że chciałabym, ale myślę, że tak, taka osobność, taka niezależność, siła też taka... bo wiesz, trudno, sama piszesz książki, wiesz, że trudno jest napisać książkę, gdyby wszystko szło gładko. Więc w momencie, w którym bohaterki, a będą też bohaterowie, mają gdzieś pod górkę, no to jest też materiał, nad którym można pracować, bo możesz się zastanawiać nad pewnymi wyborami. W Marii to było jakoś szczególnie widoczne, zresztą to była taka, tak rozległa to jest historia, że ja musiałam w pewnym momencie powiedzieć sobie, że nie musisz napisać wszystkiego, bo ja tu, nie wiem, tu ona była gdzieś na wycieczce, ale bym to napisała, ale już sobie myślę, matko, gdzie ty to upchniesz, jak to upchniesz, nie? Ja mówię, odpuść, i tak jest z postaciami, ale myślę tak, osobność, niezależność, siła, to oczywiście mnóstwo słabości, ale to, co widzę chyba najpierw. I ta osobność chyba najbardziej do mnie mówi.
2: Bo ja myślę, że taka osobność jest dla ciebie taka pociągająca?
1: Myślę, że ja jestem trochę taka. Mm-hmm. Że wiele osób może o mnie słyszeć, ale niewiele osób mnie zna. To nie znaczy, że ja jestem jakoś szczególnie niedostępna, ale w życiu w ogóle się nie lubiłam rozdawać, a jak już się rozdałam, to chciałam się rozdawać naprawdę. I bardziej się przyglądam, niż przynależę. I tak jakoś chyba te bohaterki podobnie są. Może niedobierane, albo znajdujemy się, no nie wiem, trudno powiedzieć.
2: Ja kiedy robiłam sobie tę listę postaci, bohaterek twoich kolejnych książek, pomyślałam sobie, że za każdą z nich ciągnie się jakiś rodzaj takiego cienia, trochę smutku, ale też jakiegoś rodzaju ciemności. I zastanawiałam się przez moment, czy teraz powiedziałaś ładną rzecz, być może tak sobie je dobieram, albo tak się spotykamy. Na pewno pisanie biografii jest też trochę pisaniem o sobie, nawet jeżeli nie pojawiasz się w tej książce w żaden sposób. Zastanawiałaś się nad tym, dlaczego to jest tak pociągające, właśnie ten rodzaj takiego... No jakiegoś takiego, właśnie nazywam to cieniem, ale zastanawiam się, jakich tutaj precyzyjniejszych określeń użyć. Czegoś właśnie takiego niedopowiedzianego.
1: No, tajemnica jakaś,
2: tak? Tajemnicy, tak.
1: No bo tajemnica jest zawsze ciekawa i próbujesz ją rozwikłać. Nie zawsze się to udaje. I chyba właśnie w życiu i w pisaniu jest tak, że trzeba komuś pozwolić tę tajemnicę mieć. W pisaniu jest to trudniejsze, bo masz też czytelników, czytelniczki, którzy mówią...
2: chcą wiedzieć.
1: Tak, ale tu jest jakaś dziura, dlaczego ja czegoś nie wiem. A ja wtedy odpowiadam, że akurat ja jestem autorką, która nie dopowiada. I to oczywiście przynosi różny skutek, bo są ludzie, którzy bardzo lubią takie pisanie, a są tacy, którym to właśnie brakuje. Ale ja przede wszystkim to często powtarzam, że to może zabrzmi źle, ale nie myślę o czytelniczkach czy czytelnikach pisząc, no bo nie można się, jak mówił Vonnegut, kochać z całym światem pisząc, bo się dostanie zapalenia płuc. I rzeczywiście tak jest, bo piszę, one mnie pierwszy raz, i to jest w Marii, to jest dla mnie, jeśli pomyślałabym, jaka jest różnica między wszystkimi opowieściami, to mam poczucie, że tu rzeczywiście Maria mnie jakoś prowadziła. Że ja jej słuchałam, ja wiedziałam, że chcę zacząć od czegoś bardzo cielesnego i tak naprawdę początek to ja zawdzięczam mojej przyjaciółce Marcie Sputowskiej, która na jakimś blogu człowieka, który był podczas ekshumacji Marii Skłodowskiej-Curie na miejscu, znalazła taki wstępny opis tej ekshumacji. Bo oczywiście tak jak siadam nad biografią, sobie myślę, no dobra, masz taką biografię, gdzie napisano o niej kilkadziesiąt książek, jednak musi być coś nowego. To mogą być, to nie muszą być spektakularne rzeczy. No nie wiem, po raz pierwszy, czy tam po raz drugi ktoś napisał, ile Maria miała wzrostu, 1,63 mówię. Czy tam na przykład jak brzmiały ostatnie jej słowa. I to są drobiazgi, nie każdy to wychwyci. Pomyślałam sobie, że jak Marta mi przesłała tę ekshumację, pamiętam też bardzo dziwna rzecz, bo myśmy zaczęły, nie było tam adresu mailowego tego człowieka i zaczęłyśmy no trochę spamować pod tym postem. On wycinał nam to.
2: Wariatki jakieś.
1: Tak, ale na szczęście później znalazłam takie jego nagrania, ile też w ogóle taki artykuł potem poświęcony i w różnych archiwach dodatkowe dokumenty. I pomyślałam sobie, że to też jakoś dziwnie się ułożyło, bo ja sobie pomyślałam, no dobra, mocny początek, ale to nie o to chodzi, bo też może zniechęcić, prawda? Ale ja tam pomyślałam, że to jest to, o co chyba będzie mi w tej książce chodziło, że o taką cielesność, że cena, którą Maria zapłaciła za to wszystko, jaka była, no to jest, oprócz takich życiowych cen, które prawie każdy płaci, no to taka właśnie, że ciało właściwie było pożerane jej przez ten rad. I w pewnym momencie się, można powiedzieć, no nie rozpadło, no bo...
2: Skończyło.
1: Tak, skończyło, tak. I to było dla mnie takie... że wiedziałam właśnie, że ta cielesność, taka bliskość Marii i wtedy jak zaczęłam układać, ja w ogóle miałam początek i koniec, zrobiłam się taka klamra, że później ekshumacją kończę i szukałam też, później się pojawia klamra ze zdjęciem, trochę tak te osoby, które już przeczytały lub będą czytały, to pewnie zwrócą na to uwagę, a później trochę zaczęłam śledzić Marii w tej żałobie i tak jak my mówimy o tym, że ja uważam, że pisanie książek biograficznych to jest rozmowa ze sobą, bo ja się też zastanawiałam na przykład, no dobrze, ale w takim momencie coś tam wydaje się nieprawdopodobne. Tylko, że ja nie mówię, nie, ona tak nie mogła zareagować, tylko raczej szukam dowodów na to, jak ona zareagowała i wtedy, żeby móc to opisać. Ale pytam się, pytam o momenty, które byłyby również ważne dla mnie. Jeśli chodzi w ogóle o pisanie, ja czasem o tym opowiadam, bo ja się zastanawiam, padają takie zdania, że ja piszę dość filmowo, w sensie, że te sceny muszą być widoczne. Ja się długo zastanawiałam, z czego to wynika i pomyślałam sobie, że to chyba z tego wynika, że kiedyś, jak byłam no, taką nastolatką, a nie było odtwarzaczy VHS jeszcze wtedy takich, nie każdy je miał w domu, a mój tato pracował w wojsku i od żołnierzy czasem pożyczał. I pamiętam, że przynosił kasety i później nie było tych filmów, w telewizji też nie było, w internecie już nie istniał YouTube i cała reszta. I ja sobie to zgrywałam na kasety magnetofonowe i ja po prostu słuchałam filmów.
2: Słuchałaś tak jakby ścieżki, tak?
1: Takiego
2: audio z filmów.
1: Tak. I ja sobie to wyobrażałam. I teraz mam dokładnie tak przy pisaniu. Ja muszę zobaczyć obraz, ja jestem w stanie odpuścić nawet dość istotny obraz, jeśli ja go nie widzę. Bo chyba, że i wtedy to skracam do, nie wiem, dwóch zdań jako informacji. Ale staram się pisać tak, żebym właśnie trochę jakbym słuchała tego audio.
2: O twojej metodzie pisania uśmiecham się, bo to jest naprawdę pasjonujące dla mnie. Myślę, że dla wielu słuchaczy też, bo kiedy czyta się książkę i wie się trochę na temat tego, jak autor czy autorka nad nią pracują, to mam wrażenie, że się też widzi i czuje więcej. Żeby domknąć tę część naszej rozmowy, która chciałam, żeby dotyczyła jakoś tam próby odpowiedzi na pytanie o twoje wybory, o to, jak ci bohaterowie czy bohaterki raczej się w twoim życiu pojawiają, no to zadam jeszcze pytanie, na które mikroodpowiedź dałaś przez przypadek, to znaczy, dlaczego wśród tych osób nie ma żadnego mężczyzny?
1: Będą.
2: Będą, czyli ich czas nadejdzie.
1: Tak, ich czas nadejdzie. I trochę się tego spotkania boję, bo myślę, że jednak bardziej czytam kobiety.
2: No dobrze, tajemnicza odpowiedź, zostańmy z nią. Posłuchajmy teraz przez moment muzyki Chet Baker i za chwilę wracamy do tropienia Marii Skłodowskiej-Curie z Angeliką Guźniak.

0: Dobry wieczór raz jeszcze. Wracamy do rozmowy z Angeliką Kuźniak. Rozmawiamy o literaturze i o nauce, i o pisaniu, i o kobietach. Rebeliantka Maria Skłodowska-Curie to jest książka, najnowsza książka Angeliki, która od niedawna może być przez Państwa czytana. Rozmawiałyśmy trochę o Twoich wyborach, o postaciach. Rozumiem, że to nie jest tak, że masz jakiś taki tajny notesik i tam sobie zapisujesz wszystkie interesujące nazwiska, a potem sprawdzasz, jakby to było, no nie chcesz napisać.
1: Czasem, znaczy mam na przykład jedną, jakby to powiedzieć, nie mam takiego notesiku, ale mam dobrą pamięć, więc pamiętam, jak ktoś mnie zainteresował. I czasem sprawdzam, czy rzeczywiście ten pierwszy, taka pierwsza iskra jest warta tego, żeby tą postacią się zainteresować, bo czasem zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie podołam. I miałam taki przykład.
0: Co to znaczy nie podołam?
1: Ci mówię, podam ci nawet przykład. Kiedyś dawno temu myślałam sobie, żeby napisać książkę o Ginczance. I generalnie wrażliwością wszystko się zgadza, nawet tam takie sceny reporterskie. Ja zebrałam całą dokumentację, jakieś filmy, tu ktoś opowiada o niej. I usiadłam i pomyślałam sobie, że ja jej nie rozumiem. W ogóle nie jestem w stanie dotknąć jej osobowości, bo po prostu nie. I z bólem przyznaję.
0: A nie było pociągające to, że ci się właśnie wymyka?
1: Nie, bo to nie chodziło o wymykanie. Ja po prostu, to jest tak, jakbyś spotkała człowieka, którego zwróciłaś na niego uwagę, no nie wiem, bo jest piękny, bo on, nie wiem, piękne wiersze pisze, ale jest dla ciebie jak za szkłem. Ja miałam takie... Myślę, że to może wynikać z tego, że ja na przykład w ogóle nie umiem czytać poezji takiej bardzo skomplikowanej. Bo jak uwielbiam Szymborską i dla niektórych oczywiście to może być skomplikowane, ale jak ona mi pisze o sarnie, która napisana, która gdzieś tam biegnie, to ja to widzę. Znowu mi się układa jakiś obraz. A jak mam coś ponad to przeczytać, to ja nie umiem. Nie wiem, to pewnie jakiś problem, może nie problem, ale... jakiś budowa może mojego mózgu. W każdym razie to do mnie nie trafia. Lubię taką dosłowność i ja mam też taką teorię, chociaż to chyba się nie sprawdza, bo przecież wielu reporterów czyta skomplikowane wiersze, wszystko rozumie, bo ja trochę myślę, że jestem tak bardzo osadzona w non-fiction, że jak coś trzeba nad to, to trochę do mnie to już nie przemawia.
0: Ja uważam, że to jest może nie świadomie, ale jednak kokieteryjne, dlatego że... akurat książka, o której mówimy, jest dla mnie momentami bardzo poetycka. Nie dlatego, że używasz form przynależnych poezji, ale dlatego, że atmosferę, którą budujesz, no ona jest właśnie taka, powiedziałabym, bardziej trafiająca przez emocje
1: ale
0: do
1: to jest to
0: człowieka
1: innego.
0: Niż... no,
1: ja mówię
0: pytanie o oddziaływanie poezji, prawda?
1: Tak,
0: bo z jednej strony jest forma, no a z drugiej strony jak
1: tylko,
0: ta forma
1: że ja muszę
0: ma
1: zrozumieć,
0: działać.
1: Żeby mnie dotknęło, rozumiesz? Dlatego myślę, że...
0: Zrozumieć, żeby dotknęło?
1: Tak, w sensie, dlatego mówię o tej Ginczance, że jak ja sobie z nią posiedziałam i wszystko wokół było bardzo fajne, miałam znakomite obrazy reporterskie, ale ja czułam, że ja gdzieś mam za mało o niej, że ja właśnie wiersze, które być może pomogłyby mi ją zrozumieć, że ja nie do końca czytam te wiersze.
0: A dobra byłaś z chemii?
1: No taka nie najgorsza, ale też niewybitna.
0: Z fizyki?
1: Lepsza.
0: Czyli lepsza. Dzięki temu, że rozumiałaś bardzo dobrze działania naukowe Marii, to mogłaś o niej pisać.
1: Nie. I tutaj właśnie też mam coś na obronę swoich słów, dlatego że w kwestiach chemicznych pomagał profesor Tomasz Pospieszny, który zresztą sam pisze świetne książki o Marii. Gdyby nie on, to może bym do dzisiaj wytrącała rad. To nie jest tak, wiesz. Nie, nie, to nie. Ja się dobrze w jakich postaciach, ale ten rad, ja miałam dwie rzeczy, które przy Marii umierałam, jak miałam to pisać. Do dzisiaj się śmieję, to są folwarki, przez które musiałam przejść, że ona tam... I ja mówię, jak to skrócić, jak to... Udało mi się tam do dwóch akapitów. To się wynudziłam strasznie. Mam nadzieję, że tego w książce nie widać. I właśnie te chemiczne doświadczenia, z których nic nie rozumiałam. I pamiętam, jak później z Kasią Krzyżan-Perek, czyli redaktorką właśnie z wydawnictwa literackiego, czytałyśmy. I ja mówię, słuchaj, ja bym to skróciła. Ona mówi, ale jak to skrócić, to może to w ogóle już będzie inne doświadczenie. Bo mi było tego za dużo. A z drugiej strony wiedziałam, że nie mogę pisać tylko o Marii snującej się w bólu i cierpieniu, bo mi akurat w tej książce zależało mi na tym, żeby ona była pełną taką postacią ze wszystkim, bo też jak, no Maria to jest też po części laboratorium.
0: No to ja muszę powiedzieć, że kiedy czytałam tę książkę, to myślałam sobie, że szacun, naprawdę ta Angelika dobra jest tej chemii.
1: No, może kiedyś będę.
0: Brzmi wiarygodnie w każdym razie. No dobrze, to wracając jeszcze do takiego pytania o sens pisania jakiejś książki. Powiedziałaś, że trafiła do ciebie ta propozycja, historia, przyjrzałaś jej się, uznałaś, że chciałabyś się za nią zabrać. No, ale chwilę później pewnie uświadomiłaś sobie, jak wiele o Marii Skłodowskiej-Curie napisano. Także książek, w tym książka Pytanie, czy one są wszystkie dobre, czy takie sobie, ale jednak książka, która no, przez lata też stanowiła takie, powiedzmy, podstawowe źródło informacji o Marii Skłodowskiej-Curie, czyli książka napisana przez jej córkę Ewę. No i tak sobie wyobrażam po tym, co już powiedziałaś, że zaczęłaś się zastanawiać, czego nie powiedziano. Szukałaś czegoś, czego jeszcze...
1: Znaczy zależało mi na tym, żeby coś znaleźć, ale bardziej szukałam takich dziur narracyjnych, czyli właśnie jak ktoś tam, tak jak przy ekshumacji pojawia mi się, bo jak otwiera się tą trzecią trumnę, to możemy powiedzieć, że została Maria pochowana w trzech, to tam no, ciało jest prawie zachowane. Nie będziemy tego opisywać, ale ja sobie pomyślałam, bo ja mówię, długość ciała jest zachowana, no to, ale jaka? No to dokumenty szukam w paszporcie, znajduję 1,63 m, wiem, że tam było w doskochach chyba 1,65 m. I to były takie rzeczy. I to było pierwsze takie sprawdzanie. Później się zastanawiałam... Cieszyłam się, jak coś znajdowałam nowego, ale też wiedziałam, że już nie znajdę jakichś takich rzeczy po prostu...
0: A co cię tak najbardziej ucieszyło? Że czego się
1: ostatnie
0: dowiedziałam?
1: Słowa Marii.
0: I jak one brzmiały?
1: W głowie mi się kręci. I to właśnie przez to, że one były takie zwykłe, to było tak wzruszające, że... I ostatnio, pamiętam, wrzucałam na swój Instagram taki filmik z tego, bo czym może się wzruszam, taki filmik z tego, jak Marię chowano w Panteonie. I był taki długi pas białego, nie wiem, materiału czy czegoś. I trumny Piotra i Marii nieśli studenci, nie było niestety studentek, ale studenci nauk ścisłych, a obok byli uczniowie z gimnazjum, którzy nieśli symbol alfa i beta. I tak sobie pomyślałam, nieśli tę trumnę tak długo, no to rzeczywiście tam, no nie wiem, z 500 metrów, może więcej. I tak patrzyłam, tak sobie pomyślałam, że ta Maria skromna gdzieś w tym wszystkim i Piotr, który odmawiał każdego odznaczenia, nagle są uhonorowani tak bardzo. I ja się nie myślałam sobie, Boże, co oni robią, tylko właśnie to było jakieś takie wzruszające, bo ja jeszcze pamiętałam, jakie kostki tam leżą w tej trumnie, bo i Piotra ekshumowano, i Marię. No i to była znowu ta cielesność, do której dążę, i znowu zapomniałam twojego pytania.
0: Ale widzisz, to jest ciekawe, bo mówisz, że zapomniałaś, a jednak na nie odpowiada. Czyli gdzieś tam mózg zahacza się o to pytanie. Zapytałam cię o to... Co spodziewałaś się lub miałaś nadzieję znaleźć, o czym jeszcze do tej pory nie mówiono, nie pisano, i co udało ci się odkryć nowego?
1: Czy wiesz, jak szukam, bo to było tak, że ja szukam, ja byłam tam w archiwum, znaczy to było w Bibliotece Narodowej, i wtedy to jeszcze trzeba było podpisać do zaświadczenia, że wiesz, że dokumenty, które dotyczą, które ci przyniosą, to mogą zaszkodzić twojemu zdrowiu. Ja nie mówię wybitnie po francusku, coś tam na studiach miałam nawet dość wysoki poziom, ale to było dawno, więc... ale już zaczęłam fotografować, tylko że teraz jest o tyle prościej, że wszystko właściwie znajduje się, z małymi wyjątkami, znajduje się na stronie internetowej. I ja pamiętam, że już kiedy pisałam tak bardzo poważnie, już po zakończeniu takiego pierwszego etapu dokumentacji, to ja po prostu przeglądałam wszystkie listy jak leci. Szukałam, tego jest strasznie dużo. Staram się tam, jak widziałam, że na przykład ona coś notuje, jakieś wydatki, no to wtedy to już czytam bardzo uważnie. No dobierałam postaciami, patrzyłam i tak dalej. Pewnie mnóstwo rzeczy przeoczyłam. Gdzieś mi mignęło na przykład to, że ona dostała samochód od Forda. Zapytałam nawet w muzeum w Paryżu, to pan powiedział, ale skąd pani to wie? A ja wiedziałam, że ktoś to napisał w książce. Gdzieś to znalazłam, to zdanie, nie mogłam tego... I ja odkryłam tę całą historię, włącznie z listami. Bardziej to chyba u mnie polegało na tym, że ja szukałam coś ponad do historii, które już znam. Mm-hmm. Czyli szkielet to były historie, które są znane. Ja jeszcze nie wiedziałam, jak to ułożę i jak to mm-hmm. będzie konstrukcyjnie i na co nacisk tak naprawdę położę. Bo ja nie zawsze wiem, jeśli chodzi o ten nacisk. To czasem samo wychodzi, później bardzo mnie to ciekawi, jak ktoś czyta i mi o tym mówi. Bo dla mnie to jest też odkrycie. Bo ja na przykład zupełnie inaczej. Ja mówię, ja na to w ogóle nie zwróciłam uwagi. To też pokazuje, jak książki mogą być mm-hmm. różnie czytane i w różnych momentach życia, nie? I to było coś takiego, że miałam szkielet i szukałam, żeby go trochę obudować, by zrobić taką pełniejszą rzeźbę.
0: Zaczęłaś już trochę mówić o takich swoich metodach poszukiwań. Chciałabym cię jeszcze o to dopytać. Powiedziałaś, że większość rzeczy można dziś, wiadomo, znaleźć w albo internecie, albo w internecie poprzez jakieś właśnie zdigitalizowane źródła. Nigdy chyba nie było łatwiej, wydawałoby się, niż dziś docierać do no właśnie do elementów jakichś źródłowych, materiałów źródłowych. Ale ty piszesz o tym, oczywiście powiedziałaś, że ponad 10 lat pracowałaś nad tą książką, więc ta sytuacja się zmieniała, ale piszesz też i często mówisz o tym, że lubisz dotknąć, powąchać, poczuć. Czy gdybyś miała korzystać wyłącznie, nie wiem, wyobraź sobie taką sytuację teoretycznie komfortową, dostarczają ci wszystkie materiały wydrukowane, zeskanowane i ty masz tylko przeczytać i napisać, to by się udało? Czy jednak potrzebujesz tego zapachu, formy, dotknięcia, wyobrażenia sobie?
1: Potrzebuję i to zawsze tak było. Od Marleny pamiętam, że mieszkałam tam 40 minut kolejką od Berlina, więc często tam byłam. I też zresztą dokumenty przeglądałam Marleny w jej archiwum berlińskim. I ten moment, kiedy dotykasz ten papier wyblakły, to żadne zdjęcie ci tego nie odda. Przy papuszy, nie wiem, właśnie to, że jadę do jej domu, do Gorzowa i liczę schodki. Ja wiem, że ona oczywiście tam nie mieszka, ale patrzę, czy skobel jest, czy jakieś inne drzwi. To też pomaga mi zbudować właśnie ten obraz. Boznańska, no oczywiście Kraków, Stryjeńska i Grupi. No, to jest bardzo ważne. Jest też jakieś takie połączenie, które być może dla niepiszących będzie niezrozumiałe, ale jest jakaś metafizyka w tym wszystkim, w takim spotkaniu cielesnym. Ja pamiętam, ja ich akurat nie widziałam na żywo i tutaj się posiłkowałam zdjęciem w sensie takim, że zobaczyłam to na zdjęciu, ale jak ja zobaczyłam łyżwy Marii Skłodowskiej, oczywiście żałowałam, że nie widziałam, bo i to było coś wspaniałego. Ja sobie myślałam, nagle Maria i łyżwiarka, nie? I później znalazłam jeszcze filmiki takie, które są też u mnie, jak ona z wnuczką jeździ na łyżwach. I nagle ta Maria, która w tej swojej pieczarze takiej naukowej siedziała, zaczęła wychodzić do świata, do takiego zwykłego, rodzinnego życia, które, jak wiemy, lub państwo się dowiedzą, też było dla niej bardzo ważne.
0: To jest w ogóle jedna z takich dla mnie najciekawszych części tej książki, czy też w ogóle te elementy znajdujące się w tej książce, bo z jednej strony mamy do czynienia właśnie z wielką Marią Skłodowską-Curie, dwukrotną noblistką, naukowczynią, jak powiedziałaś na początku, nazwaną najwybitniejszą Polką w historii. W tym roku mija 90 chyba 2 lata od jej śmierci i gdzieś sobie to zapisałam, 159 lat od urodzenia, czyli to nie jest współczesny życiorys, jakby się wydawało. Z drugiej strony opisujesz takie fragmenty jej życia, które w zasadzie mogłyby stanowić opis osoby żyjącej 50-70 lat temu. No, zmieniłyby się być może trochę jakieś scenograficzne elementy, bo tak. Bardzo lubiła sport, to w ogóle mi się nie kojarzyło z Marią Skłodowską-Curie. Ta jej gimnastyka, niemalże codzienna, nie wiem do kiedy ten rytuał.
1: No po górach ona chodziła.
0: Po
1: trzeciej operacji, kiedy prawie nie widziała, to doniosła córce, że akurat poszła sobie w góry sama.
0: Mało tego, że chodziła w góry, to jeszcze uważała, że trzeba wszystko nosić ze sobą, prawda? Że tylko wtedy to się liczy, kiedy się jednak samemu dokonuje jakiegoś wyczynu. Jeździła na łyżwach rower. To też jest piękna historia, którą piszesz, o tym, że w prezencie ślubnym państwo młodzi Curie zażyczyli sobie rowery. Nie jakieś, nie wiem, cukiernice, wyprawę, piękne, pościelowe jakieś rzeczy, tylko rowery, bo chcieli jeździć. Co jeszcze? Poczekaj, tam jeszcze były jakieś narty chyba?
1: Tak, narty to Irena i była jedną z pierwszych w ogóle dziewczynek we Francji, które
0: jeździły.
1: Tak, tak. Ona bardzo tego pilnowała.
0: Czyli tak, sport i ona sama, jak się okazuje, była sportowczynią, amatorką, ale też jej córki, które bardzo nie tylko namawiała, ale pilnowała, żeby ten sport był ważną częścią. Właśnie, pływanie jeszcze. Dwa, była w zasadzie bardzo nowoczesną matką.
1: Tak.
0: I bardzo taką, no właśnie, nowoczesną, ale dla mnie w takim niezwykle pozytywnym znaczeniu, bo jak myślę sobie o nowoczesnych rodzicach, to nie zawsze te pozytywne skojarzenia mi się pojawiają. To znaczy matką, która rozumie, wymaga, jest obecna, pomimo że tak dużo jej nie ma, traktuje swoje dzieci, swoje córki w sposób absolutnie partnerski. To, co może mnie trochę zdziwiło, to w jaki sposób funkcjonowała w takiej relacji matka-córka, ale chyba też przyjaciółka ze swoją starszą córką Ireną, która bardzo szybko stała się jej taką partnerką też biznesową, można powiedzieć. I zadawałam sobie to pytanie, czy trochę nie za szybko.
1: Nie wiem, ja nie myślałam o tym, żeby oceniać, ale rzeczywiście też zwróciłam na to uwagę, ale z drugiej strony, kiedy przeglądam jej pocztówki, mówię o Irenie do mamy i tam ona pisze, mamo, przyjedź, bo mam problem z jakimś tam działaniem.
0: Tak,
1: nie pisze, że oczywiście tam kocham cię i tak dalej, ale bardzo dużo listów poświęca rozwiązywaniu zadań różnych matematycznych, fizycznych i tak dalej. Więc ja myślę, że dla Ireny to było po prostu oczywiste i mamy z drugiej strony tę Ewę, która jest bardzo artystyczną duszą. To mnie ciekawiło, bo jak sobie myślimy jeszcze o tym, wracając do twojego wcześniejszego pytania, że czasem, czy co chciałam napisać więcej, to pamiętam, że już przy takim druga wersja tej książki, ja ją zczytywałam i sobie myślałam, kurczę, a zgubiłaś gdzieś ci te dzieci uciekły, one istnieją, ale nie ma w ogóle relacji. I wtedy znowu siadam i wtedy się przyglądałam bardzo temu, jak to funkcjonowało i samo to chyba jest też bardzo interesujące, jak te dwie dziewczynki inaczej zapamiętały to wczesne dzieciństwo szczególnie. Irena zespolona z matką, bardzo czule i tak dalej, a Ewa z kolei była taka, bo ona nie była przez Marię traktowana z boku, ale gdzieś tam pewnie mniej rozumiana.
0: Być może, po pierwsze dlatego, że była młodsza i to na pewno zawsze ma znaczenie, jednak ta relacja też w samym jakby rodzeństwie budująca się pomiędzy młodszym i starszym dzieckiem. Po drugie, pewnie ze względu na to, że jednak Irena była dla mnie takim przedłużeniem trochę Marii, to znaczy też te same zainteresowania, ten sam talent, te same umiejętności, te same miejsca, w których bywały, pracowały, szkoliły się. Natomiast Ewa, mówię się o tej osobności, myślę, że ona też jest przykładem takiej jednak osobności w tej rodzinie, której jednak trzon stanowili naukowcy i osoby zajmujące się naukami ścisłymi. Trzecia rzecz, która mnie zaskoczyła, ale znów jakoś w łączności z tym, o czym mówiłaś, to znaczy może nie same fakty, bo o nich wiedziałam, ale sposób ich opowiedzenia, pokazania i pogłębienia przez te właśnie takie niemalże dotykalne, fizyczne elementy, to jest Maria jako kobieta. Bo myślę sobie, że kiedy mówimy Maria Skłodowska-Curie, czy widzimy ten jej portrety, takie najbardziej znane, gdzie po prostu siedzi poważna pani w wieku tam około 50 lat z jakąś menzurką, to najmniej przychodzi nam do głowy, że ona była również kobietą, a Maria była bardzo kobietą.
1: Tak.
0: I ty o tym piszesz no, w taki sposób, powiedziałabym, też wręcz trochę przewrotny, bo z jednej strony myślę sobie, że jedno z takich nici przewodnich, jakichś takich elementów przewodnich tej książki, wokół której bardzo wiele rzeczy się układa i krąży, to jest Piotr i odejście Piotra, śmierć Piotra, jej męża, który dosyć wcześnie w tej opowieści ucieka z niej, ginie w wypadku.
1: Z drugiej strony jest przez
0: no właśnie, a z drugiej strony prawie wszystko jest o Piotrze. Wprowadzasz także wątek, o którym inni autorzy w swoich tekstach już pisali, czyli Maria kochanka i taki właściwie aferę, którą wywołała w zasadzie na świecie, można by powiedzieć, w świecie naukowym na pewno, ale w ogóle to jest dosyć niesamowite, to zainteresowanie dziennikarzy, mediów, gazet, paparazzi wczesnych. Tak. Powiedz o tym coś więcej, jak ty próbowałaś to obejrzeć czy opowiedzieć?
1: Przede wszystkim w ogóle, kiedy piszę książki, to nie oceniam. Mm-hmm. To, czy tam, nie wiem, mi się to coś zgadza, że ze mną to w ogóle nie ma znaczenia. Rzeczywiście pamiętam, że jeśli chodzi o romans Marii z Langevinem, to ten moment oczywiście taki kluczowy też dla obecnych w życiu Marii, to było, kiedy Maria z tych ciemnych sukien nagle się pojawia w jasnej sukni i ma przypięty kwiat w pasie. No ja powiedziałam, dobrze, o tym to już pisano. Może nie wszyscy wiedzą, bo to też jest ważne w pisaniu książek czy czegokolwiek, żeby sobie pomyśleć, że nie wszyscy wszystko wiedzą, bo ja mam założenie, Boże, już ktoś o tym napisał.
0: Przecież to nic... znaczy, że wszyscy wiedzą.
1: Tak, wszyscy wiedzą, no nie jest tak, ale pomyślałam sobie, trzeba znaleźć coś, więc skądś tę sukienkę miała. Więc dla mnie pierwszym tym takim punktem, który musiałam dla siebie spełnić, było to odnaleźć jej listę zakupów. No kiedy to odnalazłam, to sobie pomyślałam, no dobrze, to masz Marię ubraną w to wszystko, jak ona to robiła, że nagle w wielkim domu modowym kupiła to wszystko. Ona zazwyczaj sobie szyła sama.
0: I była dość oszczędna.
1: I później pamiętam, że tak mi zadrgało serce, jak się okazało, że oni nazywają Szeznu, czyli u nas to całe mieszkanie, które Langevin wynajmuje i w którym się spotykają. Później natychmiast się pojawiło, dobra, trzeba napisać o tym, jak środowisko, bo już wiedziałam, że tam bywało ciężko. Co z dziećmi? I czego nie wiedziałam? I to rzeczywiście się dowiedziałam podczas pracy nad tą książką. Trochę nie wiedziałam, jak... Znaczy nie wiedziałam o tym, że Polska natychmiast chciała ją jakoś ściągnąć, że oni tam wszystko... Że tutaj też pokazała, bo, znaczy wydaje mi się, zależało mi na tym, żeby pokazać taką siłę więzi rodzeństwa, bo oni natychmiast, nie dość, że przyjechali do Marii, kiedy ona musiała właściwie się chować, bo była linczowana z każdej strony, również przez mieszkańców czyli miejscowości, gdzie miała swój dom i obrzucali ją kamieniami. Rodzeństwo natychmiast się zjawiało i to bardzo też w wielu sytuacjach w życiu Marii się pojawiało. I to nie jest, to jest też bardzo ciekawe, bo to nie był parasol ochronny, tylko oni podsuwali jej pomysły, co może zrobić. I tutaj mi się pojawiła taka Maria, taka z całą odwagą swoją, że ona wiedziała, co ją czeka, bo mogła sobie czmychnąć do Polski i tam sobie jakoś to wszystko poukładać, a ona powiedziała nie. Że po pierwsze, że jest oczywiście Polką, ale jest też Francuską. Dzieci kochają Francję i ona nie widzi powodu, dlaczego ma uciekać z tego kraju. Podobnie było zresztą w momencie, w którym jej dali drugiego Nobla, o którym się bardzo niewiele pisało. Maria też powiedziała, że to nie ma znaczenia, bo chcieli jej nie przyznać w końcu tego Nobla przez ten romans, że to nie ma znaczenia, a już na pewno nie powinna przyjechać go odebrać, że to nie ma, że jej życie osobiste nie ma znaczenia przy karierze naukowej i pojechała. Więc ja sobie bardziej tak patrzyłam na to, gdzieś nie można było, opisując Marię kobietę, gdzieś właściwie no były takie delikatności, też takie były nawet okrucieństwa Marii, kiedy ona pisze, a nie sypiaj z żoną, bo mi tam serce pęknie. Później nagle rozumiesz, i to nie chodzi o to, że ta żona była jakąś heterą i tak dalej, tylko patrzyłaś, znaczy jakby dwie strony musisz, bo patrzyłam na tę żonę, patrzyłam na Marię, patrzyłam na dzieci, Langevina i Marii. I pomyślałam sobie, dobrze, zbierz to wszystko, zobacz jak to wygląda i przedstaw wszystko. Staraj się, żeby było jak najmniej właśnie tych dziur. I ja mam taką metodę, nie wiem, bo też nie czytam wszystkich książek. Być może na przykład niektórzy biografowie, biografistki lubią poddawać czytelnikom, co mają myśleć. A ja uważam, że ja, jakby to nie ma znaczenia, co myśli Kuźniak na ten temat. I ja pomyślałam sobie, że moim zadaniem też jako reporterki jest to, żeby przekazać wszystko, co znalazłam i powiedzieć, myślcie sobie, co chcecie. I to jest też bardzo, tu wrócę do innej bohaterki, do Stryjeńskiej. Pamiętam, że jak tam jest taka historia, że ona te dzieci zaniedbywała. Pamiętam, że największe uderzenie było od kobiet względem Stryjeńskiej. Ja nic tam nie napisałam. A z drugiej strony pojawiały się na spotkaniach kobiety, które mówiły, ja jestem taką Stryjeńską. Czyli mam oczywiście karierę, mam dzieci, ale na przykład chcę malować nagle, nie? Czy tak, jestem taką papuszą z wrażliwością i ze wszystkim. I być może w tej Marii, która... Chyba pierwszy raz trochę mam wrażenie, że tu jej coś tak naprawdę bardzo się wymsknęło z rąk, bo ona mimo, że ona, miałam wrażenie, że ona wszystko jakoś gdzieś tam kontrolowała, starała się, naprowadzała, jak jej gdzieś tam to w drugą stronę poszło, gdzieś znajdowała tę główną drogę. To tutaj pierwszy raz czułam, że ona jest, i to tak czułam rzeczywiście wewnętrznie, że ona jest po prostu złamana. Ale to jest niesamowite, że no wstajemy zawsze. Mówię wstajemy, bo chyba każdy przy największym bólu gdzieś potrafi.
0: Ja myślę, że nie każdy, ale Maria Skłodowska-Curie tak. Kiedy czytałam ten fragment właśnie opisujący jej romans, ale teraz też, kiedy cię słucham, przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Pierwsza to jest takie, powiedziałabym, dość absurdalne, ale się podzielę. Pierwsze to jest skojarzenie z taką sceną i filmową, ale też książkową. Mam na myśli książkę Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem i taką scenę już kojarzę ją akurat przede wszystkim filmową, kiedy Scarlett O'Hara jest przyłapana na flirtowaniu z Ashleyem. Jest już żoną Reda Butlera. Ashley oczywiście też jest żonaty. Ona cały czas się w nim kocha. Wieczorem jest jakieś przyjęcie, na które ona była zaproszona razem z Redem i on każe jej iść na to przyjęcie. Ona próbuje tam udawać, że ją boli głowa, a on mówi, o nie, nie, nie, idziesz. I ona wtedy wstaje, ubiera się w jakąś wybraną przez Reda sukienkę. Przez chwilę jeszcze ma nadzieję, że jej się uda wymknąć, ale kiedy tam wchodzi, to... No to jest właśnie cała taką pewnością, że nic nie macie do powiedzenia na mój temat. Mhm. Znaczy, możecie opowiadać, możecie gadać, ale ja jestem sobą, ja jestem silna i mam to w nosie. I pomyślałam sobie, że w pewnym sensie ta Maria mi się z tym kojarzy. Oczywiście ona nie ma tego w nosie, tak samo właśnie. Jak Scarlett O'Hara, która jednak cierpi i bardzo to przeżywa i jest to dla niej bardzo trudne, żeby sobie z tą sytuacją właśnie ludzi, którzy ją napadają, którzy ją linczują, którzy ją obrzucają kamieniami sobie poradzić, ale kiedy to się dzieje, to ona stoi prosto i mówi, dobra, rzucaj, ja to przetrwam. A druga rzecz to chyba w tej twojej książce jest też ta fotografia. Ją kiedyś gdzieś tam, wydaje mi się, że widziałam. To jest taka fotografia, która mogłaby się pojawić równie dobrze na pudelku dzisiaj, czy tam, tak. Nie wiem, gdzie się teraz pojawi. On już pewnie nie jest modny, ten pudelek. W każdym razie Maria gdzieś na ulicy, która zasłania się teczką, bo paparazzi robią jej zdjęcia. I pomyślałam sobie, że to jest raz jeszcze dowód na to, jak to wszystko, co nam się wydaje już takim życiem, do którego nie mamy dostępu, jakimś światem z przeszłości, trochę przykładem, kurzonym, jak to wszystko jest właściwie współczesne i takie samo jak teraz. To znaczy to, że media są zainteresowane życiem prywatnym różnych znanych osób, to, że starają się dotrzeć jak najbliżej, to, że dręczą tych ludzi właśnie fotografiami. I pomyślałam sobie, że to jest też taki wspaniały obrazek do jakiejś takiej sceny filmowej.
1: No, ja pamiętam, że ja akurat nie widziałam tego zdjęcia wcześniej. I jak w końcu, nie że pierwszy raz w książce, tylko ja zauważyłam jej chyba właśnie w książce Tomasza Pospiesznego, to dla mnie to był po prostu, ja sobie myślę, matko, przecież to rzeczywiście takie współczesne. I tak sobie myślę, tak słuchając ciebie, że być może to na tym też polega, że ja chyba nie chcę pisać tylko o dekoracjach. Że dlatego interesuje mnie człowiek, bo chyba tylko dekoracje się zmieniają, a wiele rzeczy mamy po prostu od wieków tak samo. Podobnie czujemy, podobnie, może wiadomo, że może z mniejszą czy większą intensywnością, ale są tam jakieś podobieństwa. Dlatego, kiedy ja mówię, że pisanie biografii jest rozmową, ja rozmawiam ze sobą, to tak jest.
0: Kończymy naszą rozmowę, ale myślę, że przede wszystkim to, co chciałabym, żeby państwo zapamiętali, to to, że rozmawiałyśmy o książce Rebeliantka Skłodowska-Curie Angeliki Kuźniak i bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby tę książkę przeczytać. Jak ją weźmiecie do ręki, no to już się stało właściwie, bo pierwsze zdania wciągają i nie pozwalają tej książki zostawić. Bardzo ci serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ciekawa jestem, co to za męscy bohaterowie się pojawią w twoim pisaniu, ale także mam nadzieję, że jak zadam ci ostatnie pytanie, na które możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie, i ono brzmi, czy kolejna książka za 10 lat?
1: Nie, w tym roku. Ale reportaż.
0: No dobrze, to czekamy w takim razie na reportaż. Dobranoc. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo?
3: Lato!
2: Powróciłem po jakimś czasie urlopu w nastroju urlopowym. Wszyscy w reżyserce zgromadzeni patrzą na mnie uważnie, jak będę mówił o tym, co jest najważniejsze dla ludzi, mianowicie o miłości. Było ciepłe lato, choć czasem padało. A czy coś z tego zostało? Dzisiaj takie pytanie będzie pojawiało się w naszych rozmowach, mam nadzieję. 510-357-357. Bardzo proszę dzwonić, rozmawiać, mówić, opowiadać. Dzisiaj w Co Państwo na to przyglądamy się wakacyjnym, miłosnym uniesieniom. Czy możliwe jest, aby takie uczucie przetrwało całe lata na przykład? Poznajemy się na urlopach, na wakacjach, a potem rozjeżdżamy się w swoje strony. No i co wtedy? Czy rzeczywiście to może oznaczać już zupełny koniec, wygaszenie, rozczarowanie, a nawet dramat, który później, no, musi znaleźć swoje ujście, nie wiem, w pisaniu wierszy, w pisaniu jakichś listów, szukaniu porad, czy po prostu ten dramat później można w jakiś sposób przemienić w bardzo piękne uczucie. To wszystko dzisiaj, bo dzisiaj czy wakacyjna miłość może przetrwać? Takie pytanie zadajemy państwu. I myślę, że utwór, który usłyszymy, fragment tego utworu kojarzy się, no, tym w moim wieku z właśnie z wakacjami. A jak z wakacjami i miłością, no to przecież nie mogło zabraknąć tych nut. Proszę posłuchać. Dmuchawce, latawce, wiatr.

0: Urszula i budka suflera, dmuchawce, latawce, wiatr. No przepiękne. Obudziliśmy się wtuleni w środku lata, na końcu świata. Wszystko będzie takie nowe i bezpieczeństwo i w ogóle będzie super i cudownie. To o tym oczywiście liryka i piosenka, no ale czy rzeczywiście to jest możliwe? Doktor Olga Kamińska jest z nami, autorka podcastu Love, miłość w XXI wieku. Prowadzi zajęcia z zakresu miłości i rozumienia emocji bliskich. Także myślę, że jak najbardziej... To pytanie do pani, pani doktor. Czy rzeczywiście ta nostalgia, to piękno, to nowe może w nas przetrwać po spotkaniu wakacyjnym?
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Oczywiście... Tutaj czy się słyszymy? Tylko, bo coś przerywa mi.
0: Mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, halo, dzień dobry, pani doktor.
1: Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. No pytanie oczywiście z tego grubszego kalibru, pewnie też wiele osób teraz zastanawia się nad tym, co zrobić z tymi uczuciami, które się pojawiają. No i na pewno takim niesamowitym momentem są wakacje właśnie, bo one wyzwalają w nas pobudzenie, emocje, ekscytację. Natomiast faktycznie pojawia się pytanie, co stanie się z tym uczuciem w momencie, kiedy wrócimy do domu. I niestety, no powiedziałabym, że tutaj będzie sporo wyzwań, dlatego że same wakacje mają to do siebie, że dostarczają nam wielu bodźców i my często mamy taką tendencję do tego, żeby jakby reinterpretować, patrzeć na to, co się w nas dzieje, w naszym ciele, na te wszystkie zmiany, które ja też analizuję od strony hormonów.
0: No tak.
1: Mamy taką tendencję, żeby myśleć o tych zmianach, bardziej właśnie w kontekście też tego interpretować je jako takie zmiany, które możemy zawdzięczyć tej drugiej osobie, którą spotkaliśmy. A często to są zmiany, które i tak się pojawiają po prostu na wakacje.
0: No dobrze, ale czy te rzeczywiście, wie pani, te historie, które o których ludzie opowiadają, to w dalszym ciągu mamy... czy to jest to samo, co... Nazwijmy to za moich czasów, dawno, dawno temu, lata 80., 90. Czy tu są jakieś zmiany? Czy ludzie już mniej zakochują się, że tak powiem, wprost na wakacjach? Czy to jest stałe zjawisko?
1: Na pewno wiele się zmieniło od tych lat 80. No. I to, co obserwujemy w kontekście wchodzenia w relacje i tego, jak ten tak zwany może rytuał związany z poznawaniem ludzi przeszedł transformację. I to, co mam tutaj na myśli, to przede wszystkim fakt, że coraz więcej relacji powstaje dzięki mediom społecznościowym, aplikacjom online i tak dalej. Natomiast to, co się dzieje w wakacje, no to często właśnie takie typowe miłości wakacyjne, nie wiem, zawiązywały się w pociągu, jadąc nad morze czy w góry. No a teraz wiemy, że ta przestrzeń naszej dostępności jest dużo bardziej ograniczona, bo mamy przy sobie telefon, jesteśmy zajęci swoimi sprawami, nie ma tej nudy, która często po prostu prowadziła do tego, żeby kogoś poznać.
0: Więc no tak, no przypominając sobie pociąg z lat 80. jadący nad morze, to raz, że cała operacja zdobycia pociągu, czyli do niego wejścia, to też było bardzo ciekawe. Pomóc wtedy można było, on jej mógł pomóc, albo ona mogła nawet jemu pomóc wejść do pociągu w tym tłumie ludzi dziko atakujących wagony, prawda? I później Dokładnie. Sama podróż trwała kilkanaście godzin.
1: Tak, i myślę, że to też jest taka strata, której wszyscy doświadczamy. Może nie do końca jesteśmy tego świadomi, ale właśnie ta nieprzewidywalność kontaktów z osobami, które są spoza naszego takiego bezpośredniego kręgu, to miała naprawdę wielką wartość i też wiązała się z takim doświadczeniem połączenia międzyludzkiego ogólnie, rzecz tak nazywając, ale to, co mam tutaj bardziej na myśli, czyli to nie były takie wystudiowane relacje, takie, w których mamy szerszą kontrolę nad tym, co się dzieje. No te relacje wymagały właśnie tego dostosowania się do okoliczności i myślę, że to też jest taki kierunek pewnie, w którym warto sobie zobaczyć, jak się z tym czujemy, żeby pozwolić sobie na tę nieprzewidywalność, bo ona pomimo tego, że trudno jest w nią na początku wejść, na przykład jak jesteśmy sami, musimy zagadać, czy czujemy się właśnie wtedy skrępowani, skrępowane, to często będzie nas prowadzić do różnego rodzaju ciekawych doświadczeń, takich no jak nowe znajomości tutaj.
0: Tak, ale wie pani, to jest też niesamowite, są te opowieści poznania dwojga ludzi, prawda, w czasie wakacji, jak do tego doszło, jakie to emocje, to są takie opowieści, które no niejednemu albo łzy, albo mnóstwo śmiechu wzbudzają, ale takiego pozytywnego, to znaczy z uznaniem, albo były takie właśnie też zabawne sytuacje, które doprowadziły do poznania i do spotkania się jednego z drugim. Tak też bywało, prawda? Także do takich też opowieści zachęcam dzisiaj. 510-357, 510-357. Bardzo proszę dzwonić i opowiadać, jak, czy w ogóle doszło. To nie musi być też jakaś wielka miłość, znaczy nie jakaś, nie musi być wielka miłość, ale czasami po prostu sympatyczne spotkanie dwojga ludzi. To też istnieje, prawda, pani doktor?
1: Mam nadzieję, że to nadal istnieje. Myślę, że nadal to istnieje i ja wręcz powiedziałabym, że wakacje często sprzyjają faktycznie pewnego rodzaju nieprzewidywalnym sytuacjom. Może to jest ten moment, kiedy częściej odkładamy telefon na bok, jesteśmy na Mazurach i zaczynamy śpiewać, ktoś do nas podchodzi. To są takie momenty, gdzie to, co jest chyba też istotne, pomimo tego, że poznajemy osoby spoza naszego kręgu znajomych, to często poznajemy osoby, które mają podobne pasje, zainteresowania, więc tutaj od razu przychodzi mi na myśl jakaś sytuacja festiwalowa. Mm-hmm. Słuchamy muzyki, którą lubimy i poznajemy kogoś, kto ma podobny gust. To jest zawsze ten taki powiedzmy punkt zaczepienia, który może prowadzić do łatwiejszego nawiązania kontaktu, wyprowadza nas właśnie z takiego dyskomfortu tego pierwszego poznania. Tak jak tutaj pan redaktor mówi, te sytuacje są często takie wyrywające nas z codzienności, z takiej nudnej rzeczywistości i faktycznie pod tym względem tutaj hormony, ta cała kaskada oksytocyny, dopaminy, tych hormonów, które są związane z miłością, ona będzie bardzo istotna, bo te hormony działają na nasz układ nagrody i po prostu to całe doświadczenie w tych różnych kontekstach, ono po prostu będzie bardzo przyjemne. I też takie, możemy powiedzieć, lekko zachwieje naszym poczuciem codzienności, normalności tak zwanej, bo też na przykład serotonina spowoduje, że możemy mieć te doświadczenia takie obsesyjnej miłości, nie możemy przestać myśleć o tej nowo poznanej osobie. To wszystko jest bardzo, bardzo angażujące i intensywne. I myślę, że też fajnie jest dać sobie ponieść takim uczuciom i doznaniom.
0: Czyli oczywiście spontaniczność też niech zagra w naszym sercu i w naszych żyłach, prawda? Nie tylko te wszystkie serotoniny, dopaminy, o których pani mówi, to jest bardzo ważne oczywiście, ale z naszego punktu widzenia to nazywamy spontanicznością też, prawda? I takim poddaniu się nastrojowi.
1: Tak, i ja tak sobie myślę też w tym kontekście, że poddajmy się nastrojowi, ale nie projektujmy tej przyszłości, pamiętam. Te mamy piosenki, tak, Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, które też jakoś się odwołują do tych wakacyjnych miłości, czyli dajmy sobie też przestrzeń na to i taką akceptację może w punkcie wejścia w taką relację, czy jak coś się zaczyna dziać, że to może być fascynujące, to może być wspaniałe, ale jednocześnie to nie musi oznaczać, że my już będziemy ze sobą na całe życie i że ta osoba jest idealna, bo pamiętajmy o tym, że widzimy tylko ten wycinek rzeczywistości i oczywiście taki związek może się rozwinąć, dużo takich relacji funkcjonuje w świecie, ale myślę też, żeby nie przeżyć jakichś wielkich rozczarowań, sobie dawać też taką przestrzeń na to, żeby zrozumieć, okej, zachodzą we mnie teraz te biologiczne procesy, zakochuję się, ale to wcale nie do końca może oznaczyć, że ta osoba będzie najlepszym partnerem, partnerką dla mnie na całe życie na przykład.
0: No ale takie wspólne pływanie supem po jeziorze na przykład. Teraz supy są takie popularne. Sam doświadczyłem i powiem szczerze, to jest moja wakacyjna miłość niemalże. Ale sup jest, to by było niezłe na przykład w tej formule spróbować odkryć i uroki pływania, ale także i siebie.
1: Dokładnie, to tutaj możemy też to przenieść na te pola w ogóle samorealizacji i spełnienia. Pamiętajmy, że żyjemy w tych czasach, co też jest mocno zagrażające dla nas pod dużą presją czasu i w napięciu. I fajne jest to, że w ogóle jak się rozluźniamy, aktywizuje się układ parasympatyczny, taki związany za relaks,
0: no tak.
1: Odnowę. I to jest taki moment, kiedy po prostu nasze narządy są lepiej ukrwione, różne, związane z miłością. Też po prostu zaczynamy często więcej czuć, więcej doświadczać i wspaniale
0: głębiej,
1: się otwierać na te różne,
0: głębiej. Prawdziwie. I wtedy widzimy, czym jest życie na przykład. Ja przepraszam, ale usprawiedliwieniem jest to, że naprawdę to jest mój pierwszy dzień po urlopie.
1: Tak, dokładnie. I to też na tym polega, że wychodzimy z tego trybu zadaniowego i to też dlatego te miłości wakacyjne są tak popularne, bo na chwilę odłączamy się od takiego myślenia w ramach i myślimy szerzej, postrzegamy szerzej, jesteśmy zrelaksowani, często w dobrym nastroju, a to wszystko kaskadowo prowadzi nas właśnie do wygłupu, zakochiwania się i takiego może gdzieś tam po prostu zabawy.
0: Dobrze, ale to w takim razie jeszcze ta, czy wakacyjna miłość może przetrwać takim, no, dwoma zdaniami, pani doktor, to rozumiem, że może przetrwać, tylko to jest jeszcze, wymaga pewnego rodzaju, no, zabiegów od nas, tak?
1: Ja myślę, że z wieloma osobami możemy przeżywać miłość wakacyjną, ale tylko z niektórymi z nich możemy zbudować udany związek.
0: Tak.
1: I dlatego też warto, zanim podejmiemy jakieś decyzje o wspólnym potomstwie, małżeństwie i tak dalej, się nastawić na czas poznawania, pogłębiania tej relacji i siebie nawzajem.
0: Czyli czerpać pełnymi garściami spływania supem. Najpierw, a później rozmawiać o poważnych już, czy decydować o poważnych przyszłości. Tak to przynajmniej rozumiem. Pani doktor, dobrze. To jeszcze się usłyszymy pod koniec audycji, kiedy zobaczymy, co na to nasi słuchacze, czyli co państwo lato i czy wakacyjna miłość może przetrwać. Także słyszymy się za kilkanaście minut. Na razie pani bardzo dziękuję.
1: Wspaniale, dziękuję.
0: Dziękuję i jest z nami pani Beata. Dzień dobry, pani Beato.
2: Dzień dobry. Chciałam odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, dlatego że poznaliśmy się z mężem 40 lat temu w wspaniałych okolicznościach wakacyjnych na wyspie Rugia podczas takich studenckich wyjazdów do pracy. Mm-hmm. No i właśnie w tym roku odbyliśmy tam podróż sentymentalną.
0: Nie, naprawdę?
2: Tak, tak, wybraliśmy się w to miejsce dokładnie, w którym się poznaliśmy. W przyszłym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę, aż trudno mi uwierzyć, ślubu, także ja zdecydowanie ta miłość może przetrwać i no rzeczywiście poznawanie później wymaga pewnych zabiegów, bo lato, tak jak przed chwilą mówiła pani doktor, jest takim czasem, kiedy się zachłystujemy tą wolnością, tymi wspaniałymi okolicznościami przyrody. Potem przychodzi rzeczywistość, ale ja potwierdzam, takie związki mogą przetrwać, czego jesteśmy z mężem najlepszym przykładem.
0: No fantastycznie, ale to wie pani co, to niech pani może rąbka uchyli tajemnicy, jak na tej wyspie się poznaliście, to znaczy ten pierwszy moment, kiedy coś się stało, no nie wiem jak no, to nawet powiedzieć. Chociaż ja buraczeję tutaj za mikrofonem.
2: No, muszę panu powiedzieć, że zbliżyła nas do siebie miłość do tak, zamiłowanie do literatury amerykańskiej. Bo zaczęliśmy ze sobą rozmawiać o tym, co czytamy. I okazało się, że mamy bardzo dużo wspólnych tematów i wspólnych zainteresowań. A to były wakacje, to była blisko plaża. Pracowaliśmy, a po pracy szliśmy na plażę, nad morze i tam dyskutowaliśmy o różnych naszych wspólnych zainteresowaniach i tak to się zaczęło.
0: Pani Beato, no to jest, brzmi jak pieśń naprawdę miłości. To jest niesamowite.
2: Tak to się odbyło.
0: Budziliście się wtuleni w środku lata, czytając i rozmawiając o amerykańskiej o literaturze amerykańskiej. No fantastycznie. No bardzo pani dziękuję za tą opowieść i za tę już pierwszą odpowiedź na to pytanie, które zadajemy, czy wakacyjna miłość może przetrwać? Może, jak słyszymy, 40 lat. Wyspa Rugia, no i ten moment poznania. Bardzo dziękuję za to. zawierzenie i zwierzenie. Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam pani męża również i wszystkiego dobrego na 40 lat.
2: Dobra. Dzięki bardzo.
0: No i Wyspa Rugia, proszę państwa, warto tam pojechać, nie tylko do pracy, jak się okazuje. Pani Beato, bardzo dziękuję. Pani Elżbieta, dzień dobry pani Elżbieto.
3: A, dzień dobry.
0: Jak tam, jak pani widzi tę skomplikowaną wakacyjną miłość, która bywa taka szalona, jak to niektórzy mówią, a później no niestety powstają rozczarowania, ale jak słyszymy, no po prostu małżeństwo trwające 40 lat.
3: Dzień dobry jeszcze raz. Ja potwierdzam tutaj panią Beatę, że miłość wakacyjna potrafi przetrwać. Poznaliśmy się z mężem mając 16 lat w Beskidzie Śląskim, dokładnie w Bielsku Białej. To były wyjazdy wakacyjne licealistów. I w przyszłym roku będziemy obchodzić 29. rocznicę ślubu.
0: No wie pani, tego się nie spodziewałem. No, to jest naprawdę kolejny dowód na przetrwanie wakacyjnej miłości, rozumiem.
3: Dokładnie tak. Pokochaliśmy też góry, staramy się też chociaż raz w roku właśnie pojechać w góry, odwiedzić nasze miejsce, pokazaliśmy naszym córkom, gdzie się poznaliśmy.
0: Mhm. A jak się poznaliście? Wpadliście na siebie na szlaku, czy to była, to były obóz jakiś wędrowny, czy po prostu przechodziliście niedaleko?
3: Mieszkaliśmy, to był wyjazd wakacyjny licealistów, taki hufiec pracy. Poznaliśmy się, mieszkaliśmy jakby w jednej szkole. Mhm. I wpadliśmy na siebie wychodząc przysłowiowo do pracy.
0: No tak, czyli no to jest kolejny element, gdzie jest w tle jest praca, albo właściwie takim motywem, który sprowadza ludzi w to
3: przyjemne,
0: samo miejsce.
3: Przyjemne, spożytecznym.
0: I co, tak. I po pracy chodziliście na spotkania, tak? Na randki.
3: Oczywiście.
0: Na przykład.
3: Tak, tak.
0: No pięknie. 29. rocznica i jak opowiadaliście o tym swoim dzieciom, to jak one na to patrzą? Jako na opowieść z dawnych czasów, coś co Senevrati tego już nie będzie? Czy z taką zazdrością i z wiarą, że też może się coś takiego przytrafić w tych czasach, które mamy teraz?
3: Myślę, że jesteśmy dla córek wzorami. Mhm. Bo młodsza córka też poznała obecnego męża, mając 15 lat, są rok po ślubie.
0: I też to jest wakacyjna miłość?
3: Nie, to jest szkolna miłość, okay. Ale czerpią z nas wzorce, zazdroszczą nam w pewnym momencie też, ale no...
0: No rozumiem. To znaczy, że ta miłość, która jest w wakacje, to jeszcze wymagała od was wielu zabiegów, żeby no, przeistoczyła się w małżeństwo i żebyście zostali tak długo ze sobą?
3: Tak. Mąż pochodzi z Trójmiasta, ja pochodziłam z Mazur. I to też tak, no próba czasu, ale jak widać wszystko się ułożyło dobrze. Mieszkaliśmy w różnych kierunkach, ale dla chcącego nic trudnego. No, miłość wszystko pokona.
0: No proszę. Czyli pani z Mazur, mąż Trójmiasta, spotkanie w Beskidzie Śląskim, 29 lat. Można.
3: Tak, można.
0: Pani Elżbieto, bardzo dziękuję. Gratulacje. Serdeczne pozdrowienia dla męża oczywiście, dla dzieci, dla córek. Także bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za tę opowieść i, no, te zwierzenia przecież, bo można to chyba tak powiedzieć, że to są wakacyjne zwierzenia, czy zwierzenia z wakacji. Pani Elżbieto, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo.
3: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Do widzenia. Pani Jadwiga, dzień dobry pani.
4: Dzień dobry, miło mi słyszeć. Pierwszy raz do państwa się dodzwoniłam i oczywiście jak moje poprzedniczki potwierdzam, że wakacyjna miłość może przetrwać. My z mężem jesteśmy po ślubie 47 lat, a znamy się 50, ponieważ 3 lata po poznaniu pobraliśmy się, a mąż z Górnego Śląska, ja z Dolnego Śląska, więc dwoje Ślązaków się spotkało nad morzem w Dźwiżynie.
0: Górny Śląsk z Dolnym Śląskiem nad morzem.
4: Nad morzem w Dźwiżynie i się spotykamy, wyjeżdżamy często do Dźwizna się zmieniło wszystko, wiadomo, jak to było kiedyś. Kiedyś my poznaliśmy się na polu namiotowym, w małych, trójkątnych jeszcze namiotach.
0: Aha.
4: I mnie zastał język śląski. Dziwiłam się, ja nie rozumiałam, co koledzy obok w namiocie mówią, nie rozumiałam tego języka. I tak sobie pomyślałam, o, nigdy za Ślązaka bym nie wyszła. I stało się inaczej.
0: Abrakadabra.
4: Abrakadabra, tak. To były trudne czasy, powiem pan, to były, zresztą pan się orientuje, były trudne czasy. On z Górnego Śląska, ja z Dolnego Śląska.
0: No tak.
4: Listy były ważne.
0: Pisaliście listy do siebie?
4: Pisaliśmy listy, przechowujemy te listy. Nie wiem, czy nie spalić kiedyś tych listów. Były to listy oczywiście miłosne, bo spotykaliśmy się raz w miesiącu.
0: Mhm.
4: Także ta miłość musiała... Były wolne soboty, mąż już później pracował, były wolne soboty, przecież przyjeżdżał pociągiem do mnie, całą noc jechał z Górnego Śląska na Dolny Śląsk. Także miłość przetrwała, mamy dwoje wspaniałych dzieci i wnuków, czwórkę, więc cieszymy się w dalszym ciągu życiem i potwierdzam jeszcze raz, wakacyjna miłość może przetrwać, tylko trzeba dużo wysiłku.
0: No oczywiście, no ale to wie pani, to jest niesamowite. I wie pani, że jest pani trzecią osobą, która dzwoni, trzecią zresztą kobietą, która dzwoni, która potwierdza, że wakacyjna miłość może przetrwać. To jeszcze mam takie pytanie, ale jak pani opowiada o tej miłości właśnie wnukom, czyli temu młodszemu pokoleniu, które teraz

0: to naukowa?
1: Dla nich to chyba coś takiego jest nowego. Dla nas to już jest stare, takie coś historycznego, prawda, z przeszłości, a dla nich to jest coś innego z wielkim zaciekawieniem. Kiedy się spotykamy, zawsze proszą mnie: babcia, a opowiedz, jak to się poznaliście z dziadkiem? Także i jak to było, jak to wytrwaliście tyle czasu. Dzieci też o to pytają zawsze. Chociaż są zainteresowani. Młode pokolenie jest zainteresowane właśnie...
0: No kto by nie był zainteresowany miłością, pani Jadwigo, i to jeszcze wakacyjną i na takim poziomie emocji. To jest czysty romantyzm i czysta wielka radość wewnętrzna. Pani Jadwigo, bardzo pani dziękuję i wszystkiego dobrego dla pani, dla męża oczywiście, i dla wnuków, i dla całej rodziny. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam. Pani Joanna, dzień dobry pani Joanno.
2: Dzień dobry. Ja nie będę wyjątkiem, także potwierdzam, że wakacyjna miłość jak najbardziej ma szansę.
0: Ja muszę spojrzeć, jakie to było pytanie. Czy wakacyjna miłość może przetrwać? A właściwie to słyszę, że wakacyjna miłość przetrwa na jakich warunkach? Tak powinienem sformułować. Bardzo się cieszę, pani Joanno, czyli pani potwierdza również zeznania poprzedniczek.
2: Jak najbardziej potwierdzam, mało tego, potwierdzę również tezę, że stara miłość nie rdzewieje, a także to, że miłość można znaleźć na portalu randkowym. Także pomieszanie z poplątaniem, jak do tego doszło?
0: No, dokładnie.
2: 5 lat temu, w czerwcu, moja przyjaciółka namówiła mnie na zainstalowanie portalu randkowego, bo byłam 4 lata po rozwodzie, po bardzo długotrwałym związku, po 22 latach. Mhm. I 4 lata po rozwodzie przyjaciółka mówi, że już dość. Zobaczysz, że to jest naprawdę ma sens. No i dałam się namówić i tego samego dnia, którego zainstalowałam ten portal, znalazłam na tym portalu znajomego z podstawówki, który był moją pierwszą miłością. Taką miłością, do którą po prostu szalałam, biegałam po korytarzach, żeby chociaż rzucić na niego okiem, nieodwzajemnioną wtedy. No, wszystko się rozwiało, później zaczęło się prawdziwe życie, poznałam bardzo szybko męża, bo w wieku 16 lat. Na tym portalu randkowym właśnie zapoznaliśmy się od nowa, tak jakby. No i zaczęliśmy się spotykać w Augustowie, rozmawiać bardzo dużo, po prostu nie mogliśmy się nagadać. Okazało się, że mamy tak mnóstwo wspólnych tematów, że nie mogliśmy skończyć gadać. No i żeby móc sobie gadać dalej, to w tymże Augustowie, dokładnie 6 tygodni temu wzięliśmy ślub.
0: No i chyba teraz macie dużo czasu do rozmowy, rozumiem, tak, żeby się nagadać już tak do końca.
2: Zdecydowanie bardzo ciężko nam rano się rozstać, żeby pójść do pracy i spotkać się dopiero po południu, żeby znowu być ze sobą. Także po 5 latach tej odświeżonej znajomości w miejscu, w którym randkowaliśmy, wzięliśmy ślub. No, miesiąc miodowy się skończył, a my nadal się kochamy.
0: No i niech tak pozostanie, już... pani Joanno. Naprawdę życzę tego pani mężowi też. No i to jest połączenie starej miłości, wakacji i portalu randkowego i w ogóle i wszystkich tych działań w kierunku spotkania, także to jest też niesamowite. Pani Joanno, no wszystkiego dobrego życzę wam, także dziękuję bardzo za podzielenie się swoją historią, która jest naprawdę budująca. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. O, pan Michał. Panie Michale, dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że pana słyszę. Czy pan nas dobrze słyszy? Bo słyszę, że jest pan w ruchu.
3: Ja jestem w ruchu, tak, jestem kierowcą autobusu i właśnie wiozę ludzi, ale mogę rozmawiać, bo mam słuchawki.
0: Dobrze, i wiezie pan ludzi na wakacje. Może w tylnych rzędach już zawiązują się pierwsze znajomości.
3: Akurat to jest miejski autobus.
0: Aha, no ale wie pan, jak długa trasa, albo nawet ta krótka, ale ta właściwa i ten moment, różnie to może być. Panie Michale, jaka,

0: Jak pan widzi, czy taka miłość wakacyjna może przetrwać?
1: No powiem szczerze, na moim przykładzie może przetrwać i to bardzo długo. Ja swoją małżonkę obecną zapoznałem w 94 roku, przepraszam, teraz może się pilnować, żeby nie strzelić daty.
0: No właśnie, bo małżonka słucha i może mieć pewnego rodzaju ratę.
1: No, tak może być.
0: Ale...
1: Będąc notabene w wojsku. Ja pochodzę z Piły, byłem w wojsku w Inowrocławiu. I na przepustkę pojechałem do Ustronia Morskiego.
0: O.
1: Z kolegami.
0: O.
1: Tam będąc takim wyjściu wieczornym, spotkaliśmy dwie dziewczyny. I się okazało, że te dziewczyny były z Piły.
0: Proszę bardzo.
1: I oczywiście się podłączyły do naszego grona i poszliśmy wszyscy razem na imprezę, na urodziny innej koleżanki na plaży.
0: I to były wakacje, rozumiem, tak?
1: To były wakacje, to były moje wakacje.
0: Proszę bardzo.
1: I od tamtej pory do dzisiaj jesteśmy razem i tak to się skończyło.
0: Czyli od 95 roku, rozumiem, tak?
1: Czwartego, bo to poprawiłem.
0: Już, dobrze, to ja też poprawiam tutaj 94. Panie Michale, no to fantastycznie. No dobrze, czyli wakacyjna miłość może przetrwać. Byliście z tej samej miejscowości, tak?
1: Z tej samej miejscowości, no i ja mówię, jeszcze w wojsku w Inowrocławiu i pojechałem na przepustkę na urlop.
0: A według pana, co trzeba zrobić, żeby taka wakacyjna miłość przetrwała? Bo rozumiem, że przecież no, ona ma, rodzi się w specyficznych warunkach tych wakacji, tego specjalnego momentu, kiedy jesteśmy naprawdę wolni od tej codzienności. No i to powoduje, że możemy inaczej zauważać sprawy.
1: No powiem szczerze, to była taka iskra, która do dzisiaj jakby chyba jest, bo przekonywali mnie koledzy, że ta druga jest lepsza. Wiesz tą drugą, a ja po prostu mi przypasowała.
0: Ci koledzy i ich doradztwo, tak? Czasami to naprawdę można na tym dobrze wyjść.
1: A mi przypasowała ta niższa. W wojsku miałem zdjęcie mojej małżonki, to potem oni do mnie mówią, weź ściągnij zdjęcie siostry. Ja mówię, jak siostry? No to jest moja dziewczyna, mówię. Także... No i trzeba było dbać, uciekać z tego wojska, kurtkę podarłem na płocie, uciekałem, nie miałem przepustek, to uciekałem i przyjeżdżałem do Piły jak najczęściej i tak to przetrwało.
0: No, czyli zdarł pan kurtkę, biegając do żony. No, bardzo wojskową kurtkę, przedzierając się przez zasieki. To jest też historia. Panie Michale, no to bardzo panu dziękuję za podzielenie się tą historią i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Oczywiście małżonkę też bardzo serdecznie pozdrawiam. Historia kolejna, która potwierdza, że wakacyjna miłość może przetrwać, no ale tak jak też słychać, myślę, że to jest taka metafora. Wie pan, panie Michale, to zdarcie tej kurtki i to przedzieranie się, to jest taka metafora starań się o tą drugą postać, o tą drugą osobę. Tak sobie myślę teraz. Nie wiem. Pan Michał, kierowca autobusu, bardzo dziękuję. To teraz, moim zdaniem, czas na to, by zapytać się, czy ta miłość funkcjonuje w ogóle w popkulturze, czy w ogóle jest tematem do pisania wierszy, jakichś tekstów, czy w ogóle zajmuje się tym artysta. I za chwilę Krzysztof Szubzda, ale zanim Krzysztof Szubzda, to posłuchajmy tego. Tego, co do powiedzenia mają Beatlesi.

0: Jest z nami Krzysztof Szubzda, satyryk, aktor kabaretowy, audycja Latko leci w naszym radiu 357, a latka lecą w sezonie powakacyjnym, też możemy słuchać w naszym radiu. Witam cię bardzo serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Po pierwsze, dziękuję za cierpliwość, że wytrzymałeś czekając na połączenie.
1: Cała przyjemność po mojej stronie, słuchałem fajnej historii, które odradzały wiarę w miłość wakacyjną.
0: Ale słuchaj, wiesz co, ja ci powiem, że jestem w szoku, dlatego że ja nie przypuszczałem, że tyle osób zadzwoni. Po pierwsze z potwierdzeniem, że ta wakacyjna miłość, właściwie nie tyle, wszyscy zadzwonili z potwierdzeniem. No, to jest niesamowite. Potwierdzasz mój szok?
1: No właśnie, ja potwierdzam szok, ale niestety nie mogę potwierdzić, że mi się coś takiego przydarzyło. Ja w ogóle nie znam w swoim otoczeniu aż tylu historii, które się zaczęły na wakacjach. Myślałem, że to jednak taka fajna fraza, ale bez przełożenia na realia.
0: No, fraza filmowa, fraza dobry powód,
1: tak,
0: do tego, by zacząć. Tak, czy tak jak ja pytałem tutaj Cichego, Marcina Cichońskiego, to czy czytał Na Przełaj? Mhm. Pamiętasz takie czasopismo Na Przełaj kiedyś było? Boże, nie pamiętasz, przepraszam.
1: Pamiętam, ale, znaczy, tak? Pamiętam tylko tytuł, ale nie.
0: No właśnie, nie, no przepraszam, za daleko sięgnąłem w czas. Natomiast pamiętam te listy, które ludzie pisali i tam te załamania, te, wiesz, te filozofie, co robić dalej, czy ona, on mnie kocha i jak to się mogło stać, że na wakacjach straciłem głowę i tak dalej, i tak dalej. No ale dzisiaj pytamy, czy wakacyjna miłość może przetrwać i teraz nie bez kozery, Beatlesi się pojawili, bo przecież ty o tych Beatlesach opowiadałeś i opowiadasz i znasz tę historię Beatlesów wyśpiewaną przed chwilę, no najlepiej.
1: Tak, może nie tyle Beatlesami się zajmowałem, ale z tego czasu próbowałem znaleźć piosenkę, która jest najbardziej o miłości, w której słowo love, miłość albo jakieś inne pada najczęściej. No i nie wiem, może ktoś zna lepszą, ale ponoć ta piosenka, która właśnie przed chwilą wybrzmiała, ma największy współczynnik zagęszczenia słowa love na minutę.
0: Słuchaj, ile tego jest mniej więcej?
1: Mniej więcej piosenka trwa troszkę ponad 3,5 minuty. Słowo love pada ponad 20 razy, co oznacza, że średnio co 10 sekund słyszymy to najpiękniejsze słowo świata. No właśnie, tu jest ten dylemat, bo z jednej strony to jest to słowo piękne, wyczekalne, a z drugiej strony jak się go używa tak często, no to dotyka go taka inflacja i wyświechtanie. I to jest właśnie ten problem, jak sprawić, żeby mówić często kocham i ono nie straciło tej świeżości blasku. No tak. Szczególnie trudne właśnie, kiedy się tworzy.
0: Ekonomia słowa kocham, tak, to masz rację. Natomiast tutaj jest do ciebie pytanie, no przecież ty jesteś satyrykiem, aktorem, zajmujesz się tekstem. Czy rzeczywiście ta miłość, już teraz zajmijmy się w naszym wypadku trochę nią abstrakcyjnie, tak? Jako miłość wakacyjna. Jest jeszcze tematem? Jest tematem, kiedy tworzy się piosenki, skecze, czy w ogóle jakieś opowieści na ten temat? Czy to jest raczej już... No to już trochę demodę, już nie ma, to nie są te czasy.
1: Wydaje mi się, że to zawsze będzie temat, no bo trudno odpuścić sobie temat, który nas wszystkich dotyczy. Ale z drugiej strony ta poprzeczka ustawia się coraz wyżej, bo z każdym rokiem, z każdym sezonem coraz więcej o tej miłości powiedziano i coraz trudniej się nie powtarzać. I to jest ten dylemat, jak to zrobić na świeżo. Pamiętam, że kiedyś w ramach takiego wygłupu pisałem do jednego radia taką serię tekstów o warzywach selerowatych. Z jednej strony było łatwiej, bo nikt przede mną o takich nie pisał, ale z drugiej strony to nikogo nie obchodzi. A miłość jest na drugim końcu spektrum wobec warzyw selerowatych, bo wszystkich obchodzi, ale już trudno być pionierskim na tym gruncie, tak jak w przypadku warzyw.
0: No słuchaj, dobrze, ale ta pojęcie miłości w literaturze oczywiście funkcjonuje. No tutaj mamy od Komu bije dzwon poprzez Rysia Froma i różnych takich, wiesz, no jest wielu, którzy pisali w różne teksty filozoficzne, a wręcz też no, takie, których pokolenia płakały czytając. Natomiast pytam cię, czy teraz, w związku z tym, że mamy czasy, które bardzo mocno korzystają z naszych emocji w natychmiastowy sposób. Ja nie mówię, że to jest tak, że to są czasy, które wyzuwają nas zupełnie z tej, z poczucia czy miłości, czy innych wyższych, bym powiedział, tych odczuć, ale, bo nie chciałbym, tak jak mówię, w tą kliszę wpadać, ale no właśnie, teraz ty jesteś w sytuacji, kiedy byś chciał ją opisać, no to jak to robić, żeby nie dojść do tej inflacji?
1: Ja mam taki pomysł, że trzeba to zrobić jakoś tak bardzo znienacka, żeby to słowo pojawiło się tak w sposób taki niespodziewany. Zazdroszczę też troszkę na przykład Hiszpanom, bo oni o. fajnie sobie wynaleźli taki pomysł, że mają takie codzienne słowo te quiero, a te słowo te amo jest już takie odświętne, zarezerwowane na specjalne okazje. I zwykle jak słuchamy hiszpańskiej piosenki, to mamy to te quiero, które znaczy trochę mniej. Coś takiego jak kocham włoską kuchnię albo I love this game. I wiemy, że to nie jest taka miłość.
0: No też teraz wiesz, mieliśmy taką kochany. Miłość do piłki nożnej przez wakacje przecież w Mistrzostwa Świata, tak? No tutaj tych
1: tak,
0: miłości
1: i używamy
0: było
1: tego
0: wiele.
1: Słowa miłość. Tak, używamy tego słowa miłość, ale mam nadzieję, a przynajmniej ja nie traktuję tego równorzędnie, nie wiem, z miłością do swoich dzieci. To jednak trochę... Właśnie, tu też mamy przykład łaciny, gdzie tam tych odmian miłości od amora przez erosa po jakieś agape, filie, manie i tak dalej, też pokazują, jakie to jest spektrum. I problem z językiem polskim chyba polega na tym, że mamy to jedno słowo kocham, bo raczej nie mówimy do siebie miłuję cię. Może to jest jakiś pomysł, żeby
0: no,
1: to
0: słuchaj,
1: słowo...
0: słuchaj, ale wyobrażasz sobie dwójkę dwudziestolatków i on do niej no mówi, właśnie. Miłuję cię, moja i tak dalej. Tutaj imię dowolne, proszę bardzo.
1: Ale może dałbym jakiś sposób, bo chłopak by podkreślił, słuchaj, wszystkie pozostałe dziewczyny tylko kochałem, a cię miłuję. Co coś jest więcej, piętro wyżej. Tak może byśmy pokonali tę inflację.
0: No wiesz, to
1: ale no nie wiem.
0: Może to, ale to już wiesz, to już jest jakby na inny program. Jak zainteresować swoim powiedzeniem o miłości, ale rzeczywiście, słuchaj, nad tym jeorem, bo ja dzisiaj, wiesz, też taką sytuację, gdyż zakochałem się w supie, ale tutaj właśnie jakie słowo miłość, może zafascynowałem oczywiście, będzie lepiej. Sup, jezioro, ty, cisza, płyniesz sobie i przecież no to są momenty, w których rzeczywiście można nawiązać z kimś fajny kontakt. Siedząc, mocząc nogi w jeziorze i gadając, nie? Jak ty to widzisz?
1: Pewnie, że tak. Wyobrażam sobie, że można. Tu nawet można nawiązać fantastyczny kontakt z samą naturą i ją pokochać, a już nie mówiąc o tym, jak jest jakaś fantastyczna osoba. Ale ja jestem chyba kiepskim przykładem, bo moje wszystkie, nie było ich tak znowu dużo, ale wakacyjne miłości i fascynacje trwały dokładnie tyle, ile powinny trwać wakacyjne, czyli do zajścia opalenizny, jak to się zwykle mówi. A ta najdłuższa miłość, która ciągle trwa, no narodziła się w mieście poza wakacjami i w sposób taki, który nie mógłby być scenariuszem do romantycznej komedii. Więc u mnie jest taka zależność, ale dzisiejsze opowieści słuchaczy i ta teraz powiedziana opowieść pokazuje, że jednak to jest możliwe, ale mnie ta historia jakoś tak ominęła. Taka słuchaj, wakacyjna miłość, która zaczęła trwać latami.
0: Dobrze, to słuchaj, to my dalej skupiamy uwagę na tych wakacyjnych miłościach, które się udały i zaraz zapytam, czy rzeczywiście się w dalszym ciągu jesteśmy w tym nurcie udanych wakacyjnych miłości, bo będzie z nami pan Krzysztof, później pani Katarzyna i ja ich zapytam. I jeszcze inni, których oczywiście zapraszam do dzwonienia 510-357-357. Natomiast tobie bardzo dziękuję. Krzysztof Szubzda, satyryk, aktor kabaretowy, Latko leci, taka audycja w Radiu 357, a w sezonie pozawakacyjnym, czyli jak już opalenizna schodzi, to zakochujemy się w Latka lecą i tego słuchamy, tak?
1: Tak.
0: Bardzo ci dziękuję. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj
0: się również. Pan Krzysztof jest teraz z nami. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam. Krzysztof z Warszawy.
0: Krzysztof z Warszawy, dobrze. Bardzo miło. Michał z Warszawy także również. Witam serdecznie. Jak tam u pana z wakacyjną miłością i z widzeniem tej jakże do niezwykle pięknego wydarzenia? Czyli czy wakacyjna miłość może przetrwać?
2: Moja historia jest zupełnie odmienna nie może bardzo odmienna, ale jest taka niespodziewana i nieoczywista, ponieważ potwierdzam również, może przetrwać. Moja miłość trwa już 38 lat. Od 34 lat jesteśmy po ślubie. Mamy dwóch synów, jestem już dziadkiem, więc jak gdyby to potwierdza. 1 sierpnia mamy rocznicę ślubu. Taka podniosła data też dla nas.
0: Tak jest.
2: A poznaliśmy się, można powiedzieć, przez pomyłkę.
0: To znaczy?
2: I cytując klasyka, moja żona na drugie ma pomyłka. To tak, tak naprawdę było faktycznie w Warszawie w tamtych latach dużo młodzieży wyjeżdżało do Rucianego.
0: Aha.
2: I tam na Mazury, i tam faktycznie też pojechaliśmy, i tam na dyskotece dzień wcześniej tańczyłem z taką dziewczyną, gdzie się umówiliśmy, że spotkamy się na następnego dnia. No i przychodzę następnego dnia, stoi dziewczyna podobnie ubrana, podchodzę, proszę do tańca, okazuje się, że to nie jest ta, z którą się umówiłem, tylko jest druga. Obecna moja żona.
0: No dobrze, ale to on, no to jak to się stało, że to była obecna żona pana, a nie dziewczyna, z którą pan się chciał umówić?
2: Przez pomyłkę, po prostu. Było ciemno, szaro, wydawało mi się, że jest podobno ubrana. Jak zaczęliśmy tańczyć ze sobą, tak już tańczymy całe życie. Razem.
0: No panie Krzysztofie, no to jest opowieść dokładnie filmowa. Też, jak no, najbardziej. No
2: przecież, prawie, że.
0: No tak, no jest pomyłka, jest zaskoczenie, jest miłość, czyli jest uczucie. No wszystko się zgadza. Czyli wakacyjna miłość może przetrwać. No i ja cały czas pytam też o te warunki. Bo początek świetny, ale jak dalej doprowadzić, by to nie zakończyło się tylko i wyłącznie, jak to powiedział Krzysztof Szubzda, z zejściem opalenizny.
2: No na pewno jest to sztuka wielkiego kompromisu, bym powiedział, po obu stronach i odkrywania siebie cały czas na nowo, widzenia czegoś, co jak gdyby nas do siebie zbliża, a nie to, co nas różni, bo dzisiaj niestety jest bardzo takie nastawienie, że liczę się tylko ja i właściwie jeżeli jest dla mnie okej, to wszystko w porządku, a jak nie, to się rozstajemy. Mm-hmm. A to jest niestety bardzo złudne i tak się kończy wiele rzeczy, które może przetrwać dalej.
0: Czyli trzeba coś zaakceptować, co jest niekoniecznie po naszej myśli, tak? Z czym trzeba się mierzyć w ten
2: trzeba
0: sposób?
2: Trzeba rozmawiać, mówić otwarcie o tym, na czym mi zależy, co jest dla mnie ważne, co mnie nakręca w życiu, szukanie wspólnych pasji. I to wszystko, kiedy się rozmawia, druga osoba też słyszy, to też wie, na czym tutaj zależy drugiej osobie. To jest sztuka kompromisu. Całe życie jest kompromisem, bo nie wszystko nas jak gdyby otacza to, co byśmy tylko chcieli. Musimy się dostosować do norm społecznych, do kulturowych, do chociażby do kodeksu ruchu drogowego, gdzie moglibyśmy jechać szybciej, jednak nie możemy jechać szybciej, więc też się musimy dostosować. Tak samo i w życiu, właśnie, żebyśmy przetrwali ten czas, tą miłość i tak to wszystko nas nakręcało, to musimy z sobą rozmawiać.
0: Proszę bardzo, czyli to gadanie, o którym mówiła pani Joanna. Dobrze, panie Krzysztofie, to jest ten rytm gadania. Proszę bardzo.
2: To jest
0: niesamowite. Bardzo panu dziękuję.
2: Ja zauważyłem pewną prawidłowość też, że dużo ludzi się wypowiada, którzy mają staż bardzo długi. I to były chyba bardzo takie plenne lata 80., początek lat 90., bo dzisiaj jest to właściwie chyba już niespotykane.
0: To znaczy, wie pan co, ma pan trochę racji. Ja tak sobie myślę, że można by było zaryzykować sequel audycji Co Państwo Lato. Pytanie tylko do ludzi poniżej 30 roku życia, bo może tak by trzeba było zaryzykować. Czy to jest możliwe poniżej 30 roku życia wakacyjna miłość, która może przetrwać? I z takim zastrzeżeniem, ale myślę, że pierwsze rozpoznanie jest całkiem niezłe, panie Krzysztofie, bo jeżeli chodzi o tyle potwierdzeń, to jestem pod wielkim wrażeniem, jak już mówiłem, nawet w szoku. Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego dla małżonki i dla całej rodziny, bo to też są, myślę, że wszyscy czerpią z was i z waszych opowieści wiele dla siebie, bo tak sobie to wyobrażam przynajmniej. Tak jest?
2: Opowiadamy, jak to było i też dzieci się tym inspirują również, także dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich, którzy mają wakacyjną miłość do dnia dzisiejszego.
0: I ja też się do tych pozdrowień dołączam i oczywiście pan pamięta, jak była ubrana pana małżonka
2: oczywiście,
0: wtedy.
2: Oczywiście, no. Dokładnie tak.
0: To dobrze.
2: Biała koszulka w paski czarna.
0: Lniana koszulka w paski czarna. Proszę bardzo. To ktoś, kto zajmuje się pisaniem tekstów, może sobie to spróbować zapamiętać i z tego skorzystać. Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna. Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry. A ja chciałam powiedzieć o wakacyjnej, pięknej przyjaźni.
0: Też.
3: A mianowicie na
0: też
3: początku
0: o to pytamy.
3: Lat 90. Mm-hmm. Ja i mój mąż pojechaliśmy do Darłowa. Zaznaczam, prawie nigdy nad morze na wakacje nie jeździmy. A wtedy pojechaliśmy. Poznaliśmy fantastyczną parę, Beatę i Darka. Ich syn, znaczy nasz syn, przepraszam, miał wówczas 3 lata i córka 2. Przyjaźnimy się do tej pory. Dużo razem przeżyliśmy. Staramy się wspierać nawzajem. Zdarzają nam się już tylko we czwórkę, bo dzieci są dorosłe, mają swoje życie, ale nasza przyjaźń kwitnie. Mogę powiedzieć, że przez te 34 lata przeżyliśmy razem i wzloty, i upadki, i pomagaliśmy sobie. W tej chwili chciałabym ich serdecznie pozdrowić.
0: Ja się dołączam do tych, jak najbardziej tych pozdrowień, gdyż przyjaźń jest bardzo ważna. Myślę, że to jest druga kategoria najważniejszych rzeczy w życiu po miłości. Ale pani Katarzyno, to i co was takiego zaprzyjaźniło ze sobą? Co było takim motorem przyjaźni?
3: Myślę, że tak. Wspólne zainteresowania, no myślenie w tym samym kierunku.
0: Ale czym się zainteresowaliście wspólnym? Bo na przykład pani Beata o swojej miłości opowiadała na Rugi, że ze swoim małżonkiem zainteresowali się literaturą amerykańską, tak? To też może być coś takiego. A u was co było tym wspólnym mianownikiem?
3: No myślę, że kino. Myślę, że zainteresowanie światem. Dzięki nam oni pokochali góry.
0: Aha.
3: I zaczęli z nami jeździć w góry. Sposób spędzania czasu aktywnie. No i myślę, że udaje nam się to po dziś dzień.
0: No to gratulacje. Przyjaźń w takich okolicznościach przyrody. Cudowne. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego dla pani męża i dla przyjaciół. Naprawdę to jest fenomenalne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Drodzy państwo, no więc chciałem powiedzieć, czy wakacyjna miłość może przetrwać? Optymizm niebywały. 73% na tak, na nie. Pesymistów 27%. W audycji Co Państwo Lato wszyscy są optymistami. Ja nie mogę w to uwierzyć i dlatego muszę zapytać o ten optymizm pani doktor Olga Kamińska. Już rozmawialiśmy, autorka podcastu, książka Love, Miłość w XXI wieku. Jak pani to widzi? Rzeczywiście mamy szansę na wakacyjną miłość, na to, by ona była i trwała? Aż tak optymistycznie tak widziana optymistycznie jak przez naszych słuchaczy i tych, którzy głosowali?
4: Myślę, że tutaj wspaniałe też historie usłyszeliśmy.
0: Prawda?
4: Badania pokazują, że jak jesteśmy w pozytywnym nastroju i wierzymy, że coś się może udać, to się częściej udaje, więc... Tak, możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie, mówiąc, że faktycznie są szanse na szczęśliwe zakończenie, powiedzmy, tej miłości wakacyjnej. Natomiast też jednak podtrzymałabym taką nutę trochę realizmu, że jak się poznajemy i to zaczyna działać, pewnie mniej osób dzwoni tutaj do nas, którym się ta miłość nie udała i mam jakieś gorzkie wspomnienia. Dlatego też pamiętajmy o tym, że po prostu te scenariusze mogą być różne i że tak naprawdę to doświadczenie miłości, ono zawsze może być przyjemne, nawet jeżeli się to nie rozwinie w jakąś dłuższą historię i tak jak tutaj padło na antenie, że te miłości mogą trwać tyle co opalenizna wakacyjna i to też jest w porządku, nie musimy do wszystkiego tak na poważnie podchodzić.
0: No to autorem jest Krzysztof Szubsda akurat, ale wie pani co, tak się zastanowiłem tutaj, rozmawiając z panem Krzysztofem, który powiedział, że słuchając wypowiedzi poprzedników, to są długodystansowe miłości, czyli ludzi, którzy się poznali w latach 80., 90., to może taka druga edycja audycji o miłości dotyczyłaby tych poniżej 30, żeby już zastrzec. I myśli pani, że to miałoby sens? Czy tutaj już byśmy mieli troszeczkę więcej rozczarowanych albo ludzi, którzy by się pytali, ale czym ona właściwie jest? Więcej takiej filozofii, bym powiedział.
4: Tak, no tutaj wyraźnie mieliśmy osoby z długoletnim stażem, też fajne pojawiały się takie głosy o tym, że miłość to jest coś, co wymaga pracy i tak. Prawda, w tej perspektywie długofalowej, żeby być w udanej relacji, no to trzeba przejść przez różne rzeczy i to jest też często taki moment w związku, kiedy już jesteśmy ze sobą wiele lat, przeszliśmy przez wiele, ale jednak się z tego wykaraskaliśmy i ten związek jest takim bardzo ciekawym, fajnym momencie. I sama byłabym ciekawa, żeby usłyszeć głosy właśnie osób młodszych. Coraz częściej faktycznie widzimy, że jest taka tendencja, żeby wchodzić w interakcje, żeby na nowo uczyć się tego funkcjonowania społecznego, wręcz na festiwalach często się mówi o tym budowaniu połączenia, patrzeniu sobie w oczy,
0: tak.
4: Tańczeniu razem i tak dalej, a niekoniecznie właśnie takim zamykaniu się w tym swoim świecie. I ja też bardzo mocno i też czuję to i też jeśli chodzi o literaturę, to wiem, że my jako ludzie jesteśmy naprawdę istotami społecznymi i potrzebujemy tego kontaktu, który jest bezpośrednim kontaktem, bo substytuty tak nie zaspokajają naszej potrzeby bycia z innymi. Często wręcz czujemy większą samotność, budując relacje tylko wirtualnie, więc wykorzystajmy ten potencjał, jakim są wakacje, bycie w naturze, w jakichś fajnych miejscach i otwórzmy się na budowanie kontaktu. Zresztą też tutaj bardzo fajna badaczka Sheryl Turkle z Massachusetts Institute of Technology, ona mówi o tym, że my na nowo musimy się uczyć budowania relacji, wchodzenia w kontakt, rozmowy i myślę, że to jest taka idealna przestrzeń, żeby sobie powiedzieć, że to nie tylko dla mnie jest trudne, wiele osób może tego doświadczać i po prostu przełamywać się, pracować sobie w tym obszarze.
0: Bardzo
4: A może
0: pani
4: coś
0: dziękuję.
4: Z tego ciekawego się
0: A
4: pojawi.
0: Może, tak? No właśnie chciałem. Bardzo pani dziękuję. Doktor Olga Kamińska, autorka podcastu i książki Love, Miłość w XXI wieku, ale także prowadzi zajęcia z zakresu miłości, wykładowczyni SWPS, popularyzatorka i pasjonatka neuronauki. To jest też bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo dziękuję.
4: Bardzo
0: Jeszcze
4: dziękuję.
0: Bym ostatnie słowo Wojciechowi Młynarskiemu oddał i w tej opowieści o wakacjach i o wczasach. Bardzo dziękuję. Audycję wydała Kasia Pasierbik, zrealizowała Julia Nowaczyńska, Michał Rzekowski. Do usłyszenia, do jutra.
5: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
6: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Radio 357.

Did you mean it? Did you plan it out? Was it an accident?

Jumping, jumping.

Nie, ja nurkuję posmakować jak ta matnia. Mówiła potem dureń poeta na krzywych kopytach. Dla nikogo bez forsy, bez sensu. No dobra, porządna była kobita. Tylko w prawdzie za bardzo, jakby prawda była lepsza. Jakby była lepsza, prawda? Ha. Jakby była lepsza, prawda? Jakby prawda była od czegoś lepsza.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: 6:06, nie ma co. I mamy wtorek i to jest 28 dzień lipca i dzień dobry się mówi.

0: Stevie Wonder o poranku zawsze z największą przyjemnością. Prawie 6 minut po 6 mamy. Tak zerkam sobie na dzisiejszą prognozę pogody i wygląda mi na to, że sytuacja jest dużo prostsza, bo jest dużo mniej literek. No bo tak, w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże i tyle. No może na północy i północnym wschodzie, także w Karpatach przelotne opady deszczu i tyle. I temperatura od razu maksymalna wchodzi od 18 do 23 stopni. Będzie cieplej miejscami na południowym zachodzie, około 25.
1: 3, 5, 7.
0: W sumie całe 18 sekund prognozy.

się pani skończyło trochę, ale dobrze, proszę sobie śpiewać, tam nie przeszkadzać. Beyoncé to była 10 minut po 6. Buongiorno, panie Jakubie. Pan Jakub informuje, że 45 minut temu wyruszył na rowerze w trasę dookoła Gardy, takie jezioro, i że ściska mocno wspaniałą żonę Magdę i syna Janka, bo oni sobie smacznie chrapią, jak pan ruszył w tę trasę. Ja sobie sprawdziłem szybciutko, znaczy ja napisałem do tego tam sztucznego, żeby mi powiedział, ile to się jedzie dookoła takiego jeziora, bo nigdy mi się nie przytrafiło. Wigry to objechałem rowerem, ale Gardy to jeszcze nie. No i mi napisało tu te mądre, że objechanie jeziora Garda rowerem zajmuje 6 do 9 godzin czystej jazdy, co przy dystansie 150 mniej więcej kilometrów najczęściej rozkłada się na 1 do 2 dni. Także jak pan będzie wracał, to mogą znowu spać. Ale tak czy inaczej, szerokości proszę tam na siebie uważać. Kanapki mam nadzieję, że pan ze sobą zabrał, panie Jakubie, i szerokości. I żeby noga podawała. O, te, tak, żeby noga podawała, tak sobie życzą kolarze. No to dzień dobry, mówimy oficjalne. Audycję przygotowała Magda Świerczyńska-Dolot. Kasia Pasierbik czeka na państwa i przy telefonie, i przy głosówce, to zapraszamy serdecznie. A poza tym Iza Woźniak, Ewa Koch, Adam Szuraj, audycję realizuje Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Polecamy się do 9:00, zapraszamy serdecznie. Po 9:00 niedźwiedź oczywiście powie państwu dzień dobry. A co do 9:00? To się zobaczy.

0: Dobra, dobra, skończyło się, skończyło prawie 15 minut po 6. Nie, dopiero zaczynamy.
1: Ranek 357.
0: I zapraszamy do słuchania. Różne różności mamy do omówienia. Nie wiem, czy by się Państwo zorientowali, ale taki mamy półmetek wakacji. To zleciało rachciachciach. Nie chciałbym nikogo denerwować, bo prawda, że już bliżej, a może troszkę tak w połowie jesteśmy, ale generalnie porozmawiamy sobie dzisiaj o 8.15 o tym, że drożej jest i to tak patrząc zagranicznie też jest dużo drożej. Ewa Koch o tym Państwu opowie w rozmowie o 8.15, a gościem będzie pan Piotr Kociszewski ze Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula w Warszawie, no bo na przykład w takiej Chorwacji, nie wiem czy się Państwo orientują, że ceny poszybowały o 90%, ponad 90%. No więc jest o czym rozmawiać. To zapraszam, to 8.15. Poza tym będzie jeszcze temat samolotowy. Wczoraj mieliśmy z Pawłem rozmowę o elektrycznych samolotach, ale dzisiaj Iza Woźniak opowie Państwu o samolotach, ale o lataniu generalnie i o tym, że czasem przychodzą człowiekowi do głowy naprawdę nie najmądrzejsze pomysły.
2: Cały czas borykamy się z dużym problemem związanym z żartami dotyczącymi bezpieczeństwa i do nich dochodzi najczęściej w trakcie odprawy biletowo-bagażowej. Kiedy to nadajemy duży bagaż rejestrowany, obsługa zawsze musi nas zapytać o to, czy w naszym bagażu nie ma jakichś przedmiotów zabronionych do przewozu. I niestety część pasażerów uważa, że świetnym pomysłem jest odpowiedź na to pytanie w postaci: tak, mam granat, bombę.
0: No właśnie. I co się potem dzieje? Potem się dzieje procedura, która jest i która jest nieunikniona w takich sytuacjach. Generalnie jest kilka takich zachowań, które są coraz częstsze, niespecjalnie mądre, opóźniające, sprawiające, że cała wycieczka lecąca razem z nami będzie spóźniona. To proszę posłuchać, 7.50, więcej na ten temat też oczywiście jeszcze przed 6.30. Wprowadzająco sobie porozmawiamy. Jeśli chodzi o sprawy wakacyjne, to mamy kolejny turnus w tym tygodniu, to jest turnus rodzinny. O tym opowiada ambasador Krystian i Krystian, się umówiłem z nim jeszcze tak, żeby wpadł przed 7, ale też po 7.35 o tym turnusie rodzinnym rozmawiać sobie będziemy. Co poza tym? Poza tym spotkamy się oczywiście z doktorem Tomaszem. To 7.15 sobie zanotuję, żeby mi nie wyleciało z głowy. Dzisiaj będzie o tym, że się oczka kleją. I dlaczego się oczka kleją człowiekowi w pewnym momencie, to proszę posłuchać. Będzie Cyber Magda po 8.35. Dzisiaj Cyber Magda i Himalaje AI. O czym to będzie, to proszę posłuchać po 8.35, potem muzyczny goniec i Kasia Pasierbik i przed 9.00 oczywiście Latko leci. Łukasz Błąd Państwa serdecznie zaprasza, gdyż wtorek to jest. Gdyby komuś umknęło, gdzieś tam się zawieruszyła ta informacja w potoku wakacyjnym, mamy wtorek i mamy 18 minut po 6.00.

0: No tak, pani Grażyno, tak mówią rzeczywiście, że wraca upał, bo na to się nastawiamy. Proszę się przygotować. Chyba się zgadza, bo słońce już operuje i nie chce mi się myśleć, co dalej będzie. To jeszcze tak z maila. ranek@radio357.pl. Proszę pamiętać, że tekstówka do dyspozycji to taki guziczek w aplikacji. Generalnie zapraszamy do aplikacji, bo tam różne różności podcastowe. Twoje 357 można głosować na... A właśnie, można głosować na listę.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: W zeszłym tygodniu, w piątek, znaczy, po 19, to państwo pamiętają, taka wyjazdowa, pływająca lista, ale przytrafiła nam się nowość i to jest właśnie ta nowość. Fajnie by było, gdyby jeszcze się utrzymała tak z tydzień, dwa, trzy, może cztery, może więcej.

0: Queens of the Stone Age, Easy Street. Proszę nie oglądać teledysku, zwłaszcza rano. No a potem można sobie, potem wcale nie jest tak spokojnie. 25 minut po 6. Teraz o tym, że coraz więcej jest takich przypadków. Coraz więcej.
1: Ranek 357.
0: A jakie to przypadki? No to są pasażerowie linii lotniczych, którzy nie stosują się do zaleceń obsługi samolotu czy też zaleceń obsługi lotniska. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której personel musi stanowczo reagować, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach, obsługujących najwięcej czarterów w naszym kraju.
2: Te zachowania, szczególnie na pokładzie samolotu, one są niestety, ale związane z nadużywaniem alkoholu. No, efekty właśnie są takie, jakie widzimy w postaci konieczności interwencji Straży Granicznej. Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej opiekuje się tego typu pasażerem, czyli wchodzi na pokład, zabiera go z tego pokładu. Tylko też pamiętajmy, że tego typu zachowanie, ono generuje zawsze opóźnienie rejsu, a my jesteśmy teraz w szczycie sezonu. Cała Europa lata na bardzo wysokim poziomie, niebo jest niezwykle zatłoczone, więc jeśli statek powietrzny złapie opóźnienie, to bardzo często mamy tutaj do czynienia z efektem domina, to znaczy rejs zawrócony ze względu na nieprawidłowe zachowanie pasażera na przykład rano. Ten samolot ma jeszcze zaplanowanych 6-7 rejsów danej doby i te pozostałe rejsy też są opóźnione, więc jedno nieprawidłowe, złe zachowanie, ono dotyka potem kilkuset tak naprawdę osób, które chcą o czasie wylecieć na wakacje i nie mogą przez to, że ktoś jest nierozsądny, źle się zachowuje, nadużywa alkoholu albo żartuje w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.
0: No właśnie. Właśnie, to też się często zdarza. Wrócimy do sprawy oczywiście o 7.50, tak troszkę obszerniej i za Woźniak Państwu opowie, jakie to zachowania, co się dzieje, jakie są konsekwencje tego też. To warto wiedzieć. Zapraszamy serdecznie. 27 po 6 teraz.

0: Masz tekstówkę, masz tekstówkę. Aha, dobrze, bardzo dziękuję pani Elizo. Taki chyba dzisiaj trochę poranek mamy wyruszający, że państwo wyruszają gdzieś w trasę, gdzieś na jakąś wyprawę, jakąś przygodę, bo tu zdaje się przygoda będzie na pewno. To pani Eliza. Ruszam właśnie na Poland Rock Festival. Cieszę się, że będziecie ze mną przez 6 godzin jazdy. Pora na koncertowy urlop. Jadę do mojego Witusia, który już tam jest i montuje światełka na dużej scenie. Miłego dnia. A, to szerokości po pierwsze, po drugie fantastycznego festiwalu, a po trzecie proszę pozdrowić Witusia od Adama Matyjka, bo na bank się znają. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północy i północnym wschodzie, także w Karpatach przelotne opady deszczu będą. Temperatura maksymalna też dzisiaj będzie od 18 do 23. Cieplej miejscami na południowym zachodzie 25.
1: 3, 5, 7.
0: Wyrabiam się. Po 6 trwało 18, teraz 14 sekund. Taka prognoza pogody dzisiaj całkiem krótka.

0: Kim Wild. Mamy 24 minuty do 7 i tak sobie rozglądamy się po pierwszych stronach prasy kolorowej. Dzień dobry, Ewa Koch.
1: Dzień dobry.
0: No i tak nie wiem, bo to zawsze mam taki kłopot z połączeniami innych artykułów, ale że tu się łączy, jest duży tytuł w jakiejś sprawie, a tu jakieś zdjęcie w innej sprawie, ale łączą się.
1: Znaczy mówisz o tych wcześniejszych emeryturach i o tym, co jest pod tym nagłówkiem.
0: No, tak.
1: No to, co jest pod tym nagłówkiem, po prostu trzeba zobaczyć. Tego nie da się opowiedzieć.
0: Jakby to rzeźbił Fidiasz.
1: Na przykład.
0: Tak bym powiedział.
1: Inny nawet. No ideał, po prostu ideał. Ale to nie takie proste jest, bo żeby zacząć nowe życie, i tutaj właśnie, niech wszyscy teraz słuchają, potrzebny jest morderczy wysiłek, drastyczna dieta i koniec z alkoholem, proszę państwa. Tak.
0: No ale tu pan Borys mówi otwarcie, że tak, że to koniec w tej sprawie i jest w ogóle zupełnie inaczej.
1: No a jak jest, no to widać.
0: To widać, bo jest zdjęcie pana Borysa. Pan Borys jest aktorem i się państwo domyślają, który. I no jest takie zdjęcie z siłowni bez koszulki.
1: No tak.
0: Co tu dużo mówić?
1: Tu trzy kropki trzeba postawić.
0: Nie, no ja powiem, że nad tym zdjęciem jest tytuł wcześniejsze emerytury. To się w ten sposób łączy.
1: Znaczy, wolałbyś to wcześniejsze emerytury, czy tak wyglądać? Znaczy nie twierdzę, że
0: ja
1: nie,
0: bym,
1: no
0: ja
1: ale...
0: Ja bym to łączył.
1: Dobrze. Myślę, że to ma sens. Że to ma sens, bo na to też trzeba mieć po prostu czas, żeby spędzać te godziny na siłowni po prostu.
0: Przerzucasz to żelastwo, tam szczękoręże.
1: Tak.
0: Przepraszam, trochę mnie poniosło.
1: Dobrze, to może zejdźmy na ziemię, bo jest jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna. Też dotycząca no, emerytury. Tak, pani Majka Jeżowska wyznaje, tak czytamy w Fakcie oczywiście, że dostaje niecały 1000 zł emerytury, ale ma sposób na godziwy zarobek.
0: Mhm.
1: No i ja wiem, że chciałbyś usłyszeć jaki, ale to jest tajemnica, to trzeba się zagłębić.
0: To dopiero na 14 stronie, to tam jeszcze nie dotarliśmy.
1: Tak.
0: Ale też, że nie opłaca się koncertować. To nie, że koncerty są tym pomysłem. To coś innego jest.
1: Tak.
0: Ale to tam sobie do tej 14 mamy czas.
1: Tak, no i tutaj jeszcze, co tu jeszcze mamy?
0: No jest, że wojna.
1: Przyjaciele stali się wrogami.
0: W partii wojna, to wiadomo. Aha, czy tutaj ten pan Mariusz z panem Pawłem nie bardzo? A, bo to jest frakcja.
1: Frakcja i druga frakcja. Frakcja K, frakcja M. No i co z tego wynika, to mamy dalej. Pytanie, nasz sondaż Faktu, czy Mentzen przeskoczy PiS? No bo jak spadają notowania Prawa i Sprawiedliwości, rośnie poparcie dla Konfederacji.
0: To tak to działa. Te zdjęcia tutaj, że tutaj jest jedna frakcja, druga frakcja, to mają takie wyrazy twarzy.
1: Jakby to była frakcja.
0: Jakby się frakcje jednak... No nic. Co tam dalej? To ja już nie będę.
1: Dobrze, to może jeszcze trochę wróćmy do tego sportu, bo to jest bezpieczny temat. Zresztą bardzo wdzięczny. Bo jest sytuacja taka, że jesteśmy w zimnej juracie. To znaczy nie my, tylko państwo Englertowie. No ale co z tego, że zimno? Ich grzeje po prostu tenis.
0: Tak. I tu jest pan Jan i pani Beata. I rzeczywiście są tak bardzo w trakcie meczu.
1: To widać.
0: Ale państwo grają po prostu, to wiemy, że oni sobie radzą. Że nie przeszkadza im ta rakietka.
1: Nie przeszkadza, też byśmy tak chcieli.
0: Tak. Więc sobie tam, no, generalnie spędzają czas. Bardzo dobrze. Oj, rewolucja na balkonach, ale to wczoraj też mówiliśmy chyba w popołudniówce.
1: No i benzyna jest za droga.
0: No jest.
1: Tak, możemy trochę ponarzekać?
0: No, proszę.
1: No jest za droga.
0: A to ja teraz, No jest za droga. No.
1: Dlaczego tak jest?
0: Dlaczego?
1: Niech to się wreszcie skończy. Czy ktoś nas słyszy?
0: Dobrze, uznajemy, że mamy ten temat ojojany?
1: Nie.
0: Nie, dobrze. Jeśli chodzi o panią Majkę Jeżowską, to tak, bo jest zdjęcie na pierwszej stronie, to już mówiliśmy państwu i tam cała sytuacja. Ja sobie szybko sprawdziłem, czy my w ogóle w bazie mamy jakąś panią Majkę Jeżowską. Mamy i to całkiem sporo. I pomyślałem sobie, właśnie wypatrząc, Ewa jest przerażona, teraz muszę państwu powiedzieć.
1: Przepraszamy, ja przepraszam.
0: Ewa nie wie, co się wydarzy za chwilę.
1: Przepraszam za Marcela.
0: Ale nie mogłem sobie odmówić, żeby się nie przenieść do Szuflandii.

0: Hej ho, hej ho, Majka Jeżowska i także Mietek Szcześniak, dobrze Państwo rozpoznali po głosie. Do pracy, to za chwilę, ale tam pojawił się taki tekst w szufladzie, nastroje są duszne. No i nie wiem, jak my teraz wylądujemy z prasą. Bo od czego zaczynamy?
1: Prawo i Sprawiedliwość układa się od nowa, czyli krajobraz po rozłamie. To oczywiście Gazeta Wyborcza, pierwsza strona o rozłamie w PiS. Obie strony próbują się na nowo poukładać. Pierwszym adresem jest marszałek Sejmu, tak czytamy. O wicemarszałka dla PiS upomniał się Mariusz Błaszczak. Włodzimierza Czarzastego odwiedził też europoseł Michał Dworczyk, wysłannik Mateusza Morawieckiego. A dziś o 17:00 w centrali przy Nowogrodzkiej zbierze się komitet polityczny, by formalnie potwierdzić, że osoby, które nie wyrzekły się działalności w stowarzyszeniu o charakterze politycznym, nie są już w PiS. Tak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego widzą władze partii. Były premier ma 39 posłów, jednego senatora i 3 europosłów. Komitet polityczny to 55 osób, wśród nich także ci, którzy wybrali stronę Morawieckiego. Wciąż są w PiS i jak czytamy w Gazecie Wyborczej, która powołuje się na nieoficjalne rozmowy, oni też mogą zostać zaproszeni na spotkanie. Na zapleczu wciąż pracują jeszcze emisariusze porozumienia, choć w powodzenie ich misji nie wierzy już żadna ze stron. Z każdą godziną to coraz mniej realne, mówi gazecie jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości. I ten sam temat na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Nie kontynuujmy tej wojny. Najważniejszym celem jest odsunięcie Tuska od władzy. Z takim apelem do prawicy zwraca się cytowany przez gazetę profesor Ryszard Legutko. Najlepiej, jakby była cisza zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jeśli by się tak zdarzyło, że poparcie dla grupy Mateusza Morawieckiego zacznie rosnąć, wówczas prawdopodobnie rozłam się utrwali, ale być może pojawi się szansa na jakąś przedwyborczą koalicję. Jeżeli natomiast poparcie zacznie spadać, a osobiście uważam, tu gazeta cytuje profesora, że taki scenariusz jest bardziej prawdopodobny, wtedy mogą się pojawić tendencje do powrotu do partii. Dlatego też nie trzeba walczyć, obrażać się, nie trzeba tworzyć złej krwi. Niemniej PiS powinno wymyślić nową strategię, nową opowieść o tym, co zamierza zrobić, powiedział Gazecie Polskiej profesor Legutko. W Rzeczpospolitej z kolei czytamy o tym, że jesteśmy coraz bliżej budowy w Polsce gigafabryk AI. W rozmowie z gazetą wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że kilka dni temu podpisał porozumienie wspólnego postępowania przetargowego w tej sprawie, a to oznacza formalne dołączenie naszego kraju do tej inicjatywy. Wiceminister dodał, że trwają przygotowania do podpisania porozumienia z rządem czeskim, a Polska ma również wsparcie Litwy i prowadzi rozmowy z kolejnymi partnerami w Unii Europejskiej. Podkreślił, że kluczowe są negocjacje prowadzone z sektorem prywatnym. Pamiętajmy, że funkcjonowanie gigafabryk AI będą opowiadać prywatne konsorcje, a więc inwestorzy, operatorzy infrastruktury cyfrowej, dostawcy technologii i usług cyfrowych. Mamy zatem zainteresowanie biznesu, a jednocześnie jest gwarancja wykupu mocy obliczeniowych, ponieważ właśnie na to przeznaczamy pieniądze zadeklarowane przez rząd, powiedział wiceminister w rozmowie z Rzeczpospolitą. W ubiegłym roku Komisja Europejska ogłosiła, że unijny fundusz sfinansuje gigafabryki sztucznej inteligencji. 14 lipca rząd przyjął uchwałę gwarantującą wkład ponad 400 milionów złotych w największe centrum obliczeniowe na terytorium Polski, co otworzyło furtkę do startu w przetargu. I dziennik Gazeta Prawna jeszcze na koniec, a w nim zapewnienie TikToka o bezpieczeństwie kont nastolatków. Komisja Europejska uznała, że ustawienia właśnie tych kont w przypadku małoletnich na TikToku nie zapewniają poziomu prywatności i bezpieczeństwa wymaganego przez akt o usługach cyfrowych. TikTok w oświadczeniu przesłanym gazecie broni swoich zasad bezpieczeństwa. W nim właśnie podkreśla, że konta nastolatków mają włączone domyślne ponad 50 ustawień związanych z bezpieczeństwem, prywatnością i ochroną opracowanych we współpracy z ekspertami. Przypomnijmy, Komisja Europejska w ramach prowadzonego postępowania wstępnie uznała, że ustawienia kont na chińskiej platformie są niezgodne z unijnym prawem, ponieważ zbyt szeroko eksponują treści małoletnich. Dzieci mogą m.in. ustawić swoje konto jako publiczne, co oznacza, że wszyscy użytkownicy i osoby nieposiadające konta na TikToku mogą mieć dostęp do publikowanych na nie treści. A więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej.
0: Tak wygląda poranna prasa, o czym informowała Ewa Koch. Spotkamy się także kwadrans po 8:00. I będzie o tym, że będzie drożej.
1: Oj.
0: I że jest dobrze, nie.
1: A co tam teraz zagramy, że tak zapytam?
0: Będzie pan Brajanek teraz. To bardzo proszę.
1: Dobrze, niech będzie.

0: krajanek by się mógł obrazić. Za 9:07.
1: Partnerem turnusu rodzinnego jest Polska Organizacja Turystyczna.
2: Turnus rodzinny.
0: Jak Państwo wiedzą, mamy turnus rodzinny w tym tygodniu. Krystian Henke jest ambasadorem. Dzień dobry panu ambasadoru.
3: Dzień dobry.
0: Jeszcze raz. I pewnie się spotkamy po 7:35. Na pewno się spotkamy, jeszcze sobie to o tym porozmawiamy, ale tak na zachętę, na teraz, to mam taką sprawę, bo czekamy w tekstówkach na takich top 5 haseł, które tata może usłyszeć w czasie wakacji.
3: Tak.
0: Tak? Ale też taki, jak tata prowadzi, jedziemy na wakacje, mama prowadzi, tata prowadzi, ale czasem z tylnego siedzenia padają hasła. Mhm. I taki teraz będzie hasła, kategorie najbardziej mrożące krew w żyłach. Bo ja mam tak, że jak jedziemy i słyszę taki, no nie! I nie wiesz, zgubiłeś rowery z dachu? Czy łoś biegnie? Z tyłu nas goni? Co, nie wiesz, co się wydarzyło? To ja wolę...
3: Myślałem, że pójdzie pan w tata siku, a właśnie wjechałeś na autostradę i wiesz, że następny postój będzie za 25 kilometrów.
0: To mnie nie mrozi. Mrozi mnie takie, no a! Mhm. I nie wiadomo, ciastka wypadły, czy co?
3: Właśnie, tata, mleko się rozlało.
0: Nie, to jest najgorzej.
3: No tak.
0: Rozlane mleko w samochodzie.
3: Bo trzeba szybko posprzątać, bo jak zacznie kisnąć, to jest nie do wyczyszczenia zapach. Tak, proszę pisać w tekstówkach do Marcela, do mnie.
0: Do także aplikacji.
3: Do autorów audycji. Tworzymy takie naprawdę kultowe teksty, które tata słyszy podczas wakacji. W różnych sytuacjach oczywiście. Mhm. Absolutnie w różnych sytuacjach. I no, może stworzymy taki katalog właściwie żelazny. Bardzo prosimy, bawimy się razem, turnus rodzinny do końca tygodnia, także dla Państwa. No i mam nadzieję, że Państwo również słuchają i bawią się z nami, bo będą konkursy, o czym jeszcze będziemy mówić.
0: To pamiętasz, jak Piotrek Baron kiedyś opowiadał, jak już miał zapakowany pod korek samochód i stał malutki Franek, jeszcze nie wiem, co on miał, czy jakąś wielką maskotę, czy to była wywrotka. I Piotrek pyta, a przepraszam, to musi jechać z nami? Koniecznie, tatusiu.
3: No właśnie, to są takie rzeczy obowiązkowe. Znam też historię mojej przyjaciółki, która już na ochocie, a jechali do Grecji, zapytała, czy daleko jeszcze.
0: Czas, start. No to zapraszamy serdecznie, a my wrócimy jeszcze koło 7:35.

Hej, 4 minuty do 7. Pan Marcin informuje, że w czasie podróży samochodem ze znajomymi bardzo często słyszałem: widzę betoniarkę, widzę psa. Chodzi oczywiście o grę dla zabicia czasu. Kto pierwszy zauważy betoniarkę i to powie, dostaje punkt. Widzę betoniarkę, widzę, że mamy teraz 3,5 minuty do 7. Nie wiem, czy dostałem punkt. Ale też słyszę, że zaraz wystąpi Bruce Springsteen.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 28 lipca. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutka.
1: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dziś wieczorem po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zadeklarował, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z partii, wykluczeni politycy założą własny klub parlamentarny. Miałoby do tego dojść już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które rozpoczyna się w środę. To naturalny rozwój wypadków, komentował te doniesienia Krzysztof Szczucki, jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Wydaje się naturalne, jesteśmy przed spotkaniem, musimy zdecydować o klubie, o jego kształcie, musimy się przygotować do głosowań, które w piątek, jednocześnie w piątek po południu mamy bardzo ważne wydarzenie dla Rozwoju Plus.
1: Dziś Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma formalnie zatwierdzić decyzję o usunięciu 40 posłów z szeregów partii. To wynik odrzucenia przez nich ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło parlamentarzystom. Chodziło o złożenie deklaracji o wystąpieniu ze stowarzyszeń prowadzących działalność o charakterze politycznym, właśnie pod groźbą wykluczenia z partii. To największy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości od początku istnienia tej formacji. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Zatrzymani mają 27 i 45 lat. Są znani policji, byli wielokrotnie notowani. W zatrzymaniu jednego z nich brali udział m.in. wrocławscy kontrterroryści, kiedy ten uciekał z miasta. Policja poszukuje jeszcze trzeciego mężczyzny, który brał udział w napaści. Jak przekonuje rzeczniczka Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka, sprawcy takich ksenofobicznych ataków będą bezwzględnie ścigani.
3: Nie ma zgody na tego rodzaju zachowania. Jest to czysta przemoc. Współpracujemy z każdą ambasadą tego rodzaju zdarzenia, a rzeczywiście tych zdarzeń napaści na tle narodowościowym mamy w Polsce coraz więcej.
1: Napastnicy mieli pobić 20-letnią kobietę i 21-letniego mężczyznę po kłótni o miejsce w sklepowej kolejce, a powodem napaści był ukraiński akcent pokrzywdzonej kobiety. Jeden z zatrzymanych mężczyzn to profesjonalny bokser, zawodnik federacji organizującej walki na gołe pięści. Na stronach tej federacji można znaleźć szereg filmów promujących postawy antyukraińskie i rasistowskie. Szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha zaapelował do, tutaj cytat, niektórych polskich polityków, by ci nie podsycali wrogości przeciw Ukraińcom w Polsce. Najpierw Londyn, teraz Waszyngton. Po krótkiej wizycie w Zjednoczonym Królestwie Wołodymyr Zełenski będzie dziś w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. A o szczegółach Adam Dąbrowski.
4: Prezydent Ukrainy był pierwszym zagranicznym przywódcą, z jakim spotkał się brytyjski premier. Ma to wysłać jasny komunikat. Jesteśmy w 100% z Ukrainą, w 100% z panem. Panie prezydencie, jestem także ja. Dziękuję Andiemu za jego zaangażowanie w to partnerstwo i za poświęcenie tak dużej uwagi obronie i bezpieczeństwu. Teraz prezydent Zełenski spotka się w USA z Donaldem Trumpem. Okazją będzie pożegnanie senatora Lindseya Grahama. Jego śmierć to pierwsze wyzwanie dla Zełenskiego, bo Graham był sojusznikiem Ukrainy. Wyzwanie numer dwa. Część republikanów nadal sprzeciwia się pomocy dla Kijowa, choć ostatnio stosunki się poprawiły, a USA przekazały nawet Ukrainie licencję na produkcję patriotów. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: W Białym Domu ma również dojść do spotkania Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, a tematem ma być prowadzona przez oba kraje wojna z Iranem. Po tym, jak modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ręce już zacierają pomorscy przedsiębiorcy, którzy na co dzień przecież z turystyki żyją.
5: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
6: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
1: Polska posiada obecnie 18 wpisanych na listę obiektów. Są wśród nich m.in. średniowieczne miasto w Toruniu, zamek w Malborku, historyczne centrum Warszawy czy zamojska Starówka. A w tym serwisie to wszystko. Kolejne za niespełna godzinę.
0: Zapraszamy na wiadomości sportowe. Mateusz Kuźniewski.
7: Poznaliśmy pierwszego lidera w nowym sezonie Ekstraklasy. Długo się na to nie zanosiło, bo Zagłębie Lubin potwornie męczyło się z Piastem Gliwice, ale ostatecznie gole Jakuba Sypka w 72 i Marcela Reguły w 86 minucie dały Miedziowym zwycięstwo 2-0 i pierwsze miejsce w tabeli. Trener Leszek Ojrzyński zadowolony.
8: Cieszy zwycięstwo, tym bardziej w takich okolicznościach, że łatwo nie było. I jest to zwycięstwo nad Piastem od 9 lat, z tego co statystycy mi tam donieśli. Jest to pierwsze zwycięstwo w pierwszym meczu pod moją wodzą, bo zaczynałem tu w trakcie sezonu i zremisowaliśmy z Koroną, zaczynałem sezon. Na wyjeździe z Widzewem przegraliśmy 1-0, zaczynałem drugą rundę zimową z Gieksą, przegraliśmy 0-2. To tym bardziej to cieszy.
7: Powodów do radości całkiem sporo. W pierwszej lidze radością i punktami podzieliły się Miedź Legnica i Podbeskidzie Bielsko-Biała. Było 1-1. Nie jest to najlepszy czas dla Magdy Linet. Polska tenisistka przegrała właśnie 4. mecz z rzędu. Wczoraj odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Uległa Kanadyjce Leili Fernandez 1-6-4-6. Do startu w wielkoszlemowym US Open szykuje się Iga Świątek i wiemy już, że na Flushing Meadows Polka zagra oczywiście jak zwykle w singlu, ale zaprezentuje się też w turnieju mixta. Jej partnerem znów będzie Norwek Kasper Ruud. W zeszłorocznej edycji wspólnie awansowali aż do finału gry mieszanej.
9: Defending their title in a much different format, in a far different atmosphere.
7: Dopiero tam przegrali z włoską parą Errani Vavassori, ale w tym roku konkurencja będzie naprawdę silna. Wstępną listę zainteresowanych par otwierają liderka kobiecego rankingu Aryna Sabalenka i 24-krotny triumfator turniejów Wielkiego Szlema Serb Nowak Dziokowicz. To może być zabójcze połączenie. Turniej mixta odbędzie się 25 i 26 sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w singlu. Dobre wieści z Litwy tymczasem. Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się w Kownie. Polka uzyskała w finale 1473 punkty. Karbownik była jedyną Polką w finale tej kategorii wiekowej. W półfinale odpadła Hanna Jakubowska, a w rywalizacji mężczyzn na tej samej rundzie udział zakończył Franciszek Dubrawski. Kolejne wiadomości sportowe już za godzinę.
10: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: No taka ładna to będzie prognoza, niedługa. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północy i północnym wschodzie, a także w Karpatach mogą wystąpić, ale tylko przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna niespecjalnie rozpięta, więc proszę się nie denerwować, bo od 18 do 23 cieplej miejscami na południowym zachodzie około 25. No to właściwie tyle w temacie Marioli.
11: Radio 357.
0: Mamy 8 minut po 7, taki najbardziej mrożący krew w żyłach teksty, które można usłyszeć prowadząc auto na wakacje, a z tylnego siedzenia nagle niespodziewanie, no na przykład bardzo proszę. 9-letni syn, to pan Andrzej napisał, z niepokojem, tata, bo ja nie wiem, czy zakręciłem wodę w kranie w łazience. I to już wszyscy nie wiedzą. No i jeszcze jedna historia, a to za chwilkę sobie, muszą państwo jeszcze chwilę poczekać.

No i wysypały się tekstówki z wszelkiego rodzaju tekstami samochodowymi. Co to można usłyszeć z tylnego siedzenia? Od pana Arka informacja. Oczywiście w aucie tekst, który doprowadza mnie do szału, to uwaga. I teraz muszą sobie państwo rodzice wyobrazić, ale od razu będą wiedzieli, o co chodzi. Tekst brzmi: żółty samochód! Ała! No i się zaczyna. Udało mi się zmienić na to, że tłuką się tylko i wyłącznie na sumę cyfr na rejestracji do 20, czyli potem słyszę 3, 5, 7, 5 i potem oła! No i znowu się leją. To wiadomo już, o co chodzi. Żółty samochód, tak, to wywołuje takie reakcje, ale teraz uwaga, tekst z autostrady. Austria, autostrada. Zaraz po wyjechaniu ze stacji benzynowej, Julia. Tata, a jaka to była stacja? Tata, na to? No nie wiem. Julia, to się dowiedz, bo zostawiłam tam telefon. Aha, i to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia.

0: Ładnie to gra i dzisiaj przez cały dzień będziemy spotykali się z tym nagraniem The Womack Sisters. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Mrożące krew w żyłach, teksty z tylnego siedzenia w czasie wakacyjnych podróży. Bardzo proszę, od pana Marcina, mam dwóch synów. Na dłuższych trasach zdarzało mi się słyszeć: a on patrzy przez moje okno.
1: Kiedyś moje kochane dziewczyny, siedząc na tylnym siedzeniu, w momencie, kiedy przejeżdżałem koło fotoradaru, strzeliły fleszem z aparatu. Śmiechu nie było po prostu końca. Wszyscy byli uchachani, oprócz mnie oczywiście, bo mnie zmroził zimny pot.
0: Bardzo dobry pomysł. 510-357-357.
2: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Uśmiechnął się pan przy tej historii.
3: Tak, bo ja wspominam sobie takie dwa etapy tekstów z tylnego siedzenia. Aha. Pierwszy to wtedy, kiedy ja z bratem siedziałem na tylnym siedzeniu. I to była zupełnie inna rzeczywistość. Dlatego, że moi rodzice byli właścicielami pięknego, zielonego Trabanta.
0: Ojej.
3: I tam oczywiście o rzeczach w rodzaju pasy, zagłówki, takie siodełka dla dzieci, w ogóle nie było mowy. Więc ja pamiętam takie wyjazdy, gdzie rodzice wkładali między swoje siedzenia a nasze siedzenia jakieś walizki, żebyśmy mieli na płasko. Rozciągali koc i wysypywali zabawki. I myśmy tam po prostu hasali. Jak ja teraz o tym myślę,
0: to jest nie do pomyślenia.
3: To mi się lekko słabo robi.
0: To prawda.
3: Samą myśl. No a później drugi czas, drugi taki moment, no to jak ja jechałem już za kierownicą, a z tyłu siedziały bliźniaki. Czy się biły? Chyba nie, bo bliźniaki się nie często biły. Natomiast hasła miewały różne. Może się nie biły także dlatego, że już były dziećmi, które były spętane pasami, więc nie miały za bardzo zbyt wielu możliwości. Ale generalnie się nie biły. Raczej się kłóciły, jak już.
0: No ale to zawsze ciekawe. To jest atrakcja zawsze. Panie doktorze, jeszcze na koniec będę miał jedno zdanie mrożące krew w żyłach, ale to na razie przejdźmy do rzeczy dzisiejszej, czyli Ada i Adam. Ada. Dobrze. I Adam. Ada lat 8, Adam lat trochę więcej. Przysłali. No i córka Ada właśnie pokochała ostatnio czytać książki i zapytała mnie, dlaczego kiedy wieczorem przed snem czyta się książkę, to szybko się robi senna i tak się dobrze zasypia, oczka się lepią. No, jest fajne.
3: W tej wersji pytania, znaczy w tym pytaniu, w takiej rozszerzonej wersji, bo czasami państwo zadajecie pytania bardzo długie,
0: fabularne,
3: pokazujące kontekst i to jest w ogóle super, ale jesteśmy z redaktorem zmuszeni je nieco skrócić do meritum. Ale w tej dłuższej wersji tego pytania była informacja, że to przysypianie dotyczy także mojej książki. I w pierwszej wersji sobie pomyślałem, że to niedobrze o mnie świadczy. Ale później zacząłem zbierać myśli, no właśnie, dlaczego jest tak, że zasypiamy przy czytaniu, czy inaczej, że czytanie doprowadza nas do szybszego zasypiania. I to trochę jest niezależne od gatunku książki. I poczułem się trochę lepiej. Owszem, są książki, które nam nie pozwolą zasypiać, nie pozwolą nam zasnąć. To dotyczy jakichś historii szczególnie ekscytujących albo takich, których się boimy. Natomiast przeważająca większość książek rzeczywiście powoduje, że szybciej zasypiamy. I tych powodów jest kilka, one są niezależne od samej książki. Po pierwsze, brak niebieskiego światła. Jeżeli nie czytamy książki na ekranie telefonu, tylko w papierze, albo jak już na, powiedzmy, czytniku, to w naszej okolicy nie ma niebieskiego światła. A niebieskie światło o tyle jest istotne, że ono hamuje produkcję hormonu snu, melatoniny. Papierowa książka no, nie emituje takiego światła. Mózg więc dostaje sygnał, że jest ciemno, no jak czytamy, to zwykle już jest ciemno wokoło, no i pora się uspokoić. I ta melatonina może rosnąć naturalnie, no i w tym momencie szybko robi nam się sennie. Do tego dochodzi to, że zwykle, może nawet zawsze, czytanie książki nie wymaga aktywności fizycznej. A jeżeli tej aktywności fizycznej nie ma, to spada nam tętno, uspokajamy się. Ta aktywność fizyczna, czy jej brak powoduje, że, że mózg dostaje drugi sygnał. Okej, leży na miejscu, tak, delikwent leży, nie porusza się zbytnio, to jest moment na wyciszanie organizmu. I znowu, niezależnie od tego, czy czytamy książkę dobrą, czy średnią, to te dwa sygnały mózg dostaje. Druga kwestia to jest, no właśnie, takie wyłączanie mózgu. No, czytanie to jest spokojna, powtarzalna czynność. Skupiamy uwagę na tekście, mniej krążą nam po głowie inne zmartwienia, no bo raczej mózg jest zajęty tym, co czytamy i interpretacją, wyobrażeniem sobie tego. Mniej nas gdzieś tam plany na kolejny dzień, mniej scrollowanie, czyli mózg nie dostaje ciągłych, szybkich, krótkich bodźców, które powodują, że no właśnie, że nie potrafi się zrelaksować. Owszem, to nie chodzi o to, że czytamy bezrozumnie, ale wchodzimy w taki tryb aktywnego myślenia w taki bardziej bierny i taki uspokojony sposób, a to sprzyja zasypianiu. Trzecia kwestia to jest pewien rytuał. Jeżeli czytamy regularnie przed snem, uczymy się pewnego takiego skojarzenia. Mózg równa się, zaraz idę spać. To jest tak zwane warunkowanie. Podobnie może być, nie wiem, z myciem zębów przed snem, podobnie może być z jakimiś występującymi tylko przed snem rytuałami jakimiś higienicznymi, może, nie wiem, smarowanie kremem, może takie, to się będę śmiał, dłuższe rozczesywanie włosów. Wiedziałem. Powiem panu, że ja na przykład tego rytuału już nie mam. Jest tam pan?
0: Jestem. Turlam się.
3: Chciałem, że to panu pomoże się tak wybudzić jakby.
0: Tak.
3: Więc to są, to jakby, i proszę zauważyć, ja tu w ogóle nie mówię o treści książki, o tym, czy ona jest przygodowa, czy to jest romans, czy ona jest długa, czy nie, czy rozdziały są długie, czy krótkie. Te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, one są niezależne od książki. Dlatego jak zacząłem sobie zbierać myśli na ten temat, zacząłem poszukiwać informacji, to później sobie pomyślałem, no dobra, to nie jest tak źle, jak ktoś zasypia przy mojej książce.
0: Prawda?
3: Bo to wcale nie znaczy, że ona jest nudna.
0: Prawda?
3: Książka oczywiście angażuje umysł, ale zwykle nie tak intensywnie, jak na przykład serial, szczególnie serial taki, bym powiedział, nakręcony w ostatnich latach, w których sposób pisania scenariusza, sposób kręcenia scen, które są mniej lub bardziej, jak czytam, wymuszane przez platformy streamingowe właśnie po to, żeby cały czas utrzymywać widza w takim, no, na takich wysokich obrotach, tak, takich emocjonalnych. No więc książka angażuje oczywiście umysł, ale nie tak jak serial, nie tak jak media społecznościowe, nie tak jak gry. Nie dostarcza ciągle nagłych bodźców w stylu powiadomienie, głośny dźwięk, szybka zmiana obrazu, bo one podnoszą taki poziom czujności. Więc dzięki temu organizm łatwiej się jak gdyby przyzwyczaja, tak dostosowuje, tak zwija jak gdyby do snu. Żeby ten proces cały wzmóc, to proponuję czytać rzeczywiście papierową książkę, ewentualnie taki czytnik, ale czytnik nie tablet, tylko czytnik, który może mieć podświetlony ekran, ale nie niebieskim światłem, tylko raczej takim ciepłym, żółtym.
0: Udający papier, to są takie specjalistyczne, tak, takie specjalne.
3: Tak.
0: Panie doktorze.
3: Unikałbym ekscytujących jakichś thrillerów czy książek, które mocno wciągają, tak na zasadzie, że po prostu kończy się rozdział. Gdyby wiedział, co będzie po otwarciu tych drzwi, nie otworzyłby ich. No jak człowiek ma nie przeczytać, no?
0: No.
3: No więc takich rzeczy bym unikał może przed snem i czytałbym w łóżku w wygodnej pozycji przy przyciemnionym świetle, No i zwykle kilkanaście może małych kilkadziesiąt minut wystarczy i człowiek śpi.
0: Benz. O, dostałem właśnie informację, że dobra jest do tego historia Polski do 1505 roku. Usypiała na maturalnej klasie jak nic innego. Ale to nie ma znaczenia. No, dobrze,
3: były panie ciekawe elementy.
0: Tak, momenty były. Panie doktorze, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo. Dalej pana trzyma?
0: Tak, do jutra.

0: YouTube o poranku obiecałem, obiecałem ten tekst, taki mrożący krew w żyłach. Rzecz nie dzieje się w samochodzie, to jest pani Agaty historia. Rzecz dzieje się o konkretnej godzinie, 8 lipca, o godzinie 8.30. Maturzyści wiedzą, o co chodzi. To były, tak, wyniki matur. No i rzecz się dzieje tak, że pani Agata, mama, w kuchni, córka, maturzystka, sprawdza wyniki matur w pokoju obok. No i słychać tekst z pokoju obok, zaczynający się na what? I jest on tak zapisywany w internecie skrótem pewnym. Zmroziło mnie, biegnę, no ale potem już był śmiech. Okazało się, że fizyka poszła dużo lepiej niż myślała. Tekst nieantenowy, no ale historia mrożąca krew w żyłach.
1: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością, swą drobną dłonią, wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
2: Nie mów do mnie, mała.
1: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
3: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
1: Roma Leszczyńska.
0: To dziś, wtorek, to dziś u Niedźwiedzia, proszę słuchać. Roma nie będzie sama, będzie ten dryblas jeszcze jeden taki, żeby wszystko połączyć. No i będzie ciekawe zderzenie. Ale minęła nam 7.30. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy i północnym wschodzie, także w Karpatach przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południowym zachodzie około 25 stopni. Rano niekorzystne warunki biometeo prognozowane są na północy. Pobudzająco na organizm człowieka będzie wpływał istotny wzrost wagowej zawartości tlenu w powietrzu w połączeniu z odczuwalnie zimnym i wietrznym środowiskiem atmosferycznym. Możliwe m.in. trudności w koncentracji. Porywisty wiatr u osób skłonnych do meteoropatii może powodować uczucie niepokoju, a w nocy na Pomorzu może zakłócać wypoczynek. Podczas większych przejaśnień i rozpogodzeń dopływ promieniowania słonecznego będzie pozytywnie już działał na nastrój. Między innymi będzie produkcja endorfin. O, fajnie. Pozytywnym aspektem pogody będzie świeże i rześkie powietrze oraz zmniejszona ilość alergennych pyłków w powietrzu.
4: 3, 5, 7.
0: 28 do 8, to za chwilę będzie o turnusie.

0: Partnerem turnusu rodzinnego jest Polska Organizacja Turystyczna.
1: Turnus rodzinny.
2: No to jesteśmy z powrotem z Krystianem. Krystian Hanke, pan ambasador. Turnus rodzinny. Bardzo dziękujemy za te wszystkie tekstówki z hasłami, które już przyszły. Czekamy na więcej oczywiście. No ale tak trochę inaczej teraz porozmawiamy o tym turnusie rodzinnym. No bo tak, pewne organizacyjne sprawy i pewne takie sprawy podpowiedziowe by się przydały.
3: Tak, no zawsze jest sytuacja, w której trzeba sięgnąć do pokładów kreacji, wymyślić jakąś zabawę, jakąś grę i to są takie różne momenty dnia, kiedy idziemy w długą wędrówką, no to też czasami się przydają choćby kultowe państwa i miasta, choćby wymyśl słowo na ostatnią literę poprzedniego. Można sobie utrudniać, dając kategorie, czyli zawężając możliwości. No ale kiedy już siądziemy i mamy kawałek stołu, to też można w rozmaite rzeczy pograć. I ja dzisiaj przyniosłem, tak to się stuka, tak?
2: A mogę ja? A zagramy bonanzę?
3: A to znaczy, że mamy więcej niż jedno pudełko, bo tak naprawdę zachęcamy Państwa do tego, żeby bawić się z nami w top 5 tekstów, które tata usłyszy na wakacjach. No nierówno ten parawan.
2: Jak to nie wziąłeś?
3: To jest kasa. Tak, ale to jeżeli dostaniemy takie, które położą nas na stół ze śmiechu, to chętnie rozdamy parę nagród. A to są też propozycje, bo kolejną zabawą, która świetnie się sprawdza w dużym gronie, to są gry z gatunku imprezowych, ale dla młodszego segmentu klientów. Oczywiście kalambury, to jest też świetny pomysł na to, bo wystarczy kartka, wystarczy długopis, wystarczy czasami pokazywanie czegoś tam i już mamy kupę śmiechu. Ale gdyby ktoś chciał to w formie pudełkowej, to przede mną leży wydana przez Piatnik Activity. Tysiące pomysłów, podpowiedzi, jakich haseł można użyć, pokazując, rysując i to wszystko w tym sporym pudełeczku Activity się mieści. Dla młodszych jest wersja Activity My First. Żeby nie było za trudno, Activity My First jest też świetną propozycją. No i wszystkie te gry i zabawy, które sprawiają, że jest dużo śmiechu, tak? To na przykład gra, która też wpadła mi w ręce całkiem niedawno, Pełne gacie. Przepraszam, tak się nazywa. Takie specjalne właśnie i tutaj trzeba napakować jak najwięcej i wygrać wyścig.
2: Ja mam taką grę, myślę, że na Wieczorze Kawalerskim też by się mogła odnaleźć. Sztuka bardzo wymagająca, narysować nosem zająca.
3: Tak. Natomiast rzeczywiście są takie specjalne okulary z nosem i tym nosem należy narysować coś w taki sposób, żeby inni odgadli, co to jest. Więc znów ta formuła kalamburów, tylko poszerzona, troszkę skomplikowana. Wcale nie jest łatwo rysować nosem. No niech pan spróbuje narysować nosem zająca. No proszę, proszę. Ja będę zgadywał, czy to jest zając, czy to jest królik, dobra? Pencil Nose to się nazywa, to jest kolejna propozycja z całej gamy. Gry, o których już mówiłem w tatowaniu. Bójda na resorach. Ostatnio graliśmy w weekend na działce ze znajomymi, z dziećmi znajomych. Niesamowita zabawa, fantastyczna. Trzeba wpuścić w maliny kogoś i pokazać mu niewłaściwą odpowiedź, tak żeby nie wpadł na to. Ale jak chce wygrać, no to musi właściwą i wyeliminować tych, którzy go próbują oszukać. A pytanie jest z gatunku tych, którzy na pewno nie wiemy, jak na nie odpowiedzieć, więc to jest też duża doza zabawy. Wszystkie gry kooperacyjne, które angażują, żeby nie było dużych przerw, bo ważne, żeby dzieci nie czekały 7 kolejek, bo jak jest nas dużo na kempingu, 10 osób, 12, no to potem rzeczywiście szybko się nudzą. Więc im więcej angażowania w każdej rundzie, każdego uczestnika, to lepiej. Ja te gry sfotografowałem, wrzucę oczywiście też dla przykładu, ale chętnie je rozdam autorom najciekawszych odpowiedzi w tej zabawie top 5 tekstów, które tata usłyszy na wakacjach. Dobrej zabawy życzę, no i dużych pokładów kreatywności.
2: Ale to dobra, to gry mamy, to jedna rzecz, a druga rzecz, mamy dla Państwa też jeszcze taką propozycję rodzinną pod tytułem Wybrać się na farmę. I to koniecznie trzeba zerknąć na stronę konkursy.radio357.pl, bo tam się dzielimy różnymi sprawami dobrymi, więc to też jest taka atrakcja.
3: 80 km od Warszawy, w Mościskach jest Farma Iluzji, tam można sobie pójść i spędzić pół dnia, nawet cały dzień, zobaczyć jak świat nas oszukuje, jak mózg nas oszukuje, jak oczy nas oszukują. Bardzo ciekawe aktywności, kolorowe, krzywy domek, to jest, ja już widziałem zawodników, którzy tam nie odważyli się wejść, bo błędnik naprawdę szaleje. Od czego chcieliby Państwo zacząć? No to proszę wejść na moje profile społecznościowe, tatowania, bo tam filmik będzie sobie czekał, można sobie wybrać i napisać, jaka atrakcja byłaby u Państwa numerem 1. Napisać dlaczego i może uda się wygrać jeden z 15 podwójnych biletów na Farmę Iluzji.
2: Bo właśnie takimi dysponujemy. To polecamy.
3: Dobrej zabawy.
2: Panie ambasadorze, do następnego razu.

Przypomnę życzliwie jeszcze raz konkursy.radio357.pl. Tam jest to miejsce, gdzie proszę poszukiwać biletów na Farmę Iluzji. Zapraszamy serdecznie, a jeśli chodzi, no bo tak się jakoś dzisiaj ułożyło, że takie mrożące krew w żyłach teksty nam się objawiają. Teksty wypowiedziane z tylnego siedzenia w samochodzie w czasie podróży na wakacje. W różnych momentach, w połowie, na samym począteczku. No i jest jeden taki tekst i to Tomasz przysłał rzeczywiście. Mrożący, no bo hasło jedziemy gdzieś na autostradzie i hasło tato, krew mi leci. Mhm.

0: teksty mrożące krew w żyłach, te, które można usłyszeć z tylnego siedzenia w samochodzie, kiedy jedziemy na wakacje, no to już było takie, że o nie! No i nie wiadomo, co się wydarzyło właśnie. Czy zgubiliśmy rowery, czy co tam. No i tutaj jeszcze pan Łukasz dodaje taki jeden tekst, który rzeczywiście też może pobudzić wyobraźnię. A hasło bardzo proste. Ta-ta-ta-ta-ta, patrz, patrz!
1: Ranek 357.
0: I wtedy się zaczęło. Za 12 minut 8, ale teraz będzie o innych tekstach, ale też mrożących czasem krew w żyłach, bo po kolei mówiąc, coraz więcej jest przypadków i coraz większy to kłopot dla zarządzających lotniskami i dla obsługi samolotów, pasażerowie, którzy nie stosują się do zaleceń obsługi oraz ci, których zachowanie jest niegrzeczne, nieodpowiedzialne. Prześledziła to Izabela Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a w ostatnim czasie mieliśmy takie przypadki, kilka takich przypadków wyproszenia pasażerów z samolotu. Są też przypadki zawracania maszyny lub takiego nadprogramowego lądowania na innym lotnisku niż docelowe. To się dzieje.
2: To się dzieje. Niektórzy, zacznijmy od tego, że niektórzy lubią sobie rzucić do obsługi podczas odprawy taki żarcik na temat tego, co przewożą w bagażu. I tu pracownicy portów lotniczych nie mają poczucia humoru, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach.
3: Cały czas borykamy się z dużym problemem związanym z żartami dotyczącymi bezpieczeństwa i do nich dochodzi najczęściej w trakcie odprawy biletowo-bagażowej. Kiedy to nadajemy duży bagaż rejestrowany, obsługa zawsze musi nas zapytać o to, czy w naszym bagażu nie ma jakichś przedmiotów zabronionych do przewozu. I niestety część pasażerów uważa, że świetnym pomysłem jest odpowiedź na to pytanie w postaci: tak, mam granat, bombę. No i to automatycznie powoduje reakcję służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo. Trzeba pamiętać, że branża lotnicza jest zbudowana właśnie na ochronie i na bezpieczeństwie.
2: No i trzeba mieć świadomość, że takie żarty mogą zakończyć czyjąś podróż, ale też wiążą się z karami finansowymi, dodaje Łukasz Rusiniak z Biura Prasowego Polskich Portów Lotniczych.
4: Która dla takiego pasażera wiąże się najczęściej z mandatem, a także już to zależy od decyzji kapitana. Taka osoba może nie polecieć na swoje wakacje i to się najczęściej zdarza. Te koszty zaczynają się tak naprawdę od około 500 zł, to jest mandat. Dodatkowo ta osoba traci najczęściej możliwość wylotu, czyli traci swój bilet, wycieczkę, nie ma możliwości, żeby odzyskała te pieniądze. A w skrajnych przypadkach, jeżeli linia lotnicza złapie opóźnienie, może zażądać na drodze cywilnej odszkodowania od takiego pasażera.
2: Na początku lipca hitem internetu stał się filmik z samolotu, który leciał z Wrocławia do chorwackiego Zadaru. Nie wiem, pan widział ten filmik?
0: To mignęło.
2: Cała Polska widziała. Pięć pań w Chorwacji miało spędzić wieczór panieński jednej z pasażerek, ale zanim samolot wystartował, zostały z niego wyprowadzone z powodu agresji i spożywanego alkoholu. Ludzie pod wpływem zachowują się dziwnie. Próbują wejść do kokpitu pilota, ubliżają załodze i obrażają innych pasażerów.
4: Zdarza się, że ludzie zaczynają swoje wakacje już na lotnisku. Niestety nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, co się dzieje z pasażerem po kontroli bezpieczeństwa. Jeżeli w trakcie kontroli bezpieczeństwa operator kontroli bezpieczeństwa zauważy, że pasażer jest pod wpływem, może go nie dopuścić, ale jeżeli na przykład pasażer przedobrze, na przykład z alkoholem już na terenie lotniska, no to wtedy decyzję podejmuje już załoga samolotu.
2: I są też takie przypadki, że z powodu, no mówiąc wprost, chamskiego zachowania maszyna zawraca, mówi Piotr Lipiński, kapitan samolotów pasażerskich. Zdarzyło mu się kilka razy podjąć taką decyzję, bo to od kapitana, konkretnie kapitana samolotu, zależy, czy agresywny pasażer leci dalej.
5: To jak się pasażer zachowuje podczas lotu, czy może być niebezpieczny, to wszystko jest razem dogadane z personelem pokładowym, bo to oni mają z nim bezpośredni kontakt i oni wiedzą, na co mogą sobie pozwolić, a na co nie. I tak samo i pasażerowie. Po dokładnej analizie i uzgodnieniu podejmowana jest decyzja, czy lądujemy na jakimś lotnisku. No jeżeli lecimy nad Europą, to nie ma problemu. Gorzej, jeżeli lecimy na jakiś dłuższy lot nad oceanem, to wtedy gdzie takiego gościa wystawić. Oczywiście to się wszystko łączy z kosztami dużymi i stratami dla linii lotniczej i dla innych pasażerów, w związku z tym to wszystko musi być wzięte pod uwagę. Ale zdarzało się, że na przykład w drodze na Kanary lądowaliśmy na Maderze, bo pasażer był pod wpływem i po prostu stwarzał według nas zagrożenie dla siebie i dla innych.
2: Na Maderze też ładnie podobno. Ale czy to różnica, czy Kanary, czy Madera?
0: Zdaje się, że takie dodatkowe lądowanie to i koszt.
2: Zaraz o tym też powiemy. No i kara w takich sytuacjach musi być. Pasażerowie nie mają wątpliwości, bo ktoś psuje wakacje nie tylko sobie, ale także innym.
6: Naprawdę w poważny sposób zakłócają podróże, nie tylko pojedynczym osobom, ale też właściwie wszystkim pasażerom. Niestety powiedziałabym, że dla dobra nas wszystkich reagować jak najbardziej surowo.
7: Kary powinny być i dla wszelkich innych form przekraczania pewnych granic, zasad dobrego zachowania i bezpieczeństwa na pokładzie samolotu powinny być kary.
2: No i bywa, coraz częściej to się zdarza, że sprawca zamieszania jest obciążony kosztami. Linie lotnicze występują w tej sprawie do sądów z dokładnym wyliczeniem poniesionych kosztów, mówi Alicja Wójcik-Gołębiowska, rzeczniczka linii Ryanair.
8: To są koszty związane z wylądowaniem na takim lotnisku, czyli też opłaty lotniskowe, które musimy nagle ponieść. Jeżeli mamy większe opóźnienie, to oczywiście również odszkodowania dla pasażerów. Jeżeli jest to późny lot i na przykład samolot musi zostać na noc i można kontynuować podróż dopiero kolejnego dnia, to oczywiście koszty związane z noclegiem, posiłkami dla wszystkich pasażerów i załogi. Tak jak na przykład miało miejsce w przypadku pasażera, który zakłócił lot z Tablina do Kowna. Lot musiał lądować w Modlinie. I na tego pasażera nałożono sądownie 17 tysięcy złotych kary. Lot z Londynu do Ibizy, tutaj na parę, która zakłócała lot, wymuszając lądowanie na innym lotnisku, nałożono karę 10 tysięcy euro oraz karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. W tym wypadku to była akurat kara w zawieszeniu.
2: Bywa też, że pasażerowie trafiają za swoje zachowanie na tak zwaną czarną listę i przez rok lub kilka lat mają zakaz wstępu na pokład danej linii.
0: Oj, nie zobaczymy się więcej na pokładzie. Zdaje się, że tak.
2: My się nie zobaczymy. Ja nie byłam grzeczna. Ja nic nie
0: jesteśmy
2: zrobiłam.
0: Bardzo grzeczni. Agresywność zero.
2: Zero.
0: Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Iza Woźniak, no to proszę tam uważać. No rzeczywiście to się dzieje i problem polega na tym ostatnio, że po prostu pasażerowie inni nagrywają to i wszyscy
2: tak,
0: widzą.
2: Te wakacje, które ludzie rozpoczynają już na lotnisku.
0: Otóż to. Bardzo dziękujemy. 7 minut do 8. Gdyby takie jakieś przeżycia, to też proszę dawać znaki, sygnały, jak tam było.

0: To był Krzysztof Zalewski. Jeszcze jeden tekst mrożący krew w żyłach. W trakcie podróży samochodem z dzieckiem z tylnego siedzenia nagle można usłyszeć: tata, a gdzie jest mama?
1: Tekst wakacyjny, który przeszedł do historii naszej rodziny, to był tekst naszego syna, który pedałując na rowerze na wyspie Bornholm powiedział: tato, te wakacje są gorsze niż szkoła. I do dzisiaj nie wiem, czy one były tak dobre, czy tak słabe.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 28 lipca. Mamy ósmą, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutka.
1: Ostatnie dni na giełdach paliw to spadki cen, bo Stany Zjednoczone i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe. A także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie znów drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
2: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
1: Program CPN, czyli ceny paliw niżej, który trwał 3 miesiące, a zakończył się z początkiem lipca, kosztował budżet państwa ponad 5 miliardów złotych. Pokrycie tych kosztów miała zagwarantować ustawa o nadwymiarowych zyskach firm paliwowych. Została jednak odesłana do Trybunału Konstytucyjnego w ramach procedury kontroli następczej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech.
3: Wniosek jest już w drodze, to jest poczta kurierska do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości w rządzie PiS, ma postawione zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o finansowanie kampanii wyborczych z pieniędzy przeznaczonych na pomoc ofiarom przestępstw. Wydano za nim list gończy. Na decyzję w sprawie ewentualnej ekstradycji poczekać trzeba będzie nawet kilka miesięcy. Już 130 tzw. czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu. To, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni, mówi aspirant Izabela Wypychowska.
4: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
1: Nadal główną przyczyną najtragiczniejszych w skutkach wypadków jest zbyt szybka i brawurowa jazda. Australia przetestowała nowy system alarmowy. W tym samym czasie alert otrzymały miliony telefonów. Komunikat nadało 94% masztów komórkowych, ale wielu Australijczyków zgłosiło problemy. Całą operację śledziła nasza korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
5: OZ Alert to nowy ogólnokrajowy system ostrzegania, który ma zostać uruchomiony w październiku, by przygotować Australijczyków na pożary, powodzie, sytuacje kryzysowe i akty terroryzmu. W poniedziałek pierwsze w historii powiadomienie testowe zostało wysłane w całej Australii o tej samej porze, niezależnie od strefy czasowej. Telefony wibrowały i przez około 10 sekund odtwarzały dźwięk syreny. Rząd Australii uznał test za udany, pomimo doniesień o tym, że wiele osób nie otrzymało alertu. Niektórzy dostali go z opóźnieniem. Australijczycy, którzy w czasie testu używali słuchawek, uznali alarm za zbyt głośny. Wątpliwości budzi m.in. kompatybilność urządzeń i bariery językowe. Z Adelaide Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Australijscy eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że sieć podłączona do każdego telefonu w kraju może być celem ataków internetowych. Rząd zaznacza, że wciąż pracuje nad nową technologią. I w tym serwisie to wszystko. Kolejne o 9.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
6: Zaczynamy od trzęsienia ziemi we włoskim futbolu. Oczywiście aż chciałoby się zapytać, które to już, ale faktem jest, że sytuacja wokół reprezentacji Italii robi się coraz bardziej napięta.
7: È finita senza nemmeno cominciare, come peggio non si poteva, da salvatori del calcio italiano a dimissionari, tutto in pochi giorni.
6: Był obrońca Milanu Paolo Maldini zaledwie po kilkunastu dniach pracy zrezygnował z funkcji dyrektora technicznego włoskiej federacji piłkarskiej. Tak poinformował wczoraj Sky Sport Italia. Jak dodano, z pracy odejdzie też Brazylijczyk Leonardo Leonardo, zatrudniony jako doradca Maldiniego. A wszystko ma mieć związek z innym byłym reprezentantem Włoch, Andreą Pirlo. Pirlo był głównym kandydatem Maldiniego do objęcia posady selekcjonera kadry po tym, jak Pep Guardiola odrzucił pierwotną propozycję federacji. Potencjalne zatrudnienie Pirlo spotkało się z dużym sprzeciwem ze względu na jego powiązania biznesowe z rosyjską firmą bukmacherską i udział w wydarzeniach promocyjnych w Moskwie. Nowy prezes włoskiej federacji ma problem. To, że nie ma selekcjonera, to jedno, ale teraz nie ma też dyrektora technicznego, który tego selekcjonera szukał. Do jutra coś ustalimy. Możecie wtedy spodziewać się wieści. Krótko odpowiadał wczoraj na pytania dziennikarzy Giovanni Malago. Z funkcją selekcjonera łączonych jest obecnie kilku znanych trenerów, w tym Roberto Mancini, Thiago Motta i Antonio Conte. W Polsce emocje nie tylko na boisku, również w gabinetach to był zwrot o 180 stopni. Wydawało się, że podpisanie kontraktu z reprezentantem Macedonii Północnej Darko Hurlinowem przez Widzew Łódź to tylko kwestia czasu. Tymczasem okazało się, że gracz zmienił zdanie i ostatecznie wzmocnił Pogoń Szczecin. Był nawet w hotelu, gdzie Widzew wynajął mu pokój, ale ostatecznie, podobno nie informując nawet o tym działaczy z Łodzi, wyjechał do Szczecina. 26-letni skrzydłowy występował już w przeszłości w polskiej ekstraklasie, zbierał bardzo dobre recenzje za grę w Jagiellonii Białystok. Co słychać u polskich siatkarzy? Kilka dni temu przenieśli się ze Stanów Zjednoczonych do Chin. W czwartek rozpoczną grę w turnieju finałowym Ligi Narodów. Rozpoczną od ćwierćfinału z Ukrainą, z którą w tej edycji rozgrywek już grali i wygrali, ale wtedy w kadrze rywali nie było Olega Płotnickiego, mówi Jan Firlej.
8: Myślę, że już powolutku się do tego przyzwyczaiłem, że w tym sezonie co turniej to inna strefa czasowa. Wszystko ok, aklimatyzacja przebiega jak najbardziej poprawnie. Graliśmy z nimi na pierwszym turnieju, gdzie tak naprawdę chyba tylko Olka właśnie brakowało, więc wiemy, że jest to nieprzyjemny rywal, ale myślę, że dobrze ich przeanalizujemy. Skupimy się też przede wszystkim na tym, co my chcemy robić na boisku i wszystko w naszych rękach.
6: To wypowiedź dla Polsatu Sport. W Ningbo Polacy będą bronić tytułu wywalczonego rok temu. To jeszcze krótka wizyta w Hongkongu. Florecistka Julia Walczyk-Klimaszek, zajmując 30. lokatę, spisała się najlepiej z polskich szermierzy w kolejnym dniu Mistrzostw Świata, czyli nie było wczoraj powodów do zachwytu, ale dziś początek zmagań drużynowych, więc miejmy nadzieję, że coś drgnie w postawie biało-czerwonych. Do usłyszenia po 9.
9: Partnerem pogody jest Pan Karp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: No i zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami na północy i północnym wschodzie, także w Karpatach będą przelotne opady deszczu. Temperatura, i teraz sobie tak rozpisałem, że się pewnie pogubię, ale spróbuję. Suwałki 18, tam dzisiaj będzie najchłodniej. Potem Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Koszalin, Olsztyn i Toruń, wszędzie 20 stopni. Z kolei Lublin, Łódź i Wrocław 21 stopni, a potem Gorzów, Katowice, Kielce, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Zielona Góra 22 stopnie, Opole 24, a niebo jeszcze Kraków 23, potem Opole 24 i nie ma więcej.
10: Radio 357.
0: Mamy 9 minut po 8. No to nie może się tak zaczynać. To się musi jakoś tak żwawiej zaczynać. Jest po 8:00, no tak więcej życia do tego utworu, panowie. No kochani, złociutcy, jakąś perkusję byście dodali. No teraz.

0: No generalnie bardzo dobrze, Bon Jovi, bardzo dobrze. Tylko nad początkiem muszą trochę popracować, żeby tam od razu. Tam ten, 13 minut po 8. No i teraz przypomnienie, że głosujemy na listę w tym tygodniu także do piątku do 12, a w piątek po 19 widzimy się na rynku w Chorzowie i słyszymy się oczywiście, kto nie będzie mógł, ale generalnie to raczej bym się wybierał. Zapraszamy serdecznie, rynek w Chorzowie. Sprawdziłem prognozę pogody dla Chorzowa na najbliższy tydzień, no i w piątek 34 stopnie. Może po 19 będzie troszkę już jakby troszeczkę chłodniej. Ale lista.radio357.pl.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Sombr poleca się życzliwej uwadze, jeśli chodzi o głosowanie. No a do tego Chorzowa, na rynek, na listę, to zapraszamy serdecznie. Proszę się wybrać. Spotkamy się pod palmami.

0: Sombr. Dotarliśmy do 17 minut po 8. Po polsku było?
1: Gość Radia 357.
0: Ale próbowałem. Ewa Koch, dzień dobry.
2: Dzień dobry raz jeszcze. Wakacje na półmetku, prawie.
0: O, właśnie nie wiem, czy to dobra, czy zła wiadomość.
2: Ta informacja tak. Zawsze wywołuje taki lekki dreszczyk emocji, ale nie o tym teraz, o cenach porozmawiamy. One też wywołują lekki dreszczyk. Porozmawiamy też o kierunkach, jakie wybieramy. Doktor Piotr Kociszewski ze Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Bistula w Warszawie jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich państwa.
2: No to na początek te informacje, które wywołują ten lekki dreszczyk. Analiza firmy Finax, koszty zakwaterowania w Unii Europejskiej wzrosły w ciągu 5 lat o blisko 47%. No to gdzie jest najdrożej i dlaczego tak się dzieje?
3: No, myślę, że jest to bardzo zróżnicowane, to znaczy odpowiedzi jest wiele, dlatego że z jednej strony mamy całą sytuację geopolityczną, różne uwarunkowania, wahania cen paliwa lotniczego, kosztów funkcjonowania, chociażby zagospodarowania turystycznego, gastronomii. Natomiast w ujęciu rocznym, tak jak patrzy się na chociażby Europę, i to są dane z badań chociażby tegorocznych, takich stałego monitoringu cen, który prowadzi m.in. Turystyka RP, podrożała w ujęciu rocznym, podrożały takie destynacje, kierunki międzynarodowe jak Grecja, Turcja, Egipt, Bułgaria, ale jednak Włochy, Albania, Cypr, Malta potrafią mieć nawet spadki cen lub powiedzmy trzymać się na tym samym poziomie. Myślę, że wszystko zależy od pytania kiedy, na ile i w jaki sposób.
2: No to pewnie odpowiemy na to pytanie, tak myślę przynajmniej. Na pewno lipiec, sierpień, czyli pełny sezon w Europie przynajmniej. Pewnie Polacy tak mniej więcej wybierają czas, podejrzewam, około tygodnia, dwóch na wakacje. Pytanie, co się dzieje z Chorwacją? No bo w tych danych mamy informację taką, że ceny poszły w górę aż o 92%. To naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o zakwaterowanie.
3: No właśnie próbowałem znaleźć, też dotrzeć do tych danych. Tutaj dane dotyczące Chorwacji są bardzo niejednoznaczne, bo między innymi one są podawane z ostatniego miesiąca. Natomiast ci, którzy są decydentami polityki turystycznej w Chorwacji, mówią, że oni patrzą jednak na to w takiej dłuższej skali. Na pewno to, co pokazały pierwsze statystyki w Chorwacji, to odpływ większy rynku niemieckiego, który był dla nich bardzo takim stabilnym klientem, też zostawiającym dość dużą wartość euro. Natomiast w pierwszych statystykach udział Polaków, który w Chorwacji jest duży, no jesteśmy w pierwszej trójce, w piątce, rok do roku wcale tak naprawdę nie spada, choć z drugiej strony cieszą się popularnością kolejne destynacje w basenie szeroko rozumianego tutaj Morza Śródziemnego. No i na przykład w ścisłej czołówce wśród wyborów Polaków pojawia się na przykład Albania, do której biura podróży oferują wygodne pakiety all inclusive, a ceny wychodzi to znacznie taniej i bardziej komfortowo, bo na przykład nie jest to związane z dojazdem własnym.
2: Przynajmniej na razie, bo z Chorwacją pamiętam, że lata temu też tak było. Mhm. Te ceny nie były tak wysokie, dlatego chętnie Chorwację wybieraliśmy i nadal wybieramy. Być może także chodzi o to, że tam po prostu jesteśmy w stanie dojechać samochodem. Tutaj nie potrzeba tego transportu lotniczego. To też jest duża oszczędność.
3: A nawet jesteśmy w stanie dojechać pociągiem, bo od zeszłego roku mamy międzynarodowe połączenie, które prowadzi przez inne stolice tej południowej Europy. Ten pociąg zatrzymuje się m.in. w malowniczej Lublianie w Słowenii, potem przez Istrię zjeżdża rzeczywiście do Chorwacji, ale tutaj już tak mówiąc poważnie, rzeczywiście przede wszystkim połączenia autostradowe i często były takie statystyki, takie rozmowy, że z południa Polski tym systemem autostrad przez kolejne państwa europejskie bardzo sprawnie po prostu do tej Chorwacji się dojeżdża.
2: Co wpływa na nasze wybory wakacyjne, wybory kierunków wakacyjnych?
3: No właśnie, są różne badania z ostatnich miesięcy. To są zarówno badania Polskiej Organizacji Turystycznej, ale były też badania trendów, słów kluczowych w Google. I tu wyszukiwarka Google pokazała, że w tym roku wzrosło o ponad 20% zainteresowanie kierunkami zagranicznymi przy jednoczesnym spadku kierunkami polskimi. Więc no, jesteśmy w 2026 roku. Kolejne wakacje, gdzie nie jest to tylko okno pandemiczne, tylko jest to cały dostępny czas. Zmienia się też trochę model wypoczynku. Nadal oczywiście dominuje ten jeden główny, długi urlop, ale coraz częściej my go rozbijamy. To znaczy jest już taki model, że mamy urlop wakacyjny w kraju, powiedzmy, wypoczynkowym, ale z drugiej strony coraz częściej mamy też Polaków, którzy szukają wypoczynku zimowego i niekoniecznie, oczywiście są może aktywnymi narciarzami, ale tutaj wtedy wybierają kierunki egzotyczne. Plus do tego dochodzi jeszcze popularność tych wyjazdów weekendowych, city breaków, przedłużamy weekendy, czy w ogóle też to, jak długie weekendy układają się w kalendarzu danego roku. W tym roku na przykład weekend sierpniowy no nie jest aż tak długi, bo jest to piątek, sobota, niedziela, ale na przykład są już portale, które turystom przygotowują oferty na właśnie takie wyjazdy trzydniowe, niezbyt intensywne w Polsce, ani specjalnie w oczywistych kierunkach. No i na to wszystko nakłada się taki trend, iż coraz częściej szukamy doświadczenia, przeżycia, może trochę zwolnienia, spotkania z lokalną kulturą. Szukamy też może miejsc mniej zatłoczonych, niekoniecznie zawsze pełnych turystów, więc jak najbardziej to nam też towarzyszy.
2: A skąd ten spadek, jeśli chodzi o zainteresowanie wypoczynkiem w Polsce? 20%, jeżeli dobrze pamiętam. Czy to oznacza, że być może te trendy popandemiczne już się skończyły, bo w pandemii woleliśmy zostać w kraju?
3: Tak, to znaczy jak najbardziej, tak jak powiedziałem, użyję tego określenia, te okno wakacyjne, wtedy pomiędzy obostrzeniami coraz śmielej otwierane miejsca powodowały, że przede wszystkim pozostawaliśmy w kraju. Pojawiały się takie określenia jak nawet mikrowyprawy, bo często szukaliśmy miejsc odosobnionych, niezbyt daleko od miast, gdzieś po prostu bezpiecznych. Poznawaliśmy też regiony. Natomiast no, wraca zainteresowanie wyjazdami za granicą. Pewnie też z ciekawości, jak to powiedział kiedyś Kołakowski, no jesteśmy ciekawi po prostu, ale też no, na pewno jest tak, że planujemy, Polacy planują poprzez różne czynniki wakacje rozsądnie. Zwracamy uwagę na finanse, no i porównujemy ceny w polskich kierunkach z na przykład właśnie, tak jak powiedziałem, ofertą biur podróży tych tańszych destynacji, która po prostu wtedy może być bardzo konkurencyjna.
2: To jeszcze na koniec 3 złote rady na ekonomiczny wypoczynek, wyjazd w Polsce czy poza Polską. Jak szukać ofert? Co zrobić, żeby...
3: Jeżeli pani redaktor pozwoli, to ja dodam jeszcze drugie słowo, bezpieczne, bo to jest, myślę, że dzisiaj bardzo kluczowe i wszystkie badania pokazują, że na to Polacy jako turyści też zwracamy uwagę. Przede wszystkim może wcześniej, dlatego że nie ma już takiego trendu, że last minute w szczycie sezonu pozwoli nam uzyskać jakieś bardzo duże zniżki. Obecnie w ofercie tour operatorów bardzo często jest wręcz tak, że im wcześniej, to możemy zyskać jakieś dodatkowe profity, gwarancje niezmienności ceny, czy na przykład jakieś ubezpieczenie. Na pewno warto sprawdzać z kim, a więc rejestry centralne organizatorów turystyki, i to dotyczy zarówno rodziców, którzy chcą sprawdzić dzieciaki wyjeżdżające na obozy, kolonie, ale też turysty indywidualnego, dlatego że zalew ofert w internecie potrafi być niesamowity, a za nimi często kryją się niestety też, przepraszam, że użyję określenia, krzaki, a więc ktoś się ogłasza, a potem znika po prostu z pieniędzmi, więc to zjawisko szarej strefy niestety jest obecne i przed tym bardzo mocno przestrzegam. No i wreszcie też pamięć, tu wrócę do tego bezpieczeństwa, o odpowiednich ubezpieczeniach. Sprawdzenie, czy jeżeli lecimy z biurem podróży, organizatorem turystyki, to odpowiedni poziom zabezpieczeń, przede wszystkim kosztów leczenia mamy w danym pakiecie, czy na przykład w pakiecie tour operatora jest to pakiet podstawowy i warto go po prostu podwyższyć, a jeżeli jesteśmy sami, to sprawdzić, jaki jest zakres karty EKUS, czyli ubezpieczenia NFZ-owskiego, właśnie w porównaniu na przykład z tymi ubezpieczeniami komercyjnymi. No i też pytanie przez kogo, no bo jeżeli szukamy oferty indywidualnej, możemy korzystać z platform tych wielkich organizatorów, tak zwanych OTA, Online Travel Agencies, którzy dostarczają nam informacje, często marketingowo jest to bardzo czytelne, ale też, i to widać w Polsce, lokalne organizacje turystyczne, zrzeszenia przedsiębiorców w miejscowościach, miastach pozwalają nam na dostęp do oferty danych obiektów po prostu bez niepotrzebnych prowizji.
2: A zatem dbajmy o to, żeby nasz wypoczynek był bezpieczny i zaplanowany dobrze. Doktor Piotr Kociszewski ze Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula w Warszawie był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Ewa Koch. 27 minut po 8:00.

0: Skoro mówimy o turystyce, to przypomnę Państwu, że po szóstej pan Jakub dał znać, że właśnie wyrusza rowerem dookoła jeziora Garda, że sobie wyruszył i tam troszkę kilometrów przed nim. No to teraz ma przerwę na kawę, bo już przejechał 60 kilometrów. To całkiem sporo od szóstej, sporo. Zachmurzenie umiarkowane i duże będzie, miejscami na północy i północnym wschodzie, a także w Karpatach będzie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 18-23, tak będzie na przeważającym obszarze, ale miejscami na południowym zachodzie może osiągnąć 25.
1: 3-5-7.
0: 29 minut do 9. Teksty, takie co to tatowie mogą usłyszeć w trakcie wakacji, ale dzisiaj skupiliśmy się na tych tekstach z tylnego siedzenia, takich tekstach mrożących krew w żyłach.
2: U mnie jednym z gorszych tekstów, może nie tylko tekstów, był na początku dźwięk pikania niezapiętych pasów i głos córki z tyłu. O, umiem.
0: 510-357-357, a głosówka i tekstówka to w aplikacji. Zapraszamy serdecznie. Za chwilę będzie sztuczna inteligencja.

0: Editors za 25.09.
1: Cyber Magda.
0: Czyli oczywiście Magda Kacyk. Dzień dobry pani.

0: Dzień dobry szanownemu redaktorowi.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Czyli Cyber Magda i dzisiaj jest taki podtytuł i Himalaje AI i że to będzie wysoko, wysoko. Dzisiaj bardzo będziemy wysoko.
0: Będzie wysoko i to będzie nasz wakacyjny kierunek, żeby pociągnąć leitmotiv poprzedniej rozmowy.
1: Aha, destynacja taka bym powiedział nawet.
0: Technologiczna wyprawa ekstremalna, redaktorze, i na tyle ekstremalna, że aby państwa zabrać w to miejsce, musimy się odpowiednio wyposażyć. Przede wszystkim musimy zabrać jakiś dobry, nowoczesny system tlenowy. Butla z tlenem, nieodzowna. Do tego komunikator satelitarny, bo tam, gdzie będziemy, sieci komórkowe nie sięgają, ale satelity owszem. Obowiązkowo musimy ściągnąć na specjalną aplikację mapy internetowe. Bez nich raczej nie przeżyjemy. Również obowiązkowo od niedawna chip lokalizacyjny, czyli nadajnik GPS, kupimy go za jakieś 40 zł, niedrogo, wszyjemy w odzież, a kiedy będziemy opuszczać to niesamowite miejsce, wyprujemy go i oddamy następnemu śmiałkowi. Te chipy mogą okazać się potrzebne, gdybyśmy się zgubili, jak wielu przed nami. W ogóle, żeby zarejestrować się na tę dzisiejszą ekstremalną wyprawę, redaktorze, też wykorzystamy technologię, bo dostaniemy elektroniczne permity i specjalne kody, które będziemy pokazywać na punktach kontrolnych. A będziemy podróżować, tak dokładniej, do Mia Langsam Samgmy, bogini zamieszkującej szczyt pewnej góry. Jest jedną z pięciu sióstr długowieczności, jej cnotą jest niewyczerpana hojność. Ona jeździ na złotej tygrysicy i rozdaje takie klejnoty tym, którzy zasługują. Czy już redaktor domyśla się dokładnie, gdzie nas technologie zaniosą dziś?
1: No, jakbym miał pokazać paluszkiem kierunek, to tam.
0: Tam, tak, tam bardzo, bardzo wysoko, na najwyższą górę Ziemi, na Mount Everest, czy też Chomolungmę. A mówię, że zaniosą nas technologie, bo wejście na Mount Everest to tak naprawdę już teraz, proszę państwa, coraz częściej to taki pokaz wykorzystania najnowszych wynalazków i gadżetów, a nie możliwości ludzkiego organizmu. To, co się dzieje teraz w Himalajach, jeśli chodzi o wspinanie, to w ogóle pokazuje taki ciekawy paradoks. Technologia miała zrobić te 8-tysięczniki bezpieczniejszymi i bardziej dostępnymi i to zrobiła, ale w praktyce często też służy temu, by mniej doświadczeni, ale bardzo bogaci klienci mogli kupić to doświadczenie. I tu liczby mówią same za siebie. Pół wieku temu było jakieś 3,5 tysiąca wspinaczy rocznie, może nie zdobywających szczyt, ale przebywających w obozach bazowych, albo tam okolicach. A teraz, redaktorze?
1: No nie wiem, 20 tysięcy?
0: 60, ponad 60 tysięcy. No i sam szczyt zdobywa też coraz więcej osób. Nepal odpowiada wprawdzie na to, podnosząc ceny. Od zeszłego roku, proszę państwa, pozwolenie na wejście kosztuje jedyne 15 tysięcy dolarów od osoby. No ale dziś wejście na szczyt jest wykonalne nawet bez dużego doświadczenia, bo ta komercjalizacja postępuje. Ciągnęło redaktora kiedyś wysokie góry?
1: Powiedzmy,
0: takie najwyższe.
1: Umiarkowanie, bym powiedział, bo zimno tam jest. Ale tak sobie pomyślałem teraz, wiesz, bo może jest taki, że ci, co mogą troszkę zapłacić, to że taki dron, żeby łapał za kaptur i że wtarmosił na górę, jakby dał radę oczywiście.
0: No i tutaj trafił, szanowny redaktor, w sedno, bo... Pomijając fakt komercjalizacji, od zeszłego roku wokół Chomolungmy toczy się taka międzynarodowa wojna technologiczna i to jest właśnie wojna na drony, wojna między Chinami a USA, chociaż inne kraje też tam partycypują. Oba te kraje testują tam swoje właśnie wyposażone w AI drony transportowe. No i chodzi tu o dystans z jednej strony, może jeszcze nie bierzemy za ten kaptur, tak? Ale dystans, który szerpą zajmuje tam 6-7 godzin takiej naprawdę niebezpiecznej wspinaczki, a dron go pokonuje w 6 minut. I on wciąga tam wyżej i wyżej różne potrzebne rzeczy, na przykład jedzenie, a zabiera, może nie wspinaczy, chociaż może, czasami może, ale odpady. I co jest niezwykle ważne, proszę państwa, bo na zboczach góry tak zalegają tony śmieci. Tam są te puste butle tlenowe, zużyte namioty i, no i ludzkie odchody. Nepal zresztą, redaktorze, wprowadził obowiązkowe worki na odchody i zakaz zostawiania plastiku, ale do niedawna egzekwowanie tych przepisów było trudne, dopóki nie weszła nowa technologia i nie zaczęto wprowadzać GPS-owych trackerów do monitorowania, czy wspinacze rzeczywiście znoszą to, co zrobili uprzednio. Ale wracając do dronów, na chwileczkę jeszcze, na koniec. Ten wyścig między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, jeśli chodzi o tą dronową dominację, no ma podtekst geopolityczny. USA i Chiny w tej chwili stawiają Nepal w bardzo niekorzystnej pozycji, bo to wykorzystują ten teren jako taki poligon testowania różnych wrażliwych technologii. Czyli Everest przestaje być tylko górą turystyczną, staje się terenem testowym. I powiem redaktorowi tak, jeśli tak to ma wyglądać w Himalajach, no to ja wybieram Śnieżkę albo jakąś inną babią górę.
1: Śnieżka zawsze, to koniecznie.
0: Bardzo. Ale też jest zimno.
1: Zimno.
0: Czasami.
1: I tam tak jak to jest obserwatorium tam na Śnieżce, no ma zawsze takie pokłady śniegu takie, że tam jak śnieg pada w bok, to zawsze w tę Śnieżkę trafia.
0: I ochłodziliśmy się znacząco.
1: Bo idzie ciepłe, bardzo ciepłe. No to bardzo serdecznie dziękujemy. Cyber Magda, Magda Gacyk.
0: Dziękuję.
1: Sprawdziłem, kto ma dzisiaj urodziny.
0: Któż to taki?
1: Któż to taki? Nie uwierzysz. Gdzieś mi zniknął. Taki jeden Wilhelm Bogaty, zdaje się, miał urodziny dzisiaj. Wszystkiego dobrego, Magdo. Serdeczne życzenia.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.

0: No, powiedziałem, że mnie tam w te wysokie góry do mnie nie ciągnęło za bardzo, a my przecież jesteśmy przed festiwalem górskim. To jest początek września, więc jeszcze o sprawach górskich będziemy Państwu opowiadali. Okienko otworzyłem, Adam, to dlatego tak jest. Ale zaraz zamknę. 16 minut do 9, za chwilę muzyczny koniec. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jeszcze chwilka.

0: Dziękuję.
1: Brodka i Granda.
2: Muzyczny koniec.
1: Kasia Pasierbik, dzień dobry.
3: Dzień dobry, tak jeszcze w temacie Brodki, to tam chyba działo się ostatnio w Krakowie na Letnich Brzmieniach. Ciekawe, kto z Państwa był.
1: Ręka do góry.
3: Ręka do góry. My natomiast też troszeczkę o powrotach, bo ich ostatni koncert odbył się dekadę temu. Na szczęście w przyszłym roku się to zmieni. Faith No More zapowiedzieli wielki powrót na scenę. Nie wiem, co musiałoby się stać, żebyśmy wrócili i zagrali jeszcze parę koncertów. Deklarował jeszcze pod koniec 2025 Roddy Bottom, gdy zapytano go o reaktywację zespołu w rozmowie z Alternative Press. Natomiast teraz sytuacja wygląda tak, że pierwsze koncerty zaplanowano na styczeń i luty 2027 roku, kiedy to razem z zespołem System of a Down zagrają w krajach od nas dość odległych, trzykrotnie w Australii i raz w Nowej Zelandii, także plus minus 30 godzin samolotem. Ogólna sprzedaż biletów startuje w ten piątek i chyba szybko się wejściówki rozejdą.

Dawno nic metalowego Państwu nie proponowałam, także nadrabiamy. Jeden z najważniejszych zespołów na dzisiejszej scenie psychodelicznego black metalu, Oranzi Pazuzu, jesienią wyruszy w trasę koncertową po Europie. U nas zagrają aż 3 razy, 16 października w warszawskiej Proximie, kolejnego dnia w krakowskim Hype Parku, a na dokładkę 18 października poznańskie 2 progi. Bilety są już dostępne, a ja tylko przypomnę, że audycja Łukasza Dunaja Włącz ten hałas już dziś o 22:00. Czy usłyszą tam Państwo zespół Oranzi Pazuzu? To już trzeba sprawdzić samodzielnie.

0: Niedźwiedź chyba chce zagrać, bo tak wygląda. Ja za szybą jakby właśnie szukał.
1: Bardzo dobrze, zachęcamy.
0: To w całości u niedźwiedzia.
1: A u nas jeszcze na koniec troszeczkę jazzu, żeby było jeszcze milej, bo naprawdę miły koncert się kroi w przyszłym miesiącu. Do Katowic przyjedzie gitarzysta John Scofield i jego Long Days Quartet. 23 sierpnia formacja wystąpi w katowickim Nosprze. Long Days Quartet to nazwa wymyślona na cześć długich lipcowych dni. Jako grupa zadebiutowali całkiem niedawno, w lecie 2025, ale przecież John Scofield i John Medeski współpracują ze sobą od blisko 26 lat i wydali wspólnie 3 albumy. Przy tym projekcie połączyli siły z basistą Vicente Archerem oraz z nowym członkiem zespołu Tedem Purem na perkusji. Bilety są jeszcze dostępne.

0: Dobrze.
1: Dobrze.
0: Kasia Pozierbik, bardzo dziękujemy serdecznie.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Serdecznie. Mamy 10 minut do 9. Wykorzystajmy ten czas mądrze. No to jest bardzo dobra propozycja i koncepcja.

0: Ale że tam jak była ta przerwa, to wtedy trzeba było wkroczyć do akcji. No, a przegapiliśmy, Adam, trudno.
1: Latko leci.
0: Jak mawiał Nuta, następną razą. Teraz mamy 6 minut do 9. Bardzo proszę, Łukasz Błąd, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Przepraszam za być może słyszalną zadyszkę, ale mam za sobą dopiero co wykonanych 15 przysiadów i 8 pompek, właściwie 7, jeśli zgodnie z zasadami World Pompcast Federation ostatnią pompkę o charakterze jednokierunkowym uznamy za niepełną wobec nieprzezwyciężenia szalejącej grawitacji. Zresztą już po czwartej wiedziałem, że pomimo wysiłków to nie będzie moje święto, natomiast Państwo jak najbardziej mogą obchodzić przypadający na dziś Dzień Kultury Masy Mięśniowej. Wakacje dostarczają wielu sytuacji, w których przydatność sprawnych i wydajnych mięśni się przydaje, a równocześnie ich efektywność może być rozwijana. Podejście na bukowe berdo z Mucznego, spływ pontonowy na sanie, sprint rowerkiem wodnym z Poleńczyka do Soliny, wspinaczka na czołg w Baligrodzie w celu zdjęcia dziecka z lufy to tylko kilka przykładów zdarzeń z ostatniego weekendu, w czasie których myśl o konieczności wykupienia karty na siłownię powraca niczym bumerang. Na razie udało się utrzymać przekonanie dziecka i żony, że tata i mąż jest silny jak niedźwiedź, skoczny jak ryś i szybki niczym jeleń karpacki, ale to tylko dlatego, że wspomniane osoby nie miały przystępu do odbywających się po ich zaśnięciu sesji regeneracyjnych z użyciem licznych plastrów, maści rozgrzewających i uelastyczniających całego człowieka żelów. Zadbana, utrzymana w dobrej kondycji i przyzwyczajona do znacznych obciążeń masa mięśniowa nie wyklucza rzecz jasna dbałości o rozwój uzdolnień intelektualnych, pielęgnowania rzutkości umysłowej i wzmacniania procesów poznawczych. Jak wrócić na szlak, kierując się bardziej słońcem i mchem niż GPS-em używającym pełnopłatnego ukraińskiego internetu? Jak skoordynować 7-osobową załogę pontonu, żeby wydobyć ją z pułapki ruchu obrotowego? Jak uniknąć zamoczenia, a równocześnie opuścić mieliznę rowerkiem wodnym z mechanizmem uwikłanym w chronione wodorosty? Czy wreszcie jakiego kalibru jest działo wystające od przeszło 80 lat z wieżyczki radzieckiego T-34. To tylko kilka hipotetycznych wyzwań, z jakimi może przyjść się turyście zmierzyć podczas letnich wojaży. Byłoby to łatwiejsze, gdyby umysł był trenowany na przykład za pomocą kompozycji szachowej, w której mistrzem był urodzony 28 lipca 1902 roku Grzegorz Grzeban. Ta odrębna dziedzina szachów polega na stworzeniu na szachownicy sztucznego układu bierek, który zawiera interesującą ideę lub kombinację. I tu do wyboru są dwuchodówki, samomaty, czy też szachowe problemy nieortodoksyjne z bajkowymi figurami. Podczas ostatniego weekendu osobiście wielokrotnie odczułem konsekwencje zaniedbania się w rozwiązywaniu finezyjnych kompozycji szachowych. Zatem życzmy sobie tego 28 lipca mięśniowo-umysłowej synergii. Na rodzinnym urlopie może to zadecydować o przetrwaniu. Dobrego dnia.
0: Dobrego, oczywiście, że tak. Łukasz Błąd, do usłyszenia. 2,5.

0: For every day's a brand new start.
1: Tu Radio 357, jest wtorek, 28 lipca. Dziewiąta wybiła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
2: Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu dwójki obywateli Ukrainy. Trzeci wciąż jest poszukiwany. Zatrzymani sprawcy to zawodowy bokser związany z federacją promującą postawy ksenofobiczne i pseudokibic amatorsko walczący w formule MMA. Pobita 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna trafili do szpitala z obrażeniami głowy. Do napaści miało dojść na tle narodowościowym. To kolejny akt przemocy wobec Ukraińców w ostatnich tygodniach. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar apeluje, by nie kierować się nienawiścią.
3: Każdy akt przemocy jest nie tylko krzywdą wyrządzoną konkretnej osobie, ale także naruszeniem podstawowych zasad państwa prawa, które chroni godności, bezpieczeństwa i praw każdego człowieka. Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
2: W swoim apelu ambasador przypomina, że Ukraińcy przykładają się do rozwoju Polski, większość z nich pracuje i dokłada się do polskiego PKB, a na nienawiści i na przemocy korzysta tylko Rosja. Pentagon rozpoczął przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych w Europie, który sekretarz wojny Pete Hegseth zapowiedział podczas ostatniego spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Proces potrwa do 6 miesięcy, a jego celem ma być, zgodnie z komunikatem Pentagonu, przyspieszenie transformacji NATO w kierunku silniejszego, bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego sojuszu. Amerykanie planują wycofanie swoich wojsk z części krajów europejskich. W ubiegłym tygodniu wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka po spotkaniach w Departamencie Stanu i w Pentagonie oświadczyła, choć pewne wycofania z Europy są i pewnie będą, to nie będzie to dotykało strony polskiej. A Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami. Polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani na Półwysep Iberyjski wojskowymi samolotami CASA. Strażacy będą pełnić służbę rotacyjnie, a w sierpniu pożary lasów w Hiszpanii gasić będzie łącznie 105 Polaków. Będzie to pierwsza tego typu akcja bez pojazdów pożarniczych. Na miejscu pojawią się bowiem specjalne piesze moduły Straży Pożarnej do gaszenia pożarów lasów. Właśnie trwa kompletowanie ostatnich elementów wyposażenia potrzebnych do pracy, mówi Adrian Nasiennik, strażak z Wrocławia.
4: U mnie przykładowo jest latarka czołowa, rękawice, okulary ochronne, pilnik, bidony na wodę oraz apteczka. Plecak mamy cały czas na plecach podczas działań.
2: Polscy strażacy do Hiszpanii wyjadą w sobotę. Ich sprzęt drogą lądową ruszy już dzisiaj. W Hiszpanii z powodu bezprecedensowych pożarów, ewakuacją lub nakazem nieopuszczania domu objęto już 170 tysięcy osób. Od początku roku ogień strawił ponad 150 hektarów lasów, pól i nieużytków. Z pożarami walczy też Francja, gdzie ewakuowano ćwierć miliona ludzi. Wczoraj podczas akcji gaśniczej na południowym wschodzie kraju zginął tam 38-letni strażak. Były progi i kamienne rampy będą drożne kilometry rzeki umożliwiające rybom migrację. Na podkarpackiej rzece Bukowa rozpoczęło się usuwanie barier z połowy poprzedniego stulecia, które powstały, aby zredukować spadek wody i ograniczyć erozję. Wtedy nikt nie myślał o ich wpływie na bioróżnorodność. Teraz unijna dyrektywa wodna zaleca wszystkim krajom członkowskim powiększenie przestrzeni dla ichtiofauny. Ta inwestycja jest odpowiedzią Wód Polskich na te wytyczne. Maria Kornaga.
5: Pomysł udrożnienia Bukowej pojawił się 2 lata temu. To była inicjatywa Fundacji Wolne Rzeki, powiedział mi Krzysztof Gwizdak z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Potem były miesiące przygotowań i przekonywania mieszkańców.
6: Mieli obawę, że przebudowa tych 4 progów piętrzących wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo powodziowe. I dopiero opracowana dokumentacja, spotkania pozwoliły, że też mieszkańcy zaakceptowali ten pomysł.
5: Prace rozpoczęto, stare progi są usuwane, zastąpią je tak zwane bezpieczeństwo. bystrza,
6: które jednocześnie zapewniają stabilizację koryta, czyli nie wystąpi tam żadne zagrożenie i ryby będą mogły migrować. Sama Bukowa ma niespełna 60 km, natomiast jeżeli doliczymy wszystkie jej dopływy, to otwieramy przestrzeń dla około 100 km. Cała ta dokumentacja została poprzedzona analizą hydrologiczną.
5: Maria Kornaga, Radio 357.
2: Przebudowa rzeki Bukowa ma skończyć się jeszcze w tym roku i będzie kosztować około 800 tysięcy złotych. A w porannych serwisach to wszystko. Kolejne w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
1: Teraz sport i Mateusz Kuźniewski.
7: Przypomnijmy najważniejsze wyniki z wczoraj. Zagłębie Lubin na zamknięcie pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pokonało 2-0 Piasta Gliwice po golach wychowanków Jakuba Sypka i Marcela Reguły w drugiej połowie spotkania. Ekipa z Dolnego Śląska jest liderem, natomiast Piast automatycznie spadł na ostatnie miejsce w tabeli. Trener Daniel Myśliwiec przemyślenia miał niemal filozoficzne.
8: To była lekcja tego, co widać po mojej fryzurze, że jak pada deszcz, to nie masz na to wpływu. Możesz mieć parasol, możesz stać w deszczu, możesz zmienić odzież wierzchnią, ale na pewno deszczu nie jesteś w stanie skontrolować, ale jesteś w stanie skontrolować swoje zachowanie i to, jak się ustosunkujesz do tego deszczu. I w momentach, w których wszystko wydawało się pod naszą absolutną kontrolą, graliśmy swoje, nie potrafiliśmy pomimo momentów niepiłkarskich zarządzić swoimi emocjami, swoimi działaniami.
7: W pierwszej lidze niewiele brakowało do niespodzianki. Podbeskidzie Bielsko-Biała długo prowadziło 1-0 z jednym z kandydatów do awansu, Miedzią Legnica. Dopiero w 89 minucie wyrównał Ukrainiec Mirosław Mazur.
9: Mazur, gol!
10: Świetnie przedstawia się publiczności w Legnicy Mirosław Mazur.
7: Tak ten gol wybrzmiał w TVP Sport. Chwilę o tenisie. Magda Linet przegrała właśnie 4. mecz z rzędu. Wczoraj odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Uległa Kanadyjce Leili Fernandez 1-6, 4-6. I teraz już o królowej sportu. Mistrz olimpijski z Tokio na 1500 metrów i z Paryża na 5000 metrów. Obrońca tytułów mistrza Europy z Rzymu na obu dystansach Norweg Jakob Ingebrigtsen potwierdził start w europejskim czempionacie w Birmingham. Na początku roku przeszedł operację ścięgien Achillesa i jego start był niepewny, zwłaszcza, że nie uczestniczył w Mistrzostwach Kraju przed tygodniem. Dodajmy, że w tym sezonie Mistrzostwa Europy to najważniejsza impreza całego sezonu, mówi były sprinter Marcin Urbaś.
11: No, organizacyjnie jest to na pewno dużo łatwiejszy sezon, bo pod kątem takim szkoleniowym łatwiej jest zaplanować szczyt formy, łatwiej jest zaplanować właśnie ten okres superkompensacji, bo jest tylko jeden. Jeden szczyt formy się buduje właśnie na tą imprezę docelową.
7: Początek Mistrzostw Europy 10 sierpnia. To jeszcze informacja siatkarska i transferowa, i to z gatunku tych większych. Łukasz Kaczmarek w najbliższym sezonie będzie reprezentować barwy Asekoresowi. 32-letni atakujący, który na koncie ma m.in. srebrny medal olimpijski z Paryża, przez ostatnie 2 lata grał w Jastrzębskim Węglu. I to już wszystko w porannych wiadomościach sportowych. Bardzo Państwu dziękuję. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego.
1: Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północy i północnym wschodzie, a także w Karpatach przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 18 do 23, cieple, miejscami na południowym zachodzie 25.
12: Radio 357.
1: Jak się wyrobiłem? O 6 miałem 18 sekund.
13: No tak, słyszałem, a teraz ile było?
1: Dyszka. Wow. Rekordzik. To co? To wchodzimy po piosence?
13: Po piosence.

0: ładne jest zupełnie, Niedźwiedziu, to tutaj, co gramy, takie to ładne.
1: Young Guns i Little Fox, tak, to taki odłam Mama's Gun, który to... lubisz też sięgnąć. Joy dzisiaj słyszałem, tak?
0: Tak, o poranku sobie czasem pozwalamy na Mama's Gun. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Zapraszamy na jutro. Może będzie trochę cieplej, bo poranek dzisiaj chłodnawy. Taki
1: chłodnawy, tak, chłodnawy, rzeczywiście chłodnawy, ale...
0: Widziałem Helka w kurtce, pomyka.
1: Hela tak, ale ona była przeziębiona ostatnio. Dzisiaj już jest lepiej, a kaszle jakby dopiero się zaczynało.
0: Tak? Ojka, syropek
1: może. Łatwo się przeziębić, tak, teraz.
0: Uważać, bardzo uważać, bardzo uważać, drogi Niedźwiedziu. Patrzę na ten pierwszy utwór, no i mam pełną świadomość. 8 lat, nie wiem jak to się...
1: Tak, 8 lat temu. A co robiłeś 28 lipca 2018?
0: Tego nie powiem, ale tak jak sobie człowiek uświadamia, że 8 lat minęło bardzo szybko, no to gdzieś ten czas chyba trochę wariuje.
1: Ja szczęśliwie leciałem wtedy do Stanów Zjednoczonych i dlatego ciągle to wypieram, no ale taka jest prawda. Dzisiaj jest 8 lat od śmierci Kory.
0: I od tego się zacznie dzisiejsza audycja.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Kora, przepis na szczęście. Tak, lubię wracać do tej piosenki. 18 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu już teraz oficjalnie. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. No i co my tu dzisiaj mamy? A, pojawi się jeszcze Malam oczywiście, nieco później, w jednej z najbardziej przejmujących piosenek, takie jest moje zdanie. Ale wcześniej Nie mów do mnie mała, Roma Leszczyńska i Romka pojawi się na żywo około 10.30. Płyta tygodnia, wyjątkowy album Błażej Król łączy nas. Wszystko już o tej płycie mówiliśmy. Mamy taką płytę dla Państwa po 11.00. Zapraszam. No poza tym kartki z muzycznego kalendarza. A dzisiaj urodziny Beverly Craven między innymi. Trochę jak zwykle klasyki, trochę nowości. Jakie to piosenki sprzed lat, a to potem powiem, sprzed lat 50. No i oczywiście adres marek@radio357.pl. To wszystko? A gdzie jest kawa? A nie, hele, za nie mogła, to nie wiem, czy dzisiaj kawa będzie.

Orkiestra Vincenta Bella. Pan Marek napisał, jak można robić 10 tysięcy kroków dziennie pracując. Nie mam na to żadnych szans. To znaczy, nie pracuje pan jako kurier. Zdaje się, że kurierzy robią najwięcej kroków. Jak pan to robi? Ja po prostu jestem na emeryturze, a takie na przykład The Womack Sisters dopiero zaczynają.

Gdyby tu pojawił się głos młody i Diana Ross, to by brzmiało jak The Supremes i jak 66 rok, tak, ale Antoni już to ustalił, to nie jest 66, to jest 2026. Trzy piękne dziewczyny, siostry Womack, i to nasza piosenka dnia, If I Let You. Jest oczywiście w zestawie do głosowania na listę, to tak jak zwykle. I tak jak zwykle o tej porze sięgamy po dwa nowe utwory, które pojawiły się w zestawie do głosowania. To Jarzem je zgłosił akurat, Amanda i potem Robert.

Chyba to wyłączyłem coś. A właśnie, wyłączyłem coś sobie. Nie wolno nam dotykać takich rzeczy. Piosenki dwie zgłoszone przeze mnie, Amanda Marshall, Can't Lose Me i Robert Mróz Młodszy, na jutro. No właśnie, gruchnęła wiadomość. Nie wiem, czy gruchnęła wiadomość to jest od gruchania, czyli że wiadomość przenoszą te gołębie. Być może od tego jest. No w każdym razie taka wiadomość gruchnęła jakiś czas temu. Ja nawet się wstrzymywałem jeszcze, żeby tego nie podawać, ale mam kilka potwierdzeń. Będzie w 2027 nowa płyta Stevie'ego Wondera. Stevie szykuje już ten album. I to będzie 22 lata po ostatniej płycie Time to Love. Marcel chyba przypadkowo dzisiaj sięgnął po Positivity na początek audycji. No ale ja pomyślałem, że z tej okazji trzeba przypomnieć ten utwór.

Tak, goście pojawili się na tej płycie, między innymi Prince i En Vogue w tym utworze So What The Fuzz, Stevie Wonder, A Time To Love, 2005 rok. Pamiętam, byłem wtedy w Chicago i wiedziałem, że ta płyta czeka na mnie już tu w Warszawie na biurku, ale ponieważ kosztowała wtedy $10, czyli tak mniej więcej 2/3 tego, co normalna płyta, no to taką amerykańską też sobie przywiozłem. 22 lata po płycie Time To Love, na przyszły rok Stevie Wonder zapowiada nowy album. Ja mówiłem o tym, że dzisiaj Beverly Craven ma urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.

Był rok 1990, byłem w Amsterdamie i to musiała być jesień, bo wtedy ta płyta się pojawiła. Zobaczyłem wideoklip do piosenki Promise Me, no i już stało się. Następnego dnia poszedłem do sklepu i kupiłem tę płytę. A potem, 4 lata później, koleżanka Beverly Craven pojawiła się na festiwalu w Sopocie i miałem przyjemność spotkać ją, wziąć autografię na płytach i zrobić nawet krótki wywiad. To jeszcze z tej okazji urodzin dzisiejszych Beverly, trio z Judy Zook i Julian Fordem.

Można wymyślić łącze Buddy, tak pisanego nie widziałem nigdy wcześniej. Dylan, Matthew i Joan. To teraz duet dwóch panów kantorowych z Australii.

Tak, oczywiście pozdrowienia dla Artura, przysłał Grzesiek z Mlądza. Wszystkiego najlepszego i myślę, że ta następna piosenka będzie bardzo, bardzo pasowała, będzie bardzo na miejscu. A dziękuję przy okazji za wszystkie listy. Marek Małpa, radio357.pl. Skubas i będzie 10:00.

0: No chyba jest szczęśliwy, Skubas. Życie jest piękne. Jego nowa piosenka jest w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. Polecam Państwu do piątku w samo południe. Jest 10:00.
1: Kieruj się na południe.

Daryl Hall, tym razem bez Johna Oatesa. Takie wspomnienie sprzed lat. 5 minut po godzinie 10. W sobotę sięgnąłem po dwie nowe, no w jakimś sensie nowe piosenki Boba Seegera. Jesienią będzie 20-lecie wydania płyty i z tej okazji cztery nowe nagrania, w tym m.in. Wait For Me.

Właśnie w Australii jeździ się tą drugą stroną, także trzeba bardzo uważać. Wrong side of the street. Ja przy takim wypasionym aucie na zdjęcie profilowym, ale to tylko taka ustawka, bo przecież ja nie byłem tą kierowcą podczas tej trasy. Ale chciałem zapytać, co dzisiaj jest, wtorek czy czwartek? Jeśli była orkiestra Vincenta Bella, to wtorek.

0: A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości, Dianę Dąbrowską i Macieja Brzozowskiego. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z koneserem. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi 9 sierpnia. Zapraszamy pod scenę w koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.
1: No, będzie pięknie, jak nic, będzie pięknie, jak nic. Ostatnio mówiłem, że któraś tam z piosenek zespołu Toto jest moją ulubioną. Słuchacz napisał, może pan różne wybierać ulubione i tak wiadomo, że najlepsza jest ta.

Znaczy robiliśmy już to top. Chyba jeszcze nigdy. To zada się i z Wojtkiem sobie zrobimy taki top. Pani Beata pyta, jedziemy na zakupy do Szwecji. Kupić coś panu? A te takie świderki słone z czekoladą, to były Szwecja czy Norwegia? Norwegia chyba. Chyba Norwegia. Nie, teraz to wszystko w internecie można kupić. W 70-tych latach to bym poprosił o płytę Abby.

0: Katarzyna Skowrońska, siatkarka na sportowej emeryturze, mieszka we Włoszech. Trudno mi było uwierzyć, że też bywa nazywana małą.
1: Mój brat tak na mnie mówi zawsze, mała. Ja mam 1,89 m, a mój brat ma 2 metry. Jest ode mnie wyższy, większy.
0: Niewielkie dziewczyny, przynajmniej ja, trochę się oburzamy, jak na przykład nieznajoma mi osoba mówi, ale pani jest mała. A czy właśnie ktoś ośmiela się do pani powiedzieć, ojeja, ale pani duża? Bo myślę, że do mniejszej osoby to łatwiej przychodzi, bo to jest trochę takie poklepywanie po ramieniu, oj, taka słodka, malutka dziewczynka.
1: Tak, zdarza się i ja wtedy bardzo szybko reaguję, mówię, że nie jestem duża, tylko wysoka, bo duży to znaczy, że też wzrost i rozmiar, prawda? I zazwyczaj ludzie wtedy się poprawiają, bo łatwo jest tak rzucić coś luźno, swobodnie, bez zastanowienia. A ja na przykład przez to, że jestem bardzo empatyczna, zawsze się zastanawiam, zanim coś wypowiem, czy mogę kogoś urazić, czy to będzie faux pas, jak coś powiem. Nie wiem, może przez to też, że żyję bardzo długo na obczyźnie i zwiedziłam kawał świata, aczkolwiek to wszystko zależy od tego, jak to powiemy, w jakim kontekście, w jakiej sytuacji. Włosi tutaj naprawdę, chyba bardziej mężczyźni, mają ogromne kompleksy z racji tego, że są niscy. Spotykamy się najczęściej, nie wiem, w barze, na grillu, na plaży, w przeróżnych sytuacjach, to oni są tacy trochę przygnieceni tą sytuacją, że jest taka wysoka kobieta wokół nich, a z drugiej strony kobiety, bardzo często takie starsze seniore potrafią podejść i powiedzieć, Boże, jesteś przepiękna, jesteś taka wysoka, to jest taki dar, a mogłabyś mi oddać 15 centymetrów?
0: Ja też poproszę. Nie mów do mnie mała. Tymczasem teraz pora sprawdzić, jak centymetry przekładają się na czystą fizykę i pot. Stajemy w szranki na profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej na Agricoli. Ja niska, Monika wysoka. Sędziuje i patrzy na nas z powagą trener personalny Kacper Kuliś. Przed nami 12 minut prawdy, czyli morderczy test Coopera.

0: 50. Niewielka postura, ale wielka duchem. Zdeterminowana, szybka i gotowa do walki.
1: Test Coopera jest takim najprostszym sposobem na sprawdzenie wydolności w miarę prostych warunkach. Zawsze te testy mają swoje wady. Natomiast test Coopera o tyle sprawdza tą wydolność beztlenową i tlenową.
2: Co mamy zrobić?
1: Zrelaksować. Będziemy mierzyć ciśnienie, tętno, spoczynku oraz saturację. Po samym biegu sprawdzimy i 10 minut później, żeby sprawdzić, jak szybko dojdziecie do siebie również po samej aktywności.
2: Kiedy ostatnio biegałaś?
3: Biegałam ostatnio kilkanaście lat temu, z własnej nieprzymuszonej woli, ale nigdy nie doszłam do takiego momentu, w którym bym to bieganie polubiła.
2: Ja ostatnio biegałam chyba do autobusu 507, ale to był krótki dystans.
1: Tu mamy start. Możemy właśnie rozpocząć rozgrzewkę, więc wiesz, to trzeba podjąć jakąś taktykę.
2: Jaką taktykę? Ja myślę, że po prostu muszę przetrwać 12 minut.
1: Nie wiem, czy mikrofon teraz nie będzie ci przeszkadzał.
2: O matko. Wystartowała, tak Monika?
1: Wystartowała. Już trwa ponad minuta biegu, ale mam wrażenie, że to może być wyrównany pojedynek. 10 sekund. Dobra, koniec.
2: Monika, czego słuchałaś w czasie biegu?
3: Słuchałam zespołu Elvai. Słuchałam The Spinners. Słuchałam piosenki Do You Wanna Taste It, polecam. Ale przyjemnie się do tego biegło. Nie będzie następnego.
2: Czyli jaki jest werdykt? Opowiadaj.
1: Jaki jest werdykt? Dystans przebiegnięty w ciągu 12 minut. Na pierwszym miejscu plasuje się Monika z wynikiem 1500 metrów.

0: Roma natomiast przebiegła nieco mniej, a mianowicie 1390 metrów. Jak widać, różnica w sumie była niewielka, także treningiem, determinacją można naprawdę choćby z wysoką osobą zabrać się na jogging i nie czuć z tego powodu kompleksów.
1: Szacunek dla mojej współzawodniczki. Biegać z tak długimi dźwigniami to zupełnie inna biomechanika. Wyżsi muszą włożyć masę energii w samą koordynację przestrzenną swoich kończyn, podczas gdy my, mikrosportowcy, nadrabiamy sprytem i mniejszym oporem powietrza. Krótko mówiąc, obie dałyśmy z siebie wszystko. A cenne wyniki z naszych testów przekażemy oczywiście amerykańskim naukowcom. Niech posłużą ludzkości. Oni już będą wiedzieli, jak przekuć nasz pot w skomplikowany wykres. Nie mów do mnie mała. Czy łatwiej jest sięgnąć po coś, co jest za wysoko, czy schylić się po coś, co leży za nisko? Tym razem moim sparring partnerem jest radiowy kolega Krystian Hanke, człowiek słusznego wzrostu, który postanowił udowodnić mi, że status wysokiego też bywa bolesny. Kręgosłup. Ja nie mam lordozy, bo ja się zawsze prostowałam.
2: No to popatrz na mnie. Garbaty facet siedzi koło ciebie i to tak od nastoletnich lat. Przecież wszystkie framugi, wejścia do tramwaju, autobusu są tak nisko, że ja wchodzę i się garbię. Chcesz się bić?
1: A propos tramwaju, jak jestem w tłumie, to wącham pachy innych. Albo jeszcze co gorsze.
2: A ja nie mogę nawet porządnie złapać tego trójkącika, co tam się trzyma, bo on jest na wysokości mojego ramienia i to wcale nie jest bezpieczne. Ja jeżdżę po całej tej rurce.
1: No a ja tam nie dosięgam. A na koncerty w ogóle nie chodzę, bo po co? Przecież i tak nic nie widzę. Muzyki mogę sobie posłuchać w radiu.
2: O, lekarz mi ostatnio powiedział, że osoby wysokie są częściej narażone na krótkowzroczność, czego jestem świetnym przykładem. Co z tego, że jestem z głowami ponad wami, jak nic nie widzę?
1: A spodnie i spódnicę muszę sobie skracać.
2: No dobrze, że masz przynajmniej z czego, bo ja nie wydłużę.
1: A buty robię na zamówienie. Albo kupuję w dziecięcym z misiami, krokodylkami. Po co mi takie?
2: Chciałbym mieć takie buty średniego rozmiaru, a te wszystkie kajaki wyglądają na mnie, jeszcze jak są w jasnym kolorze, strasznie, tragicznie, jakbym w płetwach chodził.
1: No dobrze, a jeśli chodzi o rower, bo ja mam komunijny, a ty?
2: Ja bym chciał mieć komunijny, ale on jest za mały. Zresztą wszystkie są za małe, bo jak chcę wyciągnąć siodełko, to wyciągam po prostu ze sztycą razem i już się dalej nie da podnieść, a ja ciągle stoję stopami na ziemi. A ty jak prowadzisz samochód, to w foteliku jedziesz?
1: No właśnie. Jak kontroluje mnie policja, to zawsze się zastanawiają, czy tam za tą kierownicą ktoś siedzi. Jaki jest więc ostateczny werdykt tego starcia? Duży może i widzi dalej, ale mały ma wszędzie bliżej. Oni walczą z grawitacją, zbyt krótkimi rękawami i bólami pleców, a my? Dla nas świat jest trochę za duży. Wniosek? Siostro mierząca powyżej 170 cm, bracie powyżej 1,80 m, łączę się z tobą w bólu. Mam tak samo jak ty, tylko odwrotnie. Nie mów do mnie mała.
3: No tak, to właśnie była Roma Leszczyńska. W sprawie tego samochodu Baśka Głuszczak była mniej więcej twojego wzrostu, prawda?
1: Tak.
3: No właśnie, ona jeździła dużym Fiatem i zawsze mi się wydawało, jak jechała, że za kierownicą nie ma nikogo.
1: No tak, albo jest to automatyczny samochód.
3: Tak,
1: to też jest
3: prawda.
1: Możliwe.
3: Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki.
3: Do zobaczenia za tydzień.

piosenka zakończona jinglem. Tina Turner, I Can't Stand the Rain. 17 minut do 11, dwie piosenki sprzed lat 50. Starland Vocal Band to jedyny ich przebój, Afternoon Delight i jeden z wielu Roda Stewarta, The Killing of Georgie.

50 lat temu Rod Stewart, świetnej płyty wtedy, Night on a Town, a wcześniej Afternoon Delight w wykonaniu Starland Vocal Band. I która to godzina? Za 7:11.

No tak. To oczywiście Jean Dassin, a kolejne pytanie z cyklu Co panu przywieźć? Pani Jasia i pan Piotr wybierają się na Polanę Izerską ze Świeradowa, ruszają. Co panu przywieźć? No ja myślę, że zjedźcie może za mnie knedlika w restauracji pod Jasanem w Harachowie. To rzut beretem.

0: Tak, to Leo Sayer i mamy godzinę 11.
1: Kieruj się na południe.

Kawałek Australii, Little River Band i Lady, 5 minut po godzinie 11, to już pora na płytę tygodnia. Łączy nas nowy album Błażeja Króla, nagrany we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, wiadomo o co chodzi. Mamy taką płytę dla Państwa, halina.wachowicz@radio357.pl.

To jest tytuł tej piosenki, Byle dalej, gdzie indziej, nie tu. Błażej Król, Andrzej Piaseczny gościnnie, płyta Łączy nas, dzisiaj dla pana Pawła z Krakowa.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.

nadzieję. Spokojny wiatr już tylko we śnie i tylko we śnie, tylko we śnie już czereśnie. Podobno milczenie jest w cenie, podobno ta cena to my. I zmowa milczenia ma wszystko pozmieniać.

kochanie. A po nadziei, po wietrze, po słowach zostanie ślad na wiele lat. Zawsze to coś, zawsze to coś. Niech ryczy z bólu ranny łoś. Zawsze to coś, zawsze to coś.

Piosenka Phila Collinsa, Cause I Don't Rap Barber. To taki zestaw jeszcze na prawie na koniec. Fastball i A Flock of Seagulls.

0: No tak, Fastball, a potem A Flock of Seagulls, a teraz w studiu Michał Żakowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zanim zapytam, co państwo lato, to słyszałem, że wczoraj rozbiłeś system wakacyjną miłością.
1: No było o wakacyjnej miłości. Rzeczywiście rozmawialiśmy o tym. Słuchacze dzwonili i opowiadali swoje wspaniałe historie, a później maile, które przyszły i które też były krótkimi opowieściami z przeszłości i właśnie z wakacyjnych miłości, że to się jednak dzieje. Temat był... No bardzo bym powiedział, oczywiście był osobisty, ale też no, dotyczył każdego z nas i tej wakacyjnej miłości, tego momentu, kiedy my, tacy wyluzowani i zupełnie inaczej patrzący na rzeczywistość, nagle się zakochujemy. I czy to może przetrwać więcej niż ta opalenizna, którą mamy podczas wakacji. Także rzeczywiście, czy ja rozbiłem bank, czy raczej ci, którzy opowiadali, rozbili
0: bank.
1: Myślę,
0: że tak. No. Tak czy inaczej, dzisiaj kolejna audycja, co państwo lato i co, o czym będzie?
1: Dzisiaj też bym powiedział wakacyjnie, ale trochę poważniej, dlatego że chociaż miłość też jest poważna. O tym, czy wpis na listę UNESCO to jest więcej z tego płynie korzyści, czy więcej ograniczeń. No oczywiście to jest odniesienie do Gdyni, do modernistycznego centrum Gdyni. Modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane po latach starań na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Cieszą się władze Gdyni, myślę, że i mieszkańcy również, ale mamy przykład z południa Polski, miejscowość Ostaszów, wieś, założona w latach 30. Jeszcze to były teren niemiecki i tutaj ta specyficzna, wyjątkowa architektura oraz układ ulic został wpisany do krajowego rejestru zabytków, no a mieszkańcy tego nie chcą.
0: No tak, bo to wtedy nie wolno niczego tam poprawiać i wszystko trzeba konsultować.
1: Mówią w ten sposób, również w ten sposób, że zaraz to my tu mieszkamy, dlaczego my nie możemy się w tej kwestii wypowiedzieć i nikt nas nie słucha. No i tutaj jakby dwie skrajności. Oczywiście rozróżniam pomiędzy Krajowym Rejestrem Zabytków a listą tak. UNESCO, żeby było jasne. Natomiast co do tego prestiżu, który mamy z jednej strony, a kłopotów z drugiej, myślę, że są pewne podobieństwa. No i też będziemy pytali władz Gdyni, co dalej zrobią z tym sukcesem, bo wiceprezydentka będzie gościem, Oktawia Gorzeńska, później będzie doktor Sylwia Mazur, sołtys Ostaszowa. Także będziemy mieli dwa różne punkty widzenia na ten prestiż wynikający z wpisania na listę zabytków czy światową listę dziedzictwa ludzkości UNESCO.
0: Na pewno będzie interesująco. Co państwo lato? Michał Żakowski, dziękuję ci. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego.
0: A my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, jeszcze Kennedy i będzie 12:00.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: I to jest prawda. Minęła godzina 12. Michał Żakowski. Dzień dobry.
2: Co Państwo? Lato!
1: Dzisiaj temat wakacyjny, ale trochę poważniejszy. Dlatego, że to nie tylko będzie taki powiew luzu wakacyjnego, ale też zastanowienie się nad losem miejsc, do których przyjeżdżamy, by je podziwiać i o nich później dyskutować, robić im zdjęcia, chwalić się, że się było w tym czy w tym miejscu, które, no właśnie, jest na jakiejś liście albo zabytków, albo światowego dziedzictwa ludzkości. I tak jest od wczoraj z Gdynią. Modernistyczne Centrum Gdyni. Tak to się nazywa ten obiekt i tytuł przynależny właśnie temuż Centrum Gdyni, nazywanym modernistycznym, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako 18 obiekt z Polski. Słysząc o takich wyróżnieniach, zazwyczaj czujemy przecież dumę, jest to coś, czym warto się zawsze chwalić i władze miasta i władze okolicy się tym chwalą. Mieszkańcy też, no właśnie, ale czy zawsze? Bo za wpisaniem obiektu na taką listę idą również pewnie jakieś ograniczenia. Z wieloma problemami poprzez wpisanie na listę, ale zabytków, mierzy się miejscowość wieś Ostaszów, która mimo protestów mieszkańców została wpisana do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora i to też się wydarzyło w ciągu ostatnich dni. Tam protest trwa i jak już tutaj widać, rozróżniamy pomiędzy listą UNESCO, nie jest to to samo co Krajowy Rejestr Zabytków, no ale tak, z jednym i z drugim łączy się prestiż, sława, wyróżnienie, no właśnie, i te dobre strony, ale i możliwe problemy. Idąc tropem Gdyni, dzisiaj pytamy, w co Państwo lato? Wpis na listę UNESCO, więcej korzyści czy ograniczeń? I tutaj będziemy widzieli na liście do głosowania, czy korzyści, czy ograniczenia. Taki mały eksperyment dzisiaj proponujemy. Oczywiście 510-357-357, 510-357-357. Nieśmiało liczę na tych dzwoniących z Gdyni, ale też na tych dzwoniących z Ostaszowa. Co sądzą o wpisywaniu na takie prestiżowe i ciekawe listy, które oczywiście, że z jednej strony są wyróżnieniem, ale z drugiej powodują pewnego rodzaju kłopoty. Co robić z takim wyróżnieniem i co to daje władzom miasta? Za chwilę się dowiemy od pani wiceprezydentki miasta Gdyni, Oktawii Gorzeńskiej, z którą się połączymy, a później Sylwia Mazur, sołtys Ostaszowa, czyli tej wsi, której mieszkańcy protestują, 40 kilka domów, mówi nie, nie światowo liście zabytków, a krajowej liście zabytków. Także tutaj to rozróżnienie mamy, ale myślę, że problem jest i problem też jest wakacyjny i pytanie też dla Państwa, takie uzupełniające. Czy takie wpisanie na listę światową dziedzictwa czy do Krajowego Rejestru Zabytków powoduje, że chętniej odwiedzamy dane miejscowości? Czy to nas w jakiś sposób mobilizuje, by tam jeździć, by podziwiać, by robić zdjęcia i to nam daje pewnego rodzaju dotknięcie prestiżu. To wszystkie pytania dzisiaj sobie stawiamy. Proszę dzwonić 510-357-357. Temat wywoławczy, wpis na listę UNESCO. Więcej korzyści czy ograniczeń? To idziemy tropem Gdyni, która została na taką listę UNESCO wpisana wczoraj. Modernistyczne centrum tego miasta. Za chwilę Oktawia Gorzeńska, ale chwila muzyki jeszcze przed rozmową z panią wiceprezydent miasta Gdyni.

0: Ten wpis ma przede wszystkim znaczenie promocyjno-prestiżowe. To symboliczne dostrzeżenie przez świat polskiej architektury. Obecność na liście UNESCO sprawia, że tymi miejscami może się zainteresować więcej osób ze świata, powiedział Polskiej Agencji Prasowej architekt, krytyk i historyk architektury Grzegorz Piątek, autor zresztą wspaniałej książki Gdynia obiecana, miasto modernizm, modernizacja 1920-1939. Książka, można powiedzieć, prorocza, bo to jest naprawdę kawał świetnej literatury oraz opisu miasta i mam wrażenie, że teraz no to już Gdynia ma kombo, bo nie dość, że jest na światowej liście dziedzictwa ludzkości, ale również ma swoją piękną książkę. Wiceprezydentka miasta Gdyni, Oktawia Gorzeńska, jest z nami. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: No widzi pani, chwale i chwale. I nie dość, że książka, to jeszcze światowe dziedzictwo. Tak. To jest no, sam miód. Także przede wszystkim gratulacje. Tak, myślę, że wpisuje się w tę całą falę gratulacji, która do pani płynie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście to jest praca, podkreślam od początku, zespołowa, praca wieloletnia, ponad 20-letnia, więc te podziękowania oczywiście odbieram dzisiaj w imieniu wszystkich tych osób, które były zaangażowane w proces. Ale kiedy tak słucham pana redaktora, to mam wrażenie, że tak pan straszy. I w przypadku wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to już nie oznacza większej liczby ograniczeń dla mieszkanek i mieszkańców, tylko po prostu to jest potwierdzenie już dla podejmowanych działań dotyczących właśnie ochrony konserwatorskiej. To bym chciała bardzo mocno powiedzieć.
0: Tak, ja to rozumiem. Natomiast oczywiście tutaj, wie pani, są też głosy, które się obawiają, bo też patrzą na wieś Ostaszów, która na południu Polski, która walczy z Krajowym Rejestrem Zabytków. I tutaj oni mówią, że no, ciężko to znoszą. Ale przecież ja pani nie będę pytał o Ostaszów, będę pytał o Gdynię, prawda?
1: No
0: i
1: właśnie.
0: To jest, myślę, że rozumiem, że takie wpisanie na światową listę dziedzictwa ludzkości UNESCO, no to poza prestiżem to też jest oczywiście wyzwanie, ale polegające dokładnie na czym? Bo wyzwań jest wiele, możemy opowiadać. Natomiast konkretnie co to oznacza dla Gdyni?
1: Znaczy, przede wszystkim zacznę od tego, że my już mamy to śródmieście nasze, od teraz nazywane już oficjalnie po wpisie modernistycznym Centrum Gdyni, wpisane do rejestru zabytków w 2007 roku. Więc ten proces, z którym przypuszczam mierzy się Ostaszów, to wydarzył się w Gdyni dawno, dawno temu. Więc tak jak mówiłam, wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO nie oznacza dla nas więcej restrykcji, żadnych restrykcji więcej w tym zakresie. I tak mieszkańcy i właściciele domów, kamienic i przedstawiciele czy członkowie wspólnot mieszkaniowych muszą uzgadniać dzisiaj z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dla nich tu się nic zupełnie nie zmieni. Czyli dla nas jako miasta...
0: Czyli ten rygor muszą spełniać już od lat, to jest teraz, rozumiem...
1: Tak.
0: Czyli co, teraz jest po prostu tylko krem prestiżu? Naprawdę? Już koniec pracy nad wizerunkiem miasta i tym, co jest tym właśnie no, fantastycznym przecież przedmiotem, czyli modernistyczne Centrum Gdyni. Ja się tutaj cały czas też powołuję na Grzegorza Piątka, bo ta książka naprawdę jest świetna. I on pisze w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, że tutaj w modernistycznej Gdyni można naprawdę poczuć ducha i atmosferę epoki. Nie są to pojedyncze budynki, ale spójna przestrzeń miejska opowiadająca o historii, konkretnym momencie dziejowym. No to jest więcej niż tylko podziwianie budynków, ale to jest taki ogląd koncepcji też, prawda? Która była w latach 20-30 zrealizowana.
1: Oczywiście, bo to, co jest ważne, to przede wszystkim wpis dotyczy wyjątkowego przykładu nowoczesnego planowania urbanistycznego. Pięknej integracji miasta, morza i portu. I to nas wyróżnia, bo przypomnę tylko, że są inne miasta modernistyczne wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale my musieliśmy wykazać tę wyjątkową wartość, tak zwane OUV. To jest też wybitna realizacja idei modernizmu, czyli tu jest połączenie urbanistyki z architekturą. I tak, można poczuć tego ducha dawnych czasów. Co to dla nas oznacza? Oznacza to oczywiście dalszą troskę o to nasze dobro i to jest takie zobowiązanie z jednej strony w stosunku do naszego dziedzictwa, do tego, o co dbamy wszyscy i to jest tak naprawdę zasługa, tak jak mówiłam wcześniej, wielu osób już od lat zaangażowanych nie tylko w dbałość, ale też upowszechnianie tego naszego dobra. Więc liczymy na to, że dzisiaj po pierwsze będziemy wzmacniali działania upowszechniające i w Polsce, i też wyjdziemy, myślę, że szerzej z marką modernistycznego Śródmieścia w świat. Ale też będziemy realizowali plan, mamy taki plan, jesteśmy zobowiązani do realizacji planu zarządzania tym dobrem. Będziemy monitorowali właśnie stan zachowania budynków, to co w zasadzie dzisiaj robimy. Będziemy też oczywiście działali w obszarze edukacji, promocji i to co się może jedynie, to co jest na pewno ważne, to jeżeli w strefie buforowej, którą mamy wokół dobra, pojawią się jakieś większe inwestycje, to będziemy je z UNESCO, oczywiście będziemy je oczywiście zgłaszali UNESCO i tutaj te uzgodnienia dla inwestorów w tym obszarze tutaj się mogą pojawić, no taka procedura po prostu.
0: Czyli rozumiem, że niedaleko Mola te wszystkie budynki, które będą ewentualnie powstawały, ta chęć deweloperów na zabudowę wybrzeża tuż przy modernistycznym centrum Gdyni, to też będzie jakoś brane pod uwagę, czy nie? Jak pani to widzi?
1: Powiem tak, my kiedy w 2024 roku w czasie procedury wpisu przyjeżdża z taką misją techniczną przedstawiciel ICOMOS-u. ICOMOS to jest takie gremium eksperckie. W Gdyni był profesor Haspel. On wizytował Gdynię, odwiedzał miejsca. My też pokazywaliśmy, co się w Gdyni dzieje, jakie są plany. Więc w tym momencie to, co powstaje, my tego nie musimy zgłaszać nigdzie. Wszystko to, co w przyszłości mogłoby się w strefie buforowej pojawić, a przypomnę, że w Gdyni dotyczy to w ogóle granice przebiegają, pewnie nie wszystkim mieszkańcom to wiele powie, ale to jest ulica Jana Skolna, Wójta Radkego, Świętego Piotra i Aleja Marszałka Piłsudskiego. Mamy taką strefę buforową. Jeżeli tam miałoby się coś wydarzyć, to oczywiście wtedy
0: strefa
1: będziemy
0: buforowa, przepraszam, tak wchodzę w słowo, to jest ta strefa, gdzie oddzielane jest to modernistyczne centrum Gdyni od reszty miasta,
1: od pozostałej tkanki miasta, tak.
0: I ona jest nienaruszalna? Jak jest jej status? To jest coś, co ma być, podlega tak, dyskusji, negocjacjom, jest pod specjalnym okiem między innymi pani, co tam się dzieje?
1: To znaczy się zawsze uzgadnia się takie rzeczy, bo oczywiście w Gdyni mamy plany uchwalone miejscowe, więc też to nas reguluje. My nie przewidujemy teraz, kiedy rozmawiam z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, który jest w moim pionie, nie przewidujemy na dzisiaj żadnej takiej trudnej sytuacji, bo te inwestycje, które się rozpoczęły, one już w tym dialogu z UNESCO się pojawiły. Liczymy na to i tutaj pójdę w stronę tych dobrych rzeczy, że
0: tak, turysta,
1: który dzisiaj do Gdyni przyjeżdża tak naprawdę na jeden dzień, to jest, mamy takie dane, że zatrzyma się jednak na dłużej, że będzie chciał poznać nasze miasto, będzie chciał odwiedzić miejsca, przejść trasami modernistycznymi. My takie trasy mamy wyznaczone. Tutaj od razu pozwolę sobie zaprosić do naszej miejskiej informacji turystycznej, która również mieści się w modernistycznym budynku byłego ZUP-u, czy później ZUS-u, a po odbudowie polskich linii oceanicznych.
0: Wspaniały
1: budynek. Wspaniały, tak, budynek. Można pobrać mapki, można uzyskać informacje z pierwszej ręki, dokąd warto pójść, co zobaczyć. Zresztą w niedalekiej odległości znajduje się mini muzeum w Bankowcu. To jest społeczna inicjatywa. Pani Maria Piradow-Link zaprasza i tam można też zobaczyć, jak wyglądały mieszkania w Bankowcu. W podziemiach jest stworzone właśnie muzeum. Można wejść do schronu przedwojennego, można też wejść na podwórze i zobaczyć, jak elegancko był zaplanowany pierwszy bodajże przedwojenny w przedwojennej Polsce parking. Więc tych możliwości przejścia po mieście, odwiedzenia też właśnie miejsc, poszukiwania różnych detali modernistycznych, bo one również są w tej przestrzeni miasta widoczne, jest naprawdę wiele. Przed nami i też ta decyzja o wpisie to jest taki impuls do rozwoju. Przede wszystkim... przygotowanie nowej oferty. My czekaliśmy na wpis, bo tutaj z decyzją nie było wiadomo tak naprawdę do ostatniej chwili, więc już w najbliższych dniach opowiemy o tym, co będzie się działo, jakie nowe programy, projekty się pojawią. Takie, które właśnie będą też pomagały właścicielom kamienic i wspólnotom mieszkaniowym jeszcze w renowacji, modernizacji, bo powiem tylko, że w Gdyni od wielu lat sukcesem program dotacyjny już funkcjonuje. To też dla ekspertów i ICOMOS-u było taką dużą wartością, że miasto pomaga prywatnym podmiotom w renowacji, w modernizacji kamienic. Oczywiście nie tylko modernistycznych, ale Gdynia oczywiście modernizmem przede wszystkim stoi.
0: No, żeby nie było, że ja tutaj będę teraz się bardzo pani podlizywał, ale powiem tak, w ubiegłym roku byłem i szlakiem modernistycznego centrum Gdyni, byłem pod wielkim wrażeniem. Kody QR działają, wszystko, no opisy są fantastyczne, także włóczyłem się i powiem, że wczoraj jak zobaczyłem to ogłoszenie wyników i wpisania w Pusan w Korei Południowej, no to aż zwariowałem ze szczęścia na chwilę. I jeszcze dodatkowo, że przecież przed chwilą, czyli rok temu byłem i zachwycałem się, także to jest warte, by podkreślać, że jest UNESCO, tylko teraz jeszcze takie mam pytanie. Myśli pani, że to będzie taki magnes, by przybywali jeszcze turyści, czy Gdynia już po prostu ma wystarczającą liczbę turystów odwiedzających? Tu to nie w tym rzecz, tylko bardziej prestiż, bardziej może, nie wiem, czemu może się przysłużyć dla samego miasta taki tytuł, takie wpisanie na listę UNESCO?
1: To znaczy się, my liczymy na to, że tych turystów będzie więcej.
0: Jeszcze więcej,
1: tak? Obserwujemy ich wzrost. Tak, obserwujemy wzrost liczby turystów, ale myślę, że jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby więcej osób przyjeżdżało. Tak jak powiedziałam, turysta z reguły w Gdyni nie zatrzymuje się na dłużej niż jeden dzień. My w najbliższych dniach już po powrocie z Korei mamy spotkanie między innymi z branżą Horeca i będziemy też rozmawiali o tym, co ten wpis oznacza, jakie właśnie nowe inicjatywy będą się działy, jak miasto może ich wesprzeć, czyli naszych przedsiębiorców gdyńskich w rozwoju. Na to czekało wielu ludzi. Wiem, że jest grupa osób, które mówią tylko o ochronie i aż o ochronie. Ona jest bardzo ważna i tutaj chcę zapewnić, że ochrona tego dziedzictwa będzie dla nas ważna i też będziemy rozwijali te programy dotyczące grantów, między innymi. Nie chcę za dużo dzisiaj powiedzieć, bo będzie taki moment specjalny w przyszłym tygodniu.
0: Ale trochę niech pani powie, no taki mały rąbek. No, mały rąbek z tego, co będzie.
1: Więc z jednej strony myślimy o takich programach, które wesprą prywatnych właścicieli tę ochronę naszą, a z drugiej strony bardzo liczymy na to, że te działania edukacyjne, myślenie o tym, jak projektować w ogóle miasto, jak do oferty i instytucji i różnych podmiotów działających w Gdyni na przykład wprowadzić warsztaty dotyczące planowania urbanistyki w ogóle. Oczywiście we współpracy też ze środowiskiem akademickim, ale nie tylko. Na ten tytuł czekała też cała branża, cała grupa przewodników gdyńskich. My mamy prawdziwych pasjonatów Gdyni, miłośników Gdyni, osoby zakochane w naszym mieście, które myślę, że dzisiaj też ten wpis daje jeszcze większy impuls do rozwijania ich działań. Wspomniałam o bankowcu. Mamy też takie szczególne miejsce, to jest dom byłego burmistrza Gdyni Krauzego. I choć on nie jest w stylu modernistycznym, to tam pan Mirosław Studniak z kolei też prowadzi szereg bardzo ważnych działań, takich oddolnych. Więc my jesteśmy przekonani, że to wzmocni nasze środowisko, a my jako miasto na pewno będziemy chcieli wspierać, rozwijać. No i dla marki Gdynia, dla Gdyni naszej jest to bardzo ważne, bo przypomnę tylko, że 100 lat temu świętujemy całorocznie w tym roku urodziny naszego miasta. Powstało to miasto, faktycznie wszystko zaczęło się od morza, to była wspaniała wizja. W tym roku też chcemy przypomnieć nazwiska osób, tych, które były dla urbanistów i architektów wspaniałych, czyli Romana Felińskiego, Adama Kuncewicza czy Filipkowskiego, tym, którym właśnie zawdzięczamy tę wizję tego nowoczesnego miasta, w którym miało się dobrze żyć. Więc naprawdę to jest coś wyjątkowego i wiele obszarów, wpłynie myślę na wiele obszarów. Mamy też, to tylko jeszcze ostatnia kwestia
0: pani
1: w kontekście turystyki.
0: Tak. Tak, tak.
1: Ostatnia. Rozmawiamy z innymi miastami i też ten wpływ na liczbę osób przyjeżdżających jest różny w zależności od miasta, ale na przykład w Kownie mówią o tym, że wzrost liczby turystów wynosił od 5 do 10%. Wiemy, że skala Litwy jest dużo mniejsza, ale myślę sobie, że to też taki dobry dla nas kierunek. Dostajemy wręcz w drugą stronę pytania, czy tych turystów właśnie nie będzie za dużo, więc będziemy temu się przyglądali, bo musimy zachować w tym wszystkim balans.
0: Balans, ale radość jest, także to jest zresztą ogromna. Bardzo ogromna radość. Ja bardzo gratuluję i jeszcze jedna rzecz, oczywiście no wśród 18 takich miejsc w Polsce teraz jest Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na światową listę UNESCO, także wspaniale. Pani prezydent, słyszymy się jeszcze pod koniec audycji na chwilę. Bardzo pani dziękuję za tę opowieść.
1: Dziękuję.
0: I proszę bardzo, no z jednej strony jest radość, ale z drugiej strony wyzwania i też będzie tutaj kwestia turystów. Jak pani wie, zresztą wiele miast w Europie dyskutuje kwestię turystów, którzy z jednej strony są bogactwem, ale z drugiej no niekoniecznie aż tak dobrze jest. Także tutaj będzie...
1: Mam świadomość.
0: Tak. Także tutaj jest to sytuacja, którą warto cały czas się jej przyglądać i mieć baczenie. Oktawia Gorzeńska, widzimy się, słyszymy się pod koniec audycji. Zapraszam Państwa, 510-357-357. Dzisiaj temat, co Państwo, lato, wpis na listę UNESCO, więcej korzyści czy ograniczeń. Oczywiście to dotyczy też Gdyni, ale również innych, może z innych miejscowości, innych miast w Polsce. Ja tylko przypomnę, Zamek Krzyżacki w Malborku, średniowieczny zespół miejski Torunia, Stare Miasto w Warszawie, Puszcza Białowieska, Lasy Bukowe Karpat, Królewskie Kopalnie Soli w Wiedźce i Bochni, Zabytkowa Kopalnia Srebra i Podziemia w Tarnowskich Górach, Stare Miasto w Zamościu, Park Murzakowski, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Hala Stulecia we Wrocławiu. Także jest tego, Stare Miasto w Krakowie, żebym nie zapomniał, bo krakowiacy, żeby tutaj nie mieli bardzo dużych pretensji, że ich nie wymieniłem. Także są te miejsca w Polsce, także zapraszam do dzwonienia do Co Państwo Lato. Właśnie taki wpis na listę UNESCO. Więcej korzyści czy ograniczeń, chociażby w tych miejscach. Zapraszam 510-357-357. Jest z nami pan Patryk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że pan wytrzymał tyle czasu z nami podczas rozmowy z panią wiceprezydent Gdyni, no ale myślę, że ciekawe rzeczy opowiedziane zostały i też nakreślone wyzwania. Panie Patryku, co pan sądzi?
2: Przede wszystkim słuchać rozmowy z panią Oktawią Gorzeńską dla mnie to była czysta przyjemność i powrót do przeszłości. Pozdrawiam z tego miejsca panią Oktawię, która uczyła mnie języka polskiego w roku 2004 w gimnazjum numer 1 w Gdyni. Z trzeciej ławki pozdrawiam razem z Maćkiem, Michałem i Tomkiem.
0: Także... Naprawdę, to jest dopiero, także... to zapytam się pani prezydent później pod koniec audycji o tą znajomość z ławki trzeciej,
2: Trzecia ławka, przepraszam?
0: Tak.
2: Z Maćkiem, Tomkiem i Michałem.
0: Maciek, Tomek i Michał, dobrze.
2: Tak, pozdrawiamy serdecznie. Mhm. A jeżeli chodzi o sam fakt objęcia Centrum Gdyni na listę UNESCO, no jestem bardzo zadowolony jako rodowity gdynianin. Jest to dla mnie świetna informacja. Gdynia jest takim miastem, które jest bardzo ładnie zaprojektowane, właśnie spójna ta architektura jest i nawet nowe inwestycje, które w Gdyni powstają i powstawały w ostatnich latach, nawiązują i ściśle trzymają się tego stylu modernistycznego. Mówię chociażby tutaj o takiej inwestycji Plac Unii wzdłuż ulicy Waduszowa. To wszystko tworzy spójną tkankę miejską. Spacery po Gdyni, czy to w sezonie, czy też po sezonie, zwłaszcza kiedy tych ludzi jest mniej, no są po prostu, no mógłbym je porównać na przykład do spacerów po takim mieście jak Ryga, tak, które też oferuje piękną architekturę właśnie tutaj miejską. No i tak samo Gdynia, także to jest uczta dla oka, uczta dla jakiegoś tam jakiejś formy rozrywki kulturalnej. Zapraszamy wszystkich serdecznie do Gdyni, żeby chociaż kiedyś przeszli po tym centrum i obejrzeli te fasady i te budynki.
0: No i dla pana to ta lista UNESCO w tym momencie, wpisanie na listę UNESCO jest takim aktem już dokonania prestiżu tego Centrum Gdyni, tak? Centrum Modernistyczne, tak powinniśmy teraz mówić.
2: Tak, uważam, że tak. I uważam, że tutaj jakaś obawa przed ewentualnym brakiem możliwości zmian no jest bezzasadna, ponieważ Gdynia jest bardzo młodym miastem. Ja nie wierzę, że w ciągu następnych 100 czy 200 lat, patrząc w przyszłość, coś się w tej tkance nie zmieni. Na pewno władze miasta, jeżeli będzie taka potrzeba doprowadzić do polepszenia czy do zmiany tej tkanki, na pewno do tego doprowadzą. Także myślę, że tutaj to raczej ograniczy właśnie właśnie taką, bym powiedział, samowolkę i swawolę o budowlaną, którą możemy widywać w niektórych innych częściach w ogóle świata czy kraju, gdzie ta tkanka potem nie tworzy spójnej jedności.
0: Mm-hmm. Ograniczy swawolę budowlaną. Zapisałem sobie. Dobrze, panie Patryku, bardzo panu dziękuję. Mam w pamięci pana kolegów Maćka, Tomka i Michała, trzecia ławka, język polski, tak? I pani wiceprezydent, wtedy pani, która uczyła polskiego, pani nauczycielka Oktawia Gorzeńska. Dobrze pamiętam?
3: Tak, oczywiście, dziękuję bardzo.
0: To się nazywa wakacyjne spotkanie na antenie Radia 357. W co państwo lato? Bardzo dziękuję. Zapraszam do dzwonienia. Naprawdę miejsce... Mamy już 18 miejsc na mapie Polski wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Tak jak mówiłem, poza Gdynią to jest Zamek Krzyżacki w Malborku, średniowieczny zespół miejski Torunia, Stare Miasto w Warszawie, Puszcza Białowieska, Krzemionki Opatowskie, Stare Miasto w Zamościu, drewniane cerkwie, drewniane kościoły południowej Małopolski, Lasy Bukowe Karpat, Stare Miasto w Krakowie, Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Kalwaria Zebrzydowska, Auschwitz-Birkenau, Zabytkowa Kopalnia Srebra i Podziemia w Tarnowskich Górach, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Hala Stulecia we Wrocławiu, Park Murzakowski. Naprawdę jest skąd dzwonić i się dzielić swoimi wnioskami, swoimi spostrzeżeniami, bo myślę, że bardzo, bardzo warto. Także to jest też... To, co się wydarzyło wczoraj, wielka radość dla Gdyni, wielka radość tym bardziej, że ja naprawdę polecam książkę Grzegorza Piątka o modernistycznej Gdyni, w której między innymi też możemy przeczytać, dlaczego mówiło się o Gdyni, że jest białym miastem, co jest nie do końca prawdą i nie do końca prawdą jest też to, co jest... bym powiedział czasami mitem białej Gdyni. Ale jest z nami już pani Joanna. Dzień dobry pani Joanno.
4: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Dzień dobry pani. I pani dzwoni z Gdyni czy z któregoś z tych miast, które są ze światowego lista, na światowej liście dziedzictwa, czy miast, czy miejsc może bardziej będzie właściwe powiedzieć.
4: Dzwonię z Torunia, czyli miasta, w którym to założenie Starego Miasta zostało wpisane na listę w 97 roku, czyli prawie 30 lat temu, przepraszam.
0: O, to już tak dawno temu?
4: Bardzo dawno temu.
0: I co? Czy co coś zmieniło w życiu Torunia, czy poza tym, że właśnie, tak jak w Gdyni, mamy przede wszystkim
4: prestiż? Ja mam życzenia dla Gdyni.
0: O,
4: ogromne.
0: Życzenia z Torunia dla Gdyni.
4: Tak, życzenia dla Gdyni i dla gdynianek i gdynian. Nie pozwólcie władzom waszego miasta ograniczyć dostępu samochodem do miasta. W tej chwili parking na Starym Mieście w Toruniu kosztuje 2 razy tyle, co w strefie śródmiejskiej w Warszawie. Nie pozwólcie sprawić, że wszędzie na wszystkich dolnych poziomach tych takich zerowych kamienicach pojawią się kebaby, sklepy z używaną odzieżą, znikną prestiżowe lokalizacje takie jak banki czy kancelarie adwokackie. Nie pozwólcie na to, żeby Gdynia stała się niedostępna, czy słabo dostępna, czy mało atrakcyjna dla samych mieszkańców. Nie pozwólcie na to, żeby pojawiały się restauracje takie nastawione na jednego gościa, jednorazowego gościa, czyli takie, w których po prostu zje ten turysta, który przyjeżdża do Gdyni na jeden dzień i później już tak nie wróci, prawda? Więc to jedzenie nie musi być wybitne, bo to sprawi, że mieszkańcy będą mieli ograniczoną ofertę gastronomiczną.
0: No dobrze, no to pani Joanno, ja te pytania też zadam pani wiceprezydent, z którą będę miał przyjemność jeszcze rozmawiać pod koniec audycji.
4: Toruń jest cudownym miastem, jest najpiękniejszy na świecie, ale jest bardzo źle, bardzo cholernie źle zarządzane. I niestety życzę Gdyni dużo, dużo lepszego zarządzania niż zarządzany był Toruń i to założenie toruńskie. Bo rzeczywiście ta kwestia wpisania na listę dziedzictwa UNESCO w strefie takiej, która jest właściwie z jednej strony uznana całościowo za zabytek, a z drugiej strony poszczególne obiekty są objęte ochroną zabytków, nie ma większego znaczenia.
0: Tak.
4: Ale ogromne znaczenie ma dla mieszkańców to, jak jest zarządzane. Dlatego, że turyści przyjeżdżają na jeden dzień. I super, że ci turyści zostawiają pieniądze w mieście, ale w mieście mieszkają też mieszkańcy. Właściwie też, przede wszystkim mieszkają mieszkańcy. I miasto nie może być miejscem dla turystów.
0: Musi Czyli żeby Gdynia po prostu nie straciła swojego znaczenia dla mieszkańców, tak? I
4: tak,
0: swojego.
4: Dokładnie. Gdynia jest piękna. Świetne są te ścieżki, o których mówiła pani prezydent. Bardzo fajnie to działa. Można się włóczyć, można spacerować, można oglądać, można sobie poczytać, można nie czytać, można tylko patrzeć. Zrobili to naprawdę, naprawdę świetnie i tego serdecznie gratuluję.
0: Pani Joanno, bardzo dziękuję. Czyli głos z Torunia, średniowieczny zespół miejski Torunia jest wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, także to jest ważne spostrzeżenie. Myślę, że wiele mówiące i wiele też dające do myślenia tym, którzy będą później zarządzali sukcesem, jakim jest niewątpliwie wpisanie na Światową Listę Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Bardzo pani dziękuję, pani Joanno, i pozdrawiam Toruń. Bardzo piękne miasto, zgadzam się. Czy na świecie? No to już kwestia dyskusyjna. Może ktoś by polemizował z tym toruńskim zapatrzeniem w swoją wielkość, bym tak to nawet nazwał. 510-357-357. Zapraszam do dzwonienia. Za chwilę będziemy rozmawiali o trochę innej sytuacji, ale też liście i też prestiżowej, bo rejestr zabytków wojewódzkiego konserwatora może oznaczać, że coś jest niezwykle cenne, coś jest niezwykle ciekawe, coś jest niezwykle znaczące dla pokoleń i mieszkańców, i tych, którzy przyjeżdżają, mianowicie wieś Ostaszów. Za chwilę o niej będziemy rozmawiali. Tutaj sołtys Ostaszowa Sylwia Mazur wypowie się, bo między innymi nie zgadza się z tym, by całą wieś bez zgody mieszkańców wpisać na...

0: Paraliż inwestycyjny całej wsi Ostaszów na Dolnym Śląsku. Decyzja o objęciu ochroną całej miejscowości podjął konserwator zabytków. Tak czytam na stronie Polsat News. Odwołuję się do tych informacji, dlatego że Polsat News tą sprawą się też między innymi zajmował. Pomysł nie podoba się mieszkańcom, którzy już zapowiadają, już właściwie protestują i chcą się odwołać od tej decyzji. Wojewódzki konserwator zabytków, kierowany przez niego urząd, wydał decyzję kończącą postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków wsi Ostaszów. W tym samym objęto ścisłą ochroną konserwatorską historyczny układ wiejski miejscowości. Sołtys Ostaszowa, Sylwia Mazur jest z nami. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, serdecznie witam.
0: Bardzo się cieszę, że panią słyszę i wiem, że tej radości z Gdyni pani nie podziela, jeżeli chodzi o wpisanie do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora. No niech pani powie, dlaczego nie i dlaczego cała wieś właściwie mówi tej decyzji nie? Co się stało? Dlaczego aż tak twardo reagujecie na, wydawałoby się, no rzecz dobrą, tak mówię, wydawałoby się, patrząc z perspektywy dalekiej, nie znając realiów.
1: No, dla nas to jest po prostu, no, będzie dramat, dlatego że liczą się teraz tylko nakazy i zakazy. Mm-hmm. Wszystko naszym kosztem. Więc dlaczego konserwator chce wziąć wieś, a nie chce wspomóc w remontach tych domów? Te domy są stare. No nie są stare, bo mają ponad 80 lat, więc my jako mieszkańcy dbamy każdy o swoją, o każdy swój dom i dbaliśmy i będziemy dbali, więc niepotrzebny nam tutaj jest konserwator.
0: Mm-hmm. Bo rozumiem, że założona wieś Ostaszów w 1936 roku, to jeszcze jest teren niemiecki, to miała być taka modelowa, nowoczesna kolonia rolnicza, jak czytam na stronie Polsatu, do której się odwołuję. Rozumiem, że te domy wymagają jakiejś konserwacji, ale czy ten wpis do rejestru oznacza, że wy nie możecie odnawiać tych domów? Nie możecie czego dokładnie? Bo żebyśmy mieli też pewną jasność tych ograniczeń, które nakłada i z czym wy się nie zgadzacie.
1: Nie, no oczywiście, że będą wymagały remontów, tylko że dajmy, że na przykład dach jest pokryty i dom, i stodoła, więc taki dach kosztuje do wymiany bardzo dużo. Mhm. Więc jak ja osobiście bym wymieniała dach na karpiówkę, taka jak nas obowiązuje, ja muszę mieć wtedy i projektanta, i muszę mieć kogoś, kto mi wymieni ten dach, i konserwator musi zaakceptować wszystko. Nie tak, że ja sobie zamówię, tak, firmy przyjadą, wymienią i pojadą. A to są dodatkowe koszty i dodatkowe papiery, nie? Bo wiadomo, że będzie trzeba wszystkie wnioski konsultować z konserwatorem.
0: Mhm, czyli ja mam takiego dachu, to jest też papierologia, czyli wysyłamy papiery, czekamy na akceptację, musimy mieć też, oczywiście, no sami nie piszemy tych, nie możemy napisać tych pism, tylko musimy mieć kogoś, kto się na tym zna, rozumiem, czyli wynajęcie firmy, tak? To taki jest proceder, tak to wygląda.
1: Tak to wygląda, więc to są naprawdę duże koszty dla nas teraz, bo na przykład wymiana okna, to wiadomo, że każdy jakoś tam zna się i wymieni sobie to

0: okno i kupi takie, jakie na jego go stać, ale z konserwatorem już tak nie będzie, bo trzeba będzie zakupić takie okno, jak zażyczy sobie konserwator. A konserwator nie będzie patrzał na koszty, tylko po prostu na takie okno, jakie jemu będzie pasowało do tego budynku.
1: Mm-hmm. I to rozumiem, że każdy z mieszkańców protestujących się z tym będzie borykał i boryka i z tym się właśnie nie zgadza, tak? To jest ten główny punkt.
0: Tak, tak, tak.
1: I co teraz planujecie? Tak, proszę bardzo.
0: No my co planujemy? No na pewno napisaliśmy już nową petycję. Zbieramy podpisy wszystkich mieszkańców oraz znajomych, którzy nas wspierają w tej ciężkiej sytuacji. No i na pewno napisaliśmy odwołanie i po prostu jak dalej nic się nie wydarzy, no to zostanie nam tylko sąd, no bo my się tak szybko nie poddamy, bo konserwator w ogóle z mieszkańcami się nie spotkał, nie rozmawiał, nie wytłumaczył. Po prostu na jeden wniosek jednej osoby ze wsi po prostu zadecydowali. A 99% osób to kto?
1: Czyli to też jest tak, że wy po prostu dostaliście decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków do ręki, tak? Czy no, mówię nie, metaforycznie do ręki. Nie, to zostało wam ogłoszone. Jak to w ogóle wyglądało?
0: To zostało ogłoszone na tablicy ogłoszeń na wiosce. Powieszone i zero informacji. Nie każdy czyta takie coś. Nie każdy wie, co się dzieje. I więc na takiej tylko tablicy było wywieszone i tak zostaliśmy powiadomieni. Burmistrz Przemkowa udało się, że przyjechał pan konserwator na wieś 1 kwietnia, ale nie umiał nawet odpowiedzieć na pytania, które zadawali mieszkańcy.
1: A jakie pytania zadawali? Dokładnie takie, jak pani teraz mówi, dotyczące renowacji, wymiany dachów, wymiany okien, wymiany różnych rzeczy potrzebnych do funkcjonowania?
0: Tak, tak. No ludzie się boją, bo tak jak mówią, no okno nie kosztuje 1500 zł, mnie stać je kupić za 1500 zł, a z konserwatorem będzie kosztowało 4000. No to jest duża różnica. Mhm. Jak my mamy w tych domach po 12 okien.
1: No tak, i teraz...
0: No, i my się... Boimy, że może konserwator chce wrócić do lat 80., jak było kiedyś.
1: A to wtedy jak było? Bo my nie wiemy, jak było w latach 80.
0: No to tak się śmiejemy, że no po prostu zamiast auta będziemy jeździć bryczką. Bo to jest zabytek, nie?
1: A, czyli no będziecie prostu... już takim skansenem w tym momencie. To jest
0: tak,
1: tego...
0: będziemy w skansenie, tak. No na przykład, że chciał sobie płoty wszystkie, żeby były drewniane. No nie każdego stać na utrzymanie drewnianego płotu. Każdy stawia na ile go stać. I to nie są małe ogrody, że kawałek bramki i już jest zrobione. Bo to są duże zagrody. Więc no tutaj są takie troszkę...
1: No tak, tylko że konserwator zabytków tutaj rozumiem, że bierze pod uwagę, że Ostaszów jest taką no, specyficzną i bardzo ciekawą, no, niezwykle istotną dla całego układu architektonicznego Polski, nie, bo tak chyba to rozumiem. No jesteście wyjątkowi na tyle, że musicie być chronieni. I teraz no, jakby ta racja też chyba jest przez was rozumiana w jakimś stopniu, że to, co w jakich warunkach mieszkacie, sam styl zabudowy jest czymś wyjątkowym, co warto chronić. I teraz pogodzenie tych dwóch racji, czyli waszej, kosztów i jakby jednostronnego narzucenia wam decyzji, a z drugiej strony ta argumentacja, no myśli pani, że to jakoś dałoby się pogodzić?
0: No wątpię, no bo po prostu to jest nasza własność. To czemu konserwator ma zarządzać naszą własnością? Mhm. Że ja nie mogę tego zrobić czy tego, no bo to jest pod konserwatora. Mhm. Każdy się liczy, że to jest mój dom, moja ziemia, moja ojcowizna i teraz przyjdzie ktoś z zewnątrz, podpisał i powiedział, teraz będziecie robić tak, jak ja wam każę.
1: Tak.
0: To też nie jest tak do końca fajne, nie?
1: No, ja to rozumiem, tylko staram się też pokazać tą drugą stronę, która no, argumentuje wyjątkowość zabudowy architektonicznej, urbanistycznej Ostaszowa. I jakby tutaj ta rzecz też jest zrozumiała, myślę, że również dla was, bo przecież zdajecie sobie sprawę z wyjątkowości miejsca, w którym mieszkacie, który jest waszą własnością.
0: No to no oczywiście, że sobie zdajemy, ale to jak pan z dziedzictwa narodowego powiedział, że po prostu musimy to zachować dla przyszłych pokoleń. Mhm. Ale jak tak, ja wątpię, że dzieci nasze będą chciały tu zostać z takimi problemami, że nie będzie ich stać na utrzymanie takiego wielkiego domu, więc wszyscy pójdą i zaginie wioska.
1: Czyli coś, co stanowi o tym, że ta wioska żyje, czyli po prostu mieszkańcy, będą stopniowo się z tej wioski wynosili, bo nie będzie ich stać. To też jest wasz postulat, tak?
0: Tak, tak, oczywiście.
1: No dobrze.
0: Nie będzie stać, bo to...
1: Proszę, proszę.
0: No proszę mówić, no.
1: Nie, no ja chciałem tylko zapytać, czy w związku z tym w najbliższych dniach dojdzie, rozumiem, że zbieracie na razie podpisy, tak? Ile już tych podpisów jest i w jaki sposób będziecie też chcieli, no, zamanifestować swój sprzeciw, bo ja rozumiem, że ta decyzja, jest szansa na wycofanie jej z tej decyzji, czy dopiero musicie założyć sprawę w sądzie i odwołać się w sądzie od tej decyzji?
0: Nie, nie, mamy taką szansę na odwołanie, więc napisaliśmy już odwołanie. Mamy już bardzo dużo podpisów. Napisaliśmy również nową petycję, bo tamtą petycję, którą pierwszą napisaliśmy dla konserwatora, była niekompletna, bo brakowało osoby kompetentnej do tego pisma, więc teraz zrobiliśmy po prostu nową petycję, taką, żeby nasz konserwator nie miał już żadnej wymówki i po prostu złożymy papiery do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i po prostu będziemy czekać, nie? Tylko, że w pierwszym czekaniu czekaliśmy 2 miesiące na odpowiedź. Mam nadzieję, że teraz wezmą to pod uwagę i w ciągu 14 dni dostaniemy jakąś odpowiedź. Jak nie przejdzie nasza petycja i nasze odwołanie, no to skierujemy sprawę do sądu i będziemy walczyć dalej.
1: Czyli 14 dni z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego teraz czekacie na jakąkolwiek decyzję. To jest ten moment, w którym ważny dla was, co będzie przez 14 dni się działo z waszym odwołaniem, tak?
0: Tak.
1: Dobrze. Sylwia Mazur, sołtys Ostaszowa, bardzo pani dziękuję. Jeszcze się na chwilę usłyszymy pod koniec audycji. No a teraz czas jeszcze na naszych słuchaczy, którzy... No, słyszą, co się dzieje w radosnej Gdyni i nie do końca radosnym Ostaszowie. Bardzo proszę, teraz jest już z nami jeden z naszych słuchaczy, którym jest i teraz uwaga, bo tutaj Katarzyna. Dzień dobry pani Katarzyno, bardzo serdecznie panią witam.
2: Dzień dobry.
1: Cieszę się, bardzo że pani miło. Wytrzymała czas oczekiwania. I pani dzwoni w której z tych dwóch spraw?
2: Ja dzwonię w sprawie Gdyni, ponieważ zadzwoniłam jeszcze przed tą sprawą, jeśli chodzi o tą...
1: Tak, Ostaszowo.
2: Ostaszowo, tak. Aczkolwiek bardzo miło mi było...
1: Ostaszów, przepraszam, Ostaszów.
2: Tak, bardzo miło mi było wysłuchać tego i fajnie, ponieważ to dodało coś do tego, co chciałam powiedzieć o Gdyni. Ja jestem mieszkanką Gdyni cieszę się, że na końcu jeszcze będzie pani wiceprezydent i że może posłuchać głosu Gdynian na temat tego, co się dzieje z Gdynią i co się dzieje w centrum Gdyni. Gdynia, tak, jeśli chodzi o architekturę modernistyczną, jest przepiękna i od zawsze. Ja tu mieszkam 7 lat, więc nie jestem jakby taką gdynianką. Natomiast Gdynia zachwycała mnie zawsze, jeśli chodzi o architekturę. I to jest cudowne, że to UNESCO, że zostaliśmy wyróżnieni i tak dalej. Wszystko super. Tylko, że jak pani prezydent, wiceprezydent powiedziała, że władze miasta liczą na to, że dzięki temu turyści zaczną przyjeżdżać do Gdyni, to myślę, że to nie do końca o to chodzi. Ponieważ na dzień dzisiejszy Gdynia faktycznie jest najmniej rozwijającym się ośrodkiem ze wszystkich trzech miast, co pod Gdańsk. Dlaczego? Do końca powiem szczerze, nie wiem dlaczego, ale wiem, co boli nas jako mieszkańców. Całe centrum, i tutaj wrócę do tego, co powiedziała pani z Torunia. I ta pani z Torunia 100% racji miała. Całe centrum Gdyni zostało wyłączone z komunikacji również samochodowej. Nie ma parkingów, jest strasznie trudno zaparkować. Parkingi są jedne. Jeszcze do niedawna były najdroższe w Trójmieście. Chyba teraz się zmieniło, aczkolwiek parkingi, weekendy nie są wolne od parkingów, od opłaty parkingowych, więc generalnie opłaty są jakby naprawdę na wysokim poziomie. A panie Michale, sprawa wygląda tak, że Gdynia, pan zna Gdynię, jest miastem pagórkowatym. Jest przepięknym miastem, zróżnicowanym w terenie. Po Gdyni nie da się jeździć rowerem. Po prostu się nie da. Większość mieszkańców Gdyni, wszyscy mieszkańcy nie żyją w centrum. Ci, co żyją w centrum, to tak naprawdę zostały już tylko starsze osoby. Z tego, to też mam orientację, prawda, tak. Jest tam Gdynia właśnie w tych starej, modernistycznych budynkach. Większość mieszkańców Gdyni mieszka na tych pagórkach. Komunikacja w Gdyni jest fatalna, jeśli chodzi o autobusy, tak zwane nasze trolejbusy.
1: Czyli rozumiem, że kwestia komunikacji to jest to pytanie do pani wiceprezydent, które wisi w powietrzu, tak?
2: Tak, ale też dlaczego po prostu jest tak mocne ograniczenie? Znaczy, ja rozumiem, że są te trendy europejskie o ograniczaniu tych samochodów i tak dalej, ale naprawdę to powoduje, i teraz powiem panu kolejną rzecz. Mojej obserwacji na co dzień. Kultowe knajpy z centrum Gdyni znikają. Malika zniknęła. Nie dała rady. Próbowała. Była w idealnym, przepięknym miejscu.
1: Na jak się nazywa centrum. Knajpa? Malika?
2: Malika. Malika przez L. Malika.
1: Mm-hmm. No dobrze.
2: Która naprawdę później, ostatnio byłam, poszłam sobie na Świętojańską i tam było takie cudowne miejsce z pysznymi kaneloni. Chciałam sobie usiąść na kawkę i zjeść kaneloni. To miejsce wytrwało półtorej roku. Zniknęło.
1: Mm-hmm. Dobrze.
2: Była puste lokale na Świętojańskiej. Wszystko do wynajęcia. I teraz pytanie moje jest takie. Czy w związku z tym, że mamy to UNESCO, to te ceny na wynajem tych lokali pójdą jeszcze do góry? Czy
1: Dobrze.
2: Po prostu przedsiębiorcy będą mieli jakieś inne możliwości? Czy po prostu miasto będzie zabijało już wszystkich naokoło?
1: Dobrze, dobrze. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie.
3: Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Ja też troszkę poczekałem, ale jestem człowiek cierpliwy.
1: A ja bardzo panu dziękuję za cierpliwość. Radę. Naprawdę, bardzo, bardzo.
3: Panie Michale, kłaniam się z Nidzicy. Nidzica, piękne miasto ze średniowiecznym zamkiem. Ale w sumie dzwonię w kwestii Torunia, bo rzeczywiście jak padła nazwa Toruń i właśnie, że Toruń też przecież ma swój zespół staromiejski wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO nawet, tak. To tak, to przypomniało mi się, zacząłem mieć flashbacki z mieszkania w Toruniu, ze studiowania w Toruniu, gdzie zawsze po części zachwycało, ale jednak też mocno śmieszyło. Że tam w zasadzie tak, starówka oczywiście pełna turystów, turysta na turyście, duże ograniczenia dla działalności gospodarczej, ale w którymś momencie nie było żadnego problemu, żeby na samej głównej ulicy otworzyć sklep wielkopowierzchniowy, no, w kamienicy utworzyć, tak, na parterze utworzyć sklep wielkopowierzchniowy z owadem w nazwie. Do tego też żadnego najmniejszego problemu. Powiem tak, tam trudno było czasami kupić coś w normalnej cenie. Dużo ograniczeń nałożonych było tam na jakąkolwiek działalność, ale nie było wielkiego problemu i nikt na to zupełnie nosem w Toruniu wtedy nie kręcił, a to było jakieś, o matko jedyna, już jestem starym człowiekiem, bo to było 15 lat temu, jak w Toruniu jeszcze mieszkałem, tak? I w Toruniu wtedy w okolicach ulicy Szerokiej, czyli tego głównego traktu, został utworzony klub dla mężczyzn, tak? Które reklamowały kuso ubrane, tak. Skąpo ubrane panie, przechadzające się oczywiście, zaczepiające co lepiej ubranych mężczyzn. No i właśnie mnie nigdy nie zaczepiły, ale w każdym razie właśnie to nigdy nikomu nie przeszkadzało. To władze, powiem tak, władze tutaj to zupełnie władzom nic nie przeszkadzało.
1: Panie Marcinie, to dajmy jeszcze szansę jeszcze panu Piotrowi, bo naprawdę później już wracamy do pani prezydent i do pani Sołtys, także tutaj mamy trochę limity czasowe, dobrze? Czyli po prostu trzeba zwracać uwagę na to, co jest, tak? I tym się też interesować, pomimo tego, że mamy tak fantastyczny prestiżowy wpis na światową listę UNESCO. Tak jest.
3: Dobrze. Dobrego,
1: dziękuję, panie Marcinie. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dzień dobry.
1: pan w sprawie Gdyni i UNESCO?
4: Nie, to może nie tyle Gdyni, ja chciałbym po prostu tak ogólnie powiedzieć, bo ja dzwonię tak coś jakby ze Staszowa, ja mieszkam w Chocholowie, to jest taka wioska pod Zakopanem i jest dosłownie to samo, co pani sołtys Staszowa mówiła. Po prostu mnie się wydaje, że całym problemem są to, że władze, czy osoby, które zarządzają tymi obszarami, powiedzmy, czy to jest wieś, czy to jest miasto, nie są jakby stąd. Po prostu z zewnątrz mamy jakieś decyzje i takie właśnie są problemy, jak pani sołtys wskazała. Wracając może do Gdyni.
1: Ja czyli pan jest skąd, przepraszam jeszcze,
4: Chocholowo. To jest skansen wsi góralskiej takiej, tak? Ale efekt jest taki, że mówię, jeżeli pan weźmie na przykład, nie wiem, Zakopane i jakieś istotne elementy do zwiedzenia czy zabytki, to po prostu turyści to odfajkowują, tam przyjeżdżają. Ja nie mam nic przeciwko turystom, ale wie pan, oni wchodzą prawie do domów prywatnie, na podwórko. Ja już się stamtąd wyprowadziłem, to jest moje i tak dalej, ale tam się nie da żyć. I mi się wydaje, że to samo będzie czekało Gdynię, bo ja też kiedyś, jeżdżąc sobie na Pomorze, lubiłem sobie w Gdyni gdzieś wyjechać, zjeść obiad i tak dalej. Teraz jest tak zakaz wjazdu, że ja tą Gdynię muszę ominąć.
1: Panie Piotrze, dziękuję. Tutaj musimy postawić kropkę. Pan pięknie podprowadził do rozmowy teraz dwie nasze gościnie. Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka miasta Gdyni, i Sylwia Mazur, sołtys Staszowa, już są z powrotem z nami w Co Państwo Lato. Dzień dobry paniom jeszcze raz. No słyszycie pana Piotra, to może zacząłbym od pani Sylwii Mazur. No Chocholowo i rzeczywiście takiego obrotu sprawy się obawiacie i rzeczywiście decyzje z zewnątrz, a nie z wewnątrz powodują, że macie skansen, że tam jest skansen?
0: Tak, tego się właśnie obawiamy, że tak też będzie i u nas, bo my tutaj mamy bardzo małą, spokojną wieś i chcielibyśmy, żeby tak dalej było, a nie wiemy, co będzie dalej. No, i tak właśnie się obawiam, no my jako mieszkańcy.
1: Tak, i teraz przysłuchuję się temu wszystkiemu pani Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka miasta Gdyni. No widzi pani, są też pytania takie płynące z Torunia, że tak powiem, z Nidzicy, i też pani Joanna z Torunia też mówiła o tym, że by gdynianie dbali o to, by nie zapomniały władze o tych miejscach, które stanowią o Gdyni, tak? Czyli nie tylko... I to jest, jak pani do tego podchodzi? Bo to też myślę, że dotyczy właśnie Ostaszowa.
5: Ja powiem tak, że w całym procesie, bo tego wcześniej nie powiedziałam, kiedy rozmawialiśmy pierwszy raz, ale w tym całym procesie dzisiaj troski o nasze dobro, czyli o modernistyczne centrum Gdyni, w planie zarządzania dobrem bardzo ważne miejsce zajmuje utrzymanie balansu pomiędzy właśnie, żeby turystyka, żeby napływ ludzi też nie zrujnował miasta, czyli troska po prostu o ludzi, żeby miasto było dobrym miejscem do życia. Ja przypomnę, że u nas dotyczy to dwóch osi, to jest centrum miasta. Myślimy o tym, co sprawić, żeby Świętojańska, o której często mówimy, że jest na niej mniej życia niż było w dawnych czasach, żeby była funkcjotwórcza, żeby po prostu wprowadzić tam życie, ale jednak, żeby pamiętać o mieszkańcach. Więc tutaj tematy rewitalizacji też będą
1: no, kultowe knajpki, Malika, która była tutaj poruszona przez panią Katarzynę, tak. Na przykład. No, ja tak mówię, posługując się tym, co powiedzieli przed chwilą słuchacze.
5: Tak, dokończę tylko myśl. Mała architektura też dla mieszkańców. Kiedy spotykamy się z branżą Horeca, tak jak mówiłam wcześniej też, jest to oczekiwanie, że UNESCO będzie impulsem do rozwoju branży, więc tutaj nasza rola jako miasta polega na tym, żeby być blisko mieszkanek, mieszkańców i dbać o równowagę w tym wszystkim. Ja tylko też powiem, że plan zarządzania dobrem był konsultowany z mieszkańcami, że my w ogóle w procesie wpisu, to były lata przed tym, zanim ja objęłam jakby koordynację tego tematu, ale były prowadzone konsultacje, więc mieszkaniec jest zawsze dla nas ważny. Zresztą jak patrzymy na przykład na napływ turystów, jak patrzymy na inne miasta, to widzimy, że to jest proces. My nie spodziewamy się zalewu osób nagle, więc będziemy teraz krok po kroku budować.
1: Jeszcze coś z tymi opłatami za parkingi i spuszczaniem samochodów do centrum, to też jest problem, który... No dobrze, ale to myślę, że jeszcze będzie czas na antenie Radia 357, by te tematy poruszyć, bo jak widzę, są one bardzo ważne dla naszych słuchaczy i dla mieszkańców przede wszystkim tych miast Gdyni, Ostaszowa, Sylwia Mazur, sołtys Ostaszowa. 14 dni Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego czeka cię na odpowiedź. Tak, prawda? I później zobaczymy, co dalej będzie się działo. Bardzo pani dziękuję za obecność tutaj w Co Państwo Lato w Radiu 357. Pani wiceprezydentce miasta Gdyni Oktawii Gorzeńskiej również dziękuję. Słuchaczom też dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Powiem tylko, że 73% naszych słuchaczy, którzy chcieli zagłosować, więcej korzyści, a 24% ograniczenia. No dobrze, ale to jest jedna strona medalu. Myślę, druga wygląda trochę inaczej. Bardzo dziękuję. Audycję wydała Kasia Pasierbik, zrealizowała Julia Nowaczyńska, Michał Żakowski. Do usłyszenia.

0: Mam grać?
1: Kolejny słoneczny, choć dziś wietrzny wtorek, do godziny 16. Julia Nowaczyńska przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Będziemy Państwu towarzyszyć w tym wczesno popołudniowym, pięknym mimo wszystko dniu.

frakcja Koni. Band of Horses, czyli Seattle, to nie tylko grunge. Na początek audycji mam grać dziś we wtorek 28 lipca. Taka data dni na kalendarzu. Być może komuś jeszcze to się przyda właśnie. 5 po 13 to dobry moment, żeby zaprezentować Państwu piosenkę dnia. Jeśli ktoś dopiero teraz włączył radio i nie słyszał we wcześniejszych audycjach, bardzo przyjemna soulowa propozycja. Łatwiej powiedzieć, że Bobby Womack jest ich wujkiem, niż one są, no właśnie, kim. One są po prostu The Womack Sisters i nagrały fantastyczny numer zatytułowany I Let You, który wybraliśmy jako właśnie ten szczególny dziś.

To jest nagranie idealne na taki półmetek wakacji. Wprawdzie, gdyby dobrze policzyć, półmetek wypada jutro dopiero, 29 lipca, bo trzeba jeszcze dodać 4 dni wakacyjne z czerwca. Bądźmy tutaj w prawie i bądźmy szczegularzami. W związku z czym jutro, 29 lipca o północy będzie można, powiedzmy sobie, poświętować półmetek, ale kto by tam chciał świętować coś, co się już teraz będzie kończyć i z górki toczyć. Tak czy inaczej, takie wakacyjne nagrania lubimy w Radiu 357. My Little Womack Sisters to była nasza piosenka dnia, ale oczywiście nie rozstajemy się z nią. Miałem ochotę zaprezentować ją Państwu tydzień temu, także z polecenia Marcela, ale się nie zmieściła i dziś nadaliśmy jej zdecydowanie wyższą rangę. Można pisać oczywiście krystian.hanke@radio357.pl. W sprawach muzycznych przede wszystkim to jest najlepsza droga. Śmiało proszę się zamachiwać klawiaturą i pisać i wysyłać. Możemy sobie polemizować, możemy się zachwycać wspólnie, a możemy coś tam od czasu do czasu również skrytykować. Ale tym razem powiem tak. Nie byłem szczególnie wielkim fanem zespołu Kasabian, ale dwa ostatnie, najnowsze nagrania bardzo, bardzo.

Deden to nagranie amerykańskiej wokalistki i gitarzystki Lindsay Jordan, która przybrała pseudonim Snail Mail, czyli w tłumaczeniu to jest oczywiście taka tradycyjna ślimacza poczta. O kartki i listy państwa nie proszę, ale proszę oczywiście o maile christian.hankemaparadio357.pl. Muzycznie tak można pisać. Pogodowo również w sensie, co tam u państwa za oknem w Zielonej Górze. Niby lato, ale temperatury raczej nie letnie, napisał stały słuchacz pan Mateusz. Pozdrawiamy Zieloną Górę i wszystkie góry dzisiaj pozdrawiamy. Zieloną, Jelenią, Srebrną, Złotą. Czy o jakiej zapomniałem? A za chwilę się pewnie przekonam, o jakiej górze jeszcze zapomniałem i też tam mamy swoich słuchaczy. W każdym razie słuchacze z góry, przepraszam, jeśli pominąłem i też serdecznie pozdrawiam. Będę mieć dla państwa dzisiaj zadanie, zresztą kto już był w aplikacji, kliknął tam w odpowiednie miejsce ze zdjęciem dwóch redaktorów, a w zasadzie z odbiciami, albo odbiciem, no bo to jest właśnie zadanie, no to już wie, o co chodzi. A jak nie, to jeszcze państwu wszystko opowiem. Trwa turnus rodzinny i o tym także będziemy rozmawiać, mam nadzieję, no bo w trakcie podróży na wakacje ktoś decyduje o tym, co jest w samochodzie włączone, jeśli chodzi o muzykę. Kto jest DJ-em w samochodzie? No zakładając, że jednak ci, to się obrazili, nie założyli słuchawek i nie słuchają gdzieś tam w kąciku sobie z tyłu. Proszę pisać, kto wybiera muzykę, jaka kolejność, kto decyduje, jakie są zasady. Bardzo mnie to interesuje. Turnus rodzinny jako ambasador. Proszę o państwa także na ten temat głosy. Co chciałem rzec jeszcze? Aha, w rodzimym showbizie trwa pojedynek o prawa, a w zasadzie został on chyba już sądownie rozstrzygnięty ku rozpaczy drugiej strony, nazwy do zespołu Łzy. Był taki zespół, właściwie jest taki zespół, a nawet są dwa takie zespoły. No to też Łzy w Radio 357, ale takie trochę inne.

Urodzona w Bradford, przeprowadziła się do Leeds. Brytyjska producentka, DJ-ka, jej nurt to jungle, co zresztą było słychać trochę, bo szczerze powiem, że ten utwór mnie zaskoczył. To jest utwór otwierający jej najnowszą płytę, która ukazała się 11 dni temu. Emotional Junglist, tak zatytułowany jest najnowszy krążek Nii Archive. Znana i popularna. Miałem okazję zobaczyć jej koncert, posłuchać. Niestety warunki były mało sprzyjające, bo to był jeszcze upalne popołudnie i troszeczkę chyba za jasno. Światła przydałyby tej muzyce zdecydowanie więcej klimatu i atmosfery. Ale płyta warta posłuchania, Nii Archives, Emotional Junglist, a my sięgniemy jeszcze do chyba najpopularniejszego jej utworu, który być może też kojarzyć się będzie młodym słuchaczom z baśnią Disneya.

z gorącej dżungli na daleką, wieczną i czasami zimną Islandię. Asgeir to także jego jeden z ostatnich utworów, ostatnich, najnowszych. Zawsze poprawiam się sam w myślach, gdyż słowo ostatnich no, brzmi niepokojąco. Nie, czekamy także na nowe dokonania, a ostatni, właśnie najnowszy utwór pojawił się w ubiegłym tygodniu od artysty. Będzie też okazja, żeby go zaprezentować, mam nadzieję. A na razie chcę Państwa zachęcić do zabawy. Po pierwsze, w aplikacji jest zabawa, żeby rozpoznać

0: powietrzu takich atrakcji, powiedzmy sobie, bliżej lunaparkowych. Kto chce, proszę bardzo, jest konkurs na stronie konkursy.radio357.pl. Wystarczy wpisać po lekkim zasięgnięciu informacji, którą atrakcję chcieliby Państwo zobaczyć jako pierwszą na Farmie Iluzji właśnie. No i wpisać i czekać na rozstrzygnięcia. Bilety, wejściówki czekają. Najlepiej pojechać z młodocianymi. No, można także wziąć na przykład dziecko sąsiadki. Jeśli się nie ma swojego, na pewno się ucieszy. Radochy co niemiara na Farmie Iluzji jest. No właśnie, zapraszamy bardzo serdecznie. konkursy.radio357.pl.
1: Partnerem konkursu jest Farma Iluzji. Edukacyjny park rozrywki z ponad 70 atrakcjami dla całej rodziny.
0: Teraz będzie para. Właściwie para, trudno powiedzieć para, bo najpierw zespół, a potem wokalistka, którzy zaczynali w podobnym momencie, jeśli by ich umiejscowić na osi historii muzyki rozrywkowej. Choć ten pierwszy zespół z Polski, oczywiście w trochę innym nurcie. Nie wiem, czy ten utwór się źle zestarzał. Może trochę. No i też nie wiem, co sądzę o nowych nagraniach tej wokalistki. A co ja będę gadać?

Mam grać?

gdyby ktoś zastanawiał się, czy ten utwór nadaje się do romantycznej kolacji w restauracji, do spaceru, plażą, morza, brzegiem, to wokalistka nie zostawia złudzeń. Everybody Get Up and Dance, utwór do tańczenia Madonna. To zabrzmiało przed chwilą w Radio 357 audycję Mam Grać do godziny 16. Tak, zapomniałem o Kamiennej Górze, to mój błąd. O Sinogórze nie słyszałem, a to ciekawa miejscowość. Sinogóra i jej mieszkańców pozdrawia, pani Bożena i ja pozdrawiam również. To jest północne Mazowsze, powiat Żuromin, poczta, uwaga, uwaga, Syberia. Bardzo to ciekawe. Dziękuję, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak, Sinogóra, to już będę pamiętał do końca życia. W sprawie tego, jakie zasady panują w samochodzie, kiedy jedziemy, a propos DJ-owania, że posłużę się takim oto rzeczownikiem. Kto decyduje o tym, co leci, jeśli chodzi o muzykę? No i tutaj od razu państwo piszą, proszę korzystać z tekstówek w naszej aplikacji. Bardzo prosta forma pisania i komunikowania się z nami. W sprawie tej muzyki podczas jazdy u nas jest pełna zgodność. To informacja od pana Przemka z Inverness. To Szkocja chyba. Pełna zgodność. Telefon podłączony z aplikacją muzyczną idzie w obieg i każdy dodaje do kolejki swój utwór. Jest wspaniała uczta gustowno muzyczna. Najciekawiej jest, no właśnie, jak jest różnica wiekowa, pokoleniowa, albo nawet i dwóch pokoleń, no to wtedy jest różnorodność. Oczywiście, panie Przemku, pozdrawiam serdecznie. I jeszcze od pani Marty informacja. Była kiedyś zasada, że piosenki wybieramy po kolei, po jednej, ale niestety dla młodzieży starsze pokolenie gustuje w takich, które mają więcej niż 10 minut. Hej, wyczuwam pewną złośliwość, ale też tak, rozumiem. Choć być może, jeśli państwo zdecydują się na niedzielną audycję OK Boomer, trochę państwu odwrócimy z Tośkiem sytuację, ale to jeszcze będzie okazja zaprosić na tę audycję. Rozgadałem się strasznie, a też mam taki trochę ślamazarny teraz utwór.

Ja nie mówię, że to dobrze, ale dziś na jeden utwór zespołu Oasis przypadają co najmniej 3 numery. Jak te czasy się zmieniły. Mistrzowie wydłużania do nieskończoności swoich utworów. Dziś robiliby z tego webinary. Gdyby chcieli oczywiście, bo być może jeszcze zaczną. Oasis to była płyta Definitely Maybe, czyli w wolnym tłumaczeniu chyba na pewno. Natomiast i na płycie What's the Story Morning Glory i na płycie Definitely Maybe rzeczywiście te utwory były długaśne. Nie mówię, że tak było, ale myślę, że ponieważ to były czasy jeszcze kaset, producenci rwali sobie włosy z głowy i tylko dość dokładnie wyliczali sekundki, czy na pewno wystarczy taśmy, czy trzeba będzie zrobić dwukasetowe wydanie. No, ale nie mówię, że tak było. No cóż, jeśli chodzi o włączanie muzyki w samochodzie, no to po takim właśnie dla dinozaurów utworze pada takie hasło.

tutaj od razu od pani Doroty z Gdańska przyszedł tekst wiadomości. To tekstówka. Proszę korzystać w aplikacji tekstówka. Podczas wspólnego słuchania muzyki hip-hop właśnie puszczał w aucie nastoletni syn. Kiedy pojawiły się pierwsze wulgaryzmy, młody przełączył kawałek, stwierdzając, że to nie jest muzyka dla rodziców. Here I go, round the bend at four in the morning.

Troszeczkę wyjechali poza granicę czasową, bo 14 już minęła YouTube. Ja też nie wiem, co myślę o nowych nagraniach YouTube, ale nie przeszkadzają. No to co, druga godzina, zaczynamy.

Julia Nowaczyńska, Krystian Hanke, zapraszamy do godziny 16. Duża porcja dobrej muzyki, mam nadzieję, dobrze kojarzącej się. Również będziemy Państwu towarzyszyć i na wakacjach, i w biurze. Polecamy tekstówki w aplikacji. Tak, można do nas pisać. Dziś rozmawiamy o tym, kto decyduje o tym, co za muza gra w samochodzie, kiedy jedziemy na wakacje, albo z wakacji, albo na wakacjach. Jakie są zasady? Jakie reguły tam panują? Bardzo dziękuję za wszystkie tekstówki i maile. krystian.hanke@radio357.pl. Tak, można również do nas pisać. Zabawa w aplikacji jest jeszcze jedna. Proszę rozpoznać, która postać jest odbiciem w lustrze. Jest sonda, można zagłosować. Taki utwór, troszkę zakurzona płytka, ale przecież to był przebój.

No jak można nie kochać Moby'ego za tę nostalgię przepiękną w samplach, w każdym niemalże utworze. Moby, na początek drugiej godziny naszej audycji, 6 minut po godzinie 14. No właśnie, zapomniałem w wymienianiu tych miejscowości z górą w nazwie o Górze Kalwarii. Jasna Góra nie jest miejscowością, więc powiedzmy sobie, że rozgrzeszony. Natomiast jeszcze Góraszka. Ale Góraszka to też inna kategoria. Dobrze, ten temat zamykamy. Pytamy państwa, kto wybiera muzykę w samochodzie na wakacjach. W samochodzie rządzi syn i przebiera. Znamy już na pamięć wszystkie piosenki dziecięce. Tak. No jest, to pan Michał napisał, aktualnie z Dęblina. Bardzo dziękuję, to tekstówka od pana Michała. Tekstówki znajdą państwo w aplikacji. Ale jeszcze pan Michał dodaje, możemy ruszyć z naszym repertuarem, jak dopadnie go drzemka. A właśnie, czyli trzeba jeździć tak mniej więcej około 12-13, wtedy jest szansa na to, że się posłucha własnych utworów z własnej listy polubionych. Słuchaczka pani Ewa pisze, że dziś tata obchodzi urodziny. Słuchaczka jeszcze krotochwilnie dodała swój wiek, co dało 140 lat. No i takie też... nie proszę tak nie robić. Okulary, mikrofon, złe połączenie. Ale nie o tym, żeby coś w związku z tym rozporządzić muzycznie. To ja myślę, że to będzie duża radość.

Trzy dziewczyny grają już razem ze sobą 13 lat. Katie, Josette i Naomi. Zaczynały w 2013 roku, dokładnie wtedy, a był to zespół Muna, dokładnie wtedy, kiedy ukazała się na rynku płyta, po którą sięgniemy teraz, bo dopłynęliśmy do kącika Perłowa Łódź. Muna to za nami, kącik Perłowa Łódź, więc płyta z 2013 roku, wszystko jasne, Lightning Bolt. Płyta, której symbol potem w Krakowie na koncercie kilka lat temu był bardzo ważnym momentem całej uroczystości, bo tak chyba ten koncert, trzygodzinne święto należałoby nazwać. Czy wtedy ten utwór został zagrany? Tego teraz nie pamiętam, natomiast na pewno pamiętam, że jest to utwór, który otwiera album, a był dopiero trzecim singlem z płyty. No to dziś długo gadać nie będziemy. Getaway, Pearl Jam, bardzo proszę.

podważania jego w tekście widoczne. Getaway, Eddie Vedder skomponował utwór i napisał również do niego tekst. O czym to ja, o czym? Aha, jeszcze jednej górze zapomniałem, no ale o tej miałem prawo, bo to dość osobliwa nazwa, wieś koło Lublina. Tę wieś właśnie opuszczam, napisał pan Radek z Pryszczowej Góry. Dobrze, tekstówki do państwa dyspozycji, mail również krystian.hanke@radio357.pl. Wakacje, czas wakacyjnej miłości, tak, to zwykle tak bywa. Zdaje się, że nawet mniej więcej o tym była wczorajsza audycja, co państwo lato. Tak czy inaczej, są takie teksty, które gdzieś mogą otworzyć drogę do serca ukochanej. Czy jest zakątek na twoim ramieniu? O tym te pieśń.

Cheap Tobacco. Bardzo podoba mi się taka wspólnota słuchaczy i samopomoc wzajemna. Już piszą Państwo do tej ekipy, która puszcza smartfon w obieg w samochodzie, żeby każdy mógł dodać swój utwór do playlisty, że jest opcja Spotify Jam i nie trzeba puszczać smartfonu w obieg. Można dodawać piosenki do jednej playlisty bezpośrednio z własnego telefonu. Czuwaj, napisał słuchacz albo słuchaczka. Bogu. No dobra, niech Bogu napisał z tychów. Podobno jest oboczność. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. 27,5 minuty po godzinie 14 w sprawie grania muzyki w samochodzie. Kto decyduje, jakie reguły są? Muzyka to domena naszej 16-letniej córki. To pan Tomek pisze z Sulęcina. A na pytanie, czy chcemy posłuchać czegoś swojego, odpowiadamy, puszczaj co chcesz. A czemu tak? Bo i tak się nie doczekamy naszych utworów. No bywa i tak. Ale być może i taka 16-letnia córka zapadnie w drzemkę. Kto wie?

taki ładny walczak, jak to mówi niedźwiedź, Jalen Gonda, płyty tego artysty też już słuchaliśmy w ramach płyty tygodnia całkiem niedawno, bo to jest ten moment, kiedy sięgamy po płytę tygodnia, której słuchamy w tym tygodniu, popołudniami. Charlie XCX całkiem niedawno zszokowała świat, a w zasadzie można powiedzieć, że pół świata zachwyciła muzyką do filmu Wichrowe Wzgórza. Są tacy, którzy twierdzą, że to był najlepszy moment filmu, czyli właściwie muzyka. Tę ocenę zostawiam Państwu, natomiast spieszę donieść, że artystka wydała właśnie nowy album. Chyba 10, ile dobrze się doliczyłem. Chyba 10. Music Fashion Film, tak zatytułowany jest ten krążek. Niezbyt długi, pół godziny muzyki, 11 utworów, a wśród nich troszkę energii, dużo energii. No i też takich swawolnych i szybkich rytmów, jak w tym utworze Magic Metal Montana, Charlie XCX. Proszę pisać krystian.hankemałparadio357.pl, bo jeden krążek mam dla Państwa.

No i tak to się niespodziewanie kończy. Metal Magic Montana. Charlie XCX. Wpatruję się w ten napis na płycie Charlie XCX i nie mogę ciągle dojść do tego, cóż to jest za liczba rzymska, bo ani nie 90, ani nie 110. Może ktoś z Państwa wie. W każdym razie płyta Music Fashion Film to nasza płyta tygodnia. Powędruję do pana Marcina z Gdańska. Serdecznie gratuluję. Pan Marcin wysłał mail jako jeden z kilku i on został, tak powiedzmy sobie, przez maszynę losującą wylosowany. O! 22,5 minuty pozostało do godziny 15. krystian.hankemaupa.radio357.pl. W sprawach muzycznych od Państwa dostaję informacje. Także można tekstówki wysyłać. Kto rządzi pulpitem DJ-skim w samochodzie? Takie jest też dziś pytanie. No i są od Państwa arcyciekawe odpowiedzi, naprawdę. No właśnie. Aha, też dostało mi się, że pozdrawiam tylko tych, co albo na urlopie, albo w biurze. A przecież na drogach, gdzie się dużo remontuje, też pracują ludzie. Pozdrawiamy serdecznie. Mam wrażenie, że oni mogą nas nie słychać, bo młot pneumatyczny jest dość głośny. Ale pozdrawiamy.

I trzymamy kciuki za to, żeby roboty zostały zakończone w tempie, w takim czasie właściwym, w zaplanowanym terminie. To chciałem powiedzieć. Jeszcze pani Sylwia napisała, w naszym aucie ja jestem terrorystką i słuchamy tylko Radia 357. Wyjątkiem jest wakacyjna podróż z córką, gdy przypominamy sobie ulubione piosenki z bajek i musicali. Robimy to co roku, mimo że obie jesteśmy pełnoletnie. Napisała pani Sylwia, znam sprawę. Absolutnie znam sprawę i to jakby nie tylko z doświadczenia rodzicielskiego. Te dziecięce utwory, one naprawdę zostają na bardzo, bardzo długo. A teraz będą młodziaki, ale w poważnych sprawach.

Ale trochę razem brzmieli jak In Excess, prawda? Jak Michael Hutchence w najlepszych latach. A to Mike Watt i Frank Black na solowej płycie tego pierwszego, do której nagrania zaprosił wielu fantastycznych muzyków sceny niezależnej. On sam zresztą kultowym basistą takiej sceny był. Jest Mike Watt. Miałem to na kasecie, z cyklu właśnie miałem to na kasecie. Ten utwór się pojawił, Chinese Fire Drill. Taki nosił tytuł. A teraz wystąpi człowiek, który brzmi zupełnie jak Bryan Adams.

równo 9 lat, dokładnie tyle ma płyta zespołu Arcade Fire zatytułowana Everything Now. Bardzo, ale to bardzo brakuje nowych nagrań. Ta płyta z tego roku to był nieśmieszny żart, ale pewnie żart z tym naciskiem na to słowo bardziej. Natomiast rzeczywiście warto pozostać jeszcze przy krążku Everything Now, jako chyba tym ostatnim przebojowym najbardziej. Od razu zapraszam Państwa na audycję OK Boomer w najbliższą niedzielę po godzinie 16:00. Tam zespół Arcade Fire pewnie się pojawi, jak znam życie, a troszkę je znam. No to zostańmy jeszcze przy krążku Kanadyjczyków. No i ten utwór też można przebojem nazwać.

Put Your Money on Me, Arcade Fire, Put Everything Now. Płyta obchodzi dziś dokładnie 9 urodziny. Arcade Fire polecam, tak jak powiedziałem, audycja OK Boomer w niedzielę. Bardzo dziękuję, samopomoc słuchaczy zawsze się przydaje. Pani Agnieszka sprawdziła utworu Getaway z Pearl Jam na koncercie w Krakowie. Nie było. Tak właśnie coś pamiętałem, że nie było. Pamiętałem, że nie było. Bardzo dziękuję. Sonda jest w aplikacji jeszcze przez godzinkę. Można się pobawić, próbować odgadnąć, które zdjęcie jest odbiciem w lustrze. Odbiciem redaktora oczywiście. Redaktor ma różne odbicia. Tymczasem niespodziewanie minęła 15:00.

0: spać.
1: Juliana Maczyńska realizuje, Krystian Hanke przy mikrofonie, trzecią godzinę. Przy akompaniamencie szczekania sąsiedzkiego psa, tak, jest tutaj taki, za oknem, może państwo słyszą, rozpoczną na tańcząco. Tak, to troszkę taka odpowiedź do tego, o co prosiła Madonna kilkadziesiąt minut temu. Wonky One, zawsze na propsie, zawsze dużo zabawy.

proszę sobie wyobrazić listopadowy wieczór, noc, późno, już może zimno za oknami, a oni na scenie festiwalu Inside Seaside. Tak będzie, Wonky One, czekamy na nich bardzo, bardzo serdecznie. 4 minuty po 15, donoszą państwo, że jeśli chodzi o muzykę w samochodzie, to tylko Radio 357, nie ma gadania. To słuchacze, którzy z Berlina, z koncertu Leniego. Leni podobno w formie, świetny koncert był. No to bardzo proszę, u nas taką małą scenkę też mamy przygotowaną.

Will the wolf survive? Czy wilk przetrwa? Los Lobos, bo nie tylko La Bamba. Zwykle tak mówię. 12 minut po godzinie 15. Zastanawiam się, jakie piosenki dziś by tworzyła, jakie śpiewałaby, jakby to wszystko brzmiało na tle tego, co pojawia się w dużej, może nawet za dużej liczbie dookoła. Dziś rocznica śmierci Kory. Przeczytałem właśnie przed chwilą wspomnienie Kamila Sipowicza na portalu gazeta.pl i pomyślałem sobie, że wśród tych płyt, które najdłużej ze mną zostały, jest Róża oraz płyta Derwisz i Anioł.

Easy Street. Przepiękna ballada, którą zaserwowali nam na wakacje panowie z Queens of the Stone Age. No chyba ballada, tak można powiedzieć. Co prawda nie w jakimś ślamazarnym tempie, ale przecież nie każda ballada musi w takim być, czego kolejny artysta jest dowodem, bo pisze balladę, a stuka i gitarę szarpie struny w dość czasami żywiołowy sposób. No dobrze, no to będzie chłopak z gitarą, a zaraz po nim dziewczyna z gitarą.

To wcale nie jest jej najpopularniejsza płyta, ale przepiękne ballady tam znaleźć można. Tracy Chapman oczywiście, Open Arms. Pół godziny pozostało do końca audycji. Powiem od razu, ostrzegając, że będą się działy też muzycznie rzeczy niewybaczalne jeszcze do 16. Obsceniczne i frywolne aż nadto. Więc jeśli kogoś się zachęciłem, to bardzo miło. Ale na początek coś, co bardzo mi się z jakimś takim letnim klimatem wakacyjnym, niespiesznym kojarzy. Choć wcale nie wolny to będzie utwór.

Soska, Osuna Soska. Bardzo ciekawa nowa propozycja artystki. Przyznam, że pan Mariusz mnie sprowokował. No tak, sprowokował. Pytałem państwa dziś, kto decyduje o tym, jaka muzyka gra w samochodzie na wakacjach, w czasie podróży. Ostatnio wracając z małżowinką i starszym paniczem z południa Polski, pisze słuchacz. Wszystko było do momentu, do momentu, gdy, no właśnie, starszy panicz zażądał Annie Ketchum. I tutaj trochę miałem wątpliwości, czy zagrać, ale już małżowinka widzę, że zaszalała. Zażądała Yamaha, Yamaso. No i co, panie Mariuszu? Wygrał pan internety dzisiaj. Zdecydowanie, absolutnie. Bardzo przepraszam w imieniu. 23 minuty pozostały do godziny 16. Jak lato, jak wakacje, jak szaleństwo, to szaleństwo.

No i wszystko jasne. Podzieliliśmy się na tych, którzy są oburzeni i tupali nóżką, się uśmiechali, i ci, którzy się tupali nóżką, się uśmiechali bez oburzenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Impreza w bloku, mam nadzieję, rozkręcona. Jeśli tak, to Block Party. Ktoś pamięta tę ekipę? Tę ekipę? Tak, powracają z nowymi numerami.

Ja nie wiedziałem, że mrówki tak świetnie maszerują do dźwięku skrzypiec, ale być może tak jest. A skoro mrówki maszerują, to dziś w kąciku za górami, za lasami, bo teraz ten moment właśnie, motyw przewodni, instrumentalny, ale bardzo energetyczny, z filmu o dwóch mrówkach z, no powiedzmy sobie, świata pszczółki Mai. Film nosi tytuł Wyschnięcie, jest animacją, która opowiada o tym, co się dzieje, kiedy na łące brakuje wody. No muszą znaleźć się bohaterowie. No i znajdują się bohaterowie. No i ruszają tropem zagadki.

End Credits, czyli Arnie i Barney wyschnięci w polskiej wersji językowej. Aż się prosi, żeby z tego utworu zrobić jakiś stały motyw. Pomyślimy, po wakacjach pomyślimy. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie maile i historie na temat tego, kto wybiera muzykę w samochodzie. Bardzo dziękuję za udział w sądzie, bo sonda już zamknięta. Które zdjęcie było odbiciem w lustrze? 3 na 4 osoby stwierdziły, że oba. 3, które postacie były odbiciem w lustrze, a 1 na 4 powiedziała, że postać z lewej strony. No nie, obie postacie to było odbicie w lustrze, bo inaczej nie dałoby się zrobić tego zdjęcia. Po prostu byłoby to niemożliwe. To było selfie do lustra właśnie. W Farmie Iluzji polecam konkurs. Konkursy radio357.pl. Można wygrać wejściówki. To w ramach turnusu rodzinnego, którego mam przyjemność być ambasadorem w tym tygodniu w Radio 357. Turnus rodzinny trwa. Tomek Lipnicki prawie na zakończenie, a potem Dajdo, Julia Nowaczyńska, Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bye, bye.

0: 28 lipca, godzina 16 w Radiu 357. Serwis informacyjny przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją. Taką decyzję wydał dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie Trybunału zapadło jednogłośnie i w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. W polskim systemie prawnym występuje zasada heteroseksualności małżeństwa, mówił dzisiaj sędzia Trybunału Stanisław Piotrowicz.
2: W ocenie Trybunału wskazany przepis ma także charakter definicyjny. Oznacza to, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest konstytucyjnie dopuszczalne zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci.
1: Przypomnijmy, rząd wprowadził możliwość rejestracji w Polsce małżeństw jednopłciowych. W formularzach aktów stanu cywilnego obowiązujące wcześniej nazwy rubryk dane kobiety i dane mężczyzny zostały zastąpione przez opcjonalne dane mężczyzna przez kobieta. Rozporządzenie ministra cyfryzacji na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez posła PiS Marcina Warchoła, stwierdzając, że podważa tożsamość małżeństwa. Pozostajemy przy Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent Karol Nawrocki przyjął dzisiaj ślubowanie od sędziego Trybunału Sławomira Patyry. Sejm wybrał sędziego w czerwcu i zgodnie z prawem prezydent powinien niezwłocznie przyjąć jego ślubowanie. Sędzia Patyra przypominał się prezydentowi dwa razy, prosząc w pismach o wyznaczenie terminu ślubowania. Czworo pozostałych wybranych sędziów nadal nie zostało dopuszczonych do objęcia urzędów. Do tego czasu sędzia Patyra wstrzyma się od orzekania.
3: Powstrzymanie się od orzekania dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, ono nie jest żadnym gestem politycznym, tylko wynika z faktu, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego, ja to zrobiłem przed chwilą, zobowiązuje się do tego, żeby stać na straży Konstytucji. Pomijanie sędziów w procesie orzekania, w procesie wyznaczania składów sędziowskich, niedopuszczanie sędziów do objęcia ich obowiązków służbowych nie jest zgodne z Konstytucją, więc wszyscy ci, którzy w składach sędziowskich zasiadają, no muszą mieć tego świadomość, że działają wbrew rocie ślubowania.
1: Sejm wybrał w tym roku 7 osób na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przed Sławomirem Patyrą jedynie dwoje zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie. 27-letni Tomasz M., podejrzany o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu, usłyszał dzisiaj zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Do wrocławskiej prokuratury ma dzisiaj zostać także doprowadzony drugi z zatrzymanych, 45-letni Adam C. Prokurator zamierza mu postawić podobne zarzuty. Do zdarzenia doszło w niedzielę. 20-letnia Anastazja i 21-letni Maksym, obywatele Ukrainy, zostali brutalnie pobici. Policja zatrzymała dwóch sprawców, trzeci jest nadal poszukiwany. Przenosimy się do Japonii. Prefekturę Kumamoto nawiedziło dzisiaj trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1. Stacja Fuji TV poinformowała o wielu ofiarach śmiertelnych, które zginęły w centrum handlowym w wyniku wybuchu wywołanego trzęsieniem. Premier Japonii Sanae Takaichi przekazała, że zniszczone zostały budynki, mosty i drogi. Ponadto dochodzi do pożarów i przerw w dostawach prądu. Japońska Agencja do Spraw Regulacji Jądrowej poinformowała natomiast, że trzęsienie ziemi nie wpłynęło na pracę elektrowni jądrowych. Na koniec serwisu wracamy do kraju. Tatrzański Park Narodowy zapowiada zamknięcie popularnego szlaku. Chodzi o trasy pomiędzy Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Od czwartku ruszają prace, w ramach których wymieniane będą łańcuchy.
4: Jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego, jakiś fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy nie chcieli.
1: Tłumaczy Marta Mazik z TPN-u. Park nie podaje terminu zakończenia prac na żółtym szlaku. Dużo zależy od pogody.
0: Informacje sportowe przygotował dla Państwa Tomek Gorazdowski.
5: Co za dzień, jeżeli chodzi o piłkarskich trenerów. Najpierw Francja. Największy z wielkich Francuzów na boisku. Sam Zinedine Zidane został trenerem reprezentacji Francji. 54-letni były piłkarz zastąpił Didier Deschamps, który po Mistrzostwach Świata skończył 14-letnią pracę z reprezentacją.
6: Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire c'est que
5: Dziś nastąpiła kontynuacja marzenia. Przez ostatnie 4-5 lat miałem oferty prowadzenia różnych klubów, wszystkie odrzuciłem, by objąć reprezentację Francji. To była jedyna rzecz, na którą miałem ochotę po pracy z Realem Madryt.
6: Après mon expérience avec le Real Madrid, c'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France.
5: Powiedział Zizou. Od 2021 roku pozostawał bez pracy, ale należy zakładać, że stać go było na takie nic nie robienie. U Francuzów poprzeczka zawieszona wysoko, zaś u Włochów praca jak marzenie, bo cokolwiek się zrobi, będzie lepiej niż jest. Czterokrotni mistrzowie świata 3 razy z rzędu nie awansowali na mundial, co uznano za największy kryzys w historii włoskiej piłki i trudno się z tym nie zgodzić. Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, tak informuje agencja prasowa ANSA. Tak podobno powiedział prezes Giovanni Malago. Mowa o 4-letnim kontrakcie za 2 miliony euro plus premię rocznie. Nie za dobrze poszło polskim szermierzom w Mistrzostwach Świata. Floreciści zajęli 10, a szpadzistki 11 miejsce w turniejach drużynowych. Zapewne lepiej pójdzie naszym siatkarzom, którzy jutro zaczynają grę w turnieju finałowym Ligi Narodów w Ningbo. Rok temu nasi wygrali, wcześniej też raz byli najlepsi, zatem walczymy o 3. wygraną w tym ważnym turnieju. Pierwszym rywalem Polaków w drodze po obronę tytułu będzie Ukraina, która debiutuje w najlepszej 8. Poszerzony sport o 17.30 i wygląda na to, że sporo będzie tym razem o piłkarskich transferach.
0: Chwilę letniego chłodu przed prognozowaną falą upałów za kilka dni. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane na północy i wschodzie kraju może przelotnie pokropić. Tutaj też miejscowo może Państwa złapać burza. W większości kraju od 18 do 23 stopni Celsjusza. Cieplej do 25 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, silny na wybrzeżu, nawet do 60 km na godzinę. Podobnie w Karpatach i wysokich partiach Sudetów. Tutaj porywy nawet do 65-40 km na godzinę.
7: Radio 357.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. Zapraszam na popołudniówkę w Radiu 357. Co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy? Przygotowujemy się sami na te upały, które nastąpią za jakiś czas. Czy będzie się można schronić w lesie? Na przykład o to jest pytanie i o lasach dzisiaj porozmawiamy. Być może nie o spacerach, a bardziej o tym, o poruszaniu się po lesie, które jest zakazane u nas, czyli poruszanie się quadami czy motocyklami. I tutaj rząd zebrał się, aby porozmawiać o tym, czy podwyższyć kary za takie przejażdżki. Jeśli chodzi o upały i lasy, no tutaj to też jest związane z zagrożeniem, które może nas spotkać również. Wiemy, że na zachodzie Europy i Francja i Hiszpania zmagają się z pożarami i o tym również porozmawiamy. Porozmawiamy o sytuacji w Hiszpanii, to w drugiej godzinie naszego spotkania, a w pierwszej jeszcze o bezpieczeństwie dzieci w sieci, a konkretnie w mediach społecznościowych i kolejnym etapie dochodzenia Komisji Europejskiej w tej sprawie. No a już za chwilę raport 357 o rozłamie w partii Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. 510-357-357, popołudniówka MOPA, radio357.pl. Tekstówki, głosówki, wszystko jest do Państwa dyspozycji. Audycję przygotował Krzysztof Tubilewicz, a realizuje ją Julia Nowaczyńska. Zapraszamy.

0: Sleeping in my car. W nieco innej wersji niż się spodziewałam na początek popołudniówki w Radiu 357, tymczasem w Polsce.
1: To jest raport 357.
0: Nieco ponad 7% poparcia ma wciąż nieistniejące ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Nieistniejące, bo dopiero dziś o 17 zacznie się wielki rozwód. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma wyrzucić z partii byłego premiera i jego ludzi. W studiu Michał Tranta.
2: Dzień dobry i zaczynamy od cytatu. Dziś zweryfikujemy listę tych, którzy podpisali odpowiednie oświadczenie, mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
3: Mamy jasność co do tego, że nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Były premier w Kanale Zero zdradził, że rzekomo wielu członków partii patrzy na to z politowaniem.
4: Wiem, że wiele osób, które z zatkanym nosem podpisywało te lojalki dla świętego pokoju, bardzo złe zdanie wyrażało o tym, do jakiego momentu w życiu Prawa i Sprawiedliwości doprowadzili ci intryganci.
2: Razem z Morawieckim poza PiS-em ma znaleźć się około 40 polityków. Ilu dokładnie, tego nie wiemy. Lojalkę podpisał już wcześniej Daniel Obajtek. Wczoraj na ostatniej prostej Rozwój Plus zdradził poseł Grzegorz Lorek.
5: Staram się zrozumieć kolegę, tutaj nie będę wzorem niektórych od razu odsądzał od czci i wiary, tylko raczej wykazywał pewne zrozumienie w tym, że niektórzy no, mają może mocniejszą, niektórzy słabszą konstrukcję psychiczną.
2: Mówi zwolennik Morawieckiego Szymon Szynkowski-Welsenk. Obie strony odgrażają się przejęciem kolejnych parlamentarzystów.
6: Jest też kilku chętnych, ale w mniejszym stopniu się tym teraz zajmujemy.
2: Przed siedzibą PiS przy Nowogrodzkiej jest reporter TVP Info Bartłomiej Bublewicz.
7: Nie słyszy się o tym, żeby politycy zrzeszeni dookoła Jarosława Kaczyńskiego jakoś bardzo zabiegali o powrót tych osób na łono partyjne, więc wydaje mi się, że ta lista 39 parlamentarzystów jest raczej zamknięta.
2: Ale w powietrzu wisi kolejny spór. Tym razem o stołek. Po prawie 3 latach Prawo i Sprawiedliwość postanowiło obsadzić stanowisko wicemarszałka Sejmu. Szef PiS zaproponował innego kandydata niż nieakceptowaną przez sejmową większość Elżbietę Witek. Tym kandydatem został szef Stowarzyszenia Odnowa Marcin Ociepa. Powtarzam, szef stowarzyszenia.
7: Jarosław Kaczyński chce powiedzieć, można było mieć stowarzyszenie, ale można było działać w partii. To jest jasny sygnał do ludzi zrzeszonych dookoła Mateusza Morawieckiego.
2: Ale PiS boi się też, że nieobsadzone stanowisko będzie chciał przejąć były premier i jego ludzie z Rozwoju Plus. Morawiecki wczoraj w Kanale Zero zapowiedział dalsze ruchy.
6: Zobaczymy, jeżeli będziemy wyrzuceni z partii, z klubu, to będziemy zakładali swój klub i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest przed nami, ale ta debata będzie realizowana jutro i w kolejnych dniach.
2: Bo na 20 dziś były premier zwołał posiedzenie swojego stowarzyszenia. Na razie obie frakcje, zarówno Rozwój Plus, jak i ci, którzy pozostali w PiS-ie, obrzucają się pomyjami i wzajemnymi oskarżeniami. W mediach najbardziej brylował Jacek Kurski. Przypomnijmy jego wypowiedź z Telewizji Republika.
8: W czasie katastrofy smoleńskiej nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska się z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu. I przez 2 lata Przemysłu Pogardy, młody człowieku, kiedy pod krzyżem przypalano kobiety papierosami, kiedy ustawiano puszek po piwie Lech Krzyż, to wtedy przez 2 lata Morawiecki siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa.
2: Przypominam tę wypowiedź, bo jak podaje Res Futura, wystąpienie Kurskiego w sieci mogło obejrzeć, uwaga, nawet 3 miliony osób. Spośród komentujących jedynie 8% poparło byłego prezesa TVP. 92% wyraziło przekonanie, że atak Kurskiego na Morawieckiego jest cynicznym ciosem w samo Prawo i Sprawiedliwość.
6: Rozumiem, że każda partia, żeby przegrać, musi mieć swojego Jacka. Platforma miała Jacka Murańskiego. Jeśli PiS bierze teraz na sztandary sobie takiego Jacka, no to tylko przyklasnąć.
2: Podsumował w Kanale Zero Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, 17 wtedy ma zacząć się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, ale z tego co wiem, prezes PiS jest już od południa w siedzibie przy Nowogrodzkiej.
0: No i jakie będą dalsze losy i Mateusza Morawieckiego, i jego zwolenników, i partii Prawa i Sprawiedliwości, to się przekonamy. To co wiemy na pewno, to raport 357, kolejny już jutro. Michał Trantał, bardzo dziękuję.
2: Do usłyszenia.

0: Sia i Unstoppable. Nie do zatrzymania, co brzmi dość ironicznie w kontekście tego, o czym zaraz zamierzam Państwu powiedzieć, bo w planach dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów był temat surowszych kar za niszczenie lasów, w tym poprzez jeżdżenie quadem między innymi, co według naszego prawa jest nielegalne. I o tym dzisiaj będziemy mówić również w popołudniówce 357.
1: Nielegalne wjazdy do lasów to problem, który od lat jest bardzo widoczny i nie dotyczy tylko quadów, ponieważ spotykamy także motocykle typu cross czy samochody terenowe.
0: No i właśnie, to jest też pytanie do Państwa w naszej dzisiejszej sondzie, która jest dostępna w aplikacji Radia 357. Czy kary za jazdę quadami po lasach powinny być wyższe? To jest pytanie do Państwa, tak czy nie. W tej i również w innych sprawach mogą Państwo do nas pisać. Popołudniówka @radio357.pl. Tekstówki, głosówki, oczywiście sonda, o której już wspomniałam. Mogą Państwo również dzwonić 510-357-357. To konkretnie o jeżdżeniu po lesie, chodzi również o motocykle, chodzi o auta terenowe, to są różne pojazdy. Na szczęście zostają nam jeszcze spacery po lesie, co zawsze jest też przyjemne. O spacerach też mogą Państwo napisać. Zapraszam.

0: The Womack Sisters, If I Let You, to piosenka dnia w Radiu 357. Tymczasem już do nas państwo dzwonią w sprawie kładów w lesie. Pan Waldek, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja troszeczkę nie w temacie samych kładów, ale chciałbym zwrócić uwagę na co innego, że tematem, którym powinniśmy się zająć, to jest bardziej pilnowanie tego, żeby nie było zostawiania śmieci, wyrzucenia śmieci w lesie i tego, żeby osoby, które przychodzą do lasu, sprzątały po sobie, bo patrząc z mojej perspektywy, jakby osoby jeżdżącej po lesie konno, osobami, które najczęściej zostawiają po sobie straszne warunki, to są albo jacyś byli budowlańcy, którzy wysypują gruz i tego nikt jakoś nie jest w stanie zrobić i jakoś mandaty są zbyt małe chyba, żeby ukrócić to. No i ludzie, którzy przychodzą i zostawiają po sobie naprawdę straszne warunki. To takie dwa słowa od osoby z boku.
0: No to też jest bardzo ważne oczywiście. Pozostawianie lasów w stanie czystym, jak najbardziej naturalnym. Bardzo dziękuję. I jeszcze pani Elżbieta.
2: Dzień dobry. Przedmówca mój, Elżbieta mam na imię oczywiście, tak. Kłaniam się i...
0: Dzień dobry.
2: Jedno słowo do przedmówcy. Ma rację, ale temat dzisiejszej audycji jest taki, czy karać. Ja myślę, że karanie jest najprostszą sprawą. Myślę, że powinno się też poprosić lasy państwowe, by stworzyły, a mają na to szansę, bo mają duże dochody, co widzę na co dzień, ile się drzew wycina i sprzedaje. Więc myślę, że lasy państwowe powinny przygotować posiadaczom sprzętu takiego jak kłady czy samochodu takie miejsca, gdzie można by było ten sprzęt bezpiecznie zostawić. To pierwsza rzecz.
0: A i druga... udać się do lasu na nogach na przykład, bo spacer też jest wspaniały. Ja jeszcze tylko przypomnę, że to posiedzenie Rady Ministrów dotyczy surowszych kar za niszczenie lasów ogólnie, w tym przez jeżdżenie kładem. Także to jest szersze pojęcie. Bardzo dziękuję pani Elżbieto. O jeżdżeniu kładem po lesie, o karach za niszczenie lasu jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja już za chwilę porozmawiamy o mediach społecznościowych.
3: Popołudniówka 357.
0: Trzeba przyznać, że sporo rozmawiamy na ten temat, a konkretniej na temat mediów tak zwanych społecznościowych i ich wpływu na młodzież i dzieci. Poruszaliśmy temat zakazu korzystania z nich we Francji dla osób poniżej 15 roku życia, między innymi we Francji. Dzisiaj zapytamy między innymi o to, jak podobne prawo się egzekwuje. Powód jest dobry. Kilka dni temu ogłoszono, że Komisja Europejska wstępnie ustaliła, że właściciele TikToka nie zapewnili bezpieczeństwa w zakresie kont dla małoletnich i w ten sposób naruszyli akt o usługach cyfrowych. Tym razem rozmawiamy o prywatności w sieci. To są oczywiście wstępne ustalenia. Jakie były zarzuty? No i co dalej? O tym porozmawiamy z Kasią Toczko z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Jakie są dokładne ustalenia Komisji Europejskiej w tej sprawie? O co chodzi? Jakie granice przekroczono?
4: Po pierwsze, ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy o TikToku w sezonie wakacyjnym, bo mogłoby się wydawać, że większość polskich dzieci jest albo na plaży, albo w górach, albo na obozie, albo gra w siatkówkę, ale prawda jest smutniejsza.
0: Jest na TikToku.
4: Tak, niestety dzieciaki są na TikToku od rana do wieczora. W roku szkolnym te statystyki wyglądają pewnie inaczej niż w wakacje, ale prawda jest bardzo smutna. No, polskie dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia spędzają 4,5 godziny dziennie w internecie, z czego 30% właśnie na TikToku. To jest tak zwana ulubiona, nie lubię tego słowa, ale niestety ulubiona aplikacja polskich dzieci, nie tylko polskich dzieci. Aplikacja, która zresztą powinna być używana od 13 roku życia według regulaminu, a już niedługo, tak jak pani wspomniała, w wybranych krajach Unii Europejskiej będzie mogła być używana przez 15-latków i starsze osoby.
0: Tak, ale to jest sprawa zakazu korzystania. Do tego jeszcze przejdziemy na pewno, jeśli będzie czas. Teraz będziemy mówić o prywatności, bo o to chodziło w tym kolejnym epizodzie, jeśli chodzi o śledztwo Komisji Europejskiej w sprawie TikToka, ale też innych platform, bo też chodzi w niektórych wnioskach o Metę na przykład, czyli właścicieli Facebooka, Instagrama. O co chodzi dokładnie w tym epizodzie, jeśli chodzi o TikToka?
4: Rzeczywiście, to jest kolejny etap sagi pod tytułem Komisja Europejska bierze się za Big Tech. Akurat w tym kontekście dowiedziono według wstępnych ustaleń Komisji Europejskiej, że prywatność osób niepełnoletnich jest na TikToku zagrożona. Oczywiście TikTok nie jest na celowniku Unii Europejskiej od lipca 2026, bo już tak naprawdę na początku 2024 roku rozpoczęły się pierwsze takie formalne postępowania przeciwko właścicielom chińskim, właścicielom tej aplikacji, ale akurat ten rozdział przebiega pod hasłem prywatności w kontekście kont tych osób niepełnoletnich. Zarzuty dotyczą między innymi tego, że prywatność tych treści jest niedostatecznie chroniona. Mimo że takie konta osób niepełnoletnich są domyślnie ustawione jako prywatne, nie ma żadnego problemu, żeby taki niepełnoletni użytkownik przestawił sobie ustawienia konta na publiczne. I to oznacza, że każdy taki użytkownik, w tym nawet taki, który nie ma konta na TikToku, może mieć możliwość przeglądania treści publikowanych przez takiego nieletniego użytkownika. To ustawienie umożliwia też rekomendowanie treści publikowanych przez tak zwanych starszych małoletnich, czyli 16-17-letnich użytkowników, innym użytkownikom TikToka na specjalnym kanale For You, czyli tych treści rekomendowanych. A to ma dalsze konsekwencje. My wszyscy wiemy, że w internecie nic, wszystkie ślady pozostają na zawsze. Taki rodzaj ekspozycji i jakby uchybienia prywatności danych może też spowodować niechciany kontakt ze strony potencjalnych, niebezpiecznych dorosłych. Może spowodować ryzyko związane z cyberbullyingiem. Treści publikowane przez nieletnich mogą być wykorzystywane do cyberprzemocy. I ta funkcja daje takie potencjalne zagrożenie kontaktu z osobami dorosłymi, przed którymi nieletni użytkownicy powinni być chronieni. Tak przynajmniej twierdzili właściciele i twórcy aplikacji TikTok.
0: A to teraz pytanie, co to ma... na to TikTok?
4: Oczywiście, TikTok ma zawsze odpowiednie komunikaty i treści przygotowane do tego, aby się bronić. Akurat w tym kontekście TikTok mówi o tym, że jako jedna z niewielu aplikacji należących do tak zwanego wachlarza big techowych mediów społecznościowych, przygotowuje takie rozwiązania, które mają tą treść nieletnich użytkowników chronić. I że tak powiem, nie zaprzestaje starań, aby chronić się jak najlepiej. I że oczywiście przyjrzy się wszystkim domniemanym uchybieniom, które dostrzegła Komisja Europejska i zrobi co w mocy twórców, aby tą prywatność chronić. Ale jak już powiedziałam wcześniej, to nie jest pierwszy zarzut wobec twórców tej aplikacji, bo poprzednie zarzuty dotyczyły samej charakterystyki tego produktu cyfrowego, którym TikTok jest.
0: Czyli tutaj przechodzimy tylko... już właśnie do tego rozdziału, którym było o potencjalnie uzależniający design, projekt tej aplikacji, to jak ona działa. I tutaj te wątpliwości też zostały skierowane w stronę Mety, a konkretniej platform Instagram i Facebook, tak?
4: Oczywiście. I należy się cieszyć, że po raz pierwszy tak naprawdę w historii takiego dyskursu na temat technologii mówimy tak naprawdę o produktach cyfrowych, a nie o jakichś neutralnych, transparentnych platformach technologicznych, na których publikowane są treści, za których odpowiedzialność biorą tylko i wyłącznie ich użytkownicy. Okazuje się, że to nie jest takie proste i że te produkty też są projektowane w jakiś bardzo określony sposób, który ma w zasadzie jeden i wyłącznie ekonomiczny cel. Są tak projektowane, aby bardzo trudno było z nich wyjść i aby nasz czas spędzany w tych aplikacjach mógł być monetyzowany przez nie tylko inwestorów i właścicieli takich aplikacji, ale przeróżne osoby, które mają w tym swój interes. I dopóki dorosłe osoby tak chcą spędzać swój czas, to możemy o tym oczywiście dyskutować. Natomiast w przypadku, w którym tak jak pokazujemy w internecie dzieci, jak pokazuje masa różnych statystyk na całym świecie, w internecie są też dzieci i też poniżej 13 roku życia i one w tych mediach antyspołecznościowych spędzają

0: wpływają w sposób negatywny na no nie tylko dobrostan użytkowników, ale też mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje w przypadku tak zwanego problematycznego użycia, czego dowiodły ostatnie procesy w Stanach Zjednoczonych w marcu. Zakończyły się tak naprawdę takie dwa bardzo ważne procesy sądowe. Jeden z nich to proces 19-letniej dziewczyny przeciwko wielkim firmom technologicznym, przede wszystkim przeciwko Mecie. I ten proces zakończył się wygraną powódki, która pozwała firmę Meta za to, że zeszyte, że tak powiem, w aplikacji mechanizmy spowodowały jej kompletne uzależnienie od aplikacji, a także duże problemy związane ze zdrowiem psychicznym i z przeróżnymi problemami natury takiego dobrostanu psychicznego. Drugi z kolei pozew, to już dotyczył konkretnie mieszkańców stanu Nowy Meksyk, mówił o tym, że Meta ukryła fakt, że tak naprawdę nie chroni do końca prywatności i bezpieczeństwa swoich nieletnich użytkowników i wprowadziła na rynek produkt cyfrowy, który jest wadliwy, ponieważ to, co obiecuje w swoim regulaminie, o czym przekonuje rodziców nieletnich użytkowników, że ich dane będą chronione, a ich, że tak powiem, dobrostan będzie zabezpieczony, tak naprawdę nie pokrywają się z rzeczywistością. I tutaj wystarczył bardzo prosty eksperyment, czyli prokurator otworzył na Instagramie takie po prostu, że tak powiem, fejkowe konto 12-letniej osoby i dzień po dniu, obserwując, co się dzieje w algorytmie aplikacji, dowodził, jak bardzo te zapewnienia Mety są nieskuteczne. Podobnie jest zresztą z TikTokiem. TikTok ma najsilniej uzależniający algorytm.
1: Ja jeszcze chciałam dopowiedzieć, że to są oczywiście sprawy sprzed paru miesięcy i też wtedy zastanawialiśmy się, czy te orzeczenia sądu w Stanach Zjednoczonych nie zapoczątkują całej fali, czy też w ogóle precedensu w tych kwestiach. My tutaj rozmawiamy o tych ustaleniach Komisji Europejskiej. No to to są ustalenia i to wstępne ustalenia. Zresztą jak też TikTok podkreśla w swoim oświadczeniu, które wysłał do Dziennika Gazety Prawnej. Wspomina o tym, że konta nastolatków na TikToku mają włączone domyślnie ponad 50 ustawień związanych z bezpieczeństwem i też podkreślają, że są gotowi współpracować z Komisją Europejską nad dalszymi rozwiązaniami. No ale to już trwa od kilku lat to dochodzenie Komisji Europejskiej. Co się wydarzyło na ten moment? Czy mamy jakieś ruchy w związku z tymi poprzednimi orzeczeniami?
0: Myślę, że same zapewnienia Komisji Europejskiej, że ta kara finansowa będzie wystosowana w stosunku Facebooka, są też, na razie nie wiemy, jakiej ona będzie wysokości, natomiast możemy rzeczywiście przyjrzeć się tym procesom w Stanach, żeby zobaczyć troszeczkę taki tak zwany finansowy benchmark, o jakim możemy myśleć, bo te kary finansowe, które firmy tworzące aplikacje tak zwane antyspołecznościowe muszą zapłacić w Stanach, to są sumy niebagatelne. I wspomnieliśmy o tym, że zakończyły się dwa procesy na początku tego roku, ale tak naprawdę te procesy no, są częścią większej fali, która otwiera na oścież to okno Overtona, bo w kolejce czekają dziesiątki tysięcy nie tylko użytkowników i osób, które chcą pozwać firmy technologiczne za swoje problemy związane z użytkowaniem tych wadliwych produktów, ale też między innymi 29 innych Stanów Ameryki Północnej, które zarzucają między innymi Mecie naruszenie takiej federalnej ustawy chroniącej prawa dzieci, czy też zbieranie danych dzieci bez odpowiedniej zgody rodziców. I w przypadku Stanów myślę, że Unia Europejska będzie bardzo mocno patrzeć na wyniki tamtych procesów. Mówi się wstępnie o tym, że kary zasądzone przez amerykańskie sądy mogą przekroczyć $1 bilion. To są sumy niebagatelne. Stąd reakcja Mety jest też jednoznaczna, bo Meta tak naprawdę od wielu miesięcy już lobbuje w Kongresie amerykańskim, aby zapisać w ustawodawstwie amerykańskim taką furtkę i uchylić wszystkie możliwe kary dotyczące wadliwych cech tych aplikacji właśnie pod kątem pozwów dotyczących dziecięcych użytkowników.
1: To jest wątek niestety do rozwinięcia już następnym razem. To jest temat rzeka, to na pewno. Każdy Stany Zjednoczone mają swoją drogę do regulacji, Unia Europejska ma swoją drogę, gdzie nas to zaprowadzi. Zobaczymy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Kasia Toczko z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Piszą do nas państwo w sprawie jeżdżenia quadami po lesie. I są państwo dość, taki mają wspólny głos w tym wszystkim, bardzo konkretny. Pan Paweł już w tytule maila napisał quad w lesie od 500 zł w górę. I pozdrawia. Poza tym, panie Pawle, również pozdrawiamy. Pan Miłosz napisał również bardzo długiego maila, więc pozwolę go sobie skrócić. Jestem zdania, że kary za nielegalne wjeżdżanie do lasu pojazdami spalinowymi powinny być wielokrotnie bardziej surowe niż obecnie. Włącznie z konfiskatą pojazdu. Przy obecnych karach sprawcy śmieją się prawu w twarz. Niska dotkliwość zachęca ich nawet do uprawiania swojego szkodliwego zajęcia, nawet na terenie parków narodowych. Co znam z autopsji i ze swojego sudeckiego podwórka. O hałasie i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników szlaku już nawet nie wspominam. I w taki oto sposób niewielka grupa hobbystyczna narzuca swoje zasady znacznie większej grupie pieszym rowerzystom korzystającym z przyrody w sposób nieporównywalnie mniej inwazyjny. No ta inwazyjność to jest clue całego problemu, bo właśnie o niszczeniu lasów rozmawiają dzisiaj władze. Zapraszam państwa, aby pisać do nas w tym temacie również. Popołudniówka @radio357.pl, tekstówki, głosówki, to wszystko jest dla państwa. No i oczywiście nasz numer telefonu 510-357-357.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Bella i egzotyczne wyspy w Radiu 357. A już za chwilę kilka informacji na temat napaści, do której doszło na wrocławskim Psim Polu. Trzech mężczyzn zaatakowała parę młodych obywateli Ukrainy. No i tutaj pojawiają się pytania o podsycanie nastrojów antyukraińskich.
1: Problem jest w nas, to znaczy w tych, którzy milczą, w tych, którzy nie reagują.
0: Całkiem niedawno rozmawialiśmy o tym, że dane nawet wskazują na to, że takich ataków na Ukraińców jest w Polsce coraz więcej i takich doniesień niestety też jest coraz więcej. Już za chwilę w Radiu 357 porozmawiamy na ten temat.

0: Zwykła uwaga w osiedlowym sklepie o kupowaniu poza kolejnością przerodziła się w brutalną napaść. Na wrocławskim Psimpolu trzech mężczyzn zaatakowało parę młodych obywateli Ukrainy. Nagranie wstrząsnęło internetem. Dwóch sprawców, w tym notowany gangster i zawodnik walk na gołe pięści, trafiło już w ręce policji. W tle pojawiają się pytania o motywacje narodowościowe i podsycanie nastrojów.
1: To nagranie zrobione telefonem z okna jednego z bloków przy ulicy Okulickiego we Wrocławiu w kilkanaście godzin obiegło sieć. Widać na nim dramat dwóch młodych osób. 20-letniej Anastasii i jej 21-letniego partnera Maksyma. Kobieta została uderzona w twarz co najmniej 4 razy, a jej chłopak został ciężko pobity.
2: Konfliktu można powiedzieć miejsce w sklepie.
1: Podkomisarz Aleksandra Freus, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.
2: Gdzie sprawcy mieli wepchnąć się w kolejkę przed panią, która zwróciła im uwagę. Dalsza część potyczki słownej przybrała miarę agresji fizycznej i doszło do ataku na tą kobietę i na jej partnera przed sklepem i to widzimy już na filmach publikowanych w sieci.
1: Po napaści poszkodowani trafili do szpitala, a sprawcy rzucili się do ucieczki. Policja zatrzymała dwóch z trzech mężczyzn w wieku 27 i 45 lat. Jeden z nich, notowany w kartotekach gangster i zawodnik walk na gołe pięści, jest członkiem grupy Gromda, która w sieci publikuje takie oto treści.
3: Teraz poczuli polską gościnność, to u nas co chcą. Zresztą jak im się tak bardzo nudzi, to wynocha do siebie i walczyć za swój kraj.
4: Trzeba będzie zebrać chłopaków, to się wyprostuje chochołów, bo im się coś najwidoczniej w głowie.
1: Zanim padły pierwsze ciosy, napastnicy dopytywali poszkodowaną o jej narodowość.
5: Mamy do czynienia niestety już nie z pojedynczymi przypadkami pobić Ukraińców, ale z całą serią.
1: Witold Jurasz, dziennikarz dyplomata.
5: Dodajmy jeszcze do tego Białorusinów, którzy myleni są z Ukraińcami, którzy również spotykają się z aktami agresji, te, o których słyszymy, czyli ciężkie pobicia, to wierzchołek góry lodowej.
1: A podsycanie nastrojów antyukraińskich to także celowe działanie wymierzone w bezpieczeństwo państwa.
6: To jest jasny i klarowny sygnał.
1: Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie.
6: Że służby rosyjskie skutecznie pracują i podsycają wzajemną nienawiść, ponieważ to jest dla nich istotna szansa, żeby osłabić relacje polsko-ukraińskie. To jest niestety również oparte o wydarzenia, które miały miejsce ostatnio.
5: Problem jest w nas, to znaczy w tych, którzy milczą, w tych, którzy nie reagują. To jest, można powiedzieć, test tego, czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, czy jesteśmy obywatelami, czy jesteśmy po prostu sowieciarzami, którzy odwracają wzrok.
1: Władze wyraźnie piętnują tego typu zachowania, ale prawdziwy sprawdzian zdajemy na co dzień, reagując w tego typu sytuacjach.
0: Materiał przygotowała Ola Dobieszewska. Ja dodam jeszcze do tego informację o tym, że koreluje z tym wzrostem napaści na Ukraińców również wzrost pojawiających się w sieci antyukraińskich treści, dezinformujących również, więc to jest też może coś, nad czym warto się zastanowić.

0: Partnerem audycji jest miasto Chorzów.
1: I również Chorzów będzie miastem, w którym odbędzie się wyjazdowe notowanie listy piosenek 357 31 lipca. Audycja będzie częścią większego wydarzenia Galerie Wolności 2026 Dej Pozor na Sztuka. Wykrzyknik. O 18:00 przed notowaniem będzie można wysłuchać koncertu zespołu Szklane Oczy, a w trakcie audycji porozmawiamy też o chorzowskiej scenie alternatywnej. Także zapraszamy wszystkich chorzowian na rynek, jak również turystów odwiedzających Chorzów. A państwa zapraszamy oczywiście do słuchania w piątek o 19:00, no i oczywiście też do głosowania, żeby ta lista utworów była taka, jak państwo chcą.
0: Partnerem audycji jest miasto Chorzów.

0: Minęła godzina 17 w Radiu 357. Serwis przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Prokuratura zawnioskowała o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu dwojga obywateli Ukrainy. Postawiła im również zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Mężczyźni nie przyznali się do winy, a jeden z nich odmówił składania wyjaśnień. Głos w sprawie zabrał Donald Tusk. Premier zwrócił się do Polaków z prośbą o reagowanie na każdy akt przemocy i zgłaszanie go odpowiednim służbom.
2: Każdy, kto robi takie obrzydliwe rzeczy, działa absolutnie przeciwko interesowi Polski. Każdy, kto bije Ukrainki na polskiej ulicy, wspiera najgorszy sposób myślenia w Polsce i w Ukrainie i wszędzie na świecie. Jeśli ktoś chce pomóc banderowcom, bo tacy są w Ukrainie też, to robią to właśnie ci ludzie, którzy biją dzisiaj dzieci i kobiety ukraińskie. Działacie przeciwko Polsce na rzecz Rosji i na rzecz nacjonalizmu. Polskiego, ukraińskiego, szkoda słów.
1: Donald Tusk zaapelował również do prezydenta Karola Nawrockiego i do Jarosława Kaczyńskiego.
2: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
1: Policja nadal szuka trzeciego napastnika, który brał udział w zdarzeniu. Liczba rannych z sobotniego ataku na Paradę Równości w Berlinie wzrosła do 31 osób, poinformował burmistrz miasta Kai Wegner. Sprawcą jest 21-letni Abdul B. Mężczyzna wjechał furgonetką w tłum w alejce w berlińskim parku Tiergarten. W ataku zginęła Polka. Sprawcę zastrzelono podczas policyjnej obławy. Daniel Obajtek usłyszał dzisiaj dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy wycofania w marcu 2023 roku jednego z numerów tygodnika Nie ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu. Drugi podejrzenia składania fałszywych zeznań przed sądem dotyczących znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem. Obyśmy wszyscy mieli takie zarzuty i jestem z nich dumny, powiedział europoseł po wyjściu z prokuratury. Odniósł się również do wymiaru sprawiedliwości.
3: I będę z nimi walczył za życia i po śmierci i na pewno się im nie poddam. A takie zarzuty, to naprawdę traktuję to jako punkt pozytywny w moim honorze.
1: Daniel Obajtek odmówił składania wyjaśnień. Ile naprawdę wilków i niedźwiedzi żyje w Karpatach, tego z całą pewnością nie potrafi powiedzieć nikt. Wkrótce ma się to jednak zmienić, bo na pograniczu Polski i Słowacji rusza jeden z największych projektów badawczych poświęcony tym drapieżnikom. Andrzej Zasadni.
4: Badanie to prawdziwe genetyczne śledztwo, ponieważ przez ostatnie miesiące leśnicy na terenie parków zbierali próbki pozostawione przez wilki i niedźwiedzie, między innymi sierść i odchody. Te trafią do laboratorium Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Analiza DNA pozwoli rozpoznać poszczególne osobniki i stworzyć najbardziej wiarygodny obraz populacji tych zwierząt. Badania obejmą 7 parków narodowych, od Tatr i Pienin, przez Gorce i Babią Górę, aż po Beskid Niski. Naukowcy sprawdzą też, jak daleko zwierzęta wędrują i jak często przekraczają polsko-słowacką granicę. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: A wyniki liczenia poznamy w przyszłym roku. W Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby lekarze przypominają o regularnych badaniach. Ta choroba dotknęła już setki milionów ludzi na świecie, a liczba zakażeń wciąż rośnie. Problem dotyczy również Polski. Hepatolog Beata Logiewa-Basger tłumaczy, że WZW to podstępna choroba.
5: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
1: Lekarze zalecają, żeby raz w roku wykonać badania krwi oceniające pracę wątroby i USG i ostrzegają, że wakacje sprzyjają zakażeniom.
0: W nocy w przeważającej części kraju mało chmur, więcej tylko okresowo na północy. Tutaj również może słabo popadać, ale to właśnie na wybrzeżu będzie najcieplej, od 15 do 17 stopni Celsjusza. Najchłodniej miejscami w górach 8 stopni. Biwakującym zalecam przygotować się na tę ewentualność, a w pozostałych częściach kraju od 10 do 14 stopni. Wiatr słaby poza wybrzeżem, akurat w tym przypadku tutaj może być silniejszy, ale też raczej bez szaleństw.
6: Radio 357.
0: I zapraszam na drugą godzinę popołudniówki. Monika Mędrowska-Karbowska jest z nami w studiu, więc ciebie zapytam o to, czy szykujesz się na upały, które będą za parę dni u nas.
7: Ja się ich boję, ja nie przepadam za upałami.
0: I co, barykadujesz się wtedy w domu? Jakie masz zalecenia?
7: Barykaduję się w domu, zasłaniam okna, staram się nie wychodzić, no chyba, że do radia.
0: No właśnie, to może to jest jakiś pomysł na te nadchodzące dni, ale póki co jeszcze dzisiaj i trochę jutro możemy się pocieszyć takim letnim chłodem, powiedziałabym, w tych okolicznościach przyrody. Zapraszam na drugą godzinę popołudniówki.

0: A my dzisiaj o innych pojazdach. Rozmawiamy o tym, czy kara za jeżdżenie quadami po lesie powinna zostać podwyższona, bo właśnie o tym dzisiaj rozmawiają nasze władze. To jest pytanie do państwa również. Mogą państwo zagłosować w naszej sądzie w aplikacji Radia 357, ale oczywiście w tej sprawie mogą państwo dzwonić, pisać, nagrywać głosówki, wysyłać tekstówki. Adres mailowy popołudniówka@radio357.pl. Numer telefonu to oczywiście 510-357-357. Ale to nie jest jedyny temat, który dzisiaj poruszamy. W tej godzinie porozmawiamy jeszcze o polskiej transformacji energetycznej. W którym miejscu jest dzisiaj transformacja w Polsce? No a konkretnie będziemy mówić o rozwoju małych reaktorów jądrowych.
1: Im więcej podmiotów jest zaangażowanych w projekt tak obarczony ryzykiem, tym łatwiej jest to ryzyko dzielić.
2: Wejście nowego gracza ze środkami, z wpływem państwa, które musi dać pieczątkę każdemu projektowi jądrowemu w naszym kraju, może pomóc, a na pewno nie zaszkodzi.
3: Dopóki nie poznamy tych kosztów, to trudno mówić o sensie budowy SMR-a w Polsce.
0: A już za chwilę daleki zasięg. Krzysztof Tubilewicz będzie rozmawiał o pożarach w Hiszpanii. To już za moment. Tymczasem Against the Current i Eskir.

0: Against the Current, a w naszym studiu jest już Krzysztof Tobilewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie.
0: Wydaje się, że to już jest nasza rzeczywistość, że można się tego spodziewać w okresie letnim, że będziemy rozmawiać o pożarach, dużych pożarach w Europie. Jeszcze kilka lat temu to była Szwecja, Grecja, teraz mówimy o Francji, no i właśnie o Hiszpanii.
1: Tak, to są doniesienia przerażające, jeżeli chodzi o skalę, jeżeli chodzi o liczby. Te liczby wciąż rosną, to jest, tak jak wspomniałaś, Francja, Hiszpania, łącznie w tych krajach ewakuowano, przesiedlono tymczasowo ponad 300 tysięcy osób, więc skala jest ogromna. Skupimy się w dzisiejszym dalekim zasięgu na Hiszpanii. Sytuacja związana z pożarami rozwija się, to jest takie doniesienie już ze wczesnego popołudnia, dość pozytywnie. Chodzi o to, że udaje się przynajmniej przed kolejną nadchodzącą falą upałów na Półwyspie Iberyjskim jakoś to opanować. To są słowa ministra spraw wewnętrznych Hiszpanii. Noc była dość pozytywna dzięki ogromnym wysiłkom wszystkich służb ratunkowych. Ta akcja jest wręcz międzynarodowa. Możemy być nieco spokojniejsi, to są słowa szefa MSW, ale sytuacja wciąż jest bardzo trudna. O tym, o skali tego zjawiska bardzo niepokojącej, ale również o reakcjach samych Hiszpanów na to, co się dzieje, porozmawiam z naszą gościnią już za chwilę.
2: Daleki zasięg.
1: A z nami na łączach jest twórczyni internetowa, prowadząca instagramowy profil Hiszpańska Palma, Maja Opałka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Która mieszka od wielu lat w Hiszpanii. Obserwuje pani to, co się dzieje w tej chwili. W którym regionie kraju sytuacja jest najgorsza? Bo czytamy doniesienia, że te pożary są bardzo rozległe, obejmują wiele miejsc w Hiszpanii. Jak to wygląda?
3: Więc sytuacja najgorzej wygląda pod względem spalonej powierzchni w prowincji Avila. Tamten pożar objął 50 hektarów, no i jest to największy, najbardziej agresywny pożar w nowoczesnej historii Hiszpanii. A jeżeli mówimy o tej tragedii, biorąc pod uwagę liczbę osób dotkniętych kryzysem, to jest to zachodni Madryt. Tam ponad 56-7 tysiąca osób ewakuowano lub objęto nakazem pozostania w domach. Ogólnie ludzie są przerażeni, no i są też bardzo niezadowoleni z rządu.
1: To właśnie, sama taka ewakuacja, to są dziesiątki tysięcy ludzi, czasami takie bardzo trudne sytuacje, trudne decyzje pokazują gdzieś media lokalne, media hiszpańskie, jak to wygląda, czy są problemy ze sprawnym przeprowadzaniem takich akcji, a może po prostu jak idzie ściana ognia, nawet w kierunku czyjegoś domu, no to już nie ma miejsca na żadne wątpliwości i raczej te sytuacje przebiegają sprawnie, jak to wygląda?
3: Ta ewakuacja przebiega naprawdę sprawnie. Ta Guardia Civil i służby cywilne skutecznie wyprowadzają ludzi, no co oczywiście minimalizuje ofiary śmiertelne w ludziach, ale ludzie są niezadowoleni, ponieważ muszą pozostawić cały swój dobytek, swoje domy, które będą doszczętnie płonąć. No i potem też wiadomo, chodzi też o zwierzęta hodowlane, miejsca pracy i zastanawiają się, czy w ogóle będą mieli do czego wracać. Więc jest to dosyć trudna sytuacja.
1: El Mundo na przykład sugeruje, że rządowy plan, który dotyczył samolotów gaśniczych, nie doszedł do skutku. Jest to cena taka, że Hiszpania stoi w ogóle w obliczu zagrożenia o charakterze strukturalnym. To wymaga działań na najwyższym szczeblu. Trzeba wykorzystać wszystkie zasoby, jakimi powinno dysponować nowoczesne państwo. To jest dowód na to, że trwa ta akcja, trwa opanowywanie sytuacji, ale od razu uruchamia się taka dyskusja o rozwiązaniach systemowych. To jest też jednoznaczna krytyka działań rządu. Mówi się o tym głośno już teraz, że pewne rzeczy można było przewidzieć, pewne ryzyka można było ograniczyć?
3: Tak, mówi się o tym bardzo dużo, również w social mediach. Tutaj ja bym zwróciła uwagę na to, że największym problemem jest rozdrobnienie odpowiedzialności między wspólnotami autonomicznymi. Państwo, prowincja i gminy, jest to naprawdę problem, który dotyczy no, całej Hiszpanii i tutaj bardzo ciężko jest cokolwiek ustalać. Więc mówi się, a propos tych rozwiązań systemowych, że powinna być taka całoroczna prewencja i oczyszczanie tych lasów zamiast mobilizacji wszystkiego tak naprawdę tylko latem, o zwiększenie stałych, opłacanych strażaków leśnych, żeby modernizować te właśnie floty lotnicze, bo tutaj się pojawił plan, właśnie było ogłoszone, że ma być wiele właśnie tych samolotów gaszących, no ale tutaj się pojawiła rozbieżność między tym, co ogłoszono, a tym, co faktycznie udało się wdrożyć i utrzymać w gotowości. Dlatego też ludzie są tacy rozdrażnieni, bo to się zdarzyło chwilę po tym, jak rząd zapowiedział, że mamy wszystko gotowe, że teraz będzie już okej. No niestety tak się nie stało.
1: No i sytuacja obecna to jest międzynarodowa pomoc. Docierają również polscy strażacy. Te helikoptery, samoloty gaśnicze udostępniają też państwa Unii Europejskiej. I co, Hiszpanom się to średnio podoba, że właśnie trzeba apelować o pomoc z zewnątrz?
3: Nie, nie. Tutaj jeżeli chodzi o pomoc, to ta pomoc europejska jest tak naprawdę tylko argumentem w sporze o stan tej hiszpańskiej floty. Nie ma krytyki dotyczącej idei poproszenia sąsiadów o wsparcie. Hiszpania sama wcześniej wysyłała ludzi i samoloty między innymi do Portugalii czy do Francji. Więc tutaj ta pomoc jest bardzo, bardzo dobrze widziana.
1: Jeżeli chodzi o skalę, jeszcze raz wrócę do tych ogromnych liczb. Od początku roku pożary strawiły 175 tysięcy hektarów powierzchni w całej Hiszpanii. Ta liczba osób ewakuowanych to ponad 180 tysięcy. To są jakieś absolutnie przerażające rekordy, ale biorąc pod uwagę tę krytykę działań rządu, jak pani ocenia, czy to jest ta skala tej katastrofy, która mogłaby nawet tutaj jakoś przyczynić się do bardzo negatywnej oceny rządu, do jakichś spadków notowań na przykład, mogłaby wręcz jakiegoś przyczynić się do jakichś zmian politycznych w Hiszpanii, czy aż tak te dyskusje na razie głęboko nie idą?
3: Myślę, że aż tak nie. Niedawno, kilka lat temu, chyba dwa lata temu, już nie pamiętam do końca, zdarzały się również inne powodzie, inne problemy. No, zachwiewa to tak naprawdę słupkami tylko na chwilę. Myślę, że tutaj w Hiszpanii bardziej kwestie polityczne dotyczące migracji tutaj mogłyby wpłynąć na stabilność rządu. No ale w tej chwili no, Hiszpanię dotykają te problemy zmian klimatycznych. Często się też przewija ekocidio, czyli jak gdyby ekobójstwo, które jest wymieniane przez media, odmieniane przez wszystkie przypadki. No i mówi się o tych katastrofach ekologicznych, no i o tym, że rząd musi jednak muszą połączyć siły tych właśnie różnych wspólnot autonomicznych. Tutaj każda z tych wspólnot ma tak naprawdę bardzo dużo do powiedzenia i bardzo ciężko jest coś ustalić na wysokim szczeblu. Ludzie są w tej chwili rozgniewani nie tylko na rząd, ale również na te właśnie rządy wspólnot autonomicznych.
1: Bo sytuacja jest na tyle poważna, że wymagałaby takiej zgody. A jak wygląda na przykład pani obserwacja wieloletnia już na miejscu w Hiszpanii, czy biorąc pod uwagę same fale upałów, te 40 stopni, na przykład zauważalny jest na przestrzeni lat odpływ turystów, czy niekoniecznie, jednak wciąż po prostu swoim pięknym krajobrazów i wszystkiego, co jest piękne w Hiszpanii, cały czas ten kraj przyciąga niezmiennie?
3: Cały czas przeciąga. A jeszcze dodatkowo na Wyspach Kanaryjskich tam temperatury nie sięgają takich ekstremów. Tam zazwyczaj, znaczy wiadomo, zależy jeszcze od punktu, ale te temperatury wahają się od 28 do 32 stopni, więc też nie ma takich ekstremów. Dodatkowo no, Wyspy Kanaryjskie akurat są przygotowane. Tam jest faktycznie przez rząd przygotowany system, od razu drogi są zamykane, jak się robi, jak są fale upałów, zamykane są drogi nieprzejezdne dla turystów, również całoroczny zakaz wskrzeszania ognia, czy jakichkolwiek ognisk jest, więc tutaj myślę, że turystom nic nie grozi, wszystko jest dobrze przygotowane, no ale ta Hiszpania kontynentalna tutaj no faktycznie trzeba będzie nad czymś pomyśleć, żeby to lepiej zorganizować odgórnie.
1: Sami mieszkańcy. Też jeszcze natrafiłem na taką, na taki skrawek informacji, że w Hiszpanii przybędzie takich miejsc schronienia przed upałami, że ich będzie chyba ponad 1000. One będą otwarte od bodajże maja do września. To jest chyba dowód na to, że sami Hiszpanie trochę nie nadążają z przyzwyczajeniem się, prawda, do tych najwyższych temperatur.
3: Tak, te zmiany klimatyczne idą bardzo szybko i jest na to bardzo duże zapotrzebowanie. Nie każdy ma klimatyzację, a przy takich temperaturach jest to po prostu zabójcze. Więc tak, takie miejsca są przygotowane i do takich miejsc można pójść się schronić, napić się i właśnie posiedzieć w cieniu w no, trochę zimniejszej temperaturze.
1: A kto nie może się wybrać do Hiszpanii, nie planuje w najbliższym czasie, ale lubi ten kraj, może zerknąć na instagramowy profil Hiszpanii. Palma, ale tam nie tylko pani umieszcza bardzo ciekawe treści dotyczące Hiszpanii. To jest szersza oferta.
3: Tak, dotyczy również wszystkich krajów mówiących po hiszpańsku, no bo akurat tym się zajmuję. Taką prasę najłatwiej mi czytać i książki, no bo właśnie dlatego, że mówię w tym języku. Więc tak, zapraszam.
1: Polecamy. Instagramowy profil Hiszpańska Palma, twórczyni internetowa, twórczyni tego profilu. Była naszą rozmówczynią w Radiu 357 w dalekim zasięgu, Maja Opałka. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. No i życzymy, co? Bezpiecznych okoliczności przyrody, trochę niższych temperatur.
3: Dziękuję bardzo.
0: To był Daleki Zasięg i Krzysztof Tubilewicz, a już za chwilę informacje sportowe.

0: Informacje sportowe przygotował dla Państwa Tomasz Gorazdowski.
1: O 16 mówiłem o dwóch ogłoszeniach trenerskich, takich z najwyższej półki, bo Zinedine Zidane został selekcjonerem reprezentacji Francji, a Roberto Mancini trenerem reprezentacji Włoch. Poprzednio był selekcjonerem w latach 2018-23. To z nim w roli szkoleniowca Azzurri zdobyli w 2021 roku Mistrzostwo Europy. To był ich ostatni wielki sukces, bo potem same klęski. Rok później nie zakwalifikowali się na Mundial w Katarze, no i Roberto Mancini odszedł. Ciężko o większe nazwiska. Zidane, Mancini. Do tego dodajmy jeszcze objęcie posady przez Jurgena Kloppa w Niemczech i robi się naprawdę ciekawie. Brakuje tylko Guardioli na selekcjonerskiej ławce. Ale to tylko dodatek do tego, co dzieje się na rynku piłkarskim. PSG rezygnuje z walki o Rodriego, twierdząc, że ma najlepszą pomoc na świecie. W takim razie Real Madryt już ustalił warunki z gwiazdą Manchesteru City. 18-letni Ibrahim Mbaye z Paris Saint-Germain odrzucił ofertę z Premier League, mówiąc, że interesuje go tylko walka o najwyższe ceny. Jakby Anglicy o takie cele nie walczyli. Atletico Madryt podobno zagięło parol na argentyńskiego piłkarza Enzo Fernandeza. Diego Simeone widzi w swoim rodaku następcę Koke i przekonuje, że Atletico jest w stanie wydać duże pieniądze. Bardzo duże, bo o Enzo walczy również Manchester City, szukając wzmocnień w środku pola. Fernandez ma za sobą znakomity rok, w którym zdobył 15 bramek, zaliczył 7 asyst w 54 występach. Londyński klub powiedział owszem, możemy sprzedać piłkarza, ale nie za mniej niż 120 milionów euro, co sprawia, że wszystko się komplikuje. Niby tamci kupujący mają nieograniczone pieniądze, ale nikt nie lubi bardzo dużo wydawać. Do Anglii i z Anglii. Wygląda na to, że Gabriel Martinelli przejdzie z Arsenalu do Romy. Kluby się podobno dogadały co do kwoty w granicach 40-45 milionów euro. Włosi to akceptują, ale co z zarobkami piłkarza? W Londynie zarabia około 7 milionów euro rocznie. W Romie nie mogłoby to być więcej niż plus minus 4. No i co teraz? W polskiej piłce tak wielkich transferów brak, ale jest coś innego. Postęp, progres, wzrost, jak po trzykroć powtórzyłby Mateusz Borek. Ekstraklasa rozpoczęła sezon od imponującej rekordowej frekwencji. Na stadionach pojawiło się łącznie 168 114 kibiców. To drugi najlepszy wynik w historii rozgrywek w XXI wieku, a najlepszy w jakiejkolwiek pierwszej kolejce. Lepszy rezultat ogólnie zanotowano w 34. kolejce poprzedniego sezonu, wtedy mecz oglądało z trybun 178 tysięcy widzów. Najwięcej kibiców przyszło na stadion w Krakowie, gdzie spotkanie Wisły i GKS-u Katowice oglądało 31 344 kibiców. Niewiele mniej widzów pojawiło się w Poznaniu, gdzie mistrza Polski z Krakowią dopingowało 31 310 osób, a granicę 20 tysięcy kibiców przekroczono w Zabrzu i Szczecinie. Teraz siatkówka. W Ningbo zaczyna się jutro siatkarski turniej finałowy Ligi Narodów, w którym mamy spore szanse, w przeciwieństwie do finału turnieju piłkarskiego, w którym nie zagramy. Siatkarze są już w Chinach i czekają na swój pierwszy czwartkowy mecz przeciwko Ukrainie, mówi Artur Szalbuk.
2: Możemy tutaj dyskutować o wszystkim, ale w każdych warunkach sobie poradzimy. Aklimatyzacja przebiega dobrze. Wiadomo, to w ciągu tygodnia zmieniliśmy, byliśmy we wszystkich strefach czasowych, USA, Polska i Chiny, ale jeszcze mamy dwa dni, żeby nie dojść do siebie, bo to już się stało, ale żeby być po prostu gotowym. Treningi. Nie będę głośno oceniał, bo trener obok stoi. Chcemy grać i rwiemy się do tego, żeby grać. No ale jutro jeszcze jest pierwsza runda, my gramy dopiero w czwartek, więc spokój, choć na pewno chcemy już pograć.
1: Transmisja turnieju finałowego z Chin na antenie Polsatu Sport 1. Teraz tenis. Ubiegłoroczni tenisiści Iga Świątek i Norwek Casper Ruud zagrają w tegorocznej edycji mixta w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open. Rywalizacja zacznie się 25 sierpnia przed rozpoczęciem zmagań w singlu. Novak Djokovic i Aryna Sabalenka też zagrają razem w mixcie. To będzie para. No a walka jest o $1 000 000. Dwie ostatnie rundy długodystansowych samochodowych mistrzostw świata, w których to zawodach jeździ Robert Kubica, zostały przeniesione z Bliskiego Wschodu do Europy. Wyścigi miały się odbyć 24 października w Katarze i dwa tygodnie później w Bahrajnie, ale z powodu sytuacji w tym regionie świata zostały zastąpione zawodami w Barcelonie i na torze Monza. I na koniec informacja prawnicza. Sportowy Trybunał Arbitrażowy w Lozannie na 8 października wyznaczył termin rozprawy, w której zajmie się apelacją Senegalu od decyzji Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej o odebraniu tej drużynie tytułu mistrza kontynentu. Przypomnę, że Senegalczycy odwołali się do Trybunału po tym, jak w marcu centrala zweryfikowała wynik tegorocznego Pucharu Narodów Afryki jako walkover 3-0 na korzyść Maroka.
3: Radio 357. I'm a cruise ship designer.

0: messages in my work.
1: Cruise ship designer, dry cleaning. Dzisiaj rozmawiamy i pytamy też Państwa w naszej sondzie, która jest dostępna w naszej aplikacji, o to, czy kary za jazdę quadami w lasach powinny być podwyższone. To jest pytanie, nad którym pochyliła się dzisiaj Rada Ministrów. Rozmawiali o zaostrzeniu kar za niszczenie lasów, między innymi właśnie przez jeżdżenie quadem po lesie. Grzywna ma wynosić co najmniej 500 zł, jeśli sprawca spowoduje pojazdem hałas lub zniszczy siedliska przyrodnicze, kiedy uszkodzi rośliny leśne. Może też być orzeczona nawiązka do 1500 zł, więc to jest pytanie również do Państwa. Czy kary za jazdę quadami w lasach powinny być podwyższone? Tutaj oczywiście sonda w aplikacji, ale też czekamy na tekstówki, głosówki, maile na adres popołudniówka@radio357.pl. Numer telefonu na pewno Państwo znają, ale powtórzę 510-357-357. Co ciekawe, jeśli chodzi o te zmiany w prawie, wprowadzona ma być też odpowiedzialność karna za kradzież gałęzi jodłowych, które pewnie są pozyskiwane w celach dekoracyjnych. I tutaj graniczna wartość takiej szkody to 800 zł. Jeśli więcej niż 800 zł ta szkoda kosztuje, no to wtedy odpowiedzialność karna jest w tych zasadach, ma być wpisana w kodeks. To są te zmiany, nad którymi pochyliła się Rada Ministrów. No i zostawiam Państwa z tym pytaniem, jeśli chodzi o sondę. Teraz utwór, na który mogą Państwo głosować w naszej liście piosenek. Madonna i Dan Styria.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Dzwonią państwo do nas w sprawie podwyższenia kar za jeżdżenie quadami w lesie. Pan Ireneusz, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałem dodać swój głos w tej sprawie, że zanim taki jeździec apokalipsy wjeździe do lasu, to on nagle przejeżdża przez jakąś wieś czy siedlisko, gdzie no po prostu wszystkich budzi w środku nocy albo w ciągu dnia. Ja bym chciał, proszę, by ten zakaz czy ten przepis rozszerzyć także na inne rejony w pobliżu lasu.
0: No, dziękuję bardzo. To rzeczywiście nie jest najcichszy pojazd. Pan Jarek jest również z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam z Cieszyna. Ja też dzwonię w sprawie tych nieszczęsnych quadów. Mogę powiedzieć dwa słowa?
0: Oczywiście, oczywiście, zapraszam.
2: Wie pani, ja jeżdżę dużo na rowerem, nie elektrycznym, mechanicznym, chociaż niedługo będę miał szóstkę z przodu. I myślałem, że można jeździć po lasach quadem, bo tyle quadów jeździ. To jest jakaś absurdalna i abstrakcyjna dla mnie sytuacja, bo quady są bardzo głośne, straszą zwierzęta od najmniejszych po największe, niszczą, rozjeżdżają drogi i jak pani mówiła, wymieniała poszczególne elementy, co ma być podwyższone i tak dalej. Tam między nimi padły takie słowa, że jeżeli będą niszczone siedliska, no ale jeżeli taki zapis jest, to będą procesy trwały miesiącami, jak nie latami, no bo jak udowodnić, że ktoś niszczy siedlisko? Oczywiście niszczy samym wjechaniem takim kładem do lasu, ale pewno będą takie w przypadku myśliwych protesty, że przecież to jest potrzebne i tak dalej. Ja w tym roku spędziliśmy z żoną wakacje nad Polskim Morzem, jeżdżąc rowerami i byliśmy też trochę na plaży i widziałem ratowników wodnych, którzy posługiwali się kładami. Mieli cichutkie, w zasadzie niezauważalne kłady, którymi jeździli delikatnie, spokojnie, z pełnym szacunkiem dla ludzi, którzy tam wypoczywali. Mhm. Także jest to duży problem, uważam. I koniecznie trzeba coś z tym robić, ale w taki prosty, jasny sposób.
0: Panie Jarku, bardzo panu dziękuję. No, to co jest pewne, to jeżdżenie quadem i motocyklem po lesie jest nielegalne, mimo zakazów i kar, o czym też panowie wspomnieli. Co roku tysiące miłośników tych ryczących maszyn wjeżdża na leśne ścieżki i drogi. Podwyższenie kar ma zniechęcić do niszczenia przyrody, a na razie jak jest, tak jest.
3: Ale tędy jedziemy? Musimy jechać, tędy w dół.
4: Jedziemy tam, no.
3: Dół góra jest, dół góra.
4: Czy tędy?
5: Nielegalne wjazdy do lasów to problem, który od lat jest bardzo widoczny.
6: Regina Klimaszewska, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: I nie dotyczy tylko quadów, ponieważ spotykamy także motocykle typu cross czy samochody terenowe. Ich kierowcy poruszają się nie tylko po drogach leśnych, ale również po ścieżkach, szlakach operacyjnych, a nawet wjeżdżają w miejsca, do których nie powinien docierać żaden pojazd.
7: Reguła jest prosta i jednoznaczna.
6: Michał Wieciech, Nadleśnictwo Niepołomice.
7: Ruch pojazdem silnikowym, a więc także quad, czy crossem w lesie dozwolony jest wyłącznie po drogach publicznych.
8: Czekaj, jedziemy!
9: Czekaj!
10: Ty poczekaj!
7: Na drogi leśne możemy wjechać samochodem lub motocyklem tylko i wyłącznie wtedy, gdy są one wyraźnie oznakowane znakami dopuszczającymi taki ruch, na przykład drogowskazami do miejscowości czy znakiem, że droga jest dopuszczona do ruchu. Nie ma obowiązku stawiania przed każdym leśnym duktem szlabanu ani znaku zakazu wjazdu. Brak szlabanu nie oznacza, że droga jest otwarta. Sam fakt, że jest to droga leśna, z mocy ustawy oznacza zakaz wjazdu dla osób postronnych.
5: I to nie jest tylko kwestia łamania przepisów. Takie przejazdy niszczą runo leśne i glebę, płoszą zwierzęta, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie dla osób spacerujących, biegaczy czy rowerzystów. Las ma być miejscem bezpiecznego wypoczynku dla wszystkich.
11: Patrzę, jadę, dojeżdżam, patrzę, kurde, policja, nie? Przecież tam nigdy policji nie było.
7: Jazda na kładzie czy krosie to po prostu prywatne hobby i rozrywka. Osoby uprawiające ten sport często z premedytacją zjeżdżają z dróg, rozjeżdżają leśną ściółkę, niszczą roślinność i cenne przyrodnicze osiedliska, do których my, leśnicy, nawet nie wchodzimy, by nie zakłócać tam spokoju czy nie niszczyć poszycia. Zresztą tych powierzchni ostatnio znacznie przybyło.
5: Czy wyższe kary pomogą? Uważamy, że mogą zwiększyć ich skuteczność odstraszającą. Dzisiaj dla części osób obecny mandat po prostu nie jest wystarczająco dotkliwy. Ale równie ważna jak wysokość kary jest nieuchronność odpowiedzialności. Dlatego stale rozwijamy współpracę ze służbami i wykorzystujemy nowoczesne metody dokumentowania wykroczeń.
7: Zmiana przepisów na zaostrzenie kar to jest dobre rozwiązanie, jednakże muszą również za tym pójść narzędzia dla poszczególnych służb, czy to Straży Leśnej, czy Policji, które ułatwią egzekwowanie tych przepisów w lesie. Las to nie jest darmowy tor wyścigowy. Zapraszamy do niego wszystkich, ale pieszo lub na rowerze. Silniki spalinowe zostawmy na wyznaczonych do tego torach. Cieszmy się, że nowe przepisy pozwolą nam skuteczniej chronić leśną przyrodę.
0: A o leśną przyrodę pytał Tomasz Jeleński. My również Państwa pytamy o leśną przyrodę i jej relacje z kładami. Czy kary za jazdę kładami w lasach powinny być podwyższone? To jest pytanie w sądzie, która jest dostępna. Możecie Państwo zagłosować w naszej aplikacji Radia 357. Wyniki już za moment.

0: Czy kary za jazdę quadami w lasach powinny być podwyższone? W tej sprawie dzwoni do nas pan Paweł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Paweł Patron się kłania.
0: Dzień dobry.
1: Zakończyła pani poprzednią rozmowę z poprzednim słuchaczem, że kary będą podwyższone, a na razie jest jak jest. Zdecydowanie się z tym zgadzam i będzie nawet tak, jak kary zostaną podwyższone, ponieważ tak jak na właścicieli quadów, to również na właścicieli samochodów pijanych kierowców, to podwyższenie kar i ich nieuchronność nie robi właściwie żadnego wrażenia albo bardzo małe. Ja bym poszedł tutaj absolutnie, można powiedzieć, po bandzie. Ja bym po prostu konfiskował quady. I jakby poszła w świat informacja, że gdzieś tam jeden, drugi, trzeci quad został skonfiskowany, problem by zniknął. Pijanym kierowcom zabierałbym samochody. Poszłoby w świat, problem by natychmiast zniknął. Takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że miałbym tutaj wielu zwolenników wśród słuchaczy Radia 357. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, panie Pawle. No, okazuje się, bo mam przed oczami wyniki naszej sondy, która była dostępna w aplikacji Radia 357. Wyniki, no, są państwo niemal jednogłośni. 94% jest na tak, że kary za jazdę quadami w lasach powinny być podwyższone, 6% na nie. Bardzo państwu dziękuję. I tutaj wydaje mi się, zamkniemy na ten moment temat quadów. A przejdziemy do innego tematu. Pytanie zadamy takie, czy jesteśmy obserwatorami przełomu w rozwoju małych reaktorów jądrowych w Polsce? Według informacji Business Insider do Orlenu i firmy Synthos Michała Sołowowa, które odpowiadają za ten projekt, ma dołączyć jeszcze jeden podmiot z silnym poparciem państwa. Co to oznacza dla polskich SMR-ów? I w jakim miejscu jest dziś nasza transformacja energetyczna? To próbował ustalić Sebastian Kierzak.
2: Małe reaktory jądrowe to technologia, która rozwija się bardzo dynamicznie w różnych miejscach świata.
3: Atom uzupełnia źródła odnawialne, pracując w podstawie, a zatem ma wypierać węgiel.
4: A kiedyś być może stanowić jeden z filarów polskiego miksu energetycznego. SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe, to wciąż jednak melodia przyszłości.
3: One w praktyce jeszcze nigdzie nie działają i także Polacy chcą zainwestować w rozwój tej technologii. Robią to Orlen i Synthos. Ich relacje nie zawsze są łatwe i tutaj należy doszukiwać się źródeł różnych informacji o sporach dotyczących polskich małych reaktorów jądrowych w technologii BWRX-300.
4: Analizuje Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, autor podcastu Energy Drink. W rozmowie pomiędzy Orlenem i Synthosem wkrótce ma włączyć się silny gracz, Polski Fundusz Rozwoju.
2: Im więcej podmiotów jest zaangażowanych w projekt tak skomplikowany i tak obarczony ryzykiem inwestycyjnym jak małe reaktory jądrowe, tym łatwiej jest to ryzyko dzielić.
4: Mówi Julia Cydejko, analityczka do spraw energetycznych w Polityce Insight, i dodaje.
2: Dołączenie takiego podmiotu jak PFR, podmiotu o dobrej reputacji rynkowej, o zdolności do inwestowania i o doświadczeniu w inwestowaniu w różnych branżach, jest na pewno bardzo cenne i jest bardzo ciekawym rozwojem sytuacji.
3: Wejście nowego gracza ze środkami, z wpływem państwa, które musi dać pieczątkę każdemu projektowi jądrowemu w naszym kraju, może pomóc, a na pewno nie zaszkodzi.
4: Czy mowa więc o przyspieszeniu? Być może tak. Entuzjazm studzi jednak Rafał Zasuń, redaktor naczelny portalu Wysokie Napięcie. Jego zdaniem kluczowe jest poznanie kosztów takiego przedsięwzięcia.
5: Dopóki nie poznamy tych kosztów, to trudno mówić o sensie budowy SMR-a w Polsce.
3: W Kanadzie już niebawem przekonamy się, jak sobie radzi w praktyce i to będzie ważny prognostyk dla Polski.
5: Jak on będzie zbudowany w Kanadzie, pokaże, że zacznie działać, jakie są jego parametry, jaka jest jego ekonomika i wtedy może zaczął myśleć o budowie w Polsce, jak będziemy wiedzieć coś więcej. Bo na razie to jest wszystko takie po prostu pisanie palcem po wodzie.
4: To teraz dane aktualne. Polski miks energetyczny w tym momencie wygląda tak.
6: Troszkę ponad połowę energii elektrycznej, źródła węglowe, niemalże 1/3 to były źródła odnawialne oraz około 14% źródła gazowe, których właśnie teraz coraz bardziej przyrasta.
4: Wylicza Kacper Kwidziński, analityk Forum Energii. Na jakim etapie zatem jest polska transformacja energetyczna? Tu znów eksperci podzieleni.
2: Polska transformacja energetyczna jest już bardzo zaawansowana.
5: Można powiedzieć, że jest rozgrzebana.
6: Widać bardzo duży spadek produkcji energetycznej z węgla i ogólnie zużycie węgla. Za to widzimy też bardzo duży przyrost źródeł odnawialnych.
5: Brakuje pomysłu na to, jaką chcemy mieć energetykę za lat 15 czy 20, bo o czym się też w Polsce mało mówi. Elektrownia atomowa i odnawialne źródła energii to są technologie kanibalizujące się nawzajem.
4: I chyba dobrą puentą jest to zdanie Wojciecha Jakubika.
3: Na ten przełom wciąż musimy jeszcze poczekać.
4: Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: No to poczekamy. Mam nadzieję, że niezbyt długo. Już za chwilę serwis informacyjny.

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
0: Minęła godzina 18, pora na serwis informacyjny. A przedstawi go Monika Mędroch-Karbowska.
4: Komitet Polityczny PiS ma dzisiaj zatwierdzić wykluczenie parlamentarzystów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Razem z byłym premierem poza PiS-em ma się znaleźć około 40 polityków. Lojalkę podpisał wcześniej Daniel Obajtek, wczoraj Rozwój Plus opuścił poseł Grzegorz Lorek. Bartłomiej Bublewicz, reporter TVP Info, mówi naszemu radiu, że osoby, które dołączyły do Morawieckiego, prowadzą bardzo dynamiczną komunikację w mediach społecznościowych i tradycyjnych.
5: Ewidentnie ta narracja jest, przynajmniej w mediach społecznościowych, po stronie tych rozłamowców, jakich politycy PiS-u nazywają z Mateuszem Morawieckim na czele. Widać, że jest ofensywa medialna, a Prawu i Sprawiedliwości właściwie zostaje to zaplecze medialne, które Prawo i Sprawiedliwość też budowało i dotowało przez ostatnie lata, także w czasie swojej kadencji.
4: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli dojdzie do wykluczenia, jego ludzie utworzą własny klub parlamentarny. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Projekt trafił do konsultacji, a rząd powinien przyjąć go do końca sierpnia. W projekcie znalazł się m.in. zapis dotyczący limitu czasu pracy. Ma on dotyczyć lekarzy pracujących zarówno w publicznym, jak i w prywatnym systemie ochrony zdrowia. Za fałszywe oświadczenie dotyczące przepracowanych godzin medycy będą odpowiadać karnie.
6: W ten sposób można te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować poprzez przypadku wątpliwości, można zawsze zgłosić takie zawiadomienie do odpowiednich służb.
4: Mówi wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Jeżeli medyk przekroczy czas pracy, grzywna będzie grozić również dyrektorowi danej placówki. Maksymalna kara ma wynieść 30 tysięcy złotych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia, do którego doszło w łódzkim akwaparku. 7-letni chłopiec przez kilka minut przebywał pod wodą, zanim zauważył go postronny mężczyzna. Dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki pływania organizowanych przez zewnętrzną firmę. Śledczy przesłuchali już część ratowników oraz opiekunów. Zabezpieczono również nagrania z kamer.
7: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
4: Tłumaczy prokurator Paweł Jasiak. Chłopca reanimowano na miejscu, następnie przewieziono go do szpitala. Jego stan jest ciężki. Strażacy z Podkarpacia włączają się w międzynarodową misję ratowniczą w Hiszpanii. Zostaną skierowani do walki z wielkopowierzchniowymi pożarami lasów w rejonie Castilla-La Mancha, a ich główną bazą operacyjną będzie Toledo, mówi starszy brygadier Marcin Betleja.
8: Do działań skierowano członków podkarpackiego modułu GFFF. Jest to wyspecjalizowana grupa strażaków przeznaczona do gaszenia pożarów lasów z ziemi, bez użycia pojazdów działająca w trudnym terenie i wymagających warunkach. Posługują się głównie narzędziami ręcznymi.
4: Strażacy wylecą do Hiszpanii 1 sierpnia. Ich misja potrwa 11 dni. Spójna kolorystyka i jeden system. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce, by jej rowery, autobusy, tramwaje i pociągi wyróżniał jeden kolor, żółty. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
9: ponad 2 lata temu udało się wprowadzić jeden bilet aglomeracyjny. Teraz kolejny kolorystyczny krok. Michał Nowak, GZM.
10: To oczywiście wizualne ujednolicenie systemu, ale przede wszystkim chodzi o wygodę pasażerów. To znaczy, widząc żółty pojazd, nikt nie będzie miał wątpliwości, że to jeden organizator i obowiązuje w nim ten sam bilet.
9: Autobusy i rowery już są żółte z logo metropolii.
10: Pierwsze żółte tramwaje wyjadą na tory w listopadzie tego roku, a zwieńczeniem całego procesu będą pierwsze pociągi kursujące w ramach metrokolei.
9: Podobne rozwiązania znajdziemy m.in. w Berlinie, Wiedniu czy Pradze. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
4: Żółty to jeden z dwóch kolorów województwa śląskiego. Drugim jest niebieski. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia to łącznie 56 miast i gmin. W dzisiejszych serwisach to wszystko. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
11: Jutro na niebie chmury, z których może przelotnie popadać, ale tylko miejscami w północno-wschodniej części kraju. Taki element zaskoczenia. Termometry wskażą 22 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na Pogórzu Karpackim, w centrum 26 stopni, najcieplej na krańcach zachodnich, a także na południowym zachodzie 28-29 stopni. Wiatr słaby, zmienny.
12: Radio 357.
11: I tym akcentem kończymy dzisiejszą popołudniówkę w Radiu 357. Bardzo Państwu dziękuję. Audycję przygotował dla Państwa Krzysztof Tubilewicz, który w podwójnej roli dzisiaj się pojawił, również prowadzącego Daleki Zasięg. Audycję zrealizowała Julia Nowaczyńska, no a przy mikrofonie była z Państwem Wioletta Myszkowska. Do usłyszenia.

Państwo również mają takie wrażenie, że w towarzystwie głosu Kate Bush ten świat wydaje się o wiele piękniejszy i spokojniejszy niż jest w rzeczywistości, a może takim właśnie mógłby się stawać. 10 minut dokładnie po godzinie 18. Maciek Karolak i Darek Król, kłaniamy się bardzo nisko. Zapraszamy na kolejny wtorkowy przedwieczorny spacer pod osłoną nieba w towarzystwie muzyki, która może być pewnym takim uzupełnieniem wszystkiego, na co czekałem, ale nie wydarzało się przez wiele miesięcy, natomiast wydarzyło się wreszcie i możemy z zespołami, z którymi spotykaliśmy się wiele miesięcy temu, znów się spotkać, bo zaproponowały nam coś nowego. Ale to dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy, jak zawsze zresztą, też nieprzypadkowo. Dokładnie pojutrze. Można już w zasadzie zacząć słać kwiaty do Kate Bush, bowiem obchodzić będzie swoje kolejne 18 urodziny. Piosenkarka, autorka tekstów, tancerka również i producentka muzyczna. Znana jest ze swojego eklektycznego stylu, bardzo niekonwencjonalnych, jednocześnie bardzo poetyckich tekstów i również nowatorskich układów tanecznych, jak na lata 80. To był przełom, gdy oglądało się teledyski w jej wykonaniu właśnie choreograficznym. To brzmienie i choreografia zainspirowały wielu, wielu, wielu artystów. Ślemy kwiaty, uśmiechamy się i przede wszystkim pamiętamy o tym, że 30 dzień lipca należeć będzie właśnie zawsze do Kate Bush. I zabieram Państwa teraz, od razu nie czekając, bo muzyki chcę zaprezentować sporo, a czasu, jak zawsze, zbyt mało. Na naszym celowniku Berlin.

Pięknie się to wszystko ułożyło, sprawdzałem 3 razy. Dokładnie rok temu, 28 lipca, ten singiel formacji The Maze Cup zabrzmiał na antenie Radia 357 pod osłoną nieba właśnie. I długo kazali czekać na swoje kolejne dokonania. W maju ukazały się 3 utwory jako maxi single Power Cut i mamy kolejny, może wreszcie zwiastun dłuższej formy, za co mocno trzymam kciuki. Kwartet z Berlina, który tworzą Gernot Pohl, Katarina Lange-Rieber, Ralf Lepsen i Tilman Berg. Mam nadzieję, że Amber, który Państwo usłyszą, wprowadzi nas nie tylko w nastrój, ale przede wszystkim w oczekiwanie smakowitej jesieni z The Maze Cup.

to już całkowicie świeża krew, założony w Londynie w 2025 roku, zaledwie rok temu, zespół Mouth Ulcers, założony przez wokalistę i gitarzystę Zacha Watsona wraz z gitarzystką i wokalistką Josephine Rose, gitarzystką basową Jamie Lee Culver i perkusistą Davidem Zbirką. Bez trudu wysłyszymy w ich muzyce inspirację takim minimalizmem Joy Division, romantycznym rokiem wczesnego The Cure i chyba chropowatą intensywnością Bauhaus. To wszystko brzmi bardzo smakowicie, a za takie inspiracje bierze się londyńska młodzież. Ten zespół już zdobył uznanie w prasie muzycznej, a także otrzymał znaczące wsparcie rockowych stacji radiowych w Wielkiej Brytanii. Myślę, że teraz już pójdą szerzej. To ich premierowy mini-album, który zatytułowany jest tak jak utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, Silent Pictures. Myślę, że gdy sięgniemy po to, czym kończy się ten mini-album, to Państwo sięgną i sprawdzą, jak A Perfect End zamyka album Silent Pictures, a tą nazwę warto zapamiętać. Mouth Ulcers.

Zawsze cieszy, gdy z tamtego kierunku przybywa doskonała muzyka, ale też i doskonałe wieści. Tak, to jeszcze jeden ukłon w stronę Kate Bush, ale w wykonaniu I Will. Prosto z Wysp Owczych. W 2010 roku zmierzyła się z tym utworem po raz pierwszy, a 11 lat później postanowiła właśnie tą wersję, którą Państwo usłyszeli, nagrać raz jeszcze z Christianem Railem. Ajwu uchyla rąbka tajemnicy i my już wiemy, że zapowiedziała nowy album. Album ten ukaże się 16 października. Artystka uwielbiana w Polsce i zawsze jej koncerty to są magiczne wydarzenia. Nowa płyta będzie zatytułowana Tongle, co w języku farerskim oznacza księżyc, i od 16 października będziemy mogli się nią cieszyć. Tej premierze towarzyszyć też będzie trasa koncertowa, w ramach której pojawi się w warszawskiej progresji 21 marca przyszłego roku, ale nie trzeba jednak czekać aż tak długo, by się z nią i jej muzyką spotkać, bowiem już w najbliższą niedzielę, tak, 2 sierpnia, można się z Ajwur spotkać w poznańskiej Tamie. Jak będzie brzmiała ta płyta, na pewno niesamowicie ciekawie zapowiada ją singiel Drekapliu.

7 września roku 24. Wtedy znalazło się miejsce właśnie dla tego utworu. I po prawie 2 latach do niego wracam, bo wreszcie cieszy, że ten kwartet z Los Angeles, Neodetal, jest wciąż aktywnym, choć niezbyt obficie obdarowujących swoich fanów twórczością. Na szczęście jest coś nowego. Jest coś nowego i ten niesamowity głos Stevena Matthewsa brzmi w tym czymś nowym, naprawdę zachęcająco, by poczekać na więcej, chociaż mam nadzieję nie czekać aż 2 lat. Neodetal w utworze Right Behind You od kilku dni oficjalnie.

To również jeden z tych kierunków, z których bardzo chętnie lubimy czerpać, a mowa o Szkocji, bo z Glasgow właśnie jest formacja Tanzana. 5 intrygujących, jak ich muzyka, dziewczyn. Freya Talbot, Sarah Dune, Lily Finlay, Katie Harre i Karolina Skinderskajt. To one właśnie tworzą formację Tanzana. Od lutego 25 roku śledzimy ich poczynania i no i to są tylko 3 opublikowane utwory, chociaż koncertują bardzo dużo. Powiedziałem 3, znamy 2, bo ten trzeci już za chwilę Państwo poznają. Właśnie się ukazał nowy singiel grupy Tanzana. Ja tylko mam nadzieję, że to nie będzie znowuż trzeba czekać na kolejne, czwarte nagranie, które zostanie zarejestrowane, opublikowane i podarowane fanom kolejnych 7-8 miesięcy. Może udałoby się troszeczkę wcześniej, ale poganiać nie należy, a poza tym też nie mamy na to nijakiego sposobu. Without the Sound, Tanzana, smakowicie to brzmi.

poczynania tej piątki niesfornych dziewczyn na pewno warto śledzić. Tanzana. To myślę, że do nich należeć będzie ta sfera muzyki, której ważna jest drapieżność, nieprzystępność, tajemniczość i jednocześnie otwartość i bezpośredniość. Tanzana, prosto z Glasgow. Ja się w tą podróż wybrałem bez biletu powrotnego. Mam nadzieję, że Państwa również namówię. I nie ma za wiele do zwiedzania, jeśli chodzi o ich twórczość do tej pory, ale trzymam kciuki za to, że będziemy mieli okazję spotykać się z nimi jeszcze przez lata całe. Kończy się już nasze dzisiejsze spotkanie. No tak właśnie przed 19 zawsze muszę wypowiedzieć te słowa. I niestety dzisiaj jest podobnie. Za realizację dziękuję Maćkowi Karolakowi. Za Państwa obecność dziękuję wszystkim, którzy są po drugiej stronie. Darek Król kłania się bardzo nisko, ale na samo zakończenie pozostawię Państwa w objęciach muzyki niebanalnej, ważnej i myślę, że w przyszłym roku wymagającej specjalnego świętowania. Bo to był 27 dzień lipca, czyli wczoraj ta rocznica przypada dokładnie. To był rok 1987, czyli 39 lat temu, gdy świat dostał jedną z najważniejszych płyt, którą wiele pokoleń pozostawało i pozostaje nadal bardzo blisko związanych. Ta muzyka latem brzmi niesamowicie. Within the Realm of a Dying Sun, Dead Can Dance, to był album numer 3 tej formacji i wyniósł ich na sam szczyt. A rozpoczynał się tak.

Hello, hello. Wiem, że liczyliście, że tu przyjdę dzisiaj. No i jestem. Strzeliłem kawkę z rana. Jestem jak na siebie całkiem nieźle wyspany. Witam was, moi drodzy Gruzini. To jest magazyn Gruzja. Antek Grudniewski i Paweł Jóźwicki. Dzisiaj sobie z wami posiedzimy, przypilnujemy was. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, bo dzisiaj jest audycja dla tych, którzy czują się fantastycznie. Są tacy? No śmiało, śmiało. A dla tych, którzy czują się paskudnie, jest gwarancja, że za 2 godziny będziecie czuli się fantastycznie. Zakładzik? A jakąś stówkę? No to zobaczycie. Jestem bardzo podpalony tym dzisiejszym spotkaniem. Już od mniej więcej pół roku, jak doszło do mnie, że wcześniej czy później spotkamy się z Durandem Jonesem, dlatego że Durand Jones jest w ostatnich kilkunastu latach mojego życia trzecim wykonawcą po War on Drugs, po El Hado Negro, no przy którym zwariowałem. Chcę być Durandem Jonesem, chcę być czarny, chcę pojechać do Indiany. Byliście w Indianie kiedyś? On z Bloomington pochodzi. Był tam ktoś? No właśnie. To ja będę pierwszy, którego znacie, który tam był, albo no był, ale chyba wrócę. Zobaczymy. Jestem podpalony, bo nic tak do mnie dawno nie docierało. I wiecie, jaki ze mnie soulowiec? Taki sam jak regałowiec i taki sam jak punkowiec. Czyli jaki? Żaden. Ale totalnie mnie to porusza. Durand Jones i jego trzej koledzy, których, nie bójmy się, od razu nazwę asami, a w trakcie dzisiejszej Gruzji przekonacie się, że to asy, robią coś, co wymaga moim zdaniem olbrzymiej świadomości. Jak u was ze świadomością? Ale tak serio pytam, jak u was ze świadomością. Wydaje wam się, że jesteście świadomi na pewno. Mi też się tak wydaje, że ja jestem świadomy. Ale tak nie mam pewności. Co do nich, mam pewność. Więc ci czterej goście, teraz uwaga, będę czytał nazwiska, to możecie sobie to nagrać, będziesz czego się pośmiać. Blake Rain, to jest koleżka, który gra na gitarze. Zapisane? Steve Okoński. Okoński, nie Okoński. Okoński jest jazzowym pianistą i on tam odpowiada za te wszystkie nieskomplikowane fortepiany. Aaron Fraser, którego już poznaliście kiedyś. Doskonały bębniarz i wokalista. Oraz Durand Jones. To są właśnie oni. I ja pomyślałem sobie, że całe 2 godziny spędzimy z tymi czterema faciami. Dlatego, że oprócz tej wspólnej działalności pod nazwą Durand Jones and the Indications, oni też robią swoje rzeczy. Najmniej mogłoby się wydawać, okazałe są te, które robi gitarzysta Blake Rain. Dlatego, że on nie wydaje solowych płyt. On robi piosenki, produkuje piosenki innym, on pisze piosenki dla innych, a także przede wszystkim robi doskonałe składanki. Składanki oczywiście ze starym soulem, takim z przełomu lat 60. i 70. I ja lubię składanki, kupuję składanki, przyglądam się im, bo ze składanek, dobrych składanek można się wiele nauczyć. Ale szczerze mówiąc, z tych wszystkich składanek, które przejrzałem od Blake'a, nie znam żadnego wykonawcy.

Eccentric Soul, tak nazywa się ta składanka, którą Blake Crane złożył głównie chyba dla siebie, bo to wydaje mi się, że jak się robi składanki, to trzeba robić je pod swoim kątem, mieć satysfakcję z tego, co się zrobiło. A jak przy okazji ktoś się załapie i też będzie miał z tego jakąś radość, to, no to dobrze. Oni swoją pierwszą płytę, mówię to o Durandzie Jonesie, wydali w 2016 roku, czyli 10 lat temu. Zobaczcie, jaki świeży gruz dzisiaj w Gruzji. Za chwilę będzie piosenka sprzed 10 lat, a nie sprzed 20, 30 albo 40. Strasznie się rozwijam, aż jestem przerażony. I związali się od razu z Coltrane Records, które w 2007 roku założył Terry Cole. I to jest taka wytwórnia płytowa wzorowana na wzór tych wszystkich starych, może nie wszystkich, ale większości starych wytwórni płytowych z 50. i 60. lat, czyli jest wytwórnia płytowa, która jest oficyną, jest studyjko, w którym piosenkarze związani z tą wytwórnią nagrywają swoje piosenki i, co ważne, sam szef, właściciel, dyrektor siedzi za sterami, bo on wie, jak ta muzyka powinna brzmieć, bo on tę muzykę kocha. On też nie robi tego dla hajsu, chociaż oczywiście ci piaci mile widziane. No to mieliście przykład muzyki z końca lat 60., a teraz posłuchajcie, jak 10 lat temu brzmiał Durand Jones na swojej pierwszej płycie.

co, poczuliście się tak jak wtedy, kiedy jeszcze was nie było? No, ja mam dokładnie to samo. Słuchajcie, prawda jest taka. Spóźniliśmy się na Marvina Gaye'a, na Curtisa Mayfielda, na Al Greena, ale załapaliśmy się na Duranda Jonesa. No, nie zmarnujcie tego. Ja na pewno nie. Ja dzisiaj byłem u niego w sklepie, kupiłem sobie kurtkę przeciwdeszczową, bo nie mogłem jej tutaj trafić nigdzie. A tu wchodzę do sklepu Duranda Jonesa, patrzę, jest kurtka przeciwdeszczowa, taka, o jakiej marzyłem. Durant mnie rozwala. I tym, jak to brzmi i to, że można by się było pomylić, że to nie jest z wtedy, tylko jest z dziś, ale to właśnie jest co? No, kto powie? Świadomość, tak jest, to jest świadomość, bo wiecie, w studiu oczywiście można zrobić wszystko, albo prawie wszystko. Można zatrudnić różnych fachowców, co potrafią grać, oraz innych takich, nagrać, może nawet się można zbliżyć do tego, co by się chciało, mówię tutaj o tej estetyce vintage, no ale potem przychodzi koncert i co? I czar pryska, ale nie w jego wypadku.

Kilka tygodni temu zahaczył mnie znajomy i mówi: ty, słuchaj, a może byśmy wyskoczyli gdzieś na jakiś koncert? Jakoś tak mnie nosi. Ja mówię: wiesz co, nie jestem chyba najlepszym partnerem na wyskakiwanie na koncerty, bo ja zaraz z tego koncertu się zawinę, posłucham dwóch piosenek albo trzech, lumbago mnie chwyci i będę musiał wyjść. Nie ma sensu, poza tym jakoś nie za bardzo nawet wiem, na co chciałbym pojechać. Mówię: ale nie wiem! Mówię: stary, oczywiście, jedźmy na Ela de Negro. No tak, już sprawdzałem, ale on tam nie gra właśnie nigdzie. Ja mówię: no tak, no to widzisz, no to nie jedziemy. No to cześć, cześć. Skończyliśmy gadać sobie, myślę, co za mnie za kretyn. Przecież nie na Ela de Negro, na Ela de Negro też oczywiście, ale na Duranda Jonesa bym pojechał. No i była taka okoliczność, nawet wam o tym wspominałem. Ale tak, żeście się zbierali.

Historia Duranta Jonesa nie jest jakaś taka nie do przewidzenia, więc podejrzewam, że mogliście sobie ją już wymyśleć i ona jest właśnie właściwa. Ona jest taka, jak żeście sobie pomyśleli. No bo jak to się mogło zacząć? Mama albo babcia, prawda? Namawiała, żeby śpiewał. Kogo byście obstawili? Oczywiście babcię, no jasne. Babcia namawiała, chodziła do kościoła, kochała gospel. Durant darł się w domu. Babcia mówiła, słuchaj, wnuniu, wyjdź już, daj spokój. Babuni łepek pęka, idź tam się pobaw, albo nie wiem, może jakiś bendzik załóż z kolegami albo coś. No i poszedł. Poszedł i od razu trafił jako świetny chórzysta do Eriki Badu. Pracował z Andersonem Pakiem. A potem myśli sobie... Właściwie skoro ja już wiem, gdzie są drzwi, które prowadzą na scenę, to po co ja mam z nimi śpiewać? Dlaczego to te brawa nie będą kierowane bezpośrednio do mnie? Zwołał tamtych gamoni i poszli.

Jak? Lepiej wam? Trzymacie się za łapki i zaglądacie sobie w oczka głęboko? Tak miało być. To był Durant Jones, a teraz będzie jego perkusista, Aaron Fraser, który poza tym, że mogliście go tu usłyszeć w końcówce tej piosenki, śpiewa pięknie, falsetem, gra na bębnach, gra na gitarze, gra na różnych innych rzeczy. A ja chyba kiedyś wam nawet o tym wspominałem jakiś czas temu, że byłem na wycieczce z żoną, z Orbisem w Paryżu i tam żona mnie zostawiła pod jakimś sklepem z płytami. Wlazłem do tego sklepu, żeby sobie trochę poryć i grała jakaś płyta w kółko, chyba ze dwa krążenia zaliczyła. I ja z tą płytą, jakaś babka śpiewała, strasznie mi się to podobało. Nie mogłem wtedy sobie uświadomić, jakoś umiejscowić tej płyty. Czy to jest tak nowe i tak dobre, czy tak stare, ja tego nie znam. Okazało się, że ta babka to Aaron Fraser.

No niestety bardzo dobre. Aaron Fraser nagrał dwie płyty. To były fragmenty jego pierwszej płyty. Ta druga jakoś za odważna, mi się wydaje. Jakoś tak inaczej sobie tego chłopa wyobrażałem. I nie żeby była zła, czy nie wiadomo co. Ale nie jest już tak stylowa. Ale to wiecie, to prawo artysty. Trochę poeksperymentować. Przecież on już to robi od dziecka. Ile w tym soulu może siedzieć? No w soulu siedzi cały czas, mówię o Aaronie. Ale na drugiej płycie postanowił tam troszeczkę powprowadzać różnych wątków z innych gatunków muzycznych. Jestem za otwartością, za eksperymentami, ale po prostu wolę tę pierwszą. I wam też ją polecam. Tyle jeśli chodzi o Aarona Frasera, choć nie do końca, bo mówiłem wam, że to świadomi ludzie, koledzy, więc jak robią swoje projekty solowe, to z reguły wspomagają się nawzajem, zwłaszcza, że korzystają z tego samego studia, mają tego samego wydawcę, prawdopodobnie jeżdżą tym samym metrem i tak dalej, i tak dalej. Czas na Steve'a Okońskiego.

2020 roku ukazał się ten singiel Okąskiego i to był jego, wydaje mi się, że pierwszy singiel zapowiadający solową karierę, choć to chyba nieodpowiednie słowo, to kariera, ale w tym czasie Durant Jones rozpuścił zespół na 4 lata i mówi: chłopaki, jesteście ekstra, nie mogę bez was żyć, ale jestem teraz w ciąży, muszę spokojnie ją donosić, a wy se ponagrywajcie, co tam chcecie i lubicie. No i stąd ta płyta Arona Frasera, stąd ten singiel Okońskiego z gościnnym udziałem świetnego wokalisty. Ale Okoński chyba do końca nie był zadowolony z tego. Właściwie, no wiecie co, jeżeli coś się robi, publikuje, no to trzeba być z tego jakoś zadowolonym. Przecież nikt nie trzymał mu pistoletu przy skroni. Ale już płyta Magnolia, która była jego pierwszą płytą, była płytą instrumentalną. Ten Okoński jest wyjątkowym pianistą. Ja na żadnym instrumencie nie gram, słyszę na jedno ucho, więc wiecie jak ze mną jest, ale wydaje mi się, że jest naprawdę niezwykły. Jak na pianistę wykształconego klasycznie, jazzmana, który prawdopodobnie przeszedł drogę w swoim życiu bardzo szybką i od zera doszedł do końca, tak mi się wydaje, skumał, co się dzieje, co jest konsekwencją czego, postanowił wrócić na swoim debiucie do początku. Gra tak, jakby nie potrafił grać. Tak mi się wydaje. Gra, jakby grał dwoma palcami, ale jednak chyba sami to usłyszycie, że z odpowiednią wrażliwością.

Steve Okonski. Podobał wam się Steve Okonski z Bloomington w Indianie. No, sami słyszeliście, czy poważny jazzman, wyedukowany klasycznie pianista powinien zajmować się takimi rzeczami. On musi kumać coś więcej niż inni. Podoba mi się ten chłop. Ale wiecie, kto mi się najbardziej podoba w tym bendzie? Chociaż oczywiście mogę sobie tylko imaginować, ale w tym jestem bardzo dobry. Najbardziej podoba mi się ten, od którego zaczęliśmy. Blake Rain. Człowiek, który nie wydał żadnej solowej płyty. Ale myślę, że jest super fajnym gościem, który ryje w gruzie. Czyli jest naszym człowiekiem, który pomaga innym. Robi i wydaje te składanki edukacyjne, które wam bardzo polecam, z czarną muzyką z przełomu lat 60.

Black Rain, gitarzysta Duranda Jonesa. To był on. Najpierw dwie jego kompozycje, a potem dwie jego produkcje. A teraz po raz ostatni zajrzymy na składaneczkę Eccentric Soul.

Chciałem was poprosić jeszcze o dwie rzeczy. Jedna to, żebyście zajrzeli dzisiaj na gruziński Facebook, bo tam są różne niezłe treści związane z dzisiejszym tematem. A druga, żebyście odwiedzili sklep Duranda Jonesa. Tam z kolei jest ta znakomita kurtka artalionowa przeciwdeszczowa. Jak macie trochę zbędnej forsy, kupujcie, można to wymienić potem na różne rzeczy, albo będziemy się po prostu rozpoznawać na ulicy. Drodzy państwo, przed czas by się przeżegnać, co niniejszym czynię. Dziękuję za uwagę. Antoni Grudniewski, Paweł Żwicki. Do usłyszenia za tydzień. This one goes out to all the love people. Do I have love people in the building? I said, do I have love people in the building? Yes, indeed.

0: If you feel what I'm saying, say yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.

Somebody out there say, yeah. Help me.

0: Somebody out there say yay. Thank y'all so much.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
2: Radio 357.
3: Minęła 21.
4: Plac na rozdrożu. Na audycję zaprasza Radio 357 i miesięcznik Pismo, magazyn opinii.
3: Dobry wieczór, ja się nazywam Grażyna Morek, audycję realizuje Jasiek Wroński, a dzisiejszy Plac na Rozdrożu powstaje we współpracy z magazynem Pismo. W sierpniowym numerze Pisma, który ukaże się już za kilka dni, będzie jak zwykle dużo do poczytania, a ja chciałabym szczególnie Państwu polecić jeden z tekstów. Wywiad Agnieszki Sowińskiej z doktorem inżynierem Adamem Mirkiem, najbardziej chyba rozpoznawalnym polskim popularyzatorem nauki na TikToku. I to właśnie Adam Mirek będzie dziś z nami, ale nie sam. Dołączą do niego dwaj inni goście, których przedstawię Państwu za chwilę. Zrobiło się może trochę tajemniczo, ale my w dzisiejszym Placu na Rozdrożu nic nie będziemy przed Państwem ukrywać. Porozmawiamy o tym, jak mówić i pisać o nauce, by zaciekawiać. Po co w ogóle to robić? Czy popularyzacja nauki jest dziś łatwiejsza czy trudniejsza niż dajmy na to 20-30 lat temu? Wracamy po piosence.

0: dzisiejszym Placu na Rozdrożu we współpracy z magazynem Pismo będziemy rozmawiać o trudach i radościach z popularyzowania nauki. Jak zachęcić młodszych i starszych Polaków do zgłębiania wiedzy? Co zrobić, by nie gasła w nas ciekawość świata? Na te pytania odpowiedzą zaraz moi goście. Na łączach jest z nami Adam Mirek, doktor inżynierii biomedycznej, autor książek Bebechy, Glutologia, Coś tu śmierdzi i wydanej dosłownie kilka miesięcy temu Ktoś tu kręci, w której detektywistyczna fabuła przeplata się z łamigłówkami i eksperymentami chemicznymi. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A ze mną w studiu Paweł Walewski, doświadczony, wielokrotnie nagradzany dziennikarz naukowy i medyczny z tygodnika Polityka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Oraz świetnie państwu znany radiowiec, dziennikarz Krystian Hanke, który w porannym tatowaniu sporo czasu poświęca rozwijaniu w dzieciach i ich rodzicach naukowych pasji, ale nie tylko w poranku, bo w domu też mu to wychodzi. Krystian, nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale ma syna z zacięciem do biologii i chemii. Młodego laboranta podejrzewam już niebawem. No i zaraz nam opowie, jak to się robi. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, wszystko opowiem.
0: Wszystko opowiesz. Zacznę od doktora Adama Mirka. Nigdy wcześniej wiedza nie była tak dostępna na wyciągnięcie ręki. Chyba nigdy wcześniej nie musiała też tak zaciekle walczyć o uwagę młodego, zwłaszcza odbiorcy, który szybko skroluje, szybko się nudzi. Czy popularyzacja nauki oznacza dzisiaj umiejętność ciekawego, szybkiego opowiadania? Czy naukowiec powinien być już trochę influencerem? Jak pan to widzi?
1: No, ta wiedza faktycznie nie była nigdy tak na takie wyciągnięcie ręki, natomiast wydaje mi się, że to, czego teraz młodzi ludzie, ale tak naprawdę wszyscy potrzebujemy, to jest umiejętność dobrego doboru tych źródeł, rozpoznania tych informacji i stwierdzenia, które z nich są rzetelne, a które nie są rzetelne, w związku z tym, ile tych informacji jest. No i faktycznie tych źródeł jest dużo i osoba, która o tej nauce opowiada, czy musi być influencerem? No jeżeli chce dotrzeć do tych najmłodszych, którzy jednak dużo czasu spędzają w mediach społecznościowych, dobrze, gdyby w tych mediach społecznościowych była widoczna. No ale to nie jest jedyna droga popularyzacji nauki. Zresztą też ja nie tylko taką drogą kroczę, ale też książki, czy występy radiowe, czy telewizyjne. To nadal są takie źródła wiedzy, które popularyzatorzy chętnie wykorzystują. Więc to nie jest tylko tak, że zamykamy się na internet teraz.
0: No dobra, ale w mediach społecznościowych liczą się te pierwsze 3 sekundy, więc czy pan to obserwuje, oglądając swoją klikalność, czy algorytmy zmieniają jakoś sposób, pański sposób opowiadania o nauce? Czego pan się nauczył przez ten czas, od kiedy pan to zaczął robić do dziś?
1: To prawda, kluczowe są pierwsze 3, może 5 sekund i faktycznie ten początek musi być taki, żeby przykuć uwagę. No to jest taka broń obosieczna, dlatego że z jednej strony faktycznie trzeba dobrze trafić tym pierwszym zdaniem, żeby ktoś w ogóle zechciał obejrzeć krótki film. Natomiast jest to o tyle wdzięczny sposób przekazywania wiedzy, że ten film może trafić do każdego. To znaczy, to nie wymaga od użytkownika tego, żeby kliknął w ten film, żeby otworzył tę książkę, żeby przeczytał, tylko faktycznie z tym przekazem naukowym, odpowiednio dopasowanym, w tym momencie można dotrzeć tak naprawdę do wszystkich, nawet do tych, którzy nauką nie są zainteresowani. No i tak naprawdę ja tutaj widzę swoją rolę i swoją misję w tej popularyzacji nauki w sieci, żeby trafiać do tych osób, które z nauką miały do czynienia ostatnio w szkole średniej bądź podstawowej. A tu jednak okazuje się po latach, że ta chemia czy biologia mogą być ciekawe, jeżeli są przedstawione w sposób odpowiedni. Więc to jest tak, że każde narzędzie rządzi się swoimi prawami i faktycznie te krótkie formy wideo w internecie, one wymagają tego, żeby odpowiednio napisać scenariusz. Bardzo często jest to taka praca jak układanie puzli, żeby te wszystkie zdania w odpowiednim momencie wybrzmiały i w odpowiednich słowa zostały ujęte, żeby przyciągnąć uwagę odbiorcy.
0: A skąd pan bierze pomysły na swoje treści, swoje filmiki? Czy to życie podpowiada? Bo na przykład z Wenecji to już 2 fiolki wody pan przywiózł i badał pod mikroskopem. I co tam pan znalazł? Żyjątka.
1: Ten mikroskop, tak, jakieś mikroorganizmy były. Ja zresztą tę wodę pod mikroskop często przywożę z różnych swoich podróży i to zawsze chętnie jest oglądane u mnie w profilach. Ale inspiracje są wszędzie. Ja też staram się pokazywać, że ta nauka jest wszędzie i wszędzie nas otacza i jest naszą codziennością. Więc te inspiracje również są z codzienności. Ja mam taki swój zeszycik z pomysłami na najbliższe filmy, które mógłbym zrealizować. Ale też dużo dostaję pytań, czy w wiadomościach prywatnych, czy w komentarzach i staram się odpowiadać na te pytania w miarę na bieżąco. No bo jeżeli coś interesuje moich odbiorców, no to wydaje mi się, że też może zainteresować nie tylko tych, którzy pytania zadają, ale wszystkich. Więc pomysłów mi nie brakuje, zwłaszcza, że tak jak mówię, ta nauka jest wszędzie.
0: No ale to co interesuje tych młodych zazwyczaj, jak się domyślam, odbiorców? O co pytają, o co proszą w tak zwanych listach?
1: No najczęściej pytają o rzeczy związane z ciałem człowieka. Dlaczego coś działa tak, a nie inaczej? Czy tylko ja tak mam, czy też inni też tak potrafią, albo tak mają? Pytają o różne substancje chemiczne stosowane do różnych celów, więc o to też pytają. Pytają o różne rzeczy, mnie przynajmniej, bo ja jestem inżynierem biomedycznym, związane z medycyną, z leczeniem, z profilaktyką i różnego tego typu sprawami.
0: I czuje się takie tematy, czuje się pan na siłach, tak, odpowiadać na te wszystkie pytania? Czy łatwo panu przychodzi mówić, nie wiem, poczekajcie, muszę sprawdzić, dowiem się?
1: Coraz łatwiej. Ja na początku faktycznie mierzyłem się z czymś takim, jak zacząłem działać jako popularyzator, że ja muszę znać odpowiedzi na wszystkie pytania, które do mnie spływają. Teraz już wiem, że nie i że nawet jeżeli powiem, że czegoś nie wiem, to że to jest wartościowe, że to pokazuje, że no, można czegoś nie wiedzieć, bo to jest początek do tego, żeby móc się tego dowiedzieć. I wtedy na przykład szukam odpowiedzi na to pytanie i wtedy jestem w stanie odpowiedzi tej udzielić. I jak tak rozważałem swoją rolę jako popularyzatora nauki, i to doszedłem do wniosku, że to nie jest do końca odpowiadanie na te wszystkie pytania zgodnie z własną wiedzą, tylko bardziej jest to wykorzystanie swojej umiejętności poszukiwania informacji, zrobienia dobrego researchu, a następnie opowiedzenia o tych naukowych sprawach w sposób przystępny dla osoby, która nauką się nie zajmuje, więc tak naprawdę jestem tłumaczem z naukowego na polskie.
0: No właśnie, taki tłumacz to jest cenna rzecz. Takiego tłumacza też tutaj mam obok siebie, Paweł Walewski. Teraz do ciebie mam pytanie, bo ty już od ponad 30 lat zajmujesz się popularyzowaniem wiedzy medycznej. Dodam też, że skończyłeś medycynę, więc też wiesz, o czym piszesz. Ale powiedz, czy zaobserwowałeś przez te lata, że zmieniło się dziennikarstwo naukowe? Jest ci łatwiej teraz, trudniej pisać o tych sprawach? Medycznych zwłaszcza, no bo zdrowie jest bardzo interesujące, to jest ten obszar, w którym dezinformacja też szaleje.
2: No więc właśnie, to dziennikarstwo jako takie, dziennikarstwo naukowe, medyczne według mnie się nie zmieniło, natomiast zmienili się odbiorcy na pewno. I oni są dużo bardziej wymagający, ponieważ z mojego dziennikarza punktu widzenia, dziennikarza naukowego, medycznego właśnie, co chciałem podkreślić, ponieważ nauka jest bardzo szeroka, ja się zajmuję tylko jednym wycinkiem, tutaj mój poprzednik zajmuje się o wiele szerszymi aspektami nauki, bo i taką dziedziną, chociaż jak usłyszeliśmy, no pierwsze pytania, jakie padają i najczęściej dotyczą jednak medycyny.
0: No właśnie, i ciała.
2: Tak się składa, że medycyna jest głównym tematem zainteresowania mediów. Gdzieś czytałem, że zaraz po katastrofach i po plotkach z życia gwiazd. Ale to trzecie miejsce na pudle jednak zobowiązuje. I w dzisiejszych czasach o wiele trudniej trafić z takim bardzo rzetelnym przekazem do odbiorców. Dlatego trudniej, no bo my, dziennikarze, chcemy być jednak czy wysłuchiwani, czy czytani. A w dzisiejszych czasach, kiedy odbiorcy są niezwykle przebodźcowani i tak jak też powołam się na to, co przed chwileczką usłyszeliśmy. Często to pierwsze zdanie się liczy wypowiedziane, prawda, w jakimś kanale mediów społecznościowych. Tak samo właściwie, no, powinno się uważać, że tytuł artykułu, bo ja jestem jednak dziennikarzem wyłącznie piszącym, nie pracuję w radio, ani też nie mam swoich kanałów w mediach społecznościowych, tylko piszę artykuły w tygodniku Polityka. W związku z powyższym, no, wydawałoby się, że również w tym dziennikarstwie takim klasycznym i tytuł, tak, i lit powinien przyciągać, albo chociaż pierwsze zdanie artykułu.
0: Ty słyniesz z takich.
2: No dobrze, tak się
0: tytułów.
2: Staramy, ale pytanie, czy w obszarze medycyny, kiedy przychodzi nam pisać o jakichś nowych odkryciach leków, o nowych terapiach, gdzie jest mnóstwo wątpliwości, o tych wątpliwościach też trzeba napisać. W związku z powyższym pierwsze przeczytanie pierwszego zdania, przeczytanie lidu i tytułu, to jest jeszcze za mało. W związku z powyższym ten czytelnik musi być, liczę na to, i chciałbym, żeby tak było, a niestety tak nie jest w dzisiejszych czasach, musi być bardziej wymagający. To znaczy on nie może się zadowolić tylko przeczytaniem tego pierwszego zdania, ale przeczytać ten artykuł do końca. Bo to jest właśnie tak, że my musimy pisać, aby zainteresować kogoś nauką, nauką medyczną zwłaszcza, profilaktyką, pisać o różnych chorobach, problemach związanych z tymi chorobami. No my musimy pisać językiem prostym i ja staram się pisać językiem bardzo prostym.
0: Czasem trudno znaleźć ekspertów, którzy chcą takim językiem mówić.
2: No być może jeszcze o tym będzie okazja tutaj porozmawiać. Natomiast chciałem odróżnić i zaakcentować to, że ten język prosty to nie jest to samo, co język prostacki. Bo tak myśląc o tej audycji, do której zostałem zaproszony i przygotowując się do niej, przyszły mi na myśl te środowiska antyszczepionkowe, które właśnie dlatego zdobyły taką dużą popularność, ponieważ one formułują swój przekaz językiem prostackim. Szczepionki szkodzą już, albo szczepionki nawet zabijają. No to jest to proste, bardzo proste zdanie, kupowane przez wielu odbiorców, ale jakże nieprawdziwe. My musimy mówić tak, aby przekonać do tych szczepień, ale z drugiej strony nie nadużyć zaufania. Oczywiście, że to nie jest przecież szklanka wody, taka szczepionka i zdarzają się również powikłania, zdarzają się różnego rodzaju nawet sytuacje, kiedy po szczepionce można na daną chorobę zachorować. Przedstawienie tych wszystkich niuansów wymaga albo poświęcenia miejsca w gazecie, albo dłuższej rozmowy z ekspertem. I ten język, ten przekaz, który niby ma być krótki, niby ma być hasłowy w dzisiejszych czasach, bo musimy jakoś starać się zatrzymać tego czytelnika i odbiorcę przy czy tekście, czy audycji. Ale ta trudność popularyzacji nauki bierze się stąd, że przynajmniej medycyna to nie jest to proste działanie matematyczne 2 plus 2 równa się 4 i o tych różnych wątpliwościach też trzeba powiedzieć.
0: No i
2: albo
0: o naukowych wątpliwościach, o tym, że nauka nie daje gotowych rozwiązań w przeciwieństwie do tej medowej strefy, prawda, która zyskuje też popularność właśnie dlatego, że daje prostą receptę. Więc jak wyważyć, Pawle, taką rzetelną informację i jednocześnie ciekawość czytelnika? Wiem, że kiedyś ludzie pisali listy i potrafiłeś wchodzić w polemiki ze swoimi czytelnikami, nawet na łamach. Teraz już chyba...
2: Nie jest to audycja historyczna, ale proszę pozwolić, że cofnę się do 1919 roku, kiedy był sobie taki młody reporter, Józef Kassel w Wiedniu, który chciał oddać, pisząc artykuł, chciał oddać szaloną atmosferę tłumu podczas Parady Zwycięstwa. Ograniczył się do napisania, że wojsko podążało w nie dającej się opisać atmosferze. I następnego dnia znalazł na stoliku należność za ten swój tekst, ale też komentarz od szefa. Co znaczy ta nie do opisania atmosfera? Płacimy panu po to, żeby pan ją opisał. No to jest właśnie ta trudność i odpowiedź na twoje pytanie, jak wyważyć i opisać to wszystko. Można. Ja uważam, że można, ale mając zawsze z tyłu głowy takie poczucie odpowiedzialności, no i też rzetelności, że mimo to, że może ten mój tekst nie będzie takim wow i nie będzie takim tekstem, który mógłby przyciągnąć znacznie więcej osób, bo będzie po prostu nudny, bo właśnie oprócz tego, że będzie coś opisywał nowego, to w kolejnych akapitach pokażą się opinie, które powiedzą hola, hola. My to tak naprawdę zobaczymy dopiero za 20 lat. czy ten lek, który dzisiaj ma leczyć tę czy inną chorobę, jak często opisują to nagłówki różnych gazet albo właśnie informacje w internecie, odkryto lek na raka. Takiego czy innego, bo już chyba wszyscy wiedzą, że nie będzie nigdy jednego leku na raka, tak jak nie ma nigdy jednego raka. Ale w takim rzetelnym przekazie o tym odkrytym leku musi się znaleźć informacja, że dzisiaj mówią o tym te badania i rzeczywiście one zostały zaprezentowane i wszyscy są nimi bardzo zainteresowani, ale czy rzeczywiście to się okaże takim przełomem? O tym będziemy mogli powiedzieć za kilkanaście lat.
0: Powiedziałeś, Paweł, że czasem teksty są nudne. No i właśnie chciałabym tutaj trochę powalczyć z tym przekonaniem, bo myślę, że to jest właśnie ten stereotyp, z którym też doktor Adam Mirek walczy. Nauka nie musi być nudna i ty, Krystian, też jesteś tutaj... przedstawicielem tego naszego świadka dziennikarskiego, który mówi, nie, nauka nie jest nudna. I jak recenzowałeś książkę Adama Mirka, bodajże glutologii albo bebechy u siebie w audycji, tak. No to sam wiesz, że to jest napisane tak, że dorosły, czytając ją dziecku, też się śmieje i przyswaja tę wiedzę. Dlatego więc może tak to trzeba robić.
3: Chcę na to zwrócić uwagę, bo słuchając moich znakomitych przedmówców, ja w ogóle nie startuję do ich wiedzy, nawet do fragmentu. Jestem absolutnie praktykiem, ale z taką ciekawością dziecka, którą staram się też przekazywać moim dzieciom. I dlatego im prościej coś jest napisane, to oczywiście ja szybciej to przyswajam i łatwiej to do mnie trafia. Dlatego tak bardzo lubię książki dla dzieci i młodzieży, bo wiem, że dobre książki dla dzieci i młodzieży to jest ten poziom tego trudnego tematu. Bo nauka to jest, tak jak tutaj już padło, bardzo szerokie spektrum. To jest, to możemy tutaj sobie mówić o wszelkich innych dziedzinach, nie tylko o medycynie, biomedycynie i tak dalej. Ale to jak słuchałem panów, to naszła mnie taka refleksja, o której chyba trzeba wspomnieć, że jednak żyjemy w świecie kultury obrazkowej i w przekazywaniu, w propagowaniu wiedzy naukowej ważny jest też ten obraz. I tutaj akurat myślę, że Adam, którego serdecznie pozdrawiam i znam, ma troszeczkę łatwiej, bo też może operować obrazem już w tych pierwszych trzech sekundach. O tyle Paweł musi to zdanie wyważyć pewnie wielokrotnie, skracać, wydłużać, jeszcze czytać na głos, żeby to rzeczywiście zabrzmiało i tak, żeby niczego nie przesądzać, bo często tak właśnie jest. I teraz odniosę się do siebie jako do radiowca. My mamy w sumie najmniejszy wycinek możliwości w tym wszystkim, ale to, co jest wspólnego z dzisiejszą kulturą obrazkową, ale tak naprawdę z mediami społecznościowymi, to jest to, czego nas uczono w radiu. Pierwsze zdanie musi być najważniejsze. To jest w ogóle clue. I tak nas uczono pisać informacje, które dziś państwo też słyszą w serwisach informacyjnych. Tak to się robi. Tak to się robiło od lat. Taki jest standard BBC. Pierwsze zdanie najważniejsze, a kolejne mogą rozwijać. Także gdyby trzeba było odciąć od dołu, no to najważniejsze zostaje na górze.
0: A mnie uczono też, bo jestem też dziennikarką piszącą i od niedawna radiową, żebym pisała tak, jakbym chciała coś wytłumaczyć młodszemu bratu, nie głupszemu, młodszemu.
3: I ja się tego trzymam.
2: Ja o to często proszę swoich rozmówców, profesorów, lekarzy, z którymi rozmawiam, przygotowując różne artykuły. No proszę teraz to wytłumaczyć tak, jakby pan poszedł do przedszkola i miał dzieciom w przedszkolu to wytłumaczyć.
0: I nagle okazuje się, że to jest dla nich trudne, czy coś przeskakuje?
2: Bardzo często jest to trudne. Nie wiem, czy to już jest ta część naszej rozmowy, gdzie będziemy mówili o właśnie skąd o źródłach naszych informacji, bo jeżeli tym źródłem właśnie mają być w przypadku mojej działki, a więc lekarze, pracownicy ochrony zdrowia, profesorowie medycyny, to z czym dziennikarze właśnie medyczni w Polsce się bardzo często mierzą, chociaż muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat zaszła tutaj bardzo korzystna zmiana, to jest to, aby ta strona naukowa zrozumiała, że my musimy pisać tym prostym językiem. Ja wielokrotnie się spotkałem z takim komentarzem, czy z taką uwagą, a nawet zastrzeżeniem mojego rozmówcy, wybitnego jednego czy drugiego profesora. Przyszła, no ale ja tak nie mogę powiedzieć.
0: No, ja miałam...
2: Pan tak nie może napisać, ja tak nie mogę powiedzieć, tak. Bo przecież to będą czytali moi koledzy.
0: Ja miałam też problem z autoryzacjami, nierzadko kończyny dolne i górne musiały zostać.
2: To się...
0: A potem redaktor rwał włosy z głowy.
2: Oczywiście, no to jest ta zasada dziennikarstwa, taka niepisane prawo dziennikarstwa medycznego, że jeżeli utytułowanemu ekspertowi podoba się artykuł medyczny, redaktor naczelny na pewno będzie nim niezachwycony i odwrotnie, ponieważ właśnie kwestia tego języka. Ale tak jak przed chwileczką powiedziałem, na szczęście to się zmienia. Ja myślę, że nasi wspaniali lekarze, naukowcy...
0: To młode pokolenie, tak jak doktor Adam Mirek, którego właśnie też wywołam zaraz.
2: Zobaczyli, że w wielu krajach zachodnich, tutaj użyję tego staroświeckiego określenia, no jednak potrafią o rzeczach nawet najtrudniejszych mówić prostym językiem. A w Stanach Zjednoczonych nawet są tego uczeni również na studiach. Tego nigdy w Polsce nie było. Ja mam w notesie nazwiska takich lekarzy i takich naukowców, o których wiem, że mogę się zawsze spodziewać jak najlepszych rozmów, to znaczy prostych, wyjaśniających najtrudniejsze rzeczy. Ale nie ukrywam, są też tacy, którzy są niezwykle utytułowani i mają wielkie doświadczenie, ale naprawdę wydobywanie od nich pewnych rzeczy, no jest raczej udręką.
0: Wracam do Adama Mirka, który ma już, że tak powiem, na swoim koncie kilka filmików ze znanym tutaj też z naszej anteny Maćkiem Maxellonem. I tu a propos właśnie tych profesjonalizmów i tego problemu z komunikacją. Naukowcy chcą wychodzić do ludzi. Nasza, dziennikarzy popularyzujących naukę, rola to też jest ich trochę obłaskawiać i pokazywać im, że to potrafi brzmieć dobrze i dobrze jest być właściwie zrozumianym. Czy pan uważa, że nauka ma troszeczkę jeszcze ten problem z komunikacją? Czy dzięki pańskiemu pokoleniu będzie z tym lepiej? Jak pan to widzi?
1: Wydaje mi się, że jest z tym coraz lepiej faktycznie, ale ja sam mierzyłem się dosyć długo z opiniami środowisk naukowych dotyczącymi tego, że moja działalność w mediach społecznościowych no nie przystoi naukowcowi i naukowiec nie powinien o nauce w sposób zabawny, szybki, krótki opowiadać, szczególnie na TikToku, no bo to nie jest, odbiera powagę nauce. No i ja wychodzę z założenia już teraz, że no, TikTok to nie jest uniwersytet ani akademia i że ja tam nie mówię do naukowców i że faktycznie być może, jeżeli jakiś naukowiec trafi na moje materiały, to uzna, że one są Że ten przekaz jest taki prosty, powiedzmy szkolny, no podstawowy, ale też taki właśnie ma być. I ja staram się tak zrozumieć swoich odbiorców, wcielić się trochę w nich i zastanowić, czego oni tak naprawdę od tej nauki potrzebują, co warto, żeby wiedzieli. Czy oni, kiedy ja mówię o jakiejś toksycznej substancji, czy oni muszą znać budowę cząsteczki tej substancji, czy może wystarczą im jakieś informacje dotyczące tego, jak ona wpływa na przykład na ciało. No więc staram się szukać zawsze tej granicy tego rzetelnego uproszczenia, ale widzę, że faktycznie jacyś moi, nie wiem, znajomi, czy osoby, które robią doktoraty, czy są świeżo po doktoratach, że oni już chyba lepiej rozumieją to, jak te media społecznościowe działają po prostu. I ten przekaz naukowy, popularno-naukowy w mediach społecznościowych do nich trafia i oni już tych obiekcji tak dużych nie mają. Ale faktycznie też, co tutaj już padło, że naukowcy nie są przygotowywani do tego, żeby o nauce opowiadać w sposób popowy, w sposób prosty, w sposób taki do osób, które nie są związane z nauką. Są raczej szkoleni do tego, żeby występować na konferencjach naukowych, dawać wykłady, prowadzić ćwiczenia ze studentami. No a tak jak mówię, to jest zupełnie inna grupa odbiorców i do nich mówi się faktycznie ze szczegółami, ze wszystkim, z tą budową cząsteczki właśnie. No a osoba, która skroluje TikToka, jeszcze taka, która być może niezbyt dobre ma wspomnienia z chemią, niezbyt chętnie obejrzy film, w którym będzie zarzucana zaraz jakąś budową cząsteczki. Więc faktycznie jest trochę tak, że istnieje taka grupa naukowców, którym trudno jest upraszczać przekaz.
0: Po prostu trzeba mieć talent i chyba pan go ma. Czy to warsztat?
1: No dziękuję.
0: Bo wiem, że nie prowadził pan zajęć na uczelni, a wręcz chciał tego uniknąć. I doktorat tak robił pan w panie, więc to chyba jest jednak talent, żeby o biologii, chemii opowiadać w sposób zajmujący i czasem taki właśnie, który starszemu pokoleniu pewnie, no właśnie, jeży te włosy na głowie.
1: Może tak być. Ostatnio właśnie odwiedzałem swoje książki w jednej z księgarni, bo czasem mam taki zwyczaj, jak jestem w innym jakimś mieście, i usłyszałem taki komentarz, że no, te tytuły tych książek to są odrażające i kto to w ogóle czyta? No ale wtedy...
0: No dzieci chyba uwielbiają jednak.
1: No właśnie, zwróciłem uwagę
0: temu. Te wszystkie pierdziążki, książki o kupie, które się sprzedają po prostu jak...
1: Tak, gluty, glutologia. No to są tematy, które przyciągają najmłodszych, bo też najmłodsi trochę czują, że to są tematy na jakiejś takiej, te słowa szczególnie, na jakiejś takiej granicy. Trochę temat tabu, ale jednak dotyczy wszystkich, więc czemu niby tabu? No i takie pewne niezrozumienie i wiem, że ci najmłodsi właśnie lubią za to ten przekaz, szczególnie który mam w książkach, że no, nie owijam w bawełnę. Jak trzeba powiedzieć o kupie, to mówię o kupie i piszę. Więc no ale to wracamy do tego samego punktu wyjścia. Trzeba dobrze rozpoznać osoby, do których się mówi. I teksty też mogą być różne i te materiały też mogą być różne na różnym poziomie.
0: Czyli książki, od tego, kto książki ma je pan woli pisać dla dzieci? Czy szykuje się jakaś dla dorosłych?
1: No na razie się nie szykuje żadna książka dla dorosłych. Jeszcze nie wiem, czy potrafię pisać dla dorosłych. Nie wiedziałem też, czy potrafię pisać dla dzieci, ale okazało się, że tak. I owocem tego są już 4, a jeszcze co najmniej 2 nadchodzą książki. Więc może się podejmę kiedyś tego wyzwania. Chociaż te książki dla dzieci, które ja piszę, to ja zawsze piszę z taką myślą gdzieś z tyłu głowy, że będą je czytać rodzice, że bardzo często to rodzice te książki dzieciom czytają, więc one też muszą być interesujące dla tych właśnie rodziców.
0: No właśnie.
1: I z tego co wiem, to są.
0: No właśnie, Krystianie, powiedz proszę, jak to jest z tymi rodzicami? Bo czasem sobie myślę, że to może my rodzice niezbyt gorliwie się przykładamy do tej naszej roboty, żeby w dzieciach tą pasję do nauki rozpalać, bo nie sztuką jest dać mikroskop pod choinkę, ale trzeba temu dziecku potowarzyszyć. Tobie się to chyba udaje. Czy musiałeś bardzo swoje dzieciaki zachęcać do eksperymentowania? Czy to jest jednak takie naturalne? No, dzieci są bardzo ciekawskie.
3: Dzieci są bardzo ciekawskie i tak naprawdę to też nie możemy wszystkich dzieci do jednej grupy tutaj wkładać. Nie ukrywam, że Adam Mirek przyłożył swoją rękę do tego, że moje dzieci lubią naukę, bo jeszcze w tych zestawach eksperymentalnych, które prezentował w żółto-fioletowych pudełkach, to były te zestawy, które potem jeszcze podczas pandemii były świetnym elementem zabawy, kiedy nie było nic można zrobić poza domem. Ale chciałem powiedzieć, że dorośli czytają te książki. My czytamy te książki z jednego prostego powodu. Za naszych czasów nie było takich książek.
0: No my mieliśmy To było sobie życie, ten serial, który to był chyba takim jedynym światełkiem w tunelu wtedy dla nas.
3: To prawda, była sonda. To jak ktoś jeszcze był bardziej ciekawski, to oglądał sondę. Natomiast nie było tego typu książek. A dziś tych książek jest, no, nie ujmując nic panu Adamowi, do wyboru, do koloru. I naprawdę ja z radością i z ogromną ciekawością przeglądam i czytam każde. I już uprzedzę też być może takie komentarze, że a co tam książka dla dzieci, przecież to łatwo napisać. Nie, nie. Wielu pisarzy, z którymi rozmawiam naprawdę z wieloma pisarzami, mówi, dzieci są bardzo uważnymi czytelnikami. Dzieciom jak coś nie zazgrzyta, nie zagra, jak coś znajdą jakąś niekonsekwencję, to będą konsekwentnie o to pytać, a dlaczego, ale to się z tym nie zgadza, podchodzić, i tu pewnie Adam może potwierdzić, podchodzić na spotkaniach autorskich, że pan napisał tak, a ja słyszałem, albo mój wujek mówił, a to jest zupełnie już inna sfera, albo gdzieś przeczytałem, że to nie jest tak. I to jest bardzo dobre, bo to rozwija już kolejny ten etap, że dzieci same chcą jakby ten świat trochę po pierwsze naprawiać, a po drugie no jakby dociekać. I to jest ultra, ultra fajna rzecz. Temu bardzo kibicuję. I czy ja się do tego dołożę? No w jaki sposób pewnie się dołożę? Właśnie dzięki książkom, więc ja tutaj chylę czoła przed wszystkimi autorami, ale także dziennikarzami polityki, bo mój syn jak już tam miał kilkanaście lat, to tę politykę zawsze i właśnie naukowe strony też przegląda. Więc absolutnie jakby dostęp do wiedzy dziś jest tak ogromny, że jeśli tylko damy dziecku internet, ale nie wyłącznie z mediami społecznościowymi, żeby mógł sobie wrzucać 700 emotek na grupach jednej, drugiej czy trzeciej, tylko żeby miał jakąś pasję, jakieś zainteresowanie i wtedy mu otworzymy internet, to jest zupełnie inne wejście, inny próg wejścia do tego, bo on ten internet, oprócz tego, że będzie korzystał z mediów społecznościowych, bo oczywiście, bo to jest kuszące i to jest normalny sposób komunikacji dzieci, ale on będzie też szukał tam informacji, będzie poszerzał wiedzę, będzie starał się zderzyć i to, co jest, myślę sobie, wartościowe, to jest to, że też no, mnóstwo z naszych pociech nauczyło się angielskiego przez ciekawość, bo no właśnie, bo w szkole tam kilka drobnych słów, zdań, ale w tym internecie fajne tematy były po angielsku. Nauka to jest ogromna, tak jak już powtórzę się, to jest banał, ale to jest ogromna wiedza, ogromna sfera, ogromna furtka do ogromnych właśnie nie baśni i to jest też, na co zwracam uwagę w książkach dla dzieci naukowych, że często, bo tak jak powiedzieliście tutaj trochę, budowa komórkowa, no nie jest, no przepraszam, sexy, prawda? Tego się nie bardzo da fajnie opisać. Ale już kiedy ją włożymy w fabułę jakiejś przygody, jakiegoś szpiegostwa, jakiegoś śledczego, który musi coś zbadać, no to już tylko wyobraźnia pisarzy tutaj stawiamy to na szale, prawda? Ale jeżeli coś takiego w tej książkę, w fabułę wpleciemy, no to ta budowa komórkowa może się okazać niesamowicie ciekawa. I właśnie to, o czym wspomniałaś, no mój syn teraz w ramach praktyk pracuje przy syntezie białek. W ogóle on już, ja nie rozumiem, co on do mnie mówi, co on robi, ale jestem z tego bardzo, bardzo dumny i on też jest
0: teraz chyba zadowolony. Teraz takie czasy, że my się od młodych wszystkiego uczymy, tak, już nie one od nas.
3: Tak, także to jest niesamowite i tak jak mówię, jeśli dziecko ma pasję, ma hobby, ma jakąś ciekawość, to ten internet będzie wykorzystywany na różne sposoby. Oczywiście dobrze z nim cały czas rozmawiać, żeby wiedzieć, w jakie tam ciemne zaułki nie zabrnął. To jest bardzo ważne.
0: No ale to, co powiedział Adam Mirek, mnie tak przytrzymało, to zainteresowanie właśnie ludzkim ciałem, tego jak my funkcjonujemy. To, że tego nie wiemy, to jest wynik tego zgaszonego, że tak powiem, zgaszonej ciekawości świata w szkole, czy te lekcje biologii są nieciekawe? Panie Adamie, jak pan to widzi? Skąd ten brak wiedzy? No i on też wychodzi w sondażach, w Eurobarometrze. Okazuje się, że całkiem spory procent Polaków myśli, że dinozaury żyły w tych samych czasach, co ludzie.
1: To jest trochę tak,
0: mało

0: jest nastawiony na to, żeby tę wiedzę przekazać i żeby ta wiedza utkwiła w głowie na dłużej, tylko jest nastawiona ta szkoła na to, żeby zdać jakiś sprawdzian, jakiś egzamin, napisać test. I bardzo często, i ja przynajmniej tak miałem, ja na przykład tak miałem na swoich lekcjach biologii, których szczerze mówiąc nie lubiłem i być może to jest zaskoczenie dla kogoś, ale ja z biologią się polubiłem dopiero na studiach, bo w szkole po prostu moje lekcje biologii polegały na tym, że od myślników na kartkówkach trzeba było wypisać to, co jest w podręczniku i to było oceniane i trzeba było podpisać tylko różne narządy, które nawet nie było do końca wyjaśnione, jak one się ze sobą łączą i czemu my w ogóle się tego wszystkiego uczymy. A trzeba jeszcze do tego dodać to, że tych przedmiotów szkolnych jest dużo, dużo więcej i na każdy z tych przedmiotów warto by się przygotować i bardzo często też nauczyć się na pamięć tych myślników do wypisania na inne przedmioty. No więc po prostu tej wiedzy jest bardzo dużo. Ta wiedza, jeżeli jest taka oderwana od rzeczywistości, to wydaje się nudna, a często słyszymy, że no po co ja mam się tego uczyć? Przecież nigdy mi się to nie przyda w życiu.
1: Tak.
0: No właśnie, a gdyby tylko trochę uszczuplić ten program nauczania i postawić bardziej na to pokazywanie tej wiedzy w rzeczywistości, w codzienności, tego, do czego ona właśnie się przyda, jakichś takich powiązań między tymi wszystkimi układami, narządami, których używamy, procesami, które w nas zachodzą, no to wydaje się wtedy ciekawsze. I dlatego właśnie ja, pisząc swoją książkę, chciałem jak najbardziej odejść od takiej formy szkolnej opowiadania o ciele człowieka, więc zrezygnowałem zupełnie z przedstawiania po kolei wszystkich układów, wszystkich narządów, tylko postanowiłem opowiedzieć o tym ciele z perspektywy dnia, to znaczy co się dzieje w tym ciele w miarę tego, jak dziecko wstaje rano, ubiera się, myje zęby, je, idzie do szkoły, wraca, idzie spać i wtedy ta wiedza dotycząca ciała jest tak mocno zakorzeniona w tym, co się dzieje na co dzień i tak łatwo jest wtedy zauważyć te wszystkie procesy we własnym ciele, no że ona, wydaje mi się, że dużo prościej i dużo, dużo szybciej wchodzi do głowy i zostaje na dłużej. Zresztą ja też nie egzekwuję tej wiedzy, którą przekazuję. To znaczy ja o tych rzeczach wszystkich mówię po to, żeby właśnie zaciekawić, żeby wzbudzić jakąś iskrę, żeby pokazać piękno tej nauki. Ale ja nie robię sprawdzianów, nie wymagam tego, żeby na moich spotkaniach z młodzieżą ktoś mi odpowiadał zaraz na pytania związane z ciałem człowieka. W drugą stronę to już częściej się zdarza, że zadają mi młodzi naukowcy
1: no
0: pytania.
1: No właśnie, i co pana zaskakuje czasem w tych pytaniach od dzieci i młodzieży?
0: Te pytania są naprawdę wspaniałe. Ostatnio miałem takie spotkanie w Rabce Zdroju w ramach Festiwalu Literatury Dziecięcej, gdzie przez bite 45 minut właściwie prowadzący spotkanie nie miał szansy zadać mi żadnego pytania, bo było tyle pytań z publiczności dotyczących wszystkiego i na różnych etapach i rozwoju i na różnym poziomie trudności i od tego, na czym polegał biodruk 3D, którym się zajmowałem na swoim doktoracie, ale też pytanie, a dlaczego śpimy? Albo pytanie, a czy lubi pan Spidermana? Więc tych pytań jest bardzo dużo. Ja na wszystkie jestem gotów odpowiedzieć. Jeżeli nie znam odpowiedzi, jestem gotów powiedzieć, że nie wiem i na przykład sprawdźmy sobie to teraz razem, albo dziękuję za to pytanie, sprawdzę później, nigdy o tym nie myślałem. Więc faktycznie ta ciekawość świata w tych najmłodszych jest bardzo często przez ten natłok przedmiotów szkolnych i tego, ile trzeba na pamięć się nauczyć, ta ciekawość jest trochę przygaszona. Ja się staram ją rozniecać na nowo.
1: Pawle, ty z kolei wybierasz tematy takie, które grzeją najczęściej, prawda?
2: Nie, no to bywa różnie. Natomiast jak słuchając pana Adama, mam wielką nadzieję, że te dzieci, te nastolatki, które właśnie tak aktywnie uczestniczą w spotkaniach autorskich, czytają te książki, kiedy dorosną, to nie będą tymi dorosłymi, których ja będę musiał edukować już i mówić im, że właśnie szczepionki są potrzebne, albo że jakiegoś rodzaju suplementy to jest rzecz, która was nie wyleczy i tak dalej. Zastanawiam się po prostu, na ile i oby tak było, że ta

0: wiedza, którą one zdobędą dzięki właśnie książkom, dzięki tej ciekawości ich świata, że ona zaprocentuje w ich dorosłości. Mam taką nadzieję, ponieważ zgadzamy się, że to pokolenie ich rodziców miało tylko szkołę, a ta szkoła była czasami tak ograniczona w przekazywaniu rzetelnej wiedzy, że mogła po prostu ich zniechęcić.
1: Mówmy się.
2: Ale jeżeli te dzieci będą tak wyedukowane, to ty, Pawle, stracisz pracę, więc lepiej tak zostaw sobie margines.
0: To jest tak z medycyną, że ona zawsze będzie potrzebna i opisywanie tego świata medycznego.
1: Ja myślę, że rolą popularyzatorów nauki będzie po prostu nauka krytycznego myślenia.
2: Ale wracając tylko do tych szkół, były takie próby, żeby zaciekawić na przykład na lekcjach biologii, bo skoro o tej biologii dzisiaj tyle, ja pamiętam, ja w piątej czy w szóstej klasie musiałem wykonać, uwaga, na kartce z plasteliną, z plasteliny układ wydalniczy dżdżownicy. Nie wiem, po co mi to było, ale to były jakieś takie próby zaciekawienia, że można stworzyć jakiś taki format czy coś takiego bliższego. No dziś jest tego nieporównywalnie więcej i też ja zachęcam zawsze rodziców do tego, żeby korzystali z zajęć, z tego typu różnych
1: festiwale
2: pokazów.
1: Festiwali nauki.
2: Półkolonii nawet. Jest bardzo bogata oferta. Oczywiście, że dobrze przejrzeć, czy to, aby czasem rzeczywiście nie jest trochę po łebkach i powierzchownie, bo nie wszystkie trzymają poziom, ale są propozycje, do których można zajrzeć, zobaczyć i zamiast kolejnych, nie wiem, obozu youtuberów, których oczywiście też będziemy mieć, ale umówmy się, można to jakby też wszystko ładnie podzielić, znaleźć na to czas, to znajdywać takie zadania, takie zajęcia, które wykorzystują tę naukę i choćby spacer do lasu. Ja pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyliśmy muchołówki, które złapały muchę. No przecież nie ma nic, pewnie są rzeczy, ale to jest ultra fascynujące zobaczyć, jak mucha tam wpada.
0: Ale często właśnie ten dorosły, ta mama, tata powinni właśnie nie bać się zainteresować tę swoją pociechę właśnie tą muchą.
2: Tak.
1: Albo nie gonić tego dziecka podczas tego spaceru.
2: Jak patykiem we mchu dłubie, bo coś tam znalazło, coś chcesz zobaczyć.
0: Rozbudzić po prostu to zainteresowanie otaczającym światem, biologią, i to da się zrobić, jak się okazuje, tylko trzeba chcieć.
1: No jesteśmy zanurzeni przecież w nauce, ale nie tylko przedmioty ścisłe. Mnie bardzo ciekawi, chciałam tutaj doktora Mirka dopytać o taką kwestię. Dlaczego nauczyciel w liceum polonista pana zniechęcił do przedmiotów humanistycznych i do tego, żeby postawić na ten aspekt?
3: To nie było tak, że mnie zniechęcił. Ja bardzo lubiłem zawsze język polski i lubię nadal, więc to absolutnie tak nie było.
1: Ale kazano panu się udać na kółko chemiczne i...
3: Faktycznie tak jest, że pan, to był pan nauczyciel, kiedy trafiłem do liceum, to trafiłem tam z dosyć dobrymi wynikami z gimnazjum jeszcze wtedy i ten nauczyciel rozpoznał we mnie tę osobę, która ma te dobre wyniki właśnie z większości przedmiotów i ja chciałem wtedy kontynuować swoją dobrą pasję edukacyjną również w liceum i zapisać się na większość kół przedmiotowych, tak jak to było w gimnazjum. I kiedy poszedłem zapisać się na koło językowe, koło olimpijskie z języka polskiego, to właśnie ten nauczyciel zapytał, czy to ja i czy ja faktycznie chcę iść na to koło, bo mam takie umiejętności dotyczące przedmiotów ścisłych. No i że pewnie pójdę też na koło chemiczne. Ja mówię, oczywiście, że tak. No i wtedy dostałem zakaz zapisania się na koło olimpijskie z języka polskiego, bo nauczyciel
1: za dużo chętnych,
3: że skoro mam umiejętności, mózg ścisły, umysł ścisły, to lepiej, żebym w tym kierunku się rozwijał. No ja widzę w tym momencie, w tamtym momencie właśnie, że to było taki moment, który trochę ukierunkował ten mój rozwój.
1: Czyli warto stawiać, panie Adamie, na nauki ścisłe?
3: Warto stawiać na to, co się lubi, warto stawiać na to, co nas interesuje. Jeżeli ktoś faktycznie odnajduje się wspaniale w analizie literatury, poezji i opowiadania o tym i w redakcji tekstów, to jak najbardziej nie powinien się zmuszać do tego, żeby nagle stawać się umysłem ścisłym. Natomiast ja po swoich kilku tam już pierwszych miesiącach w liceum Zorientowałem się, że język polski, lekcje języka polskiego w szkole średniej to są lekcje, które dotyczą głównie analizy literatury. Nie ma tam już zbyt wiele miejsca na ortografię, gramatykę i interpunkcję.
1: To Max Elon powinien pana tutaj zachęcić do drugiego fakultetu na polonistyce. Językoznawstwo ogólne przez 2 lata.
3: Tak, a to był właśnie ten aspekt, który mnie najbardziej w polszczyźnie interesował i tak po czasie stwierdzam, że to jest po prostu najbardziej ścisła część języka polskiego.
1: Tak samo poetyka.
2: Ja bym trochę zaprotestował przeciwko takiemu dzieleniu tutaj te nauki humanistyczne i rzeczywiście i ścisłe, bo one naprawdę się wiążą. Tak. Ja po kilku latach w szkole muzycznej doskonale wiem, że muzyka to matematyka. No jeśli się nie będzie zgadzać taktowanie, to nic z tego dobrego nie wyjdzie, prawda?
1: Ba, ja muszę tutaj zdradzić w wywiadzie w magazynie Pismo, z którym to mamy współpracę dziś przy okazji tego placu na Rozdrożu. Jest bardzo ciekawy fragment, w którym dr Mirek opowiada, jak w przyrodzie liczby pierwsze się odnajdują. Nie będę tutaj więcej mówić, zachęcam do przeczytania, ale to było dla mnie odkrycie, przyznam.
2: No proszę.
3: Tak, no bo tak naprawdę matematyki nie stworzył jakiś Grek 3000 lat temu z siwą brodą, tylko ta matematyka istnieje w przyrodzie i czujne oko ją zauważyło i zaczęło opisywać świat liczbami, ale świat z matematyka w przyrodzie jak najbardziej funkcjonuje.
1: No ale a propos tego Greka starożytnego, to i filmik o Odysei też się u pana znalazł ostatnio.
3: Oczywiście, oczywiście. Trzeba korzystać z tematów, które są gorące w mediach społecznościowych.
1: No więc skąd ta Scylla i Charybda?
2: Adam zachęcił mnie do pójścia do kina. Tyle tych wątpliwości wydobył z Odysei, że pójdę i zobaczę rzeczywiście.
1: No ja się dowiedziałam, skąd Scylla i Charybda.
2: Rzeczywiście
3: tak, jest to przesmyk taki, cieśnina tak, której wiry i prądy morskie były wielkim zagrożeniem między Sycylią a Kalabrią. Czy to są nazwy powiązane ze Scyllą i Charybdą? No ja tego nie wiem, ale takie przypuszczenia jacyś tam naukowcy stawiają.
1: Jest, nauka nas otacza i warto ją zgłębiać. Pawle, jakich tematów naukowych myślisz, że w Polsce jeszcze nie umiemy poruszać? Albo nie znajdują one takiego odbiorcy, jak ty byś sobie życzył?
0: Nie, ja myślę, że wszystkie. Ja bym tutaj nie pokusił się o znalezienie jakiegoś takiego tematu, który byłby zbyt mało eksploatowany, ponieważ mamy w tej chwili szeroko rozumianym rynku medialnym taką gamę różnego rodzaju publikacji, no już nie mówiąc o sieci internetowej, gdzie przecież każdy zainteresowany czymś może znaleźć.
1: To prawda.
0: Wszystko.
1: I myślę bardziej o takich zarzewiach konfliktów, które ja obserwuję w naszej działce, czyli insulinooporność. Istnieje czy nie istnieje? Szczepionki, o których mówiłeś, pandemie. Czy to są...
0: No ale to są tematy, które się poruszają. Znaczy, o których się pisze.
1: Czy my umiemy o nich dyskutować?
0: To jest zupełnie inna sprawa. Czy możemy przekonywać? I czy mamy szansę? To jest...
1: I czy powinniśmy?
0: Szanse mamy zawsze i te próby trzeba zawsze podejmować, żeby przekonać, a nawet prezentować po prostu różne stanowiska, bo jeżeli są jakieś tematy kontrowersyjne, a tych w naukach medycznych również nie brakuje, nie tylko dlatego, że jest szkoła leczenia Otwocka
1: i Falenicka,
0: ale dlatego, że po prostu, tak jak mówiłem na początku, 2 plus 2 nie równa się 4 w medycynie, więc...
1: No i to jest ten zarzut, prawda? Podnoszony
0: to jest zarzut
1: alternatywny.
0: To jest zarzut tych osób, które za bardzo nauki nie rozumieją i nie chcą zrozumieć przede wszystkim.
1: No bo co jest potrzebne, żeby rozumieć naukę?
0: Wyobraźnia, myślę, i też taka...
1: Umiejętność kwestionowania przekonań, które
0: właśnie
1: się miało?
0: Właśnie nie. Wydaje mi się, że nie umiejętność kwestionowania, ponieważ jak ktoś właśnie chce...
1: No w sumie wszystko
0: może zakwestionować. Ja myślę, że potrzebna jest skłonność jednak do zaufania. To, co niestety napędziło antynaukowe tezy w mnóstwie dziedzin, a przede wszystkim w medycynie, to jest właśnie utrata autorytetów. To znaczy wraz z nastaniem mediów społecznościowych, gdzie na tematy najtrudniejsze. Wypowiadają się celebryci, aktorzy, aktorki, influencerzy, ale właśnie w takim złym tego słowa znaczeniu, bez podbudowy takiej nauki rzetelnej. To spowodowało, że każdy właściwie może być ekspertem, a jak każdy może być ekspertem, to ja, laik, być może powinienem mieć zaufanie do każdego, bo nie ma.
1: No ja wolę takiego, jednak prawda? Do kogoś, kto jest wykształcony w danej dziedzinie.
0: No tak, ale z tego co wiem, to pani redaktor nie należy do grona antyszczepionkowców, ani osób, które wierzyłyby na przykład, że nie wiem, jakimiś produktami spożywczymi można ograniczyć rozwój raka, prawda? No wiemy wszyscy i nasi słuchacze na pewno też mogą przytoczyć całą listę różnych idiotyzmów, które się pojawiają w tej chwili w przestrzeni medialnej, tej szeroko rozumianej. Myślę tutaj również właśnie o internecie, bo tam niestety nie ma żadnej kontroli. W związku z powyższym jest pewna łatwość do przekazywania różnych bzdur albo niepotwierdzonych informacji. Wystarczy, że jakaś pani o znanym nazwisku przeczyta książkę jedną, drugą, trzecią, ale nie naukową, tylko nie wiadomo jakiego autora, po czym będzie ogłaszała, że leki przeciwko leki tak. Przeciwdepresyjne szkodzą, że najlepiej je odstawić. I ona urasta przez pewien czas, na szczęście, do rangi właśnie ekspertki, która może tutaj wręcz pouczać
1: no i
0: lekarzy.
1: Podpiera się PubMedem i naukowymi
0: Wydaje jej się, że ma na tyle ten background naukowy, nie wiadomo skąd, bo go nie ma, że który pozwala jej ocenić te artykuły naukowe. Ja nie czuję się kompetentny często do analizy artykułów naukowych, których autorzy podejmują się właśnie analizy pewnych trendów, wpływu, leczenia itd., itd. To są naprawdę bardzo trudne rzeczy.
1: Czyli my potrzebujemy naukowców celebrytów. Właśnie takich jak między innymi...
2: Ale chyba wyselekcjonowanych.
0: Wyselekcjonowanych, oczywiście,
2: bo te osoby, o których Paweł powiedział, często są również ambasadorkami medycyny, zwłaszcza estetycznej, w niekoniecznie tym stylu, o którym byśmy chcieli, żeby były ambasadorkami. I często też się wcale tym nie chwalą, bo wiemy, że w niektórych sytuacjach wcale nie poszło tak, jak miało pójść. Co też jest pewną nauką. No ale właśnie, nauka też polega na tym, żeby przyznawać się do pewnych rzeczy, które nie wyszły, nie poszły, nie udało się, inaczej człowiek to zakładał. No to jest arcyciekawa rzecz, żeby podążać tymi wszystkimi śladami, tak? Co, nie chwalić się wyłącznie sukcesami, a internet, media społecznościowe często uwielbiają tylko te sukcesy, zwłaszcza jeśli ktoś opowiada o tym, co robi, tak? Tam nie ma miejsca na błędy.
0: Zaczęliśmy tę naszą audycję, teraz sobie przypominam, od twojego pytania, czy to dziennikarstwo naukowe się zmieniło i czy jest trudniej.
1: No właśnie.
0: Otóż teraz dochodzę właściwie do takiego wniosku, że jest o wiele trudniej. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś to dziennikarz naukowy był pośrednikiem między naukowcem, między jakąś ogłoszoną nowością w nauce, a odbiorcami. A w tej chwili dzisiejsi odbiorcy nie potrzebują już tych pośredników. I ten trud, który ma dziennikarstwo naukowe, polega na tym, aby utrzymać się w tym trójkącie pomiędzy nauką a naszymi odbiorcami. Żeby to był ten trójkąt równoboczny, żebyśmy nie wypadli z tej roli jako pośredników. Bo my wiemy, jakie informacje rzeczywiście przekazywać i jak je selekcjonować.
1: Będziemy się starali Państwu przekazywać rzetelną wiedzę. Dziś byli ze mną dr Adam Mirek, doktor inżynierii biomedycznej, autor wydanej między innymi książki Ktoś tu kręci, polecam. Krystian Hanke oraz Paweł Walewski z tygodnika Polityka. Zachęcam Państwa do lektury sierpniowego pisma i życzę dobrej nocy.

Dobry wieczór, minęła 22. Witam Was w 280. wydaniu audycji Włącz ten hałas. Przed mikrofonem melduje się Łukasz Dunaj, jak co wtorek. Rozpoczęliśmy od Clubbering Time, Sick of It All. Tytuł ten w wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć jako Czas na łomot. W zeszłym tygodniu społeczność muzyki hardcore żegnała Luke Hollera, wokalistę Sick of It All. Taki przykry ten lipiec. Niedawno żegnaliśmy Mike'a Browninga, teraz Luke Holler, który przegrał walkę z chorobą nowotworową, ale też myślę sobie, że warto zatrzymywać się przy takich chwilach, warto oddawać, jak to się mówi, cześć bohaterom, przypominać ich muzykę, przypominać ich dokonania, ale to troszeczkę później, ponieważ na razie to sytuacja również zupełnie niecodzienna, ponieważ dzisiaj miałem okazję być na koncercie, który rozpoczął się o 18:00. Tutaj mówię o występie Gwiazdy Wieczoru i wciąż mnie trochę trzyma.

Voivod Nanoman z albumu Negatron. I było to tak. Dzisiaj rano zobaczyłem po raz kolejny zresztą zapowiedź koncertu Voivod w warszawskim klubie Hydrozagadka. Koncert wyprzedany, ale oprócz tej informacji, że jest wyprzedany, pojawiła się informacja, być może ona pojawiła się już wcześniej, że występ Kanadyjczyków rozpocznie się o godzinie 18. Podobno między innymi z tego względu, aby umożliwić fanom dotarcie na koncert zespołu Judas Priest, który odbywa się pewnie w tym momencie właśnie w hali warszawskiego Torwaru. Bardzo fajny gest, a Hydrozagadka wypełniona po brzegi. No i po raz kolejny można było uczestniczyć w tym wydarzeniu, a które było o tyle szczególne, że tym razem wokalistą Voivod był Eric Forrest, który zastąpił Snake'a, który musiał zostać z chorą żoną, nie pojechał na trasę, zastąpił go właśnie Eric Forrest, który, przypomnę tylko tak dla formalności, był głosem Voivod w połowie lat 90. Nagrał z grupą albumy Negatron i Phobos. I właśnie Nanoman wybrzmiał dzisiaj w Hydrozagadce i również usłyszeliśmy utwór z albumu Phobos, który zresztą ten jakże udany koncert rozpoczynał.

Voivod Rise z tak samo kultowej, jak i jednak chyba trochę niedocenionej płyty Phobos z roku 97. Za mikrofonem wtedy Voivod Eric Forrest, tak jak i na koncertach właśnie wczorajszym w Gdańsku i dzisiejszym w Warszawie. Sądząc po dość umiarkowanej liczbie komentarzy i maili, można wnioskować, że mamy chyba szczyt sezonu urlopowego, albo wszyscy jesteście na Judas Priest, to wtedy oczywiście jest wybaczone, bo pamiętajcie, że nie można wziąć wolnego od metalu. Tydzień temu audycja poświęcona muzyce hardcore w takiej zmetalizowanej formie i tak się stało, że jakoś pod radarem mi przeszły dwa nowe single grupy Hatebreed. I chociaż nie jestem jakimś wielkim szalikowcem tej formacji, chociaż bardzo ją szanuję, to powiem wam, że wnosząc po tych dwóch utworach Hatebreed, no to jest naprawdę grubo.

Kill Count Increase i Hatebreed. Oczywiście można uznać, że Hatebreed, jaki jest, każdy słyszy, ale tutaj mam też wrażenie, że wajcha jednak została przełożona bardziej w kierunku metalowego brzmienia, niemal thrash metalowego. Zresztą drugi singiel również o tym świadczy. Album Fatal Paradox dopiero w listopadzie, ale już jest znana tracklista. Wiadomo, że wśród gości John Tardy z Obituary, że pojawi się cover Corrosion of Conformity, a wydawcą będzie Black to Black Records, a nie Nuclear Blast, jak to było w przypadku ostatnich płyt tego zespołu. I właśnie również w tej wytwórni Black to Black Records, która coraz szersze kręgi zatacza, podpisała również kontrakt niedawno z Chromax, w tym Black to Black Records nowy album wydaje Forbidden.

Forbidden Cyclops. O przebiegu kariery Forbidden można powiedzieć wiele, ale nie to, że jest harmonijny. Od premiery ostatniej płyty zespołu mija właśnie 16 lat, a przed Omega Wave również była 13-letnia wyrwa czasowa. Może tak po prostu lubią działać trochę nieregularnie w takich kilkunastoletnich odstępach. Ważne jest jednak, że wracają z nową płytą, która będzie nosiła tytuł taki jak zespół, czyli Forbidden, a to jest właśnie nowy singiel zapowiadający to wydawnictwo Cyclops. A my wracamy, chociaż jeszcze tutaj widzę, pojawiły się nowe komentarze, między innymi jest Hatebreed, jest impreza, aż mi się przypomniała Ball of Death na zeszłorocznym Mystiku i uderzenie szkwału przy coverze Raining Blood, Forbidden klasa. Tak, to prawda. A teraz wracamy do Sick of It All.

Just Look Around, Sick of It All. Nieprzypadkowo zdecydowałem się przypomnieć ten utwór, ponieważ był to pierwszy mój kontakt z zespołem Sick of It All. Rok prawdopodobnie 92-93 właśnie na MTV Headbangers Ball, która była takim naszym oknem na świat. Pojawił się klip do tego utworu i tak właśnie poznałem Sick of It All. Wtedy już takich, można powiedzieć, pretendentów do tronu nowojorskiej sceny hardcore. Rok 26 miał być dla Sick of It All rokiem szczególnym, czasem świętowania 40-lecia powstania zespołu. Formacja rozpoczęła swoją działalność w nowojorskiej dzielnicy Queens, no ale niestety jubileusz przybrał zupełnie inny wymiar, ponieważ 24 lipca muzycy poinformowali o śmierci Lou Kollera, współzałożyciela, wieloletniego wokalisty zespołu. W oświadczeniu napisali, że z niewyobrażalnym smutkiem informujemy, że odszedł nasz brat Lou Koller. Trudno opisać ogrom straty, z którą przyszło nam się zmierzyć. Pisali też, że zapamiętają go nie tylko jako frontmana swojego zespołu, ale przede wszystkim jako przyjaciela. Straciliśmy ukochanego przyjaciela, ikonę sceny. Lou potrafił poprawić wszystkim nastrój jednym uśmiechem lub sarkastyczną uwagą. Gdziekolwiek graliśmy, zjednywał sobie ludzi bez względu na kraj i kulturę. Tak piszą muzycy Sick of It All. A cała historia zespołu rozpoczęła się w 1986 roku, o czym już wspominałem. Zespół założyli Lou, jego brat, gitarzysta Pete Koller i perkusista Armand Majidi. Grupa, która tworzyła taki trzon tożsamości nowojorskiej sceny hardcore, ale była również bardzo ważna dla całej tej wspólnoty hardkorowej. Można też powiedzieć, że byli to tacy bardzo pozytywni bohaterowie tej sceny i być może też dlatego ten żal po odejściu Kollera jest tak dotkliwy. Ja przynajmniej, mając wśród swoich znajomych wielu kolegów z tej sceny, wyczułem, że jednak odszedł ktoś, kto był im bardzo bliski.

0: Po raz kolejny Sick of It All, Locomotive. Ja przyznaję, nie jestem wielkim specem od muzyki hardcore, ale na szczęście znam takich ludzi, którzy nimi są. Jest ze mną i z wami Paweł Szewczyk, wiceprezydent z Duńskiej Woli, współorganizator alternatywnej z Duńskiej Woli, prywatnie wielki fan muzyki hardcore i właśnie... Cześć Paweł, przede wszystkim.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Chciałbym po prostu zapytać cię o taką garść refleksji, może już nie na gorąco, ale właśnie minęło kilka dni od tej bardzo przykrej informacji o odejściu Lou Kollera. I jaki ty miałeś stosunek emocjonalny zarówno do jego postaci, jak i do Sick of It All?
1: No przyznam, że ta informacja mnie dotknęła w dość szczególnym miejscu, bo akurat ubiegły weekend spędziłem w Nowym Jorku i rzeczywiście no, informacja spadła na mnie jak grom przysłowiowy z jasnego nieba. Chociaż no, można było oczywiście wcześniej może nie spodziewać się tak dramatycznej informacji, bo te zmagania z chorobą, z rakiem Lou Kollera obserwowałem przez ostatnie 2 lata, nawet z tą pozytywną informacją jakiś czas temu, że udało się pokonać chorobę. No niestety doszło też do remisji. No ja wspominam tą osobę z wielkim, wielkim szacunkiem. Osoba, która i na mnie miała też bardzo duży wpływ. Pierwszy raz zaczynałem się z Sick of It All, z muzyką mniej więcej w połowie lat 90. Pierwszy raz ich zobaczyłem w Poznaniu, bodajże, jak dobrze pamiętam, w 1999 roku. Później kilkakrotnie miałem okazję aż do ostatniego koncertu, jaki zagrali na setnej edycji Wunder Wej w Łodzi 3 lata temu. No w życiu bym nie pomyślał, że będzie to ostatni też raz. I powiem też tak, że śledziłem tego 24 i 25 lipca media społecznościowe i ilość osób, która się wypowiadała właśnie o Lou, nie tylko o tym, że był ikoną sceny, ale był też prawdziwym też dżentelmenem. Miałem okazję z nim zamienić kilka słów i rzeczywiście to była też wielka postać. Nie tylko muzycznie, nie tylko kształtowała też gusta muzyczne, tak jak moje, ale też podstawę. Także szczerze rzecz biorąc, nawet teraz jak wspominam, to mi się trochę głos łamie, bo rzeczywiście jest to ogromna strata, nie tylko dla sceny hardkorowej, bo to osoba była, która łączyła również i scenę hardkorową, scenę punkową, ale i scenę metalową. Strata nieodżałowana. No sądzę, że już raczej Sick of It All nie będziemy mogli zobaczyć, przynajmniej w takiej wersji. No aczkolwiek, no mam też nadzieję, że mimo wszystko jeszcze jak trochę czasu upłynie, może starszy brat Pete jednak zdecyduje się na tym, żeby tą twórczość między innymi jego brata jeszcze przynajmniej na żywo pokazać kolejnemu pokoleniu. Wielka, wielka strata, no ale cóż, no takie też jest życie i trzeba się cieszyć, że pozostawił po sobie naprawdę dużo ciekawej, fajnej, wielobarwnej muzyki z bardzo ciekawym przekazem, ale także no, inspiracją dla wielu, wielu jeszcze myślę osób na przyszłe lata.
0: Wspomniałeś o koncercie z Poznania. Wydaje mi się, że koncert, który miałeś na myśli, odbył się w 1994 roku w klubie.
1: A to pierwszy koncert był w 1994 roku ze Snapcase, też wspominany. Ja na nim nie byłem.
0: A, okej.
1: Okay. Esculapia. Następny był w 1999 roku, chyba z jedenastkami wtedy, z polskimi supportami. Ja byłem na tym na pewno z polskimi supportami, bo wiele osób rzeczywiście wspomina ten koncert z Poznania ze Snapcase. Natomiast no ja tak wcześniej nie miałem też okazji. Natomiast w kilku innych przypadkach i w tym ostatnim koncercie w Łodzi, no rzeczywiście to była też bardzo ciekawa, to była maszyna perfekcyjna i pod względem muzycznym, i pod względem lirycznym, ale także pod względem no naprawdę bardzo niespotykanego, bym powiedział, też kontaktu z publicznością, bo miałem okazję widzieć Sick of It All i na dużych koncertach, w dużych też klubach, ale w takich mniejszych, jakie było to 3 lata temu w Łodzi, bo to nie był jakiś duży też klub i ten kontakt naprawdę był bardzo, bardzo taki sympatyczny i otwarty. Także rzeczywiście duża strata.
0: Może Sick of It All nie należeli do tej pierwszej zupełnie fali nowojorskiego hardcore. Tutaj raczej takie formacje jak Chromax czy oczywiście Agnostic Front byśmy wspomnieli, ale myślę, że oni również dołożyli taką potężną cegiełkę do tego muru, jeżeli tak można to określić,

0: Nowojorska rzeczywiście wtedy zaczęła się bardzo mocno odróżniać, chociażby od tego, co się grało na zachodnim też wybrzeżu. No, dla mnie to esencja rzeczywiście muzyki też hardkorowej. Od tego zespołu rozpoczęła się moja przygoda, jeżeli chodzi o muzykę hardkorową z Nowego Jorku. Też się tym też inspirowałem. Także tutaj no, rzeczywiście pozostawili po sobie kamień, no, na którym stoi, można wybudować pomnik muzyki hardcore, bez dwóch zdań. Nawet bym powiedział fundament.
1: A jeszcze tak na koniec tej naszej krótkiej rozmowy, tak po fanowsku, jaki mógłbyś wskazać album, który dla ciebie jest właśnie takim fundamentem, jeżeli chodzi o dyskografię Sick of It All?
0: Ja nie będę tutaj też oryginalny, bo zarówno całość muzyki, postawy i tym, czym jest hardcore, można by zamknąć w debiutanckim, pełnowymiarowym albumie Sick of It All, czyli Blood, Sweat and No Tears. I te trzy wyrazy po prostu stanowią esencję muzyki, postawy i muzyki hardcore, jaką stworzył Lou i Sick of It All.
1: No dobrze, do debiutu już dzisiaj nie wrócimy, ale za to będą teraz dwa takie sztandarowe utwory z albumu Scratch the Surface. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Spokojnej nocy.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

Scratch the Surface, a przed chwilą Step Down. Bardzo polecam wam przypomnieć sobie klip do tego utworu Step Down, w którym można poznać różne rodzaje hardkorowych tańców. Tak to jest pokazane i włącznie z opisami humorystycznymi, jak właśnie poszczególne tańce są określane. Troszkę wspomnień. Piotr pisze, że był z kolegą na koncercie Sick of It All w poznańskim Skulapie właśnie w 1994. Rozpierducha była konkretna na scenie, momentami 30 osób, non-stop stage diving, i później pogadaliśmy z Lu przy ich busie. Myślę sobie, że tych wspomnień na pewno jest co niemiara. Zespół Sick of It All, właśnie o czym wcześniej wspominał mój gość Paweł, był też takim zespołem, który łączył ze sobą sceny nie tylko hardkorową i punkową, ale również metalową, a Lu Kolor nawet miał kiedyś wspólny projekt z takim pewnym metalowcem grającym w zespole Napalm Death.

Blood from the Soul, Vascular z albumu To Spite the Gland That Breeds, który został nagrany w dwuosobowym składzie Shane Embury oraz właśnie Luke Oller, Sick of It All na wokalach. Dyskografia Sick of It All, kilkanaście płyt, oczywiście niektóre bardziej udane, inne troszeczkę mniej, ale ta dyskografia bardzo równa i ja sobie tak wybrałem dwa utwory z płyt, które uważam za szczególnie ciekawe. Album Built to Last oraz później Death of Tyrants.

Us vs. Them, a później Take the Night Off. W obu utworach dużo filozofii hardcore przemyconej w tekstach Lou Collera. Hołd zmarłemu wokaliście oddali m.in. muzycy Anthrax, Life of Agony, Fishbone, Rise Against, Machine Head, Biohazard, Rancid, Madball, Agnostic Front, Hatebreed zadedykowali swój koncert nowojorski właśnie Lou Collerowi. Chuck Ragan napisał, że Lou był filarem naszego świata, naszej muzyki i nigdy nie zostanie zapomniany. Ostatnim albumem Sick of It All był Wake the Sleeping Dragon z 2018 roku, ale przyznam, że na mnie większe wrażenie wywarł poprzedni The Last Act of Defiance z roku 2014. I tam jest taki utwór The Road Less Traveled. I też myślę sobie, że jest w tym pewna prawda, że ta droga rzadziej uczęszczana, czyli po prostu trudniejsza, jest jednak tą najbardziej właściwą. Żegnaj, Lou.

0: Radio 357.
1: Minutę temu minęła 23. Słuchacie dalej audycji Włącz ten hałas, a my gramy dalej.

Death Mask Messiah. Z pierwszym od 7 lat, a czwartym od reaktywacji meldują się weterani niemieckiego thrashu Sexhumer, zespół, który za sprawą swojego albumu Possessed by Fire, wydanego w 1986 roku, 40 lat temu, również przez polski Ton Press, straszył z każdej niemal księgarni i był w dyskografii, w zbiorach prawie każdego metalowca w tym kraju. Possessed by Fire, 86 rok, pamiętny debiut Death Mask Messiah. Kolejny album już za tak zwanym rogiem. A jeżeli jesteśmy przy konotacjach z polskim metalem, z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu grupę Torpor.

Torpor, Trespassing the Sanctuaries, debiutancki album płyty Dungeon Descent. Płyty może debiutancki, ale Torpor nie wzięli się znikąd. W 2022 roku po wydaniu albumu Serpent Storm doszło do rozłamu w warszawskiej formacji Armag. Wokalista, gitarzysta Soul Reaper kontynuuje dzieło pod nazwą właśnie Armag, a pozostali muzycy założyli właśnie rzeczony Torpor, który kilka dni temu debiutował w szeregach niemieckiej wytwórni Dying Victims Productions i proponuje jeszcze jeden utwór.

Podwójna dawka diabelskiego heavy metalu, najpierw za sprawą rodzimego Torpor, a przed chwilą już jak najbardziej amerykański Devil Master, zespół, który wkrótce wystąpi na kolejnej edycji Summer Dying Loud Festiwalu w Aleksandrowie Łódzkim. A za chwilę z kolei utwór będący zapowiedzią nowego albumu Wayfarer, na który czekam z wielką niecierpliwością i mogę powiedzieć, że jeżeli ta zapowiedź będzie świadczyła o klasie tego albumu, no to możemy mieć pod koniec roku pretendenta do tak zwanej legendarnej puli płyt roku, jeżeli chodzi oczywiście o muzykę metalową.

Perdition's Crossing i Wayfarer z fantastycznym featuringiem Davida Eugene'a Edwardsa, czyli głosu Woven Hand i 16 Horse Power. Jeżeli ostatni album Wailing Storms był taką jazdą obowiązkową dla fanów Dark Americany, to Wayfarer ze swoim szóstym albumem może być sensacją. W następnej kolejności zespół, w którego liczbie albumów, szczerze mówiąc, już dawno straciłem rachubę, ale chyba nikomu to nie przeszkadza.

Crawlis, Living Useless Ritual. W przyszłym roku stuknie im 20-lecie działalności. W tej chwili zapowiadają już swój 15 album. Doliczyłem się tego. Scour Order. Tak jest zatytułowany. Premiera wyznaczona na 18 września. Co ciekawe, każdy z członków Crawlis ma po kilkanaście innych pobocznych projektów zespołów i jest to formacja, która od samego początku gra w niezmienionym składzie tych samych czterech ludzi od samego początku. A już niedługo w ramach Avant-Art Festiwalu Crawlis wystąpi również w Warszawie. Niespodzianki muzyczne oczywiście przychodzą również z Czech.

Oj, bardzo długą drogę przeszedł czeski Inferno od czasu demo Peklo na Zemi z 1996 roku, czy debiutanckiej płyty Duch Słowiańskiej Sily. No właśnie, rok mamy 26. Czeskie Inferno wydaje płytę Anthropic Sophism i jest zespołem nie do poznania, jeżeli chodzi o porównanie do takich, no nie ukrywajmy, dość przaśnych początków. Bardzo polecam, chociaż jest to wymagająca muzyka. Wrzesień to premiery m.in. nowych albumów Anthrax, Mastodon, Chatpile, nowej świetnej płyty Green Lung, ale między tymi nowościami uplasuje się na pewno u mnie jeszcze wujek Kwas.

Shapes of Midnight. Uncle Acid and the Deadbeats po eksperymentach z muzyką giallo wracają do tego, co potrafią robić najlepiej, czyli retro, doom, occult rocka. Premiera już 18 września. Album zatytułowany tak samo jak ten utwór, czyli Shapes of Midnight. A teraz coś na gototekę.

at Races, czyli Messa w remiksie Cold Cave. Dojechaliśmy już prawie do końca dzisiejszego wydania Włącz ten hałas. Serdecznie wam dziękuję za komentarze, za wasze wspomnienia związane z Ilu Kolerem. Dzisiejszą audycję realizował Maciej Karolak, ale zanim się rozstaniemy, to jeszcze jeden utwór Light Pollution zespołu The Ocean jako zapowiedź nowego albumu grupy Solaris. I coś mi mówi, że to będzie dobra, mocna jesień. Dużo premier, dużo bardzo dobrze zapowiadających się wydawnictw. A tymczasem do usłyszenia za tydzień. Mówił do was Łukasz Dunaj. Spokojnej nocy.

0: Radio 357.
1: Jest już środa, czas więc na dźwięki z pogranicza.
0: Pogranicze dźwięków.

No i tak łagodnie się to kończy. Piękne australijskie dźwięki muzyczne na początek. Hiatus Coyote na Camarra. Ich pierwsza płyta Talk Tomahawk, przepiękna w każdym calu. Ktoś mógłby pomyśleć, że to miękkie lądowanie, ale nie. To pogranicze dźwięków. Milena Krupińska, Artur Gaweł, witamy się bardzo serdecznie. Jesteśmy do godziny drugiej.

Powrót do lat 2000 z Eryką Badu. Pogranicze dźwięków w Radiu 357. To my. Ale to też wy, słuchacze. I choć dziś nie nadajemy na żywo, no to zapraszam do pisania listów artur.gawel@radio357.pl. Ten adres oczywiście się przyda, bo dziś będziemy mieli do wygrania wejściówki na African Beats Festival, który rozpoczyna się już 7 sierpnia w Kawęczynie pod Warszawą. Więc proszę być uważnym, koncentracja musi być, nie ma spania, do godziny 2 przynajmniej, jest za to rozdawnictwo. No to co? No to mamy dzisiaj dużo Afryki, to się rozumie samo przez się, bo przecież ten festiwal już niedługo. Ale teraz proszę posłuchać, jak brzmiał Czarny Ląd w latach 80.

Antoinette Conan. W internecie znalazłem ten utwór oznakowany tagiem Musica Tropicale. Też tak może być. Antoinette Conan, czyli wspaniała dziewczyna z Wybrzeża Kości Słoniowej, też działaczka na rzecz praw kobiet, piosenkarka, kompozytorka, także perkusistka. No i na tej płycie, wydanej w roku 1986, gra na takim instrumencie perkusyjnym zwanym ahoko, bardzo oryginalnym. To jest taki drewniany pręt, do którego przywiązuje się łupiny orzechów, koniecznie z nasionami w środku. Do Antoinette musimy kiedyś wrócić. Będę o tym oczywiście pamiętał, obiecuję. Tymczasem to jest ta część naszej playlisty w dzisiejszej audycji, w której będzie też pewna afrykańska składanka, no, z brzmieniami, nie da się ukryć, lat 80.

S.A.I.A. Muto. Ależ to jest kapitalna kompozycja do na przykład seta DJ-skiego. No i właśnie jedną z wersji tego utworu gra często taki pan DJ, który nazywa się Palm Strucks. Ale tu mieliśmy oryginał tego utworu. To był magiczny rok 1986, a Muto to był hit w Kamerunie, później w całej Afryce, no a później przeniesiony został do dyskotek francuskich. No i taka ciekawostka, tekst tutaj opowiada historię kobiety, która porzuciła męża i teraz narzeka na samotność w roli samotnej gospodyni domu, w takim tanecznym klimacie. No proszę bardzo, może być. No i mamy tutaj oczywiście takie technikalia, syntezator FM Yamaha DX7, który definiował popowe brzmienia właśnie w latach 80. nie tylko w Afryce, ale także w Stanach Zjednoczonych. Także w Polsce, bo okazuje się, że były takie 4 albo 3 bodajże zestawy Yamahy w naszym biednym kraju. Ciekawa historia, jeśli chodzi o ten utwór jeszcze, bo autor nagrania, Martin Soko Mukoko, przechowywał je na taśmie przez 40 lat, pewnie gdzieś w sejfie, aż w końcu odnowiono je niedawno, no i mamy taki majstersztyk. Mnie te taśmy fascynują, nie wiem jak państwa. No dobrze, koniec już tego poplania, koniec już tego gadania, jeszcze lata 80. i Afryka.

To rok 1984, no i kolejne świetne nagrania Mandingo i Fodaj Musa Suso z Gambii. Spotkanie elektroniki, trochę funku, trochę brzmień kory, no i znów ta Yamaha DX7 tutaj się kłania. Jak się podoba? Drodzy Państwo, pogranicze dźwięków. My zostajemy w Afryce przez dłuższy czas w tej audycji. Tym bardziej, że już 7 sierpnia rozpoczynamy African Beats Festival. No i za chwilę naszym gościem będzie Kuba Malinowski, organizator festiwalu, który opowie nam no, nieco więcej o tym święcie muzyki, ale nie tylko. I uwaga, proszę się szykować, będzie konkurs. A na scenie właśnie African Beats Festival, między innymi ten zespół.

0: Jeko na African Beats Festival w piątek, 7 dnia sierpnia. To projekt francusko-malijski. No i tych dźwięków z Czarnego Lądu będzie oczywiście cała gama. No i my mamy tutaj taką małą tradycję, już małą świecką tradycję. Na naszej antenie jest Kuba Malinowski, twórca i organizator tego festiwalu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kuba, powiedz, ty już jesteś przygotowany mentalnie na kolejną edycję festiwalu? Wszystko dopięte na ostatni guzik?
1: No więc przygotowania do festiwalu trwają od ponad 10 miesięcy. Do festiwalu zostało około 8-9 dni. No i emocje rosną, adrenalina rośnie, także myślę, że jesteśmy gotowi, ale to nie zwalnia mnie z takiego właśnie z takiej adrenaliny i poczucia, że nadchodzi coś wielkiego, coś wyjątkowego.
0: No właśnie, udało się tobie zbudować coś wyjątkowego właśnie, bo jest to taka mała Afryka pod stolicą, prawda? Coś takiego, że wiele osób się zbiera, chce zobaczyć taką egzotyczną dla nas jednak, taki egzotyczny wycinek tej kultury. Sporo osób zainteresowanych, prawda?
1: Od 6 lat raz w roku sprowadzamy Afrykę do Polski, do samego serca, centrum Polski, województwo mazowieckie, do małej wsi Kawęczyn pod Warszawą. Sprowadzamy tutaj najlepszych artystów, najlepszych warsztatowiczów, mistrzów gry na różnych instrumentach. Sprowadzamy podróżników, którzy opowiadają o Afryce. Afryka jest pięknym, bogatym, nieskończenie zróżnicowanym kontynentem, w ramach którego możemy znaleźć bardzo dużo różnych gatunków muzyki, bardzo dużo pięknych opowieści, pięknych rytmów, cudownych też ludzi. Jest tam dużo tańca, dużo ekspresji i faktycznie nasz festiwal rozbudza zainteresowanie Afryką. Przyciągamy wszystkich ludzi, którzy do Afryki ciągnie, bądź Afryka ich interesuje, ale też ludzi, którzy są po prostu ciekawi świata. Także na nasz festiwal z roku na rok przybywa coraz więcej ludzi zainteresowanych tematyką afrykańską.
0: No i właśnie ja za to trzymam kciuki, żeby tych osób było jeszcze więcej. Przed programem powiedzieliśmy sobie, żeby koniecznie tym razem zwrócić uwagę na spotkania podróżnicze. To jest mega ciekawe. Będzie też mnóstwo osób. No i moją uwagę zwrócili między innymi Anna i Dariusz Piechowie wśród łowców krów Sudan Południowy, ale nie tylko oni, prawda?
1: To prawda. Anna i Dariusz Piechowie opowiedzą o Sudanie, który jest południowym, który jest najmłodszym państwem świata i miejscem, gdzie to krowa oznacza majątek, status społeczny, możliwość zawarcia małżeństwa. Samych spotkań podróżniczych na festiwalu będzie aż 16. Jednym z prelegentów będzie również Marek Arcimowicz, który przedstawi bardzo ważną, głośną prelekcję pod tytułem Ludzie, duchy. Będzie to reportaż Marka Arcimowicza z Tanzanii. Będą to kadry znane z historii opowiadanych przez Martynę Wojciechowską, jako że Marek Arcimowicz przez lata podróżował z Martyną, współtworząc z nią kilkadziesiąt materiałów. Wśród nich właśnie znalazł się poruszający materiał Ludzie, duchy dla magazynu National Geographic, którego Marek Arcimowicz jest fotografem od 1999 roku. I dotyczy on albinizmu. Albinizm dotyczy też słynnej historii Kabuli, czyli małej tanzańskiej dziewczyny, która została adoptowana przez Martynę Wojciechowską. Albinizm to jest cecha dziedziczna, genetyczna, związana z niedoborem melaniny. Natomiast Tanzania ma jeden z najwyższych na świecie odsetków osób z albinizmem. Według szacunków ONZ albinizm może tam dotyczyć jednej osoby na blisko 1,5

0: 2024 roku w Tanzanii zarejestrowano 209 przypadków zabójstw i ataków na osoby z albinizmem. I zagrożenia nie ograniczają się jedynie do napadów, bo osoby z albinizmem doświadczają także wykluczenia społecznego, odrzucenia przez rodziny, przemocy, wyśmiewania oraz utrudnionego dostępu do edukacji i pracy. I cała ta historia w szerszym kontekście właśnie opowiadać będzie o problemach albinosów, ale będzie oparta na przykładzie Kabuli, która gdy miała 14 lat, została napadnięta i napastnicy odcięli jej prawą rękę na wysokości parku. Przeżyła, ale nie mogła już wrócić do normalnego życia, do rodzinnej miejscowości i trafiła do ośrodka, w którym przebywały inne dzieci z albinizmem. Natomiast Marek Arciemowicz razem z Martyną Wojciechowską poznali ją podczas realizacji swojego reportażu Ludzie Duchy, kiedy Kabula miała 17 lat i od tego czasu zaopiekowali się nią, pomogli jej stanąć na nogi i dzisiaj historia Kabuli jest w Polsce znana, a Marek Arciemowicz opowie właśnie o tej sytuacji, o całym kontekście i problematyce albinosów w kontekście Tanzanii.
1: Przerażająca historia, ale też trzeba powiedzieć bardzo ciekawa, no i też pouczająca, prawda? Anna Olej Kobus o obocwanie i dzikich zwierzętach. To też zwróciło moją uwagę.
0: Tak, na African Beast poruszamy trudne tematy, bo Afryka od takich też nie jest wolna. Natomiast mamy też tam bardzo dużo piękna, więc Anna Olej Kobus pokaże nam piękniejszą stronę Afryki. Zawiezie nas w podróż do Botswany, gdzie pośrodku pustyni rozlewa się jedna z największych śródlądowych delt świata. Będzie też o Kalahari, czyli o jednej wielkiej pustyni. Natomiast sama Anna Olej Kobus sama siebie nazywa Afrykanka i nazywa się unikalną mieszanką Pippi Langstrong i Ani z Zielonego Wzgórza. Jest podróżniczką, która do Afryki trafiła po raz pierwszy w wieku 7 lat, a kiedy dorosła, zaczęła jeździć tam regularnie jako przewodniczka wypraw, jako dziennikarka i opowiadaczka historii. Zbiera w Afryce lokalne legendy i mity, a w Polsce wydaje kolejne książki. Jedną z nich właśnie jest książka Botswana przez deltę Okawango oraz piaski Kalahari. Więc Anna Olej Kobus zabierze nas do dwóch zupełnie różnych światów, do pełnej wody delty Okawango oraz piasków Kalahari. Sama delta jest fenomenem, ponieważ rzeka, która płynie, nie dociera do morza, lecz rozlewa się po pustyni i stopniowo znika w jej piaskach. Co jeszcze ciekawsze, największa fala wody przychodzi właśnie tam w porze suchej, dokładnie wtedy, kiedy zwierzęta najbardziej jej potrzebują. Także można powiedzieć, że Okawango to rzeka, która ginie na pustyni, ale po drodze daje życie tysiącom zwierząt. A jest to prawdziwa arka przyrody, ponieważ na jej obszarze żyją tam lwy, gepardy, nosorożce, ogromne stada słoni, bo w ogóle Botswana jest jednym z największych krajów dla ochrony słoni. Żyje tam ich około 130 tysięcy i jest to największa populacja słoni w Afryce i najprawdopodobniej też na świecie. Natomiast Kalahari to pustynia, która zajmuje niemal całą Botswanę, część Namibii oraz Republiki Południowej Afryki. I jest to nie tyle pojedyncza pustynia, co bardziej cały ogromny region geograficzny i centralny rezerwat Kalahari zajmuje obszar mniej więcej 1/6 powierzchni Polski, co czyni go największym z rezerwatów przyrody na świecie. Także będzie trochę o safari, trochę o geografii, ale przede wszystkim opowieść pełna przygód o jednym z ostatnich wielkich królestw dzikich zwierząt.
1: No, szykują się fantastyczne spotkania z podróżnikami. Afryka, przepiękny kontynent, ale również oprócz tych spotkań będą również warsztaty. No i warsztaty bębniarskie zobaczyłem sobie tutaj, między innymi Amara Touré, Gwinea, ale to tych warsztatowców, że tak o nich powiem, będzie mnóstwo.
0: Tak, warsztaty będą okazją do tego, żeby wejść do kultury afrykańskiej, nie tylko stanąć z boku i doświadczać jej jako widz, ale również jako uczestnik pełnoprawny. Dlatego strefa warsztatów będzie czynna od piątku, od samego początku festiwalu do niedzieli, do samego końca. A w ramach tej strefy bardzo dużo różnych aktywności. Między innymi coś, co jest chyba najważniejsze dla nas, warsztaty bębniarskie, jako że sama nazwa African Beats wskazuje, że jakby mówimy tutaj o tym afrykańskim rytmie. Afryka jako kolebka rytmu, kolebka muzyki, kolebka ludzkości. African Beats to wspólny rytm, tak lubię mówić, i tym bardziej, kiedy tak wiele ludzi siada w jednym kręgu i bębni razem wspólnie, a tym razem

0: te warsztaty bębniarskie poprowadzi Amara Ture, który jest synem jednego z największych mistrzów dżembe z Gwinei, Senego Ture. Jest uczniem drugiego wielkiego mistrza, Mohameda Bela Kamary. I już jako 12-latek zdobył nagrodę w ogólnokrajowym konkursie perkusyjnym organizowanym w Gwinei przez mamę tego Kate. Gwinea, kraj pełen bębniarzy, pełen najlepszych bębniarzy, a Amara Ture jako 12-latek wygrywa tam ogólnokrajowy konkurs. Także będziemy mieli do czynienia z prawdziwym, aktualnym mistrzem. Będzie także inny Gwinejczyk, Sekou Kamara, który również poprowadzi zajęcia z dżembe i tradycyjnych rytmów mandigów. Także warsztaty bębniarskie są otwarte dla wszystkich, należy wziąć swój bęben. Będzie też kilka bębnów dla tych, którzy swojego bębna nie mają. I warto przyjść, nawet jak ktoś nie bębni, to posłuchać, jak brzmi tak wiele bębnów w jednym rytmie, w jednym czasie. Oprócz warsztatów bębniarskich zapraszamy również na taniec afrykański. Będzie to wspólna celebracja rytmu, ruchu, energii z bębnami na żywo. I jednym z prowadzących będzie Mohamed Dabo, tancerz, choreograf i pedagog powiązany z Les Ballets Africains, czyli to jest zespół narodowy, czy tak, Les Ballets Africains powstał w Paryżu w 1952 roku, a po uzyskaniu przez Gwineę niepodległość stał się narodowym zespołem i symbolem nowej państwowości. Także jeden z ważniejszych członków tego zespołu, Mohamed Dabo, przybędzie również do Kawęczyna pod Warszawą, aby porwać nas w wir tańca afrykańskiego, przeprowadzić kilka pięknych warsztatów. Będą także warsztaty wokalne z pieśniami afrykańskimi, gdzie poprowadzi je Madou Konte z Senegalu, a także Sadio Sidibe z Gwinei. Będziemy mogli śpiewać tradycyjne pieśni regiona Wasolu. Będzie także African Ecstatic Dance, czyli prowadzony przez polskiego mistrza Sławomira Gęściaka taniec spontaniczny, taniec prowadzony do wyrażania, który sprzyja wyrażaniu emocji, który sprzyja naturalnemu, spontanicznemu poruszaniu się. Jest to niesamowicie terapeutyczne doznanie i samo zjawisko Ecstatic Dance w Polsce przybiera na popularności. Natomiast ecstatic dance ukierunkowany na Afrykę jest tylko u nas i jest tylko raz w roku podczas African Beats Festivalu. Także strefa warsztatów będzie żyła swoim życiem od pierwszych minut festiwalu aż do samego końca.
1: No i to jeszcze tak pokrótce, chociaż tak naprawdę można mówić i mówić, muzyka, ona jest chyba najważniejsza, prawdziwe gwiazdy muzyki z Czarnego Lądu. Kto według ciebie jest tutaj faworytem? Kogo chcesz usłyszeć?
0: Więc takim nieoczywistym, albo nie, może inaczej, może takim oczywistym faworytem jest Fatoumata Diawara, czyli obecnie największa gwiazda muzyki afrykańskiej, która w wieku 18 lat uciekła z Mali przed przymusowym małżeństwem do Francji i we Francji do dzisiaj żyje, tworzy muzykę i tworzy muzykę w języku Bambara, czyli w języku Mali, w ramach którego mówi 2 miliony Malijczyków. Śpiewa o ważnych sprawach z punktu widzenia przyszłości Afryki. Śpiewa również o sytuacji kobiet w Afryce. Także Fatoumata Diawara, oprócz tego, że kapitalnie śpiewa, wydaje fantastyczne płyty, jest też jak dla mnie osobiście ikoną mody. To jak Fatoumata ubiera się na scenie podczas koncertów, za każdym razem budzi mój ogromny zachwyt i także jej kreacje to jest absolutnie oddzielna forma sztuki. Natomiast takim mniej oczywistym headlinerem, zaskoczeniem, gwiazdą tego festiwalu może być Kasiba Mutua. Kasiba Mutua jest trochę objawieniem afrykańskiej sceny. Jest kenijską perkusjonistką i wokalistką, która łączy rytmy Afryki Wschodniej ze współczesnością, z jazzem, hip-hopem, funkiem, soulem, z elektroniką. I dała się poznać podczas wystąpienia TED Talk, które obejrzało ponad milion osób, gdzie mówi o tym, że kobiety również mogą być strażniczkami kultury. Następnie jej płyta z 2025 roku, Desturi. Desturi to w języku Swahili oznacza tradycję. Zrobiła niesamowitą robotę, przebiła Kasibę Mutuę do świadomości wszystkich fanów world music w Europie. Płyta ta również opowiada o kobiecej sile, o prawach reprodukcyjnych, o duchowości, o poszukiwaniu tożsamości. Kasiba Mutua w ubiegłym roku była jednym z artystów, artystkę, która wystąpiła na festiwalu Czeremcha w Polsce i według opinii, które dobiegają mnie zewsząd, skradła całe show, była po prostu wielką gwiazdą, także podejrzewam, że Cassiela Mutua, która wystąpi bezpośrednio przed Fatoumatą, będzie wielkim objawieniem tego festiwalu, a warto dodać, że w piątek wystąpią jeszcze trzy inne zespoły, w tym Pentatonic, Pi Pentatonic z Gwinei razem z Queen Rimą, a Queen Rima jest jedną z pionierek dancehallu w Gwinei i laureatką prestiżowej nagrody RFI, przyznawanej przez Radio France International dla najbardziej obiecujących artystów afrykańskich. Laureatką tej nagrody 10 lat wcześniej, bo w 2015 roku była też Elida Almeida, która wystąpi w sobotę jako headliner sobotniej części. Elida Almeida pochodzi z Wysp Zielonego Przylądka. Znana jest też polskim słuchaczom z cyklu Marcina Kiedryńskiego Siesta. Tam często jest ona gościem. Przed nią wystąpi inny malijski zespół Tamikrest, czyli orędownicy, piewcy saharyjskiego bluesa, którzy również przyjeżdżają z nową płytą Asikel, która ukazała się w maju i od razu trafiła na pierwsze miejsce World Music Charts Awards, najbardziej prestiżowej listy z albumami world music na świecie, a w sobotę wystąpi także Kanazoe Orchestra, która łączy tradycyjne dźwięki balafonu ze współczesnym afrobeats. Wystąpi Rasm Almashan, polsko-jemeńska artystka, która wystąpi z czołowymi polskimi muzykami jazzowymi. Będzie także kolektyw Moribaya z Warszawy. Będzie także Jeko, które przed chwilą mogliśmy usłyszeć w audycji, będzie Nanda Kike z Trójmiasta, także program jest niesamowicie bogaty, muzycznie będzie naprawdę bardzo bogaty.
1: Znakomicie, będzie się działo African Beats Festival. No i teraz moment kulminacyjny naszej rozmowy, można tak powiedzieć, do wygrania dwie pojedyncze wejściówki na festiwal. Ja zawsze proszę swoich rozmówców, żeby wymyślili pytanie konkursowe. Ciebie też o to poprosiłem. No to wymyśliłeś, o co zapytamy?
0: No tak, zapytamy o coś, co uważny słuchacz mógł usłyszeć w audycji, a mianowicie w jakim języku swoje pieśni śpiewa Fatoumata Diawara.
1: W jakim języku swoje pieśni śpiewa Fatoumata Diawara? Artur.Gawel@radio357.pl. Poprawne odpowiedzi proszę wysyłać właśnie na tego maila. Ja tutaj czuwam i będę odpisywał. Kuba Malinowski, organizator African Beats Festival, był gościem Pogranicza Dźwięków. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki serdeczne i do zobaczenia od 7 do 9 sierpnia w Kawęczynie pod Warszawą, a więcej informacji na www.africanbeats.pl. Do zobaczenia.
1: Dzięki bardzo. No i w sobotę na scenie głównej, o tym już mówił Kuba, usłyszymy i zobaczymy Kanazoe Orchestra z korzeniami w Burkina Faso. Ba mai ga jili yake ni ma jili yake fadeu na yele yila.

Toscana Zoe Orchestra, czyli wirtuozerski dotyk balafonu. Choć w tych nagraniach, no to jeszcze nam pięknie akompaniowały bardziej klasyczne instrumenty. Drodzy Państwo, to taka tradycyjna, mistyczna kultura griotów, mandinka. Spotyka się tutaj właśnie z miejską produkcją muzyczną największych afrykańskich miast. Choć ta grupa właśnie, którą zagraliśmy przed chwilą, powstała no i rozwinęła się już we Francji, no a przewodzi jej wirtuoz balafonu Seydou Kanazoi Diabaté. To były nieco starsze nagrania z płyty Miria, a teraz Kanazoi Orchestra z najnowszego albumu Balabits.

Pogranicze dźwięków w Radiu 357, a to John Maya i orkiestra, trochę z Burkina Faso, trochę z Francji. African Beats Festival. Przy tym wydarzeniu jeszcze pozostaniemy muzycznie. W sobotę, 8 dnia sierpnia, koncerty rozpoczyna na głównej scenie Moribaya, wcześniej wspomniana. No a to transowe od nich nowości.

bębny i trans. Burkina Faso, Australia, Polska i Ukraina. Takie miksy to my uwielbiamy. No i to wszystko pod przewodnictwem Aniki Kamińskiej i Num Dembele. Grupa Moribaya, pozdrawiamy ich serdecznie, no i czekamy na kolejne kompozycje. No dobrze, to teraz udajemy się do Londynu, gdzie pod dowództwem właściwie Pascala Bidot powstał ten wspaniały projekt.

Ta płyta jest znakomita. Terra Incognita, Akuzmi, na którym udziela się również nasza Marysia Osu, grając na anielskiej harfie. Ale oprócz niej, między innymi Sarafi Korwa, tabla i perkusja, oraz Dudu Kuate, flet pigmejski. Utwór, którego wysłuchaliśmy na początek, to A Walking Dream, czyli taki ukłon także dla duchowego jazzu, na przykład spod znaku Alice Coltrane. No to teraz Anima, kolejny znakomity utwór z tego albumu, ale harfa Marysi Osu, na którą czekamy, jeszcze będzie. Proszę się nie martwić. Na razie Anima.

Ależ to jest znakomite. Acousmi i Anima, projekt Pascala Bidot, Francuza wszechstronnego, tak powiem, który zderza nam tutaj jazz z brzmieniami afrykańskimi i także z brzmieniami prosto z natury. No i tak sobie myślę, że ta płyta Terra Incognita, której słuchamy właśnie w pograniczu dźwięków, to też taki piękny pejzaż, piękny widok na bezkresne panoramy, albo też taki środek dżungli, ale tej takiej prawdziwej, gdzie kryją się zwierzęta. No dobrze, no to teraz przed nami wyczekiwana harfa Marysi Osu, śpiew ptaków,

kartografowie i amerykańskie międzynarodowe korporacje mogą myśleć, że zmapowali większość naszej wielkiej, pięknej, błękitnej planety, a jednak zawsze jest coś do odkrycia, jeśli wie się, gdzie szukać. To wstęp do płyty Terra Incognita, Acusmi. Polecam w całości do odsłuchania. Przenieśmy się teraz na Dolny Śląsk. Przed nami również 10. edycja festiwalu Uroczysko w Pastewniku.

Lo.Renzo z Włoch nam się zamelduje w line-upie tegorocznego festiwalu Uroczysko. No i festiwal Uroczysko, czyli takie magiczne miejsce, no i połączenie transów z ambientem, piękne widoki. To wszystko rozpocznie się 6 sierpnia, Pastewnik w Przyjemnych Górach, 2 godziny od Wrocławia. Również zapraszamy. A ten pan Lorenzo z Włoch to będzie bardzo ciekawy, bo ostatnio stworzył projekt mocno chorwacki.

Dominik Kunicz i Lorenzo. Projekt Croatia in Dub, a sam Lorenzo na festiwalu Uroczysko, który startuje już 6 dnia sierpnia. Będziemy o nim szeroko mówić za tydzień w Pograniczu Dźwięków. No to jeszcze raz, na koniec. Croatia in Dub, Lorenzo i tym razem Chipkice. A my, czyli Milena Krupińska i Artur Gaweł, dziękujemy bardzo. Dobranoc.